tu w końcu padnę. Jakie miałeś nudne lata, bo ja żadne. No, mamy rok, zobaczysz, no. Skończyliśmy small talk, płacisz. Musi wpadać, bo wypada, wybaczysz. Czy nie lubisz, jak zarabiam i znów płaczesz? Twoje łzy lecą mi na koszulkę prosto. Przytulam mordo mocno, jak emotikona ściskająca serce. Idę i się nie oglądam na przeszłe. Chciałeś tańczyć na mym grobie, śmieszne. To ci

kawałek do reklamy. Ty się wiesz, jest taka moda jest pewnie, a nawet nie wiesz, czy jest środa, czy sierpień. Jak sukces liczysz w dodatkowych zerach, to masz pustkę, same zera, nic nie masz. Robię to, co lubię, kasuję, co trzeba i się dobrze odnajduję, chociaż umiem ponarzekać, że to jest mój zmierzch, powiedziałeś. No to 3 dekady mamy golden hour. Zapodałeś kluchy ciepłe, wsitko ja nie próbuję skleić, zleję, zimną masz pożegnanie, ściskam, przykro łap, główne danie.

mimo tego, tak jak po Negroni. Długo się nie bałem Boga, tylko nowej doby. Nikt nie trzyma mnie za rękę, ani mojej strony. Zmienię to z nowym rokiem. Wyglądam inaczej, ale wciąż się nie znoszę. Ubieram życie w żar.

0: To jest Melo Radio.
1: Polska jest piękna w wakacje, lubię tak siedzieć i na ciebie patrzeć. Jadę po winę na stację, bo biorę cię na poważnie. Łapiesz za rękę, w tle leci Karibu, a ja pijany zamawiam te same grzechy co zawsze, na pół papieros na klatce. Ziemia jest płaska, to niemożliwe jak to, że już nie wiruje świat nam. Nie dowierzałem jak folia, że zabrałem na stan. Na księżycu jeszcze nikogo nie było, choć to nie jest prawda. Jak to, że nigdy nie wierzyłem.

cudze mieszkanie, ma wysoki strop i leży tu posłanie, na którym śpi kot. Mam kłopot ze wstaniem, a obok jest ktoś, uczucia mieszane, no i wizje na skos. Za dużo myślisz, mówi mi ona, wtulona otacza mnie niebem. Zagłuszam myśli, by znowu nie wracać do ciebie.

Ostatnia noc na pomoście, czekamy aż zajdzie słońce. Staramy się nie zapomnieć. Jedną nogą w jeziorze, a drugą już stoję na lądzie. Jedno oko na wodę, a drugie na tobie. Obok na potem schowane napoje. Po to, bo chcę wypić czas na koniec.

Spalmy te mosty, aż zostaną zgliszcza. Kupmy trochę czasu, znam zegar mistrza. Wciśnij sprzęgło, bym gaz nadepnął.

0: Jaką kasetę i wydaj ją na co tylko chcesz.
1: W weekend pojedziemy do Poznania na miasto, ewentualnie na jakiś koncert.
2: Dwie stówy w tym momencie lecą do ciebie, taka szybka kasa od Meloradia.
0: Super. Zgłoś się na meloradio.pl.

0: Reklama. Szczęśliwe siódemki powracają do Bestion. Teraz T77 dostępne od ręki w specjalnej ofercie od 777 zł netto miesięcznie. Bez opłaty wstępnej. Bestion T77 to przestronny SUV z panoramicznym dachem i automatyczną skrzynią biegów. Sprawdź ofertę na pozostałe modele podczas dni otwartych od 7 do 27 września. Przyjdź i przekonaj się, że z Bestion każdy dzień jest the best.
1: Kochanie, to jest tylko paczka. Co ty się tak przyglądasz?
2: To nie jest tylko paczka. To Orlen paczka. I nie chodzi tylko o wygodę. Widzisz jeszcze te korzyści?
1: No tak. 10 na 10.
3: Odbierz wygodnie Orlen paczkę, zeskanuj ją w aplikacji Orlen Witaj i zgarnij kupon na paliwo o wartości 10 zł do wykorzystania na wszystkich stacjach Orlen. Możesz powtórzyć to 10 razy i zyskać aż 100 zł na paliwo. Słowem, promocja 10 na 10. Szczegóły promocji na witaj.pl. Orlen paczka.
0: Po reklamie. To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Opole.
4: To jest program Tydzień w Opolu. Przed mikrofonem Sandra Bruśniak i zachęcam serdecznie do wysłuchania tej audycji. A w niej powiemy o tym, że Grodzisko w gminie Strzelce Opolskie i Kamień Śląski zostały tegorocznymi laureatami konkursu Piękna Wieś Opolska.
5: Z jednej strony aktywność sportowa i boisko, z drugiej strony fantastyczna szkoła podstawowa i to, co zbudowano tuż przy szkole. Znakomity plac rekreacji, zabawy, edukacji, gdzie spotyka się cała wieś.
4: Sprawdzimy także, co dziać się będzie w najbliższym czasie w Filharmonii Opolskiej.
6: Po udanych festiwalach w Mosznej, Kwitących Azalii i Pokoju, prawdziwa uczta dla miłośników muzyki poważnej.
4: Grodzisko w gminie Strzelce Opolskie oraz Kamień Śląski w gminie Gogolin to tegoroczni zwycięzcy konkursu Piękna Wieś Opolska. Laureatów 28. edycji konkursu poznaliśmy podczas dożynek wojewódzkich w Kluczborku. Tegoroczne zmagania odbywały się pod hasłem Dziedzictwo, Tożsamość, Wspólnota. W konkursie oceniano 21 miejscowości, które rywalizowały w dwóch kategoriach. Pierwsza z nich to najpiękniejsza wieś, dziedzictwo i wspólnota. Tutaj bezkonkurencyjne okazało się Grodzisko z gminy Strzelce Opolskie. Jurorzy docenili przede wszystkim aktywność mieszkańców, pielęgnowanie śląskich tradycji oraz umiejętne łączenie lokalnego dziedzictwa na rzecz całej społeczności. Szczególne uznanie zdobyły między innymi Izba Tradycji, Śladami Przeszłości, działalność licznych organizacji oraz społeczna szkoła. Ważnym miejscem spotkań mieszkańców jest również przestrzeń Łączymy Pokolenia, która łączy funkcje rekreacyjne, edukacyjne i społeczne. Komisja uznała Grodzisko za wzorcowy przykład odnowy wsi opartej na lokalnym dziedzictwie i zaangażowaniu mieszkańców. Nagroda za pierwsze miejsce to 18 tysięcy złotych. Mówi Ryszard Wilczyński, pełnomocnik zarządu województwa do spraw rozwoju wsi.
0: To warto wiedzieć o Opolskiem.
5: A zobaczyliśmy ludzi, którzy potrafią zbudować na własnych zasobach.

0: pomysł na życie, na funkcjonowanie bardzo dynamicznej, bardzo uporządkowanej, bardzo wspierającej się wspólnoty, potworzyli kilka takich miejsc, które nas absolutnie urzekły. Z jednej strony aktywność sportowa i boisko, z drugiej strony fantastyczna szkoła podstawowa i to, co zbudowano tuż przy szkole. Znakomity plac rekreacji, zabawy, edukacji, gdzie spotyka się cała wieś, gdzie można powiedzieć, jest to takie miejsce, taki uniwersytet wiejskiego życia razem. Jesteśmy ogromnie wdzięczni za to zgłoszenie i za ten przykład, który jest, można powiedzieć, wręcz idealny, aby wytłumaczyć, czym jest Odnowa Wsi.
1: Drugie miejsce ex aequo zajęły Biedrzychowice z gminy Głogówek oraz Walce. Obie miejscowości otrzymały po 15 tysięcy złotych. Biedrzychowice wyróżniono przede wszystkim za farską stodołę. Wiejskie Muzeum i Centrum Życia Społecznego to miejsce, które powstało dzięki wieloletniemu zaangażowaniu mieszkańców i stało się ważnym punktem na mapie lokalnego dziedzictwa. Walce z kolei zachwyciły jurorów sposobem wykorzystania przestrzeni publicznych do opowiadania o historii i tradycjach miejscowości. Skwery, murale, izba tradycji i działalność lokalnych organizacji tworzą tu spójną opowieść o śląskiej tożsamości. Trzecie miejsce i 12 tysięcy złotych trafiło do Główczyc w gminie Dobrodzień. Tutaj komisja zwróciła uwagę przede wszystkim na wyjątkową aktywność mieszkańców. Jednym z najbardziej znanych wydarzeń jest międzynarodowy Fire Truck Show, organizowany przez strażaków ochotników i mieszkańców. Impreza przyciąga tysiące osób i stała się ważnym elementem tożsamości miejscowości. Druga konkursowa kategoria to miejsce, serce wspólnoty. I tutaj zwyciężył Kamień Śląski z gminy Gogolin. Pierwsze miejsce i 10 tysięcy złotych przyznano za Centrum Integracji Wiejskiej. To efekt ponad 30 lat pracy mieszkańców. Powstał tu rozległy kompleks sportowy, rekreacyjny i społeczny, wykorzystujący między innymi historyczne zabudowania. Są miejsca spotkań, zaplecze dla organizacji wiejskich oraz baza noclegowa. O skali przedsięwzięcia świadczy między innymi działalność części noclegowo-konferencyjnej Alvernia, która od 2023 roku przyjęła około 5 tysięcy osób. Jurorzy podkreślili, że Kamień Śląski znakomicie łączy lokalne dziedzictwo, nowoczesną infrastrukturę i aktywność mieszkańców, a jednocześnie jest otwarty na gości z Polski i zagranicy.
0: W Kamieniu Śląskim mamy do czynienia z sercem wspólnoty. Tam zgromadzono w przestrzeni przyparafialnej cały kompleks obiektów. Pomieszczenia w dawnym obiekcie gospodarskim przekształcono, można powiedzieć, w coś, co bym nazwał wiejskim domem kultury i aktywności. Ale to, co nas zaskoczyło najbardziej, to Alvernia, czyli miejsce, gdzie są noclegi. Dla tych, którzy przybywają do Kamienia Śląskiego, ogromna ilość pracy i wspaniałej współpracy stowarzyszeń, które budują rzeczywistość społeczną Kamienia Śląskiego.
1: Mówił pełnomocnik Zarządu Województwa do spraw rozwoju wsi Ryszard Wilczyński. Drugie miejsce i 7 tysięcy złotych otrzymało Centrum Aktywności Kulturalno-Sportowej w Rozmierce w gminie Strzelce Opolskie. Komisja doceniła przede wszystkim wielofunkcyjność tego miejsca. Boiska, świetlica i duża wiata służą organizacji wydarzeń sportowych, kulturalnych, rodzinnych i integracyjnych. Ważna jest też współpraca mieszkańców, szkoły i lokalnych organizacji. Trzecie miejsce i 5 tysięcy złotych przypadło chałupce stażików w Bogacicy w gminie Kluczbork. To niewielkie, ale niezwykle cenne miejsce, w którym zgromadzono pamiątki związane z codziennym życiem dawnej wsi. Między innymi sprzęty, dokumenty, fotografie, stroje i przedmioty używane przez mieszkańców. Chałupka przyciąga przede wszystkim mieszkańców, ale także wycieczki szkolne i gości z kraju oraz zagranicy. Konkurs Piękna Wieś Opolska po raz kolejny pokazał więc, że siła opolskich miejscowości tkwi nie tylko w wyglądzie przestrzeni, ale przede wszystkim w ludziach, ich aktywności, przywiązaniu do tradycji i umiejętności wspólnego działania. A teraz powiemy o tym, że Głogówek po raz kolejny zabrzmi Beethovenem i trudno o miejsce bardziej odpowiednie, bo to właśnie tutaj w 1806 roku zatrzymał się Ludwig van Beethoven. Kompozytor przyjechał do Głogówka na zaproszenie hrabiego Franciszka von Oppersdorfa. Zamieszkał na zamku i pracował nad swoją muzyką. Dziś ta historia jest fundamentem jednego z najważniejszych wydarzeń muzycznych na Opolszczyźnie. Od 13 do 22 września w Głogówku Głogówku odbędzie się 33. Śląski Festiwal imienia Ludwika van Beethovena. W programie znalazło się 5 koncertów kameralnych. Wystąpią artyści z Polski i zagranicy. Oprócz muzyki Beethovena usłyszymy m.in. utwory Brahmsa, Bacewiczy, Dworaka, Pucciniego, Debussiego, Kilara, Mendelssohna, Schaumana i Prokofiewa. Co ważne, na wszystkie koncerty wstęp jest wolny. Ale Głogówek ma w tej historii coś więcej niż festiwal i wielkie nazwisko. Ma autentyczny związek z Beethovenem. Profesor Maciej Fortuna, dyrektor Filharmonii Opolskiej, zwraca uwagę na fakt, który wciąż nie jest powszechnie znany. A mianowicie Ludwik van Beethoven w Głogówku stworzył 4. symfonię i rozpoczął pracę nad 5. symfonią. Są na to pewne fakty, chociażby rachunek. Pierwsza część rachunku, którą odebrał od tamtejszego księcia na okoliczność zapłaty za 5. symfonię, która, jak wiemy, jest światowym, mówiąc kolokwialnie, hitem hitów muzyki poważnej. Czyli Beethoven nie był tutaj tylko przejazdem, w Głogówku tworzył i właśnie dlatego festiwal noszący jego imię nie jest przypadkowym wydarzeniem promocyjnym. To muzyczne odwołanie do prawdziwej historii miasta, mówi wicemarszałek województwa opolskiego Zbigniew Kubalańca.
2: Nasze propozycje dla mieszkańców opolskiego.
3: Serdecznie zapraszam na 33. Śląski Festiwal Muzyki Beethovena. To ogromna tradycja, bo właśnie w Głogówku, w tym mieście, Beethoven tworzył 4. symfonię, a jak dobrze wiemy, rozpoczął najsłynniejszą 5. symfonię. Po udanych festiwalach w Mosznej, Kwitących Azali i Pokoju, prawdziwa uczta dla miłośników muzyki poważnej.
1: Mówił wicemarszałek województwa opolskiego Zbigniew Kubalańca. Historia samego festiwalu sięga ponad 300 lat, ale muzyczne tradycje Głogówka są znacznie starsze. Już w latach 70. zaczęto mocniej przypominać związki miasta z Beethovenem. Towarzystwo Miłośników Głogówka utworzyło muzeum, organizowano koncerty, a w dawnej bibliotece powstała sala imienia kompozytora. Z czasem współpraca z Filharmonią Opolską zaczęła się rozwijać, a na początku lat 90. Zbigniew Pawlicki i Towarzystwo Śpiewacze Harfa stworzyli odrębny festiwal. Dziś Filharmonia Opolska ponownie jest jednym z filarów tego przedsięwzięcia. Festiwal będzie można przeżywać nie tylko w jednej sali koncertowej, to także spotkanie z zabytkową architekturą Głogówka. Pierwsze koncerty odbędą się bowiem w kościele świętego Bartłomieja. Kolejne w kościele świętego Franciszka. 2 finałowe koncerty zaplanowano w Centrum Kultury. Burmistrz Głogówka Piotr Bujak podkreśla, że w przypadku koncertów w świątyniach publiczność otrzymuje właściwie podwójną dawkę wrażeń muzycznych i architektonicznych.
4: Bardzo się cieszymy, że Festiwal Beethovenowski w Głogówku, a konkretnie jego 33. edycja, objęta jest tak szerokim patronatem Samorządu Województwa Opolskiego, a także Filharmonii Opolskiej. To dla nas znaczy naprawdę bardzo wiele, bowiem podnosi rangę tego wydarzenia, które wyrosło z naszego małego miasteczka, a dzisiaj jest już naprawdę powszechnie i szeroko znane, a przede wszystkim doceniane przez krytyków muzycznych. W tym roku 5 wyśmienitych tych koncertów. Rozpoczynamy 13 września. No i tutaj oprócz wspaniałych wrażeń muzycznych warto wspomnieć o tym, że festiwal będzie stanowił doskonałą okazję do tego, żeby zwiedzić Głogówek, bo 2 koncerty odbywają się w naszych pięknych świątyniach. Jeden w kościele pod wezwaniem świętego Bartłomieja Apostoła w Głogówku, prawdziwej perełce architektury sakralnej w województwie opolskim, a drugi w kościele franciszkańskim, nie mniej ciekawym i nie mniej pełnym zabytków.
1: Mówił burmistrz Głogówka Piotr Bujak. 33. Śląski Festiwal imienia Ludwika van Beethovena odbędzie się w Głogówku od 13 do 22 września. 5 koncertów kameralnych, artyści z Polski i zagranicy, Beethoven, a także Brahms, Bacewicz, Dworak, Puccini, Debussy, Kilar, Mendelssohn, Schumann i Prokofiew. A do tego miejsca, w których historia kompozytora naprawdę się wydarzyła. I jeszcze jedna ważna informacja. Na wszystkie koncerty wstęp jest wolny, bo Głogówek po raz kolejny udowadnia, że wielka muzyka nie potrzebuje wielkiego miasta. Czasem wystarczy miejsce z wielką historią. A gdyby Państwu było mało muzycznych propozycji, Filharmonia Opolska ma jeszcze jedną, tym razem dla całych rodzin. Rusza 2. edycja chóru rodzinnego Filharmonii Opolskiej. To propozycja dla dzieci od 4. roku życia, ale także dla rodziców, dziadków i rodzeństwa, czyli mówiąc najprościej, można przyjść całą rodziną i razem śpiewać. I nie trzeba być zawodowym muzykiem. Organizatorzy podkreślają, że nie jest potrzebne doświadczenie ani idealny głos. Liczą się chęci i radość ze współpracy. wspólnego muzykowania. Pierwszy sezon zakończył się koncertem Pan Kleks, który pokazał, że wspólne śpiewanie może połączyć kilka pokoleń i właśnie na tym zależy organizatorom najbardziej. Chór ma być nie tylko miejscem prób, ale przede wszystkim przestrzenią spotkania dzieci, rodziców, dziadków i innych muzykujących rodzin. Próby odbywać się będą w sobotnie poranki o godzinie 10. Dokładny kalendarz spotkań ma zostać opublikowany jeszcze we wrześniu, a repertuar na razie pozostaje tajemnicą. Wiadomo tylko, że będą to piosenki znane zarówno najmłodszym, jak i tym nieco starszym. Takie, które można zanucić się z pamięci i przy których, jak zapowiada Filharmonia, trudno będzie się nie uśmiechnąć. Czyli jeśli ktoś uważa, że do chóru trzeba przyjść z nutami, doświadczeniem i głosem jak z opery, nic z tych rzeczy. Wystarczy rodzina i ochota na wspólne śpiewanie. A prowadzącą chór rodzinny Filharmonii Opolskiej będzie Paula Woszek.
5: I ma przyjemność prowadzić chór rodzinny Filharmonii Opolskiej. Już od października ruszamy z drugą edycją tego projektu, a zapisać się do nas można do końca września. Zapisy przyjmujemy z każdych stron. Możesz być amatorem, możesz być świetnym muzykiem. Jeśli tylko macie ochotę, dołączcie do nas. Spotykamy się co drugą sobotę i tworzymy wspomnienia, muzyczne wspomnienia.
1: Mówiła Paula Woszek, która stoi za chórem rodzinnym Filharmonii Opolskiej. Jest dyrygentką, dla której muzyka jest przede wszystkim sposobem na spotkanie i budowanie relacji. W pracy z chórem łączy profesjonalne przygotowanie z dużą otwartością. Zależy jej nie tylko na tym, żeby uczestnicy nauczyli się śpiewać, ale również na tym, żeby podczas prób czuli się swobodnie, bezpiecznie i po prostu dobrze. Chce stworzyć przestrzeń, w której muzyka łączy pokolenia, a wspólne śpiewanie staje się okazją do spędzania czasu z rodziną i poznania innych osób. Jak sama podkreśla, śpiew jest dla każdego. Nie trzeba mieć doświadczenia muzycznego ani idealnego głosu. W chórze rodzinnym najważniejsze są chęci, otwartość i radość ze wspólnego muzykowania. A zapisać się Państwo możecie do rodzinnego chóru za pośrednictwem formularza zamieszczonego na stronie internetowej Filharmonii.
2: To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Opole.
1: Słuchacie programu Tydzień w Opolu, przed mikrofonem Sandra Bruśniak, a w tym kwadransie powiemy o niezwykłych górach opawskich.
6: Góry opawskie są świetnym miejscem do zwiedzania indywidualnie, bo są bardzo bezpieczne. Sieć szlaków i ścieżek przyrodniczych jest dobrze oznaczona, opisana.
1: Przeniesiemy się także do Muzeum Wsi Opolskiej.
7: Zagroda, która jest ekspozycją skansenowsko-słoną, powinna stanowić spójną całość, czyli jeżeli prezentujemy zagrodę z regionu oleskiego, to zarówno chałupa powinna mieć wyposażenie z tamtego rejonu i sprzęty powinny być stamtąd, meble, wyposażenie.
1: Góry Opawskie to najbardziej wysunięte na wschód pasmo polskich Sudetów. Większa część pasma znajduje się po czeskiej stronie. Po polskiej stronie najwyższym szczytem jest Biskupia Kopa, która mierzy 890 metrów nad poziomem morza, przez którą przebiega granica państwa. Jest ona również zaliczana do korony gór polskich. Góry Opawskie kryją wiele ciekawych miejsc. Jednym z najbardziej tajemniczych są kamienne kopce na Srebrnej Kopie. Nie wiadomo dokładnie, do czego służyły, mogły być związane z dawnymi obrzędami, pasterstwem, górnictwem albo wypalaniem węgla drzewnego. Ciekawym miejscem jest także grzebień, gdzie znajduje się punkt widokowy na niewielkie gołoboże. Jedyne po polskiej stronie gór opawskich. W okolicy zachowały się również kamienne pozostałości, z którymi związane są legendy o dawnych zamkach i zbójnikach. A do odwiedzenia Parku Krajobrazowego Góry Opawskie zachęca kierownik oddziału Elżbieta Pigul.
2: Zwiedzaj z nami Opolskie.
6: Park Krajobrazowy Góry Opawskie warto odwiedzić o każdej porze roku, a teraz mamy szczególnie dużo atrakcji dla i miejscowych, i turystów, którzy odwiedzają Góry Opawskie. Góry Opawskie są świetnym miejscem do zwiedzania indywidualnie, bo są bardzo bezpieczne. Sieć szlaków i ścieżek przyrodniczych jest dobrze oznaczona, opisana i można skorzystać z naszej bezpłatnej aplikacji Park Krajobrazowy Góry Opawskie i zwiedzając Park Krajobrazowy korzystać po prostu z tych gotowych narzędzi. To są szlaki turystyczne, które dostępne są naprawdę dla każdego, od małych dzieci, rodzin z wózkami, przez osoby niezwykle sprawne, na przykład takie, które chcą zakosztować namiastki wspinaczki górskiej, zapraszamy na Gwarkową Perć. Takie osoby, które lubią tłumy, zapraszamy w weekend na szlaki Biskupie Kopy. Dla osób, które lubią zwiedzać tereny atrakcyjne przyrodniczo w samotności lub w małych grupach, mamy takie akcje zdobywania korony Parku Krajobrazowego i można zdobyć odznakę srebrną i złotą. Zapraszamy do zapoznania się z regulaminem akcji na naszej stronie internetowej albo na Facebooku. I po zdobyciu odpowiednio 18 lub 19 szczytów w dowolnym tempie, w dowolnym czasie, udokumentowaniu tego można się do nas zgłosić mailowo i uzyskać odznakę i certyfikat.
1: Mówiła Elżbieta Pigulska, kierownik oddziału Parku Krajobrazowego Góry Opawskie. A z Biskupią Kopą związana jest również legenda o Ludoszym, złośliwym skrzacie pilnującym ukrytego złota. Miał on zamienić chciwego młodzieńca w kamień. W Jarnołtówku żywa jest natomiast legenda o jednorożcu. Według opowieści ogromne zwierzę zamieszkiwało dawne lasy pod Biskupią Kopą. Ostatecznie zostało zabite przez drwali. Jednorożec trafił do herbu Jarnołtówka i stał się symbolem miejscowości. W okolicy znajdziemy także grób czarownicy związany z historią samotnej staruszki posądzonej o czary oraz miejsca związane z legendami o zbójnikach, skarbach i dawnych zamkach. Góry Opawskie są więc niewielkie, ale pełne historii. Na szlakach można połączyć wędrówkę, piękne widoki, ślady dawnego górnictwa i średniowiecznych warowni oraz niezwykłe lokalne legendy. A po poznaniu niezwykłych historii i legend Gór Opawskich warto przenieść się w inne miejsce, które również pozwala lepiej poznać historię naszego regionu, a mianowicie do Muzeum Wsi Opolskiej. To skansen, w którym można zobaczyć, jak dawniej wyglądało życie mieszkańców Opolszczyzny, dzięki czemu można poczuć atmosferę dawnej wsi i zobaczyć, jak żyli, pracowali i odpoczywali jej mieszkańcy. Więcej o skansenie opowie Państwu dr Elżbieta Oficjalska.
2: Ciekawe opolskie.
7: To, że muzeum powstało właśnie tutaj w okolicach Opola, w samym województwie, no, miało taki wymiar polityczny. Koncepcja sama muzeum narodziła się pod koniec lat 50. i dużą rolę odgrywało w tym, że to się przedsięwzięcie udało, w przeciwieństwie do wielu, które jednak poległy w całej Polsce, bo jest to inwestycja wymagająca bardzo dużych nakładów finansowych. A tutaj te nakłady się znajdowały, dlatego że chciano udowodnić polskość tych terenów. A drewniana architektura, która jest podstawą, była w każdym bądź razie wówczas podstawą tworzenia ekspozycji skansenowskiej, opolska, nawiązuje do budownictwa małopolskiego przede wszystkim, ale też innych regionów Polski, gdzie budowano domy właśnie takim podobną techniką, jak i u nas, czyli to jest tak zwane budownictwo zrębowe, z takich beli układanych jedna na drugach, zawęgłowanych na jaskół czy ogon, na obłap, właśnie z takimi oknami, drzwiami, które no, z sienią przelotową i tym podobne elementy decydowały, że można było tutaj podkreślić tę polskość tych terenów, wiecznie żywo i oderwanie od wpływów germanizacyjnych, zaprzeczenie po prostu temu, co było przed wojną mówione przez Niemców na temat historii i narodowości Śląska-Opolskiego. Także to była taka przyczyna, która w bardzo dużym stopniu, jednak trzeba podkreślić, umożliwiła. Natomiast gdyby się trzymano wyłącznie tej koncepcji, powstałoby tu propagandowe po prostu jakieś no, dziwadło, trzeba by powiedzieć. Dlatego od początku etnografowie, architekci, historycy, którzy pracowali nad koncepcją powołania muzeum, a zwłaszcza nasz pierwszy dyrektor Stanisław Bronicz, pilnowali tej merytorycznej strony, czyli żeby ono rzeczywiście to muzeum odwzorowywało to, co znajdowało się jeszcze na wsiach opolskich, czyli pilnowanie tego, aby pokazać budynki, które są typowe dla budownictwa śląskiego, w tej części Górnego Śląska. Dlatego mówię, podkreślam tu słowo typowe, dlatego że właśnie sama idea skansenów polega na tym, żeby nie translokować budynków, które są wyjątkowe, bo taka była wcześniej koncepcja właśnie, że jeżeli się pochylano nad budownictwem wiejskim, to były to przede wszystkim kościoły albo jakieś wyjątkowe budynki, które no, wyróżniały się na tle właśnie tych chat, którymi, co tu dużo mówić, pogardzano. I wtedy, po wojnie już właśnie ta koncepcja taka uwzględnienia tego w szerszym zakresie budownictwa typowego chat, które właśnie stanowiły podstawę zabudowy wiejskiej, żeby właśnie przenieść do skansenów. Trzeba tu powiedzieć, że właśnie ci pierwsi organizatorzy naszego muzeum kierowali się tym, żeby dostosować się do tych europejskich norm skansenowskich, które były właśnie w latach 50. wprowadzane, gdzie ustalono pewne zasady tworzenia skansenów tak, aby one właśnie miały ten charakter taki bardziej naukowy, merytoryczny, byśmy powiedzieli, czyli wyznaczenie pewnych kierunków. Odbyła się konferencja temu poświęcona, później opublikowane materiały, które stanowiły taki właśnie taki przewodnik po tworzeniu muzeów, a nawiązywano przy tym do pierwszego muzeum skansenowskiego europejskiego, czyli skansenu właśnie pisanego dużą literą, które znajdowało się pod Sztokholmem. I w zasadzie trzeba powiedzieć, że o ile koncepcja muzealnictwa ogólnie zmieniła się, unowocześniła się, coraz więcej kieruje na inne, nacisk kładzie się na inne wartości, które ma reprezentować muzealnictwo, to trzeba powiedzieć, że ta utworzona w końcu XIX wieku w Skandynawii koncepcja trzyma się do tej pory dobrze, jeśli chodzi o to właśnie tworzenie takiego typu muzeum. Tak więc przystąpiono do budowy tego muzeum. W 1961 roku muzeum powołano do życia. Jeszcze wtedy nie mieliśmy terenu. Były wyjazdy terenowe związane właśnie z pozyskaniem terenu. Tu mogę powiedzieć, że były podbrane pod uwagę takie miejscowości jak Pokój, jak Góra Świętej Anny, a nawet pod Raciborzem, który wówczas należał do województwa opolskiego. Dobrze, że tam nie znaleźliśmy się, bo nie mielibyśmy województwa opolskiego po prostu wtedy skansenu. Natomiast jedną z tych idei, o której wspomniałam, tych wyznaczników w takich nowoczesnego muzeum skansenowskiego, było to, że ono powinno się znajdować w okolicach dużego miasta. I dlatego właśnie Opole stało się tą dzielnicą, tym miejscem, którym wyznaczono powsadowienie tego muzeum, a wybrano Bierkowice, teren dawnego poligonu wojskowego. I tutaj właśnie ten teren był niezagospodarowany, więc zabrano się po prostu żwawo do pracy. Z tym, że jest to teren mniejszy niż był pierwotnie przyznany, bo to, co się znajduje obok skansenu, nasi sąsiedzi, czyli Ostroga, to pierwotnie też był teren skansenu, ale został on później przekazany właśnie na inne cele. Trzeba powiedzieć, że każdy skansen powinien odwzorowywać to, co się znajduje na jego terenie, czyli właśnie to typowe budownictwo. No my jesteśmy małym województwem i dosyć jednorodnym, jeśli chodzi o architekturę, o konstrukcję budynków terenem, z wyjątkiem może powiatu nyskiego, regionu nyskiego, gdzie tam budownictwo nie te zrębowe, a właśnie ryglowe jest bardziej powszechne. Natomiast tutaj musimy, skansen powinien pokazywać zarówno typowe budynki w danego regionu, budynki różnych grup majątkowych, czyli zarówno tych bogatych chłopów, jak i biednych. Nie można się ograniczyć do jednej grupy, czyli trzeba pokazać i bogatych burów, i tych średnio zamożnych zagrodników, i tych najbiedniejszych chałupników. Trzeba też pokazać, jak wyglądało, bo nie tylko wieś polega na tym, że jest nie tylko dom, mieszkanie, ale przecież muszą być budynki gospodarcze, bo one wyznaczają ten zakres pracy. które wykonują chłopi rolnicy, czyli muszą być budynki inwentarzowe przeznaczone właśnie dla zwierząt gospodarskich, spichlerze często też są, które służyły do przechowywania tego, co się zebrało w ciągu całego roku, stodoły, które też właśnie pełniły ważną funkcję i tutaj również też widać to, że w zależności od sytuacji majątkowej, wielkości ziemi, wielkości plonów, te budynki też były dostosowane właśnie do tych grup majątkowych. I można tworzyć skanseny, które nazywane są muzeami wsi, czyli odwzorowują pewną jakąś wieś, bo wsie były nie budowane chaotycznie, ale według pewnych schematów, czyli najczęściej na przykład u nas na Śląsko-Polskim występująca ulicówka, czyli droga biegnąca przez wieś i po obu stronach gospodarstwa wiejskie umieszczone. Natomiast u nas, choć pierwotnie planowano właśnie układ wsi, odwzorowanie wsi, jednak ostatecznie zdecydowano się na tak zwany park etnograficzny. To pewną taką zasadą, która jest już teraz coraz trudniej do utrzymania, jest to, żeby pozyskiwać w terenie. Były i w momencie, kiedy muzeum powstawało, to były takie właśnie wyjazdy terenowe w te właśnie regiony, czyli Woleskie, Wnyskie, właśnie te okolice Opola, czyli Budkowice i tak dalej. To były wyjazdy terenowe i chodzenie po prostu i pozyskiwanie tych sprzętów. Dlatego, że ta zagroda, która jest ekspozycją skansenowską, ona powinna stanowić spójną całość. Czyli jeżeli prezentujemy zagrodę z regionu oleskiego, to zarówno chałupa powinna mieć wyposażenie z tamtego rejonu i sprzęty powinny być stamtąd, meble, wyposażenie, jakieś naczynia i tym podobne, to pochodzić z tamtego regionu. Podobnie się to odnosi właśnie do narzędzi rolniczych czy maszyn rolniczych, które były używane i jeszcze trzeba wziąć pod uwagę właśnie tą zamożność tego domu. No nie można wyposażyć domu pruskiego, czyli zamożnego jakimiś, byle jakimi meblami.
1: Mówiła dr Elżbieta Oficjalska.
2: To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Opole.
8: Kamil Kostka, zapraszam. W tej części programu pomówię o festiwalu, który przyciągnie do Głogówka miłośników muzyki klasycznej. Wspomnę też o dwóch referendach, które jesienią odbędą się w naszym województwie. Będzie też ostrzeżenie przed oszustami, którzy w ostatnich dniach sprzedali mieszkańcom naszego regionu nie do końca to, co chcieli kupić przez internet.
2: Co jest grane w Opolskiem?
8: Na początek zajrzyjmy do Głogówka. Tam już w tą niedzielę rozpocznie się 33. Śląski Festiwal imienia Ludwika van Beethovena. O szczegółach wicemarszałek województwa Zbigniew Kubalańca.
9: Ogromna tradycja, ponad 3 dekady tego festiwalu. I to festiwalu nie dlatego, że ktoś sobie go kiedyś wymyśli, tylko dlatego, że faktycznie Ludwik van Beethoven w Głogówku, chyba w jedynym miejscu w Polsce był, tworzył, spędzał tam czas. Jest to zawsze ogromne wydarzenie zarówno jak i dla artystów, jak i dla nas, dla odbiorców, dla widzów, więc cieszę się, że wspólnie z panem burmistrzem, z panem dyrektorem, wszystkimi osobami, które są tą tradycją przysiągnięte, wspieramy ten festiwal i go kontynuujemy, bo faktycznie 33 lata zobowiązują. Jestem przekonany, tak jak w zeszłym roku, tak i w tym roku będzie on na bardzo wysokim poziomie.
8: Mówi burmistrz Głogówka dr Piotr Bujak.
10: Przede wszystkim z mojej strony, ze strony władz samorządowych gminy Głogówek, należą się ogromne podziękowania i wyrazy uznania w stronę samorządu województwa opolskiego, ale także Filharmonii Opolskiej za objęcie patronatem tego festiwalu, ale także za włączenie go do tej trójki bardzo istotnych i znamienitych festiwali w województwie opolskim. Faktem jest, że tradycja tego festiwalu w Głogówku to już 33 z tegoroczną edycję, co naprawdę zobowiązuje i co warte podkreślenia, ten festiwal nieprzerwanie trzyma swój niesamowicie wysoki poziom, bo występują u nas artyści o renomie nie tylko krajowej, ale z całą pewnością międzynarodowej. Oczywiście festiwal wspierany jest przez przez samorząd gminny, ale także ma swoich partnerów w postaci instytucji kościelnych, które będą gościły dwa koncerty. I ta kwestia z mojej perspektywy jako burmistrza Głogówka zasługuje na również podkreślenie, bo wizyta w tych dwóch kościołach, w kościele pod wezwaniem świętego Bartłomieja i Apostoła w Głogówku, ale także w kościele franciszkańskim, oprócz wyśmienitych, doskonałych wrażeń muzycznych, wszystkim obecnym dostarczy naprawdę również wspaniałych wrażeń związanych z pobytem w przepięknych miejscach, bo przecież te dwa kościoły to naprawdę wspaniałe perełki naszego województwa opolskiego.
8: Mówi Aleksander Dewosz-Cuber z Centrum Kultury w Głogówku.
11: To, co się działo w Głogówku na przestrzeni tych stuleci, to jest duża zasługa mecenatu rodziny Opersdorfów, którzy pielęgnowali artystów, tworzyli nie tylko muzycznie, ale także muzycznie od czasów od XVI wieku. No i tutaj pobyt Ludwika van Beethovena też nie był przypadkowy i zrodził taką tradycję, pewne środowisko nowych twórców. I na przestrzeni ostatnich 200 lat mieliśmy kolejnych kompozytorów, którzy z Głogówka wyszli, jak Karol Suszmajt, czy na przykład Gerhard Strecke, któremu w tym roku dedykowano pierwszy nowy festiwal, również organizowany przez Fundację Głogowia przy Kościele Świętego Bartłomieja. To tylko świadczy o tym, że tworząc jako mecenat artystyczny, tworzy się warunki do rozwoju, tworzy się pewnego rodzaju środowisko artystyczne i pomyślałem sobie, że dzisiaj dzięki wspaniałej współpracy z Urzędem Marszałkowskim, z samorządami, z naszym samorządem lokalnym z Głogówka, to właśnie to jest ten współczesny mecenat artystyczny, który tworzy kolejne pokolenia odbiorców, wychowuje w kulturze i tworzy możliwe nowe środowiska nowych twórców, którzy będą z czasem wychodzić z Głogówka. A mówiąc o współpracy z Filharmonią Opolską, to chciałbym przede wszystkim zauważyć, że kiedy Towarzystwo Miłośników Głogówka w latach 70. utworzyło muzeum i przy muzeum zaczęto organizować koncerty, organizować miejsca poświęcone też pamięci Ludwika van Beethovena, to wtedy stworzono w dawnej bibliotece salę, którą nazwano właśnie imieniem kompozytora. I to była współpraca ówczesna z dyrektorem teatrum z Filharmonii Opolskiej, gdzie przez lata co roku odbywały się koncerty właśnie dzięki współpracy z Filharmonią Opolską, a później dopiero na początku lat 90. pan Zbigniew Pawlicki i Towarzystwo Śpiewacze Harfa założyło osobny organ nazwany festiwalem. A dzisiaj wracamy znowu do tej tradycji, ponieważ znów na kanwie współpracy z Filharmonią Opolską możemy tak już od wielu lat zresztą, przecież pamiętajmy, że ostatnie lata zawsze Orkiestra Filharmonii Opolskiej była tym gwoździem programu artystycznego i teraz też wzmocniliśmy tą współpracę też przez tą współorganizację i też w tym roku będziemy mogli usłyszeć, czy zespoły kameralne związane z muzykami z Filharmonii Opolskiej, więc bardzo serdecznie panu dyrektorowi tutaj chciałbym też złożyć podziękowania z tego tytułu.
8: Mówi muzyk Oskar Koziołek-Goetz.
12: Ja powiem może tylko kilka takich słów o samej formule festiwalu, albo czym festiwal jest, czym może być. Zazwyczaj, kiedy prowadzę koncerty naszego festiwalu, to używam takiego sformułowania, że festiwal jest zawsze taką ciekawą platformą do prezentowania określonego programu. Bo myślę, że czasami nie zawsze w życiu wielkich instytucji muzycznych jest ta czas i przestrzeń, żeby na przykład poświęcić w jednym momencie, czy nawet w jednym sezonie tyle uwagi na przykład muzyce kameralnej, bo ta muzyka ma też jak gdyby swoje wymagania, ma swój czas, który trzeba poświęcić, żeby ta muzyka dobrze zabrzmiała. I kiedy mamy festiwal, to poniekąd takim dużym magnesem jest zawsze nasz program właśnie związany z muzyką kameralną bądź recitale fortepianowe. I tutaj jeszcze trzeba by wspomnieć o naszej już wieloletniej współpracy i przyjaźni też z profesorem Adamem Wibrowskim, który jest też naszym takim, powiedzmy, kontaktem w świecie, tak można powiedzieć. Ten festiwal Za każdą edycją mówimy, że każda edycja jest wyjątkowa, a ta jest rzeczywiście wyjątkowa właśnie z tego względu, że będziemy mieć same koncerty muzyki kameralnej. Będzie ich 5, więc oczywiście unikamy tego sformułowania nie ilość, a jakość, ale ta ilość jednak też ma jakieś znaczenie, ponieważ mieliśmy niedawno takie 2 lata, one były związane bądź to z finansowaniem, bądź z powodzią, bo taki był rok 24, że chyba zrezygnowaliśmy wtedy z festiwalu w ogóle, bo to się właśnie wtedy stało i Głogówek był też bardzo dotknięty powodzią, ale się znowu wszystko jak Feniks podniosło, odżyło i już po powodzi te kolejne edycje też były bardzo ciekawe. Ta będzie właśnie wyjątkowa z tego względu, że 5 koncertów, wyłącznie muzyka w ujęciu kameralnym, plus ta jedna nowa lokalizacja, o której pan burmistrz wspomniał, kościół franciszkanów, który też jest naszą perełką, bo ma przecież tę loretańską kaplicę schowaną wewnątrz, a też do jednego koncertu stanie się sceną.
8: W ramach Śląskiego Festiwalu imienia Ludwika van Beethovena odbędzie się łącznie 5 koncertów. Ostatni z nich wybrzmi we wtorek, 22 września w Centrum Kultury w Głogówku.
13: Mieszkańcy Opolskiego mają głos.
8: Mieszkańcy naszego regionu znów pójdą do urn. Albo nie pójdą. To zależy, na czym im zależy, bo chodzi o referenda. Mówi komisarz wyborczy w Opolu Joanna Maksymowicz-Szczepańska.
14: Więc już oficjalnie mogę potwierdzić, że 25 października odbędą się podwójna akcja referendalna w województwie, czyli odbędzie się referendum w sprawie odwołania burmistrza Brzegu i druga akcja referendalna w sprawie odwołania wójta gminy Pakosławice i Rady Gminy w Pakosławicach. Obydwa referenda zostały przeze mnie zarządzone na 25 października tego roku, więc no cóż mogę powiedzieć, czas start. Weryfikacja zakończyła się pozytywnie. Wszystkie podpisy zarówno w stosunku do jednej gminy, jak i w stosunku do drugiej gminy zostały rzetelnie sprawdzone w systemie poparcie, czyli zostały sprawdzone dane adresowe, czy są zgodne z Centralnym Rejestrem Wyborców. Dodatkowo przeze mnie jako komisarza i pracowników upoważnionych przeze mnie podpisy zostały sprawdzone co do odręczności złożenia podpisu, co do faktycznego wypełnienia podpisów, czy nie są to podpisy skserowane, powielone, zdublowane. Także bardzo, bardzo rzetelnie, tak jak przy każdym referendum i przy każdych wyborach, przyłożyliśmy się do tej czynności. Tych czynności w referendum jest sporo. Trochę one przypominają nam czynności z wyborów samorządowych. To znaczy, będzie czas na zgłaszanie kandydatów do miejskiej gminnej komisji referendalnej, kandydatów do obwodowych komisji referendalnych, bo proszę pamiętać, że referendum tego 25 października odbędzie się w obwodach głosowania na terenie całej gminy. Także tak jak mówię, no trochę to referendum nam przypomina czynności wyborcze z wyborów samorządowych. Obydwie gminy osiągnęły wymagany przepisami prawa pułap i w związku z tym też dlatego zarządziliśmy referendum. Były podpisy takie, które były złożone w sposób nieprawidłowy, czyli albo na przykład był adres niepełny, albo był nieprawidłowy adres podany, albo były nieprawidłowe dane osobowe podane przy osobie podpisującej. Zdarzało się również, że był brak podpisu, także te elementy zostały skrupulatnie sprawdzone przez nas. To wszystko jest związane z tym, że w tej chwili każdy podpis sprawdzany jest w systemie poparcie, który jest podłączony z Centralnym Rejestrem Wyborców, zatem wyłapuje nam nieprawidłowo podane adresy. Czyli jeżeli powiedzmy ktoś ma prawa wyborcze we Wrocławiu, a mieszka w Brzegu i podał nam adres Brzeski, no to wiadomo, że ten podpis jest nieważny. Jeżeli ktoś mieszka w bloku, a podał nam tylko ulicę i numer domu bez numeru mieszkania, taki podpis również złożony jest w sposób wadliwy.
8: Mówiła komisarz wyborcza w Opolu Joanna Maksymowicz-Szczepańska. Referenda w sprawie odwołania burmistrza Brzegu oraz władz gminy Pakosławice odbędą się 25 października.
13: Kryminalne Opolskie.
8: To nie były dobre dni dla miłośników zakupów w sieci. Kilku mieszkańców powiatu brzeskiego zostało ofiarami oszustów internetowych. O szczegółach Patrycja Kaszuba z Komendy Powiatowej Policji w Brzegu.
15: Do Komendy Powiatowej Policji w Brzegu zgłosił się 50-letni mężczyzna, który zawiadomił o oszustwie. Jak zeznał za pośrednictwem platformy handlowej zakupił wkrętarkę. Kiedy przesyłka do niego dotarła, zorientował się, że nie jest to produkt, za który zapłacił. Sprzęt, który przyszedł, był zupełnie innej marki, nie był oryginalny. Drugie podobne oszustwo dotyczyło zakupu telefonu. 42-letnia mieszkanka Brzegów w korzystnej cenie zakupiła telefon. Opis produktu wskazywał, że jest to telefon polecanej marki, a korzystna cena zachęciły ją do zainteresowania się ofertą. Kiedy po dokonaniu transakcji sprawdziła zakładkę kupionych przedmiotów, okazało się, że telefonu tam nie było, natomiast nadal pozostaje na aukcji jako przedmiot niesprzedany. W obu przypadkach poszkodowani stracili po kilkaset złotych. Ostatnie z oszustw dotyczyło zakupu klocków, które podobnie jak wkrętarka nie były oryginalne. Poszkodowany za model samochodu zapłacił ponad 1000 zł. W tym przypadku cena i opakowanie nie budziły podejrzeń. Natomiast elementy, które były w środku, od razu wzbudziły wątpliwości poszkodowanego. Klocki w jego ocenie były podrobione, nie miały nic wspólnego z marką, za którą zapłacił. Wobec tego 29-latek złożył zawiadomienie o oszustwie. Apelujemy o kierowanie się zasadą ograniczonego zaufania podczas internetowych zakupów. Okazjonalna cena za produkty, które nie są markowe i mają swoją wartość, powinna wzbudzić nasze podejrzenie. Ostrożność jest gwarancją bezpieczeństwa naszych oszczędności. Lepiej dwa razy się zastanowić i sprawdzić, czy aukcja jest wiarygodna, niż stracić swoje pieniądze. Przypominamy również, że podrabianie znaków produktów może naruszyć prawa dotyczące praw ochrony znaku towarowego. Dotyczy to również sytuacji, gdy produkt jest podróbką i ma naśladować oryginalny towar. Wówczas mamy do czynienia z kradzieżą własności przemysłowej.
8: Mówiła Patrycja Kaszuba z brzeskiej policji. Czasem warto się zastanowić nad znalezioną w sieci ofertą, bo jak mówi znane porzekadło, chytry traci dwa razy.
2: To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Opole.
8: To jest program Tydzień w Opolu. Przy mikrofonie Kamil Kostka. W tej części audycji pomówię o efektach kolejnej edycji programu Trudny Start, Lepsza Przyszłość. Będzie też o badaniach profilaktycznych dla dzieci.
13: Tym żyje Opole.
8: Na początek przenieśmy się do Czarnowąsów. Tam powstał właśnie nowy rodzinny dom dziecka, czyli miejsce, w którym wraz z podopiecznymi zamieszkają opolskie rodziny zastępcze. Mówi dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie Małgorzata Kozak.
16: Chciałam powiedzieć, że do tej pory w mieście Opolu mamy 9 zawodowych rodzin zastępczych, czyli to są właśnie takie rodziny, które zawodowo zdecydowały się poświęcić temu trudnemu zadaniu. To jest bardzo trudne zadanie, ponieważ nie przestrzegamy kodeksu pracy. Praca 24 godziny na dobę, bez urlopu, bez chorobowego. Jednak udaje się w ostatnich latach, szczególnie od czasu, kiedy poprawiły się w naszym mieście decyzją Rady Miasta warunki finansowania dzieci w tych rodzinach, bo często trafiają do tych rodzin dzieci, które wymagają takiej szczególnej troski, kontaktu ze specjalistami, a to wszystko jest bardzo trudne i bardzo kosztowne. W mieście Opolu mamy już 2 mieszkania, które miasto wcześniej udostępniło zawodowym rodzinom zastępczym, a dzisiaj jest to coś większego, jest to dom, ale jest to pierwsze miejsce, które rodzina zawodowa sama urządziła. To państwo decydowali, jaki kolor będą miały ściany. To wszystko, co tutaj jest bardzo piękne, to jest zasługa i za to dziękuję tych państwa. Pamiętam, że my tylko dostawaliśmy rysunki, wszystko było wyliczone, wymierzone, bardzo skrupulatne. Państwo są bardzo dokładni. Tym tylko potwierdzili to, w jaki sposób też zajmują się dziećmi. To, że jest to miejsce takie piękne, to jest państwa zasługa, za to dziękuję. No oczywiście myślę, że też podziękowania należą się miejskiemu zarządowi lokali, który przeprowadzał wszystkie procedury związane z przetargami, z wykonawcami. Wszyscy państwo wiecie, że to nie jest proste wykończyć taki obiekt, ale się udało. Właściwie jeszcze jesteśmy w trakcie jakichś drobnych chyba zakupów. To końca nie ma, tak jak w każdym domu, ale to jest chyba najfajniejsze, urządzać dom, prawda? I w związku z tym bardzo się cieszę, że Państwo są, a media proszę, żeby pokazywały ten dom, bo być może to spowoduje, że inne rodziny w mieście zdecydują się pełnić taką funkcję. Zaczęli się z nami kontaktować przyzwoici ludzie, którzy chcą oddać trochę miejsca w swoich zasobach lokalowych dzieciom, ale nie mogą być zawodową rodziną zastępczą, bo jak ktoś ma mieszkanie czy pokojowe i jeszcze dwójkę swoich dzieci, no to trudno jest przyjąć kolejną trójkę. I nie wszyscy wiedzą, że miasto jest otwarte i jeśli taka rodzina jest, ja mam zapewnienie pana prezydenta, pani szuka rodziny, a ja szukam mieszkania. I rzeczywiście te dwie poprzednie rodziny, które się do nas zgłosiły, od razu dostały, no może nie od razu, bo trzeba było mieszkania wyremontować, przystosować i wyposażyć. Także to jest trzecie takie miejsce, które miasto udostępnia na pełnienie funkcji zawodowej rodziny zastępczej. I myślę, że to jest dobry kierunek. Wszyscy wiemy, że słuszne teraz hasło deinstytucjonalizacja, ale jak chcemy odejść od instytucji, no to musimy też przygotowywać takie miejsca, gdzie będzie można bezpiecznie i fajnie pełnić tę funkcję.
8: Mówi wiceprezydent Opola Łukasz Sobada.
17: Takim momentem przełomowym była faktycznie decyzja Rady Miasta, która przyjęła specjalny program dotyczący wsparcia pieczy zastępczej rodzicielstwa zastępczego. To 2 lata temu na sesji przyjęliśmy taki program jednomyślnie, czyli takie przekonanie do tego, że trzeba mocniej zaangażować się w system rodzicielstwa zastępczego ze względu na to, że potrzeby zaczęły rosnąć. I to jest taki troszkę paradoks, bo słyszymy cały czas o depopulacji, o tym, że rodzi się coraz mniej dzieci, natomiast wcale nie ubywa orzeczeń sądowych o konieczności umieszczenia dzieci w systemie pieczy zastępczej. Wobec tego musieliśmy stanąć przed takim dylematem, w jakim kierunku ten system pieczy zastępczej rozwijamy i ze wszech miar uzasadniony jest ten system rodzinny, czyli taki, gdzie dziecko nie trafia do instytucji pod tytułem dom dziecka, tylko wychowuje się w warunkach domowych. Stąd też zaszła konieczność poszukiwania rodzin zastępczych, ale nie każda rodzina zastępcza, która pracowała już na terenie miasta, ta zawodowa, bo mówimy o tych zawodowych rodzinach, które mają umowy z Miejskim Ośrodkiem Pomocy Rodzinie, miała możliwości lokalowe, żeby przyjąć na przykład większą liczbę dzieci. I tak w toku takich negocjacji, rozmów z tymi obecnymi naszymi rodzinami zastępczymi podjęliśmy decyzję, że po prostu zakupimy większą nieruchomość, jednorodzinny dom tutaj na terenie miasta, dostosujemy go do potrzeb właśnie przebywania na co dzień kilkoro dzieci, tu może być do 8 podopiecznych tak naprawdę w rodzinnym domu dziecka i wspólnie z rodziną, która na etapie właśnie pozyskiwania tego domu zadeklarowała, że chce jednak podjąć się stworzenia rodzinnego domu dziecka z bycia do tej pory rodziną zawodową. Wspólnie z tą rodziną przygotowaliśmy tę nieruchomość, wyposażyliśmy, wykończyliśmy. To był dom, który był nowym budynkiem, był w stanie surowym zamkniętym. My go pozyskaliśmy w zeszłym roku. Od zeszłego roku trwały tutaj prace modernizacyjne, wykańczeniowe tak naprawdę, aby dostosować ten budynek do potrzeb tej rodziny z taką liczbą też dzieciaków. No i dzisiaj taki fajny, uroczysty moment, w którym możemy przekazać umowę na prowadzenie rodzinnego domu dziecka pani Basi, panu Przemkowi, którzy już, myślę, że w przyszłym tygodniu tu się wprowadzą, ale oni już tu praktycznie mieszkają, bo cały czas aranżują te przestrzenie, wykańczają, dostawiają meble i tak dalej. Dzisiaj tak naprawdę odpowiemy od razu na potrzeby. Jeżeli dzisiaj któraś z rodzin zastępczych albo mieszkańcy, którzy jeszcze do tej pory nie są rodziną zastępczą, zgłosiliby się do nas z chęcią prowadzenia czy to rodziny zawodowej zastępczej, czy właśnie rodzinnego domu dziecka, od razu odpowiadamy na te potrzeby, ponieważ zapewnienie warunków lokalowych, budynku czy mieszkania, to jest najmniejszy problem, szanowni państwo. Dzisiaj największym wyzwaniem jest znalezienie odpowiedzialnych ludzi, którzy będą chcieli tę trudną misję, jak powiedziałem wcześniej, prowadzić, bo to nie jest praca. Tu pani dyrektor Kozak powiedziała, że to jest takie zobowiązanie 24-godzinne na dobę, więc poza absolutnie kodeksem pracy i tak faktycznie jest, jeśli myślę, że kto ma dzieci, ten wie, że często przy swoich dzieciach trudno niektóre rzeczy ogarnąć, a tutaj jest kilkoro dzieci, często też niestety z deficytami, czyli koniecznością wizyt u lekarzy, u specjalistów, diagnoz i tak dalej, więc jakby tutaj to zaangażowanie rodziców zastępczych, wychowanie jest ogromne, dlatego też Państwa proszę, żebyście byli takimi naszymi ambasadorami przekazywania tej zachęty do pełnienia rodzin zastępczych w Opolu. Nieruchomość została zakupiona za bodajże około 1 000 000 zł. To jest duży dom, to jest ponad 200 metrów kwadratowych na dość dużej działce, w takiej zacisznej części Opola. Myślę, że nawet można powiedzieć dość prestiżowej części miasta, ale takie było też założenie. Nie chcemy mówić o systemie pieczy zastępczej jako o czymś, co ma być gdzieś zlokalizowane w przez nikogo niechcianym miejscu, tak? Czy w nie do końca fajnej lokalizacji. Właśnie chcemy to odwrócić. Chcemy pokazać, że wspieramy to, że przygotowaliśmy naprawdę fajne miejsce po to, żeby wyeksponować samą ideę rodzicielstwa zastępczego. Oczywiście tam jeszcze jakieś środki pochłonęły prace dostosowawcze, wykończeniowe, natomiast myślę, że to jest naprawdę w fajnym standardzie dzisiaj przygotowana nieruchomość.
1: Barbara Miłaszewicz.
18: Przemysław Roglawski.
1: Zaczęło się to już właściwie w czasie naszego narzeczeństwa, kiedy byliśmy bardzo młodymi, dorosłymi i to wtedy pojawiło się takie pragnienie w sercu moim i mojego męża, wówczas narzeczonego, o tym, że chcielibyśmy właśnie kiedyś być rodziną, która oprócz dzieci biologicznych też wychowuje dzieci, czy to adoptowane, czy właśnie w ramach rodziny zastępczej. Także to marzenie, to pragnienie gdzieś tam w nas było.
18: Na tamten czas tak, myślę, że to było jakby, że jedno dziecko przyjmiemy, nie? Bo też warunki jakby fizycznie, jakie mieliśmy, lokalowe, nie umożliwiały nam tego. To było nasze marzenie na tamten czas.
1: No i potem pojawiły się nasze dzieci biologiczne, 2 dzieci biologicznych i mieliśmy już taką gotowość na 3 dziecko i wtedy właśnie odżyło w nas to takie młodzieńcze pragnienie, żeby właśnie przyjąć dziecko, które nie jest naszym biologicznym dzieckiem. I tak się zaczęła właśnie nasza przygoda z rodzicielstwem zastępczym. Skierowaliśmy swoje kroki do Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie, gdzie uzyskaliśmy kwalifikacje na rodzinę zastępczą i zostaliśmy najpierw rodziną zastępczą niezawodową dla jednego dziecka. I pełniliśmy tą funkcję przez chyba 6 lat. Jako rodzina niezawodowa i potem otworzyliśmy się na kolejne dzieci, gdzie już nabraliśmy trochę doświadczenia właśnie w tym rodzicielstwie zastępczym i w związku z tym mieliśmy już taką gotowość też do powiększenia naszej rodziny o kolejne dzieci. To jest na pewno radość, taka satysfakcja, kiedy widzę postęp, widzę progres, widzę dziecko, które przyjmujemy, jest w jakimś, no powiedzmy trudnym, ma trudny start i kiedy w takich naturalnych warunkach rodzinnych ono się rozwija, ono widzę ten błysk wokół, widzę, że jest coraz bardziej zaradne, że coraz lepiej sobie radzi z emocjami. To są takie rzeczy, które naprawdę dają satysfakcję, dają taką radość, dają takie poczucie, że robię coś, co ma w życiu sens. I to jest ta główna motywacja, nie? Wiedzieć, że to, co robię, ma sens.
18: Ja myślę, że warto jakby zostawić w sercu miejsce dla dzieci, gdyż potem właśnie oglądanie tych sukcesów tych dzieci, to, że doprowadzamy je do miejsca, że będą pełnymi jakby zdrowymi, młodymi osobnikami, jakby pełni wartości, że poczucia własnej wartości, nie? To jest niesamowite uczucie. To jest coś, co napędza naprawdę naszą codzienność, co jakby niweluje wszelkie takie trudności, które są, które mogą być zatrzymywać w działaniu dalej, nie? A właśnie takie obrazy, takie sukcesy jak oglądamy, to daje niesamowite energii.
1: Zajmowaliśmy dom, również nieco mniejszy. Jednak, no, biorąc pod uwagę, że jest tutaj 6 dzieci, także będą miały tutaj o wiele lepsze warunki, większą przestrzeń, więcej możliwości takich wybiegania się na podwórku,
19: też takiej wspólnej integracji, bo jak Państwo tutaj widzieli, to jest taki ogromny, pokój integracyjny, gdzie tutaj będziemy, myślę, spędzać dużo czasu na graniu w planszówki. Tutaj będą jeszcze takie drabinki gimnastyczne, bo nasze dzieci są właśnie takie bardzo sportowe. Także pojawi się jakiś stół do ping-ponga, także to będzie takie centrum naszej tutaj aktywności i myślę, że będzie ten dom służył dzieciakom.
8: W nowym rodzinnym domu dziecka w Opolu opiekę znajdzie 8 dzieci.
13: Zdrowe Opole!
8: Skoro o dzieciach mowa, to już w tą sobotę będą mogły się przebadać. To w ramach akcji Profilaktyka dla Smyka w Uniwersyteckim Szpitalu Klinicznym w Opolu.
20: Kierownik oddziału pediatrii Agata Chobot. No, będziemy tutaj oferujemy na najbliższej akcji znowu jeszcze więcej różnych badań, no, od okulisty, laryngologa, badania słuchu, badania postawy, oceny w kierunku nietolerancji laktozy. Tam trzeba być nadczo. To jest jedyne badanie, do którego trzeba być nadczo, jeżeli ktoś chce z niego skorzystać, bo mamy też epidemię bólów brzuszka i czasami właśnie taka nietolerancja laktozy, czyli po prostu spożywanie trochę mniejszych ilości jest skazane i mogłoby rozwiązać problem. Mamy bardzo dużo dzieci z problemami nadwagi i otyłością, więc stąd też dietetyk, psycholog, żeby powiedzieć, jak te zdrowe nawyki żywieniowe wprowadzać w rodzinie i pielęgnować i jak zachęcać dzieci do tego, bo to wszystko jest możliwe. I to jest też niezwykle ważne, bo to nie jest tak, że dzieci nam wyrastają z nadwagi i otyłości. Wręcz jest odwrotnie. Dzieci z nadwagą i otyłością to są pierwsi kandydaci do tego, żeby mieć nadwagę i otyłość w wieku dorosłym i wszystkie powikłania później w wieku dorosłym, a już mamy dzieci z powikłaniami nawet właśnie w wieku przed dorosłym, czyli w wieku dziecięcym. No i stąd bardzo chcemy wszystkie jako akcja profilaktyczna, no profilaktyka tych wszystkich innych chorób, po to się oglądamy i badamy, żeby tego nie było.
8: Sobotnia akcja Profilaktyka dla Smyka potrwa od godziny 9 do 14.

0: Instaluj aplikację Media Expert i złap nawet 200 zł rabatów w kuponach na start. Szczegóły w regulaminach na mediaexpert.pl.
1: Bo Media Expert taniej masz.
2: Wrzesień. Dzieci wracają do szkoły, rodzice do pracy, a ty wróć do planów zakupu nowego Mercedesa. GLC Coupé z pakietem AMG możesz mieć już za 1299 zł netto miesięcznie. Wpłać 15% na start, a po 24 ratach zdecyduj. Zwrot do dealera lub wykup. Sprawdź ofertę na inne modele dostępne od ręki. Wyjątkowe warunki finansowania dostępne są do końca września. Więcej w salonach i na mercedes-benz.pl.
3: Cześć, tu Oktoplast. Zyskaj aż 25% rabatu na okna Pixel. Promocja trwa do 4 października. Wybierz ciepło, zapłać mniej. Sprawdź w salonach Oktoplast lub na oktoplast.com.pl.
4: Kręci cię szybka gra? Zagraj w Keno. Bo w Keno wszystko kręci się błyskawicznie. Typuj liczby i graj co 4 minuty przez cały dzień. A jeśli kręci cię większa wygrana, to zagraj z mnożnikiem, by pomnożyć ją nawet 10 razy. Możesz wygrać nawet 2 miliony złotych. I tak przez cały dzień, jedno losowanie za drugim. Keno, ale to kręci. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
5: To, co najlepsze w Volkswagenie, dostępne w edycjach Pure już od 66 590 zł. Przyjdź na dni otwarte od 15 do 19 września i sprawdź wyjątkowe oferty. Szczegóły u partnera.
6: Volkswagen.
7: Po reklamie.
8: To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia. Opole.
9: Kamil Kostka, zapraszam. W tej części programu pomówię o serii badań profilaktycznych, z których będą mogli skorzystać mieszkańcy Opola.
10: Zdrowe Opole.
9: Badania postawy, wzroku czy zdrowia jamy ustnej wśród dzieci, konsultacje z zakresu kardiologii oraz szereg działań z zakresu profilaktyki otyłości. Taki program na jesień przygotował Uniwersytecki Szpital Kliniczny we współpracy z Fundacją Pro Hospital. Wszystko to w ramach programu Marszałkowskie Dni dla Zdrowia. O szczegółach mówi wicemarszałkini województwa Zuzanna Donat-Kasiura.
11: Szanowni Państwo, bardzo cieszę się, że Fundacja Pro Hospital po raz kolejny jest beneficjentem Marszałkowskich Dni dla Zdrowia, czyli konkursu, w ramach którego wspieramy różnego rodzaju działania profilaktyczne. Fundacja w tym otwarciu pozyskała 62 tysiące złotych na 3 akcje. Dzisiaj przede wszystkim mówimy o profilaktyce dla smyka, czyli tych działaniach skierowanych do najmłodszych naszych mieszkanek i mieszkańców, dzieci w wieku przedszkolnym, wieku szkolnym. Bardzo ważne jest, abyśmy badali się, abyśmy kontrolowali swoje zdrowie, bo tylko wtedy możemy zapobiec rozwojowi choroby, a im dłużej będziemy zdrowi, im bardziej świadomi będziemy żyć, tym mniej będzie pacjentek i pacjentów, które będą wymagały leczenia. Ale warto wspomnieć również o akcji skierowane przede wszystkim do osób dorosłych, czyli Dzień Serca. Nasz Uniwersytecki Szpital Kliniczny to wyjątkowe miejsce, które słynie z leczenia chorób serca, ale my chcemy zadbać o profilaktykę, chcemy pokazać i badać przede wszystkim mieszkanki i mieszkańców naszego województwa. No i trzecia akcja skierowana do osób w wieku senioralnym, ale również pokazująca, jak ważnym elementem zdrowia jest zdrowie psychiczne. Cały czas podkreślamy, że zdrowie to dobrostan fizyczny, społeczny, ale i psychiczny. A głowa wpływa na wszystko, na to, jak funkcjonuje nasz organizm, jakie są nasze relacje. W związku z tym różnego rodzaju wsparcie psychologiczne, tak abyśmy mogli holistycznie, całościowo zadbać o mieszkanki i mieszkańców naszego województwa. W tym miejscu bardzo dziękuję zarówno Fundacji Pro Hospital, jak i wszystkim pracownikom Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego za współpracę, bo bez tej współpracy nasze środki finansowe byłyby tylko pieniędzmi, a w ten sposób dbamy o to, aby mieszkańcy naszego regionu byli jak najdłużej zdrowi.
9: Dlaczego badania profilaktyczne są tak ważne, wytłumaczył dr Piotr Fezet z Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego w Opolu.

0: chciałem uzupełnić to, co pani Maszek powiedziała, taką troszkę doktorskie sformułowanie. Tak jak wszystko w życiu, musimy się nauczyć. Nauczyć się musimy też dbać o własne zdrowie. Te akcje profilaktyczne, które przygotowuje nasz szpital dzięki wsparciu Urzędu Marszałkowskiego Województwa Opolskiego, są ważne o tyle, że podczas tych akcji chcemy nauczyć naszych współobywateli dbać o swoje zdrowie. Podczas tych akcji nie będziemy w stanie, drodzy Państwo, wyleczyć naszych pacjentów. Nie będziemy w stanie bardzo często ich do końca zdiagnozować, ale pokażemy, jak dbać o swoje zdrowie. Dotyczy to zarówno dzieci w profilaktyce dla smyka, dotyczy to będzie Dnia Serca, który organizujemy już po raz kolejny, który tak naprawdę jest taką opolską ścieżką profilaktyki sercowo-naczyniowej, podczas której będziemy walczyli z wszystkimi czynnikami ryzyka, właściwie będziemy pokazywali te czynniki ryzyka, jak z nimi walczyć i będziemy trochę, jeszcze raz użyję sformułowania walczyć, będziemy troszkę walczyć z takimi stereotypami. W przestrzeni publicznej pojawia się mnóstwo różnych informacji, takich domorosłych, fałszywych proroków pokazujących, że warto wziąć jakąś drobną, jedną tabletkę, może jakiś pseudosuplement diety i będziemy wszyscy żyli długo i szczęśliwie. Nic bardziej mylnego. Interakcje służą temu, aby też pokazać, tak jak naprawdę dbać, a czasem walczyć o własne zdrowie.
1: Cały szereg badań rozpocznie się akcją skierowaną do dzieci. Odbędzie się ona w Uniwersyteckim Szpitalu Klinicznym już w tą sobotę, a o szczegółach opowiedziała profesor Agata Chobot, kierowniczka oddziału pediatrii.
2: Dzień dobry, ja bardzo się cieszę, że akcją otwierającą jest profilaktyka dla smyka. Ona jest skierowana do dzieci w sumie w każdym wieku. Chodzi o to, żeby zwrócić uwagę na różne aspekty zdrowotne naszych dzieci, na co, jak możemy zadbać o to, żeby one rosły zdrowo. Między innymi mamy badania takie, które interesują rodziców, laryngolog i okulista, i dentobus, i ocena wad postawy. Natomiast ja chciałam zwrócić uwagę też na to, że będzie i dietetyk, psycholog, jak możemy rozmawiać z dziećmi o tym, żeby jadły zdrowo. My bardzo często obserwujemy, że rodzice mają bardzo dużo pytań właśnie w tym obszarze. Co dawać dzieciom do jedzenia, jak je nakłonić do tego, co teoretycznie wydaje się, że one nie będą chciały jeść, a jest zdrowe. A jest na to mnóstwo sposobów i myślę, że w tym dniu będzie można tych specjalistów o to wszystko zapytać. Bardzo też zapraszamy na badania przesiewowe w kierunku cukrzycy typu pierwszego. Ponownie mamy współpracę z projektem Identify i będzie możliwość z niewielkiej próbki, to jest pobranie kilku kropel z palca, oceny przeciwciał w ramach takiego dużego grantu europejskiego i sprawdzenie, czy występuje ryzyko na wczesnym etapie właśnie już cukrzycy typu pierwszego. To jest choroba autoimmunologiczna, to nie jest choroba związana z nieprawidłowym żywieniem, więc tutaj możemy wcześniej zadziałać i w razie czego coś ewentualnie wcześniej proponować.
1: Dorośli słuchacze będą mogli skorzystać z badań profilaktycznych za 2 tygodnie, na przykład podczas sobotnich zakupów, mówi dr Jadwiga Marynowicz.
3: Bardzo serdecznie Państwa zapraszamy 26 września na Plac Kopernika. Będziemy tutaj do Państwa dyspozycji, bardzo chętnie udzielimy różnych konsultacji. W zeszłym roku cieszyły się te konsultacje dużym zainteresowaniem. Zachęcamy, żebyście Państwo przynieśli listę leków, jeśli przyjmujecie leki na nadciśnienie. Będziemy mogli przejrzeć, przeanalizować. W zeszłym roku naprawdę były też takie momenty, że były duże zmiany u niektórych pacjentów, więc i tak możemy pomóc, możemy porozmawiać na temat profilaktyki chorób sercowo-naczyniowych. Będziemy do Państwa dyspozycji, więc bardzo serdecznie zapraszam.
1: Organizatorzy akcji przygotowali też coś dla mieszkańców, którzy chcą zawalczyć z otyłością, mówi profesor Agata Bronisz.
4: Dzień dobry, witam serdecznie. Mi jest bardzo miło zaprosić mieszkańców województwa opolskiego do udziału w akcji Przewaga Zdrowia. To jest skierowane dla osób dorosłych, którzy są zainteresowani kontrolą swojej masy ciała i ponieważ nadmiar wagi jest przyczyną choroby otyłościowej tej matki wszystkich zaburzeń metabolicznych, z jakimi mamy do czynienia. W naszym szpitalu działa poradnia leczenia otyłości. Więc staramy się objąć naszą opieką pacjentów kierowanych z tą chorobą. Ta akcja skierowana jest do osób wszystkich, które chciałyby się zorientować, czy ich waga jest prawidłowa. Będzie miała charakter takich dwóch ramion. Jedno ramię będzie ramieniem dietetycznym. Tutaj zamieszczone będą na stronie internetowej szpitala diety, które będzie można pobrać. Będą to 4 diety o różnej kaloryczności, ułożone zgodnie z zasadami zdrowego żywienia i też formule wegetariańskiej dla osób, które takie diety stosują. I jednocześnie będzie dostępny na stronie internetowej kalkulator oceny należnej masy ciała, czyli żeby można się było zorientować, ile dana osoba przy danym wzroście ważyć powinna. No i osoba zainteresowana będzie mogła sobie pobrać taką dietę i spróbować stosować. Wszystkie osoby, które będą miały wątpliwości i nie będą wiedziały, czy dobrze oszacowały masę ciała, będą miały wątpliwości co do realizacji rekomendowanych tam zaleceń dietetycznych, będą miały możliwość kontaktu online z pacjentami. Tam będzie podany adres na stronie, przepraszam, z dietetyczkami, będzie podany adres na stronie internetowej i tam będzie można zadawać pytania online i rozwiać swoje wszystkie wątpliwości. A drugim ramieniem tegoż programu będzie możliwość konsultacji psychologicznych. Tu już to będzie kontakt bezpośredni, będzie to miało charakter 6 łącznie spotkań. W ramach tych 3-miesięcznego trwania spotkania będą to 2 spotkania miesięcznie w grup wsparcia dla osób, które borykają się z jakimiś problemami z utrzymaniem należnej masy ciała. Rejestracja do tych spotkań właściwie nie jest wymagana. Daty spotkań też będą umieszczone na stronie internetowej. I na razie przyjmujemy formułę, że wszystkie osoby zainteresowane w wybranych terminach, które im będą odpowiadać na takie spotkanie, mogą się zgłosić.
1: Działania profilaktyki zdrowotnej organizowane przez Uniwersytecki Szpital Kliniczny i Fundację ProHospital zostały dofinansowane przez samorząd województwa kwotą 62 tysięcy złotych. A wszystko to w ramach programu Marszałkowskie Dni dla Zdrowia. Teraz sprawdźmy, co w ostatnich dniach działo się w Opolu i regionie. Przegląd wydarzeń tygodnia przedstawi Monika Trykowska-Chwila, która właśnie tutaj przyszła do mnie do studia.
5: Przegląd wydarzeń tygodnia w Opolskiem.
6: Monika Trykowska-Chwila, zapraszam. W sobotę przywrócono po modernizacji normalny ruch na trasie kolejowej Opole-Kluczbork. Szczegóły w tej sprawie zebrała Małgorzata Mura.
7: Prace obejmowały remont ponad 40 km linii kolejowej, a także odnowienie peronów na stacjach. Dzięki inwestycji o wartości 230 milionów złotych pociągi przyspieszyły do 120 km na godzinę, a podróż na tym odcinku skróciła się o 16 minut. Wzmocnienie infrastruktury pozwoliło też po niemal 30 latach przywrócić ruch towarowy między Opolem i Kluczborkiem.
6: Do końca września bez wpływu na ruch pociągów na linii będą prowadzone jeszcze prace wykończeniowe. Powstają kolejne kilometry ścieżek rowerowych przy trasach krajowych województwa opolskiego, m.in. na drodze krajowej nr 94 Skarbimierz-Żłobizna i 46 Ozimek-Grodziec. W ciągu kilku tygodni obie te inwestycje się zakończą. Gołym okiem widać też postępy prac przy kolejnym muzycznym muralu w Opolu. Wizerunek Maryli Rodowicz, powstający na ścianie bloku przy ulicy Chabrów, ma być gotowy w połowie września. A czy trzeba w mieście ograniczyć hałas? Jeśli są takie miejsca, to na pewno znajdą się na nowej mapie akustycznej Opola, która musi powstać w przyszłym roku. Aktualizacja mapy hałasu co 5 lat to nowy unijny oblik dla dużych miast. To teraz wyprawka szkolna i trochę statystyk z ZUS-u. Pod koniec sierpnia wniosków o 300 zł z programu Dobry Start wpłynęło do opolskiego ZUS-u ponad 100 tysięcy. Kto jeszcze nie złożył wniosku, na pieniądze poczeka dłużej.
8: Wniosek wysłany po sierpniu wcale nie oznacza, że pieniądze przepadną, ale ZUS będzie miał na realizację przelewu 2 miesiące.
6: Informuje Sebastian Szczurek z opolskiego ZUS-u. Wnioski możemy wysyłać do końca listopada. Po ponad 4 miesiącach odzyskują dostęp do bieżącej wody. Mowa oczywiście o mieszkańcach Komorzna w województwie opolskim. Ewa Pasierbiewicz.
9: W połowie kwietnia woda w wodociągu w Komorznie została skażona zakazanym na terenie Unii Europejskiej środkiem owadobójczym. Od tego czasu przez blisko 140 dni mieszkańcy Komorzna musieli korzystać z wody dostarczanej beczkowozami. Po neutralizacji niebezpiecznych chemikaliów możliwość kąpieli i prania w wodzie z kranu oraz jej picie odzyskali jako pierwsi mieszkańcy prawostronnej części Komorzna.
6: Śledczy szukają sprawcy, który wprowadził truciznę do wodociągu. W dwóch miejscowościach naszego regionu rozpoczęły się przygotowania do referendów. W Brzegu będzie ono dotyczyć odwołania burmistrz Violetty Jaskulskiej-Palus, a w Pakosławicach wójta Adama Raczyńskiego i rady gminy. Obie miejscowości mają 6 tygodni na przygotowania.
10: Będzie czas na zgłaszanie kandydatów do miejskiej gminnej komisji referendalnej, kandydatów do obwodowych komisji referendalnych, bo proszę pamiętać, że referendum odbędzie się w obwodach głosowania na terenie całej gminy.
6: Mówiła Joanna Maksymowicz-Szczepańska, komisarz wyborczy w Opolu. Referenda w Brzegu i Pakosławicach odbędą się 25 października. A teraz wzorowa postawa sprawcy uszkodzenia zaparkowanego samochodu w Gogolinie. 11-letni rowerzysta nie uciekł z miejsca kolizji, a pozostawił za wycieraczką kartkę z numerem telefonu do swojego opiekuna. Opolska komenda chwali chłopca, który nie uciekł przed konsekwencjami i podaje dorosłym za wzór do naśladowania. Nowy tydzień przynosi z kolei kontynuację policyjnej akcji Bezpieczna droga do szkoły, także w Opolu jest więcej patroli drogówki w rejonie szkoły. Teraz żywieniowa rewolucja w szkołach. Także w Opolu i regionie w stołówkach obowiązuje nowy jadłospis. Raz w tygodniu ryba, posiłek wege, do tego więcej owoców i warzyw zamiast przetworzonej żywności.
11: Bardzo mocno zależy nam na tym, żeby dbać o zabezpieczenie nie tylko na tu i teraz, ale też po to, żebyśmy mogli powiedzieć za kilkanaście lat u tych dzieci fajnie, zdrową dietą zapobiegliśmy wielu chorobom.
6: Wyjaśnia wiceminister zdrowia Katarzyna Kęcka. O nowych standardach żywienia dzieci i młodzieży można przeczytać na stronie Kuratorium Oświaty w Opolu.
5: To był przegląd wydarzeń tygodnia.
12: To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Opole.
1: Przy mikrofonie Kamil Kostka. W tej części audycji porozmawiam o nowym spektaklu w Teatrze Kochanowskiego.
5: Na deskach teatrów.
1: Dramaturdzy z Teatru Kochanowskiego nie próżnują. Ledwo rozpoczął się sezon artystyczny, a już przygotowali nową sztukę.
13: Dzień dobry, Cecylia Caban.
14: Mira Mańka, reżyserka i współautorka tekstu.
1: Kolejny spektakl przed nami na rozpoczęcie sezonu, premiera. Wyszłam z siebie i...
14: Zaraz wracam.
1: To jest spektakl, który powstał dzięki programowi Inicjatyw Aktorskich, tak?
13: Tak, powstał dzięki programowi Inicjatyw Aktorskich. Dzięki scenariuszowi, na który dostałam grant z Urzędu Marszałkowskiego, ponieważ dostałam stypendium marszałkowskie, marszałkowskie talenty, więc takie duże czytanie odbyło się w listopadzie zeszłego roku, przełom listopada, grudnia. Potem ten materiał przedstawiłam naszemu dyrektorowi w ramach takiej inicjatywy, która tutaj w teatrze jest otwarta, inicjatywy aktorskie. My, aktorzy, możemy zgłaszać do dyrektora nasze pomysły na aktywność artystyczną. No i dyrektor przyklasnął temu pomysłowi.
1: Jezus Maria, to już rok tak żyje swoim życiem. Ja myślałem, że to parę tygodni temu się gdzieś tam rozwiązało z tymi marszałkowskimi talentami.
13: One się odbywają co roku, więc parę tygodni temu rozwiązał się kolejny program na rok 2026. Ja dostałam stypendium na rok 2025.
1: Okej, okay, dobra, to wiele wyjaśnia. No ale przejdźmy do tego spektaklu. O czym on jest? Co to za pomysł był?
13: No, spektakl dotyczy menopauzy. Pomysł jest taki, że ta menopauza do mnie przyszła. Zaczęłam się jej przyglądać i temu, jakim różnym siłom i prądom jest ona poddawana. Nie tylko wewnętrznym, fizjologicznym, dość trudnym i zaskakującym, ale też różnym aspektom interpretacji i spojrzeń społecznych i psychologicznych, które oddziałują na kobietę w tym okresie. I tak, i to mnie bardzo zainteresowało. W związku z tym zaczęłam się temu przyglądać, nie tylko przez własne spojrzenie, ale też rozmawiając z różnymi kobietami, jak one to odczuwają, jaki mają na to pogląd.
1: Ten materiał od ponad roku gdzieś tam istnieje. Czy coś się pozmieniało w twoim życiu w czasie tego roku od powstania scenariusza do teraz?
13: No, życie ulega nieustającym zmianom. Nie ma takiej możliwości, żebyśmy przeżyli jakiś kawałek czasu i nie ulegali zmianom. Zmieniło się dużo, jeżeli chodzi o ten temat, w takim względzie, że poprosiłam Mirę Mańkę o współpracę. Ona się szczęśliwie zgodziła na tą współpracę. Jakby tematy kobiece są jej bliskie. Ona ma jakby dużo bardziej przyjazny i otwarty stosunek do feminizmu. Ja z feminizmem byłam ostrożniejsza. i tutaj nie chcę już, a teraz już nie jestem, ostrożna. I tutaj nastąpiły tego typu zmiany, że Mira swoim ogromnym doświadczeniem i takim scenopisarskim i taką dramaturgiczną wiedzą bardzo ten materiał ukształtowała pod takim kątem, dodała dużo swojego, też weszła w temat, robiła research, trochę za Mirę teraz mówię, czuję, że trzeba oddać jej mikrofon, ale tak, no bardzo dużo się zmieniło w ciągu tych paru miesięcy, ponieważ on zaczął na nowo być ten materiał, ten temat przyglądany, doglądany, opiekowany i tu się praca ciągle odbywa i pewnie się nigdy nie skończy.
1: Spektakle teatralne mają to do siebie, że dojrzewają na bieżąco, co reżyserzy wiedzą szczególnie, prawda?
4: Zwłaszcza w tej szczególnej formie, jaką jest monodram. Tutaj to spotkanie bezpośrednie z widzem jednej aktorki, która opowiada o własnym doświadczeniu i o doświadczeniu innych osób, które przeżywają tę transformację menopauzalną, albo są jeszcze chwilę przed nią, albo chwilę po niej, na pewno będzie jakoś oddziaływał i będzie się zmieniał. I jestem też bardzo ciekawa, jak ten materiał będzie pracował w różnych grupach wiekowych i również wśród mężczyzn, bo wierzę, że ten spektakl ma w sobie taki potencjał opowieści o bardzo ważnym doświadczeniu, które nie jest ani obśmiana, ani nie jest uproszczona, jest po prostu powiedzeniem, tak mamy, tu jesteśmy, to jest ważny moment dla nas, chodźcie z nami. I na tym nam bardzo zależy.
1: A czy ten spektakl pomoże panom zrozumieć swoje partnerki, które przechodzą przez menopauzę?
4: Ja myślę, że najbardziej to pomoże im rozmowa z partnerkami, ale być może ten spektakl da przestrzeń na zadawanie pytań, po prostu pozwoli otworzyć jakoś tę dyskusję, odważyć się, może dotknąć czegoś, ale myślę też, że o części rzeczy, tak jak my teraz już o nich myślimy, po tym czasie researchu, długiej pracy, niektóre z tych rzeczy na początku wydawały nam się wstydliwe czy trudne. I myślę sobie, że głosy kobiet, które pojawiają się w tym spektaklu, a także doświadczenie Cecylii, bardzo mocno otwierają wiele perspektyw i to na pewno jest jakiś dobry punkt wyjścia do rozmów i do współmyślenia.
1: Monodram jest trudną formą dla ciebie?
13: Monodram jest trudną formą dla mnie. Jestem na scenie teoretycznie sama, bo nie mam żadnego scenicznego partnera, ale nie do końca tak jest, ponieważ w tym spektaklu widownia jest moim partnerem. Nie traktujemy widowni jak czwartej ściany, czyli rzeczywistości, która jest zamknięta, odcięta w umowny sposób. Widownia jest słuchaczem, widownia jest współuczestnikiem tego. Tak, więc jest to trudne, niemniej bardzo liczę na naszą widownię, że będzie ze mną współpracowała i będzie otwarta na taki rodzaj dialogu, jaki proponujemy.
1: To jeśli chodzi o tą widownię, to dla jakiego widza jest skierowany ten spektakl? Dla widza młodego, dla widza, który już ma doświadczenie?
4: Myślę, że ten temat jest rzadko dotykany i tak naprawdę każdy mógłby się trochę o nim dowiedzieć. Ten moment dojrzewania, kolejnego dojrzewania kobiet jest jakoś bardzo słabo opowiedziany i w popkulturze, i w ogóle w naszym doświadczeniu, więc myślę, że to jest coś takiego, że i osoby, które już są dawno po tym czasie, znajdą coś nowego w nim, ale też te, które jeszcze czekają na moment transformacji.
1: No właśnie, bo w przypadku na przykład facetów to są stereotypy, nie? Że przechodzą jakiś tam kryzys wieku średniego, że kupują sobie jakieś nie wiadomo wypasione fury i gdzieś tam próbują sobie coś udowodnić. No a w przypadku kobiet gdzieś tam w tej popkulturze faktycznie temat jest pomijany.
4: On jest pomijany głównie dlatego, że utarło się takie myślenie o tym, że kobiety po 50 roku życia stają się niewidzialne, bo przestają być w tym okresie największej płodności i młodości. A nasz spektakl udowadnia, że wcale tak nie jest, że dałyśmy sobie wmówić, że stajemy się niewidzialne i nieważne, że stajemy się wyłącznie podległe funkcjom opiekuńczym, a tak naprawdę pokolenie dzisiejszych 50-latek udowadnia, że to jest jeden z najważniejszych momentów w życiu, kiedy kobiety mają dużo własnych, mają własne pieniądze, mają dorosłe dzieci, mają więcej czasu dla siebie, podejmują często radykalne decyzje, na przykład o rozwodzie czy o zmianie kariery i to jest niebezpieczne. Ta opowieść jest niebezpieczna i dlatego myślę sobie, że jest też super ważna, żeby uświadamiać nam, że naprawdę jesteśmy w takim momencie, w którym kobiety w transformacji menopauzalnej mają ogromną moc i będą zmieniać świat bardzo mocno.
1: Czyli jest to opowieść inspirująca.
15: Absolutnie, bo kobiety 50+ są szalenie inspirujące. Ja to spotkanie z Cecylią tutaj traktuję jako jedno z fundamentalnych doświadczeń w mojej pracy reżyserskiej i w ogóle w pracy z tematami kobiecymi. Wierzę, że ten spektakl będzie dawał inspirację, będzie dawał poczucie pewności i być może pozwoli jakoś na nowo opowiedzieć nam ten czas w życiu kobiet.
1: No dziewczyny, no nie pierwszy raz się spotykacie razem na jednej scenie, nie?
13: Drugi. Spotykamy się drugi raz. Wcześniej spotkałyśmy się przy spektaklu Każda praca hańbi.
15: Tak, i myślę, że tamten spektakl, on pokazał nam, że bardzo dobrze nam się współpracuje, że mamy pewne podobne poczucie humoru, pewien podobny narzędziownik reżysersko-aktorski i stąd to kolejne spotkanie już teraz w zupełnie w bardziej intymnej formie i tak naprawdę na znacząco głębszym poziomie współpracy, bo tym razem Cecylia jest też współautorką tekstu i tak naprawdę to z inicjatywy Cecylii ja jestem tutaj, więc odwróciły nam się role.
1: No właśnie, Cecylia, wspomniałaś o tym, że monodram to jest jednak trudna forma. A czy dla ciebie jako dla reżyserki?
15: Jest trudna, bo nie jest tak łatwo znaleźć sprzymierzeńca w zespole, bo jest tylko jedna osoba w zespole. Więc jak ona ma wątpliwości, to wszyscy mają wątpliwości. I czasem wymaga to trochę więcej umiejętności, rozmowy, albo właśnie odpuszczania, tak jak w naszym przypadku, i szukania rozwiązań, które będą najlepsze i najbardziej komfortowe dla obu stron, a zarówno będą artystycznymi rozwiązaniami.
1: Z tego, jak ja postrzegałem monodramy, to często jest to spektakl pisany głównie słowem, z bardzo ograniczoną scenografią i tak dalej. Czy w przypadku tej sztuki jest tak samo?
13: Tak. Tak, i tak, i nie. To znaczy, rzeczywiście jest tak, że jakby scenografia nie odgrywa tu jakiejś bardzo kluczowej roli. Jest miejscem, gdzie się spotykamy, jest bardzo symbolicznie zaznaczona. Symbolicznie. Natomiast mocno wykorzystujemy tą całą warstwę audio, ponieważ ja, przygotowując się do tego, nagrałam kilka godzin materiału z różnymi kobietami i wykorzystujemy te materiały nagrane, przetransformowane, puszczane są widowni na żywo te opowieści, więc nie do końca jest tak, że to tylko ja jestem na scenie ze słowem, ale pojawiają się inne kobiety tylko w przestrzeni audio.
1: A czy spektakl łamie jakieś tabu?
13: Nie wiem, trudno na to odpowiedzieć, ponieważ tabu jest rzeczą bardzo indywidualną dla każdego człowieka. Pewnie będą ludzie, którzy będą oczekiwali nie wiadomo jakich połamań tabu i obrazoburczości i się rozczarują, a mogą być ludzie, którzy przyjdą na widownię i będą uważali, że to jest za dużo. Trudno mi jest powiedzieć, tabu jest rzeczą bardzo indywidualną.
15: Ja się zgadzam, plus wydaje mi się, że na samym początku naszej pracy samo dotknięcie tematu menopauzy i otwartość w mówieniu o tym czasie już była jakąś niepewnością i myślę sobie, że to, że robimy ten spektakl, jest jakimś delikatnym naruszeniem porządku i mam nadzieję, że robimy to w taki sposób, że właśnie to będzie inspirujące i nawet jeśli komuś się zrobi na chwilę niewygodnie, to ostatecznie uzna, że to jest temat, o którym musimy mówić.
1: A czemu w XXI wieku temat menopauzy może komuś się wydawać niewygodny?
13: Pewnie to są różne przyczyny, ale wydaje mi się, że przede wszystkim dlatego, że menopauza uważana jest po pierwsze za słabość. To znaczy, że nie tylko tracimy płodność, ale jest bardzo duży kult młodości. Młodości, urody, piękności i przeskoczenie tego jest bardzo trudne, bo to jest biznes, a z biznesem się nie dyskutuje. Ale kobieta jest postrzegana jako wartościowa, to jest ta kobieta nie tylko ta, która jest inteligentna, czy która posiada wykształcenie i to wystarczy spojrzeć na media, jak funkcjonują, ale ta, która jest zadbana, niepomarszczona, która jest gładka i która świetnie wygląda. To jest, stała się trochę produktem, więc moment, kiedy kobieta wychodzi z tego stanu i to staje się nieuniknione, jakby pomijając cały biznes, który pracuje na tym, żeby tego nie było widać, jest momentem słabości. A słabość jest czymś, do czego my ludzie nie chcemy i nie lubimy się przyznawać. I który funkcjonuje jako coś, czego trzeba unikać. Natomiast wydaje mi się, że tu jest kwestia tego, że błąd polega na tym, że menopauza nie jest słabością, jest przemianą, jest zmianą. Ta perspektywa zestawienia słabości i zmiany jest perspektywą zmienienia tabów, coś, o czym trzeba rozmawiać i co można wykorzystać.
1: Czyli widzki, które na przykład już menopauzę przeszły, wyjdą z tego spektaklu podniesione na duchu. Może takie, które gdzieś tam się wcześniej krępowały?
13: Może tak być, trochę na to liczymy. W trakcie jednej z rozmów, jedna kobieta, która była ode mnie dużo młodsza, była tak po 40, także ta menopauza była trochę jeszcze parę lat przed nią, powiedziała mi coś, co wydaje mi się bardzo ważne. Ona powiedziała, menopauza to jawi się jako coś strasznego, jako temat tabu, ja tego jeszcze nie dotykam, to jest przede mną. Mówi, ważne jest, żebyście to wy, dziewczyny, które teraz to przechodzicie, żebyście zmieniły to dla nas, żebym ja wchodząc za parę lat w menopauzę nie czuła się obciążona i nie czuła się, że coś tracę i nie czuła tego, że spotyka mnie jakiś straszny moment w mojej historii. Także bardzo, bardzo serdecznie zapraszamy kobiety i mężczyzn w przeróżnym wieku na nasz spektakl Wyszłam z siebie, zaraz wracam w Teatrze Kochanowskiego. Kochani, sprawdzajcie naszą stronę internetową, tam są spektakle, które się odbywają w tym miesiącu i w kolejnych miesiącach. Bukujcie bilety i przychodźcie.
1: Mówiły twórczynie spektaklu Wyszłam z siebie, zaraz wracam, Cecylia Saban i Mira Mańka. Sztuka będzie bardzo kameralna, dlatego będzie wystawiana na scenie Bunkier w Teatru Kochanowskiego.
12: To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia. Opole.
1: Kamil Kostka, zapraszam na tą część programu, a w niej opowiemy sobie o rowerach miejskich, które już wkrótce wrócą na ulice Opola. Pomówimy też o kończącej się właśnie tegorocznej edycji projektu Unia Kultur Polska-Ukraina.
5: Aktywnie w Opolu.
1: Na początek dobre wieści dla fanów jednośladów. Już za kilka dni Opolanie znów będą mogli korzystać z sieci miejskich rowerów.
16: Adam Leszczyński, rzecznik Urzędu Miasta Opola.
1: No i za kilka dni wiadomo już, że wrócą po wielu, wielu latach przerwy miejskie rowery.
16: No nie tak po wielu latach, to było zaledwie kilka lat. Rowery miejskie faktycznie wrócą w przedostatnim tygodniu września. Będzie to w sumie 200 rowerów, które będą podzielone na rowery tradycyjne i na rowery elektryczne. Ten elektryczny to jest ukłon szczególnie w kierunku osób, które są nieco starsze. Wiemy, że pokonywanie przewyższeń na tradycyjnym rowerze w Opolu może być dla niektórych problematyczne, stąd też decyzja o tym, aby dokupić tych rowerów elektrycznych, tak aby ta sieć rowerowa również mogła służyć tym nieco starszym osobom. Podzieliliśmy miasto w taki sposób, aby był łatwy dostęp do tych stacji rowerowych. Będzie 12 stacji stałych, czyli takich rozlokowanych w tradycyjnych miejscach na terenie Opola. One się będą pokrywały z tą listą, która była w latach poprzednich, czyli między innymi na Placu Wolności, w rejonie Opola Głównego, czy przy Politechnice na osiedlu Armii Krajowej. Tam te stacje rowerowe stałe będą, ale też będzie 25 miejsc postojowych z wykorzystaniem tych ukształtnych stojaków, tak aby można było bezpiecznie ten rower przygotować. Nowość w tym systemie rowerowym jest to, że będzie można rowerem wyjechać poza Opole, czyli będzie można wypożyczyć rower, dojechać na przykład do Turawy, spędzić tam cały dzień. Warunek jest tylko taki, aby w 24 godziny od wypożyczenia roweru tym rowerem wrócić do Opola i pozostawić go w jednej z tych stałych stacji rowerowych. To jest taka rzecz. Rower będzie funkcjonował do 2028 roku. Tak naprawdę pełne funkcjonowanie to będzie rok 2027 i 2028, natomiast w tym roku jeszcze chcemy wykorzystać ten czas do tego, aby mieszkańcy się z tymi rowerami oswoili, zapoznali, przetestowali te rowery, tak aby od pierwszego roku już dokładniej wiedzieli, na czym ten rower miejski polega i aby z niego po prostu korzystali. Chcemy, aby te rowery cieszyły się dużą popularnością. Myśmy w poprzednich latach, kiedy ten rower funkcjonował, obserwowaliśmy taki dość stały spadek zainteresowania rowerami miejskimi przy jednoczesnym wzrastaniu kosztów. Teraz do tematu wracamy, no i liczymy na to, że dzięki tej kampanii, którą prowadzimy, temu informowaniu mieszkańców o tym rowerze miejskim, ta liczba użytkowników będzie na dobrym, wysokim poziomie.
1: Te rowery na zimę będą ściągane z ulic?
16: Tak, tradycyjnie. One będą działały w takim systemie wiosna, lato, wczesna jesień. W okresie zimowym one będą konserwowane, przygotowywane do kolejnego sezonu. Także będziemy jeździli od wiosny do późnej jesieni.
1: No i co? Trzeba będzie ściągnąć jakąś aplikację i tą apką będziemy to obsługiwać?
16: Tak jak zawsze. Będzie aplikacja. Będzie też ważna rzecz, że pierwsze 20 minut będzie darmowe. Patrząc na to, jak jeździ jeździ się po polu, a sam od pewnego czasu z roweru korzystam. Wiem, że z osiedla Armii Krajowej do Ścisłego Centrum można śmiało w mniej niż te 20 minut dojechać, podobnie z Zaodrza, więc te odległości są naprawdę duże. Pieszo byśmy w życiu tych kilometrów nie pokonali w tak krótkim czasie. Co ważne, jeśli będziemy korzystali od 21 do 60 minut, wówczas zapłacimy 2 zł, a za każdą kolejną godzinę 4 zł. Także tutaj myślę, że za naprawdę relatywnie niewielkie pieniądze będzie można rowerem miejskim wygodnie i bardzo tanio przemieszczać się po Opolu. Także no, czekamy. Sami jesteśmy ciekawi, jak to będzie funkcjonowało. Mamy nadzieję, że będzie zdecydowanie większe zainteresowanie rowerem miejskim niż to miało miejsce podczas poprzedniej edycji. No i przede wszystkim te rowery elektryczne. Tutaj widzimy duże pole do manewru, duży obszar do zainteresowania mieszkańców, tak aby zdecydowanie korzystać z tych rowerów miejskich, bo rower elektryczny pomoże nam pokonać te przewyższenia, o których wspomniałem, pozwoli też na pokonanie nieco większych dystansów, a osoby, które mogą mieć ograniczoną mobilność czy jakieś schorzenia, na takim rowerze miejskim, nawet po płaskim, będą mogli się przemieszczać w sposób niezwykle komfortowy. Czekamy, zostało kilkanaście dni do uruchomienia miejskiego roweru w Opolu. My zapraszamy serdecznie do korzystania z roweru miejskiego.
1: Czyli dla zielonych hulajnóg elektrycznych będzie to bardzo konkurencyjne, zwłaszcza cenowo, no i też przede wszystkim, jeśli chodzi o bezpieczeństwo.
16: No, hulajnogi, tak naprawdę obserwowaliśmy też dużo większe zainteresowanie, kiedy poprzedni rower miejski był tymi hulajnogami. Od tamtej pory też wiele się zmieniło w nastawieniu do hulajnóg miejskich. Zmieniły się też przecież przepisy, które zostały wprowadzone na początku lipca, między innymi kaski dla młodszych i wiele, wiele innych. Więc tutaj faktycznie może ten rower miejski być tą przeciwwagą dla hulajnóg. Z tego też względu, że wracamy do roweru elektrycznego. Hulajnogi często wybierały osoby po to, żeby nie przemęczać swoich kończyn, prawda? Ten rower miejski będzie takim wspomagaczem, rower elektryczny, więc tu faktycznie, tak jak pan powiedział, może być to dość solidna konkurencja dla hulajnóg.
1: Mówił Adam Leszczyński z Urzędu Miasta. Według założeń sieć miejskich rowerów zostanie uruchomiona najpóźniej do 22 września.
5: Ciekawe spotkanie.
1: Teraz trochę kultury. Miłośnicy reportażu będą mieli okazję poznać historię ludzi, którzy podczas trwającej za naszą wschodnią granicą wojny zaangażowali się w ratowanie zwierząt.
17: Monika Ostrowska, Stowarzyszenie Współpracy Polska Wschód.
1: No i przygotowaliście ciekawy projekt kulturalny.
17: Tak, jak co roku prowadzimy projekt Unia Kultur Polska-Ukraina, polegający na przedstawianiu Opolankom i Opolanom różnych aspektów kultury ukraińskiej i też pokazywania takich punktów stycznych, które pomagają nam budować dialog, którego tak bardzo w dzisiejszych czasach potrzebujemy. Projekt dobiega już końca i w tym roku mamy takie bardzo mocne zakończenie, ponieważ nasze zaproszenie przyjął znakomity polski reporter Wojciech Tochman, którego Państwo mogą znać z takich książek jak Jakbyś kamień jadła, o Srebrnicy czy o Rwandzie Dzisiaj narysujemy śmierć. Wojciech Tochman od kilku lat jest bardzo mocno zaangażowany w pomoc w Ukrainie. Pomaga zwierzętom, schroniskom i wszystkim opiekunom tych zwierząt, które na wojnie straciły swoich ludzi, które zostały porzucone, zostawione, zagubione. Czasami zostawione na kilka dni, bo przecież bardzo wielu Ukraińców myślało, że tylko na kilka dni opuszcza swoje domy. I organizacje, schroniska, a też osoby wolontariackie ratują te zwierzęta, zwożą do takich przestrzeni opiekuńczych, do różnych schronisk. Natomiast no jak to na wojnie, brakuje wszystkiego. Brakuje także jedzenia i szczepień i leków dla zwierząt. I Wojciech Tochman od kilku lat ze swoją fundacją, Fundacja Klub Heban, zbiera pieniądze od darczyńców, od Polek i Polaków, którym los zwierząt w Ukrainie nie jest obojętny. I jeździ tam z karmą, z lekami, pomaga też w ewakuacjach, został wolontariuszem. Z tej przygody, że tak ujmę to w cudzysłowie, z tej jego działalności w Ukrainie powstała książka Delfiny i Belzebub i z tą książką przyjeżdża do nas.
1: To może podsumujmy, co działo się do tej pory.
17: No do tej pory już dużo było wydarzeń za nami. Na ogół staramy się je skupiać w tym takim tygodniu niepodległościowym, czyli wokół 24 sierpnia, święta odzyskania niepodległości przez Ukrainę. Mieliśmy wystawę wspaniałej artystki opolskiej, już mówię z dumą, pochodzącej ze Lwowa, Natalii Nosowej, która jest ilustratorką dla wydawnictwa Stary Lew, między innymi, bo Natalia robi dużo rzeczy, jest znana Opolanką i Opolaną również chociażby z tego, że co roku przygotowuje oprawę graficzną naszego projektu. Mieliśmy spotkanie z Agatą Romaniuk, pisarką, reporterką, socjolożką, autorką turbohitowej Kociej Szajki. U nas była ze swoją powieścią Dina Dina, powieścią no, w sumie o miłości, ale osadzoną w opętanym pierwszymi tygodniami wojny Charkowie. Była również ukraińska poetka i pisarka Julia Ilucha, która przyjechała do nas prosto z tegoż właśnie rzeczonego Charkowa ze swoją książką Moje kobiety, która obecnie jest na krótkiej liście już tych finalistek, książek finalistek Nagrody Angelus, Nagrody Europy Środkowo-Wschodniej. Odbył się też koncert zespołu Hulaj Chorot, wspaniałego zespołu, gdzie pieśni ludyczne, tradycyjne pieśni ukraińskie są miksowane z muzyką elektroniczną. Ten koncert był przed Teatrem Kochanowskiego, który nas ugościł już drugi rok z rzędu, więc koncert się rozbrzmiał na tym pięknym placu i przyciągnął sporą rzeszę osób, które o nim wiedziały, ale też tych, które nie wiedziały, posłyszały te dźwięki. Mieliśmy też pokaz filmu oraz warsztaty. Staramy się, żeby ten projekt i program tego projektu co roku obejmował różne aspekty kultury, żeby jak najwięcej odbiorców mogło skorzystać i zapoznać się z ukraińską kulturą.
1: Czyli sporo tych wydarzeń. Gość, który tutaj do nas jeszcze przyjedzie, będzie prezentować swoją książkę. Czy Opolanie mieli już okazję się z nim spotkać?
17: Tak, Wojciech Tochman już był kilkakrotnie w Opolu. Ostatni raz w jesienią, również jesienią, czyli właściwie prawie, że co do dnia 3 lata temu, także w Wojewódzkiej Bibliotece Publicznej, ponieważ to spotkanie Wojciecha Tochmana robimy we współpracy, Stowarzyszenie Współpracy Polska Wschód i Wojewódzka Biblioteka Publiczna. Robimy je wspólnie i biblioteka będzie nas też gościła, więc spotkanie odbędzie się w progach WBP w sali konferencyjnej. I 3 lata temu Wojtek również był w WBP ze swoją poprzednią książką Historia na śmierć i życie, a we wcześniejszych latach na pewno był jeszcze z książką o Kambodży Pianie kogutów, płacz psów. To wszystko oczywiście by nam się nie udało, gdybyśmy nie mieli wsparcia finansowego. Projekt jest współfinansowany zarówno przez Urząd Miasta Opola z budżetu miasta, ale także przez Samorząd Województwa Opolskiego, Urząd Marszałkowski, także no bez tego, bez tej pomocy i bez jakby zrozumienia i wsparcia ze strony samorządu i Urzędu Miasta byłoby nam naprawdę ciężko, także bardzo dziękujemy.
1: Mówiła Monika Ostrowska z Urzędu Miasta. Spotkanie z Wojciechem Tochmanem w Wojewódzkiej Bibliotece Publicznej odbędzie się 17 września o godzinie 18. Teraz sprawdźmy, co w tym tygodniu działo się w Opolu i regionie. Przegląd wydarzeń tygodnia przedstawi Monika Trykowska-Chwila.
5: Przegląd wydarzeń tygodnia w Opolu.
6: Monika Trykowska-Chwila, zapraszam. Nieco rzadziej chorujemy w tym roku w porównaniu z ubiegłym. Taki wniosek płynie ze statystyk ZUS-u dotyczących zwolnień chorobowych. ZUS podsumował 7 miesięcy tego roku i jak się okazuje, lekarze w województwie opolskim wystawili ponad 273 tysiące zwolnień lekarskich na prawie 2 miliony 850 tysięcy dni.
8: Najrzadziej byliśmy u lekarzy w typowo wakacyjnym miesiącu, czyli w lipcu. W tym miesiącu lekarze wystawili 40 tysięcy zaświadczeń o niezdolności do pracy.
6: Mówi Sebastian Szczurek, rzecznik opolskiego ZUS-u. Wakacje za nami, to pewnie chorować będziemy częściej. Prawie 3,5 tysiąca zdarzeń, 4 ofiary śmiertelne i ponad 200 osób poszkodowanych. Tak podsumowuje wakacyjny czas Straż Pożarna w województwie opolskim. Podczas wakacji strażacy interweniowali przy 6 zdarzeniach związanych z tonięciem osób, gasili ponad 60 pożarów lasów i ponad 230 pożarów upraw i obiektów związanych z rolnictwem. Naukowcy Uniwersytetu Opolskiego wspólnie ze strażakami przeprowadzą pierwsze w Polsce badania oceniające wpływ substancji, z którymi strażacy mają styczność podczas akcji ratowniczych na ich zdrowie i otoczenie. Naukowcy wskazują, że w grupie strażaków niektóre rodzaje nowotworów występują częściej. Tymczasem zakochani mają jeszcze niespełna 2 tygodnie, by usunąć swoje kłódki z mostu groszowego. Miłość co prawda nie rdzewieje, ale z mostem może być inaczej, bo kłódki niszczą powłokę antykorozyjną zabytkowej przeprawy. Jeśli nie zgubiliście kluczyka, kłódkę możecie odebrać do 14 września. A teraz policyjne doniesienia. 3 lata więzienia grożą agresywnemu 70-latkowi zatrzymanemu w Opolu. Mężczyzna sąsiadowi i innym osobom groził pozbawieniem życia, a w ręku miał trzymać nóż. Na razie trafił do aresztu. Policjanci z Opola zatrzymali też pochodzących z Ukrainy 19 i 23-latka podejrzanych o udział w pobiciu innego obywatela Ukrainy. Obaj mężczyźni usłyszeli zarzuty i obaj zostali deportowani. 19-latek podejrzany o zabójstwo ze szczególnym okrucieństwem 49-latki w Kędzierzynie Koźlu może być niepoczytalny. Prokurator Dominik Bagrowski z Prokuratury Okręgowej w Opolu potwierdza powołanie biegłych psychiatrów, którzy ocenią stan 19-latka.
18: Czy może odpowiadać przed sądem karnym, czy wobec niego wnosić o tak zwaną detencję?
6: Czyli pobyt w zamkniętym zakładzie psychiatrycznym. 19-latek przyznał się do tego, że uderzył młotkiem w głowę śpiącego na ławce mężczyznę w Opolu na początku lipca i że zabił kobietę w Kędzierzynie Koźlu pod koniec sierpnia. A teraz 172 km na godzinę na dozwolonej 50 i zatrzymanie pędzącej przez gminę Dąbrowa 43-latki, która, jak tłumaczyła policjantom, spieszyła się po telefon, którego zapomniała. Straciła prawo jazdy na 3 miesiące, dostała 2,5 tysiąca złotych mandatu i 15 punktów karnych. A w sprawie rozbudowy szpitala w Pokoju jest już więcej niż decyzja, bo jest podpisana umowa. Nieco ponad 2 lata potrwa budowa nowego pawilonu placówki i ma kosztować 76 milionów złotych. Na koniec zaglądamy na opolski stadion. Murawa nie ucierpiała podczas piątkowego koncertu. Izolacja zdała egzamin, zapewniają greenkeeperzy. Koncert Padre Guilherme był największą jak dotąd imprezą na Itaka Arenie. Zgromadził blisko 15 tysięcy widzów.
5: To był przegląd wydarzeń tygodnia.
12: To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Opole.
1: To jest program Tydzień w Opolu. Przy mikrofonie Kamil Kostka. W tej części audycji porozmawiam o spektaklach choreograficznych i tanecznych, które pod koniec września będzie można obejrzeć w Teatrze Kochanowskiego.
5: Na deskach teatrów.
1: Salon Bizar, Poruszony Las, Tempo czy Kids to tylko część ze spektakli tanecznych, które będzie można obejrzeć podczas tegorocznej edycji opolskiej sceny tańca. Do Opola przyjadą zespoły aktorskie z Belgii, Finlandii, Szwecji, Włoch, a także kilka polskich zespołów. Jak będzie wyglądać tegoroczna edycja tego festiwalu teatralnego? Posłuchajmy.
19: Nazywam się Janusz Orlik, jestem tancerzem, choreografem i kuratorem opolskiej sceny tańca.
1: Przełom lata i jesieni w Opolskim Teatrze Kochanowskiego to jest zawsze czas, można powiedzieć, roztańczony, bo opolska scena tańca właśnie w tym czasie się tutaj prezentuje. No, na tegoroczną edycję co przygotowaliście?
19: Tak, ten wrzesień to jest zawsze czas dla roztańczonego Opola. W tym roku opolska scena tańca odbędzie się między 20 a 27 września. Przygotowaliśmy 8 spektakli w głównym programie, 4 spektakle naszych rodzimych polskich artystów i 4 spektakle z zagranicy. Są również warsztaty taneczne skierowane dla lokalnych środowisk tanecznych, dla amatorów, dla osób średnio zaawansowanych i zaawansowanych oraz Międzynarodowe Laboratorium Choreograficzne prowadzone przez uznanego zagranicznego choreografa. W tym roku będzie to Włoszka Sylwia Gribaudi, która pokaże również swój spektakl 20 września.
1: Może wtajemniczmy słuchacza w to, jak ta cała inicjatywa powstaje, bo to jest łącznie 9 spektakli, w tym 8 gościnnych, to musi być kawał pracy wykonywanej przez cały rok, żeby tutaj zaprosić na ten jeden tydzień aż 8 gościnnych zespołów.
19: Poza kuratorowaniem to jest również praca koordynatorska. No nie miałoby to, nie wydarzyłoby się to, gdyby nie cały wkład i udział całego teatru i wszystkich pracowników, wszystkich konkretnych poszczególnych działów. No praca trwa przez cały rok, od momentu tak naprawdę zakończenia jednej edycji. Zaczynamy już myśleć o następnej, ale to też nie jest tak, że z dniem zakończenia edycji nagle zabieramy się do pracy za kolejną. Tak naprawdę praca nad kolejną edycją trwa tak naprawdę przez cały czas, więc jakkolwiek no, pracujemy w pocie czoła, pracujemy cały rok, kontaktujemy się z artystami, oglądamy spektakle, wybieramy spektakle. Więc tak to wygląda w wielkim skrócie.
1: No ja pamiętam, jak przed wakacjami rozmawiałem z ludźmi, którzy wybierali spektakle do opolskich konfrontacji teatralnych. Czy ta praca ma coś wspólnego z tym?
19: Nie wiem, jak są wybierane spektakle na konfrontacje teatralne. Moja praca jako kuratora polega na tym, że po prostu oglądam, sprawdzam, jeżdżę, kontaktuję się z artystami i wybieram wybieram spektakle na każdą edycję pod jednym kątem. Przede wszystkim różnorodności. Zależy mi na tym, żeby ten festiwal nie miał jakiejś określonej jednej tematyki czy jednego idiomu, ale prezentował widzom przekrój spektakli różnego nurtu. Oczywiście nadal mówimy o tańcu, o choreografii, współczesnej nowej choreografii, ale żeby był to program różnorodny, spektakle zarówno artystów z Polski, jak i zagranicy.
1: A czy ta scena choreograficzna się zmienia? Czy są jakieś trendy widoczne?
19: Ona się cały czas zmienia. Często ten taniec jest kojarzony, albo mówimy o tańcu w kontekście tańca klasycznego, baletu, albo teatru tańca. Najczęściej wrzucamy wszystko pod pojęcie teatr tańca. Lata temu zaczęło się mówić o nowej choreografii. Artyści, tancerze już nie ograniczają się tylko do samego tańczenia. Zaczynają współpracować również z artystami sztuk wizualnych, z reżyserami światła, których praca nie polega tylko na ładnym oświetleniu spektaklu, ale reżyser światła to również jest też, czy nawet dramaturg, tak? Czy artyści sztuk, tak jak mówiłem, sztuk wizualnych, czy muzyka na żywo, więc te wszystkie sztuki łączą się i artyści eksperymentują coraz odważniej, coraz śmielej, podejmują naprawdę ważne tematy i niekoniecznie łatwe do zdefiniowania, ale wydaje mi się, że taniec daje tą możliwość najlepszego, wydaje mi się, o opisania naszej rzeczywistości.
1: A czy są jakieś spektakle, które polegają wyłącznie na tańcu i nie za bardzo jest co mówić?
19: Bywa. To będzie krótka odpowiedź. Oczywiście są takie spektakle, to jest kwestia zawsze osobista, które polegają tylko i wyłącznie na samym tańcu i prezentowaniu techniki, nie dające niczego w zamian. W takim sensie ja jako widz staram się oglądać i doświadczać taniec w taki sposób, żebym jednak po wyjściu z teatru coś jednak po obejrzeniu tej sztuki ze mną zostało. A najczęściej nie zostaje, jeżeli widzę tak naprawdę tylko świetne wykonawstwo, które doceniam, warsztat, tancerzy, artystów, no ale potrzeba jest czegoś więcej, może jakiejś refleksji, momentu na zatrzymanie, nie wiem, do pomyślenia.
1: A w jakich przypadkach mówimy jeszcze o tańcu, a w jakich już o performansie? I gdzie jest granica?
19: Najczęściej ostatnio spotykamy jakby w takim naszym tanecznym środowisku, ale nawet niekoniecznie tanecznym, teatralnym, że ktoś performuje i to już przestaliśmy mówić, że ktoś występuje na scenie. Coraz rzadziej słyszę w ogóle, że ktoś mówi, że występuje na scenie. Najczęściej mówimy, wykonuje perfo albo, jednak wychodzimy na scenę i występujemy bez względu na to, czy pięknie tańczymy, czy bardziej tutaj mówię od strony takiej mojej osobistej, jak postrzegam taniec i performance. No, performance najczęściej kojarzymy może w wielkim takim uproszczeniu z wejściem do galerii i z oglądaniem artysty, który się oblewa farbką na przykład i może nie ma to nic wspólnego z tańcem. Nie zmienia to faktu, że również podobną rzecz możemy zobaczyć na scenie i ktoś może powiedzieć, że to nadal jest taniec, więc trochę te granice się zacierają. Ja jednak najbardziej chciałbym jednak oglądać ciało, które dokonuje naprawdę niesamowitego i wyjątkowego zaangażowania właśnie w takim fizycznym sensie, gdzie naprawdę artysta, widzę, że jego ciało jest w 100%, o ile nie w 200%, maksymalnie zaangażowane.
1: Chciałem spytać o jedną rzecz, bo jeśli chodzi na przykład o filmy, o tancerzach, filmy taneczne, zwał jak zwał. Mamy filmy rozrywkowe, takie jak w High School Musical, ale mamy też dramaty, takie jak Climax. I pytanie jest, co przeważa w takiej tematyce na scenie teatralnej?
19: Myślę, że na wszystko jest miejsce, bo dlaczego nie pomieszać formy musicalowej i zawrzeć ją, wrzucić ją w spektakl tańca współczesnego, czy teatru tańca, czy w ogóle spektaklu tanecznego. Zależy oczywiście, w jakim kontekście jest to użyte i jaki jest temat oczywiście spektaklu. Jeżeli robi to spektaklowi na plus, no to dlaczego nie? Może zostać to wyszydzone, może zostać to ironicznie potraktowane, ale moim zdaniem miejsce na to jest. Tak samo no, dałeś przykład klimaksu, czyli takiej, nie wiem, to jest cramping, czy już nawet nie wiem do końca, ale oczywiście no, tam już w klimaksie już reżyser leci po bandzie, bo jednak dochodzą do tego narkotyki, używki i tancerze zaczynają po prostu, no, mają niezły odpał. Nie o takim tańcu oczywiście mówimy tutaj, jednak chciałbym, żeby artyści i tancerze wychodzili trzeźwi na scenę i z pełną świadomością stali przed nami i pokazali swoją sztukę.
1: No bo jednak jakby nie patrzeć, Teatr Kochanowskiego uchodzi za teatr dramatyczny, a tutaj spektakle, które zobaczymy na opolskiej scenie tańca, przeważają w tematyce.
19: W tematyce, no w nurcie tańca, ale nadal jest to teatr wielu głosów, różnych spojrzeń i teatr, który otwiera się na tego typu inicjatywy, co nas, mnie jako artysty, który na co dzień zajmuje się tańcem i choreografią, bardzo cieszy, ponieważ no, uważam, że danie takiej oferty może stałemu widzowi tego teatru konkretnego da dodatkową też jakby perspektywę i spojrzenie na sztukę, nie tylko ograniczając się do oglądania sztuk dramatycznych, ale zobaczyć i doświadczyć właśnie taniec i co ten taniec mówi tak naprawdę o nas samych.
1: Który z tych spektakli, które zobaczymy, jest najbardziej trudny technicznie do zrealizowania, jeśli chodzi o liczbę osób na scenie, jeśli chodzi o budowę na przykład scenografii i tak dalej?
19: To są pytania tak naprawdę do koordynacji prac technicznych. Jakkolwiek mam wgląd w te nasze wewnętrzne tutaj korespondencje. Kontaktujemy się z artystami, szukamy rozwiązania, no bo każdy ze spektakli, który podróżuje i jeździ po świecie, podróżuje po różnych scenach, jest pokazywany na różnych scenach i nie każda scena jest taka sama, więc zawsze szukamy rozwiązania takiego, żeby oczywiście artyści byli zadowoleni, ale żeby spektakl był jednak zaprezentowany no, tak jak oryginalnie powinien być zaprezentowany. Wydaje mi się, że pod kątem może nie jakichś wyzwań technicznych, ale może być to spektakl Tempo, Kalenio z Finlandii. Co się będzie działo podczas tego spektaklu, nie zdradzę. Natomiast serdecznie oczywiście zapraszam, żeby oglądać każdy z tych spektakli, bo naprawdę warto. Jeżeli chodzi o sam spektakl Tempo, tak jak powiedziałem, nie zdradzę za dużo, ale będzie, myślę, magicznie i będziemy oglądać i zastanawiać się, jak oni to zrobili.
1: Czy dla naszych widzów te zagraniczne spektakle będą miały polskie napisy?
19: Nie, bo najczęściej są to spektakle, jeżeli pojawia się tekst i artysta bądź artystka używają tekstu, mowy. Najczęściej w tych spektaklach jest on improwizowany, więc trudno byłoby stworzyć napisy. W zeszłym roku do jednego ze spektakli właśnie Sylwii Grybaudi, która ponownie gości na naszym festiwalu, była jedna ze scen, która też była improwizowana, natomiast miała taką otwartą jakby formę, w której mogliśmy zaprosić na scenę tłumacza, który bezpośrednio tłumaczył to, co mówią artyści ze sceny i również widownia, która odpowiadała artystom i tak dalej. Nie są to spektakle, oczywiście nie wiadomo w jakim dużym, nie ma tego tekstu angielskiego aż tak dużo, ale też nie jest on na tyle niezrozumiały, żeby trudny, żeby nie został zrozumiały. Więc również na stronie internetowej opisujemy, które spektakle są w języku angielskim i tam, gdzie jest ta informacja podana, naturalnie tłumaczenia na język polski nie będzie, co nie zmienia faktu, że naprawdę warto, nawet jeżeli nie zrozumiemy czegoś w języku angielskim, chociaż wydaje mi się, że coraz więcej z nas zna ten język, nawet w najmniejszym stopniu, to jednak bardzo zachęcam, żeby przyjść.
1: A który z tych zespołów, który zobaczymy na opolskiej scenie, najwięcej podróżuje po świecie ze swoimi dziełami?
19: Najwięcej podróżuje Sylwia Gribaudi. Ostatnio również spektakl Tempo, o którym mówiłem, z Finlandii. Mieli dość zajęte lato, podróżowali po różnych festiwalach. Nie było łatwo, żeby ich tutaj zaprosić, w sensie takim harmonogramowym, żeby dopracować wszystkie terminy przyjazdów i odjazdów, ale również przywozu scenografii, bo to też musi być wszystko bardzo dobrze, skrupulatnie skoordynowane, więc ktoś gra na przykład 2 dni wcześniej na Litwie, przyjeżdża do nas do Opola, potem wyjeżdża gdzieś na Słowację, więc cieszę się, że jednak się udało i że właśnie te spektakle, nie tylko te 2, o których powiedziałem, ale tak naprawdę wszystkie spektakle mogą zostać u nas zaprezentowane.
1: Mówił Janusz Orlik, organizator opolskiej sceny tańca. Wszystkie spektakle w ramach tegorocznej edycji odbędą się między 20 i 27 września.
12: To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Opole.

0: kawa zasługuje na gwiazdkę Michela.
1: Teraz na wybranych stacjach Shell dowolna kawa Shell Cafe 200 ml za 5 zł.
0: Polecam Michel Moron.
1: Najniższa cena z sieci z ostatnich 30 dni przed obniżką 10,99. Szczegóły na shell.pl.
2: Na rzeźki poranek, na świeże spojrzenie.

0: A ja nadzieję, że nauczysz się nim mądrze zarządzać.
1: Dobra lekcja samodzielności. Robert Lewandowski.
2: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata. Mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 września. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
3: Słyszałeś, że ten samochód powstaje tylko w jednym miejscu na świecie? Naprawdę? Jaki? Gdzie? Volkswagen Crafter. Jest produkowany w Polsce od 10 lat. Cały świat jeździ naszym.
4: Ty, ale akcja!
3: I mają aż 5 lat gwarancji producenta. A teraz limitowana pula pojazdów jest w cenie od 140 tysięcy złotych netto. To co, przekonałem cię?
4: A jak? Kawał dobrej roboty. Zrobiony w Polsce.
5: Oferta dla przedsiębiorców. Szczegóły na vwdostawcze.pl i w autoryzowanych salonach marki.
6: Po reklamie.

0: jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Opole.
1: Kamil Kostka, zapraszam. W tej części programu porozmawiam o trwającym właśnie naborze kandydatów do Pegazów, czyli o polskich nagród za osiągnięcia w dziedzinie kultury. Będzie też o postępie prac na drodze krajowej 46 między Ozimkiem a Grodźcem.
2: Mieszkańcy Opola mają głos.
1: Na początek informacja z opolskiego ratusza. Urząd miasta rozpoczął nabór kandydatów do tegorocznych Pegazów. To nagrody przyznawane za osiągnięcia w dziedzinie kultury. W tym roku zostaną one rozdane po raz 30.
3: Joanna Broszkiewicz-Brylak, Wydział Kultury, Promocji i Komunikacji Społecznej.
1: Mieszkańcy Opola, bo to nie tylko osoby związane gdzieś tam z mediami, z kulturą, ale akurat w przypadku tej nagrody również mieszkańcy mają prawo zgłosić kandydaturę osoby, która mogłaby dostać nagrodę, czyli Pegaza, nagrodę za osiągnięcia w dziedzinie kultury, tak?
3: Tak naprawdę w tamtym roku to już odbyła się ta pierwsza edycja, gdzie nasi mieszkańcy Opola mają taką możliwość. Tak naprawdę muszą zebrać tylko podpisy. Tych osób, które również chciałyby, żeby dana osoba dostała taką nagrodę. Jest formularz na naszej stronie internetowej, bo oczywiście muszą, z tym są związane różnego rodzaju przepisy, które nas obowiązują. Jest taki formularz, to tak naprawdę jest jedna kartka i zebranie tych podpisów i wtedy każdy mieszkaniec naszego miasta może przyjść, złożyć, no i tylko musi czekać, czy ta osoba zostanie wybrana i w jakiej kategorii oczywiście musi określić. Ponieważ mamy 6 kategorii, więc musi być również określenie, w jakiej kategorii będzie dana osoba nominowana.
1: No i jakie to są kategorie?
3: Kategorii mamy 6. To też troszeczkę nam ewoluowało przez wiele lat, ale ostatnimi latami jest tak. Nagroda w dziedzinie kultury, nagroda za całokształt dokonań twórczych i artystycznych, nagroda za debiut kulturalny roku, nagroda w dziedzinie ochrony dziedzictwa, nagroda za wydarzenie w mieście i nagroda za mecenat.
1: Ale tą nagrodę może otrzymać tylko artysta pochodzący z Opola. Czy mogę sobie na przykład Piotra Roguckiego wyznaczyć, zbiorę 20 podpisów i się okaże, że...
3: Najlepiej by było oczywiście, gdyby to była osoba związana z Opolem, bo mieliśmy już takie osoby, które na dzień dzisiejszy nie mieszkają w Opolu, ale jakby tworzyły tutaj, były tutaj znane, no dzisiaj powiedzmy zatoczyły koło, wyjechały czy to za granicę, czy gdzieś do miasta w kraju i takie osoby też można zgłaszać, no ale jednak dobrze by było, gdyby to była osoba, która pracowała na rzecz miasta, w jakikolwiek tych kategoriach, które przed chwilą wymieniłam.
1: Pracowała lub pracuje dalej, tak?
3: Tak, pracowała lub pracuje dalej, bo oczywiście tutaj mamy kategorię za działalność kulturalną, czyli jakby nawet jeśli ona tej działalności kulturalnej nie prowadzi w samym mieście Opolu, mówmy na przykład tu o pisarzu czy o jakimś malarzu bardzo znanym, a gdzieś robi to w Polsce lub za granicą, to oczywiście jest taka możliwość również, bo jednak jest to człowiek od nas, urodzony w tym mieście, zaczynający karierę, w związku z tym ma również szansę.
1: W zeszłym roku po raz pierwszy Państwo dali taką możliwość mieszkańcom, tak? Żeby też mieli tutaj w tej sprawie decydujący głos. Jak to rok temu wyszło?

0: Ilu takich artystów sami mieszkańcy zaproponowali?
1: To znaczy tak, były takie głosy, były mieszkańcy składali. No w tej chwili jest mi trudno powiedzieć, musiałabym sięgnąć do archiwów, ale tak, były i były takie nagrody przyznawane.
0: A przypomnijmy, co to jest za nagroda?
1: Nagroda, to jest nagroda, która tak jak wstępie powiedziałam, tak naprawdę przyznawana jest od 30 lat, bo w tym roku mamy mega dużą, że tak powiem, rocznicę. Nagroda za działalność kulturalną w mieście Opolu. Tak to się nazywa i tak naprawdę to się nazywa od 30 lat. No tą nagrodą, tak, to też jest jakby nowość, bo będzie to jak gdyby druga edycja, jest Pegas. To też w różny sposób działo się w różnych latach, albo był to dyplom, było to też również wynagrodzenie finansowe. Natomiast w tej chwili mamy nową statuetkę Pegaza, która nierozłącznie jest związana z naszym miastem.
0: Czyżby statuetka była inspirowana Pegazem z placu Jana Pawła II?
1: Tak, na pewno jest inspirowana, bo Pegaz jest znany w naszym mieście. Co prawda zmieniał przez wiele lat swoje miejsce, jednak jest rozpoznawalny przez wielu mieszkańców i to tych starszych i tych młodszych. Natomiast no, może nie jest to odzwierciedlenie jeden do jednego, ale sama idea Pegaza jest jak gdyby tą ideą właśnie, że jest znany w tym mieście, jest związany z kulturą, w związku z tym należy się ludziom kultury.
0: Czy można zgłosić taką osobę, która w poprzednich latach już była laureatem?
1: Można, ale jest też również na stronach internetowych www.opole.pl jest regulamin oczywiście przyznawania tych nagród i zgłaszania i tam musi być zachowane co najmniej chyba 2 albo 4 lata ewentualnie od tej nagrody, no ale może być również osoba, która już dostała daną nagrodę, może być nominowana do innej nagrody, jeśli taką działalność prowadzi. Bo wiemy, że działalność kulturalna to jest szeroka gama różnego rodzaju przedsięwzięć, także jest taka możliwość.
0: I tak, składamy wniosek, proponujemy osobę, tłumaczymy dlaczego, za jakie osiągnięcia, dlaczego uważamy, że tej osobie się to należy i ile tych podpisów trzeba zebrać.
1: Trzeba zebrać 10 podpisów. Oczywiście tutaj mówimy, jeśli chodzi o tą nagrodę, która będzie zgłaszana przez mieszkańców, bo jeśli oprócz się mieszkańców, tak również jest to w regulaminie napisane, no mogą instytucje kultury zgłaszać, stowarzyszenia, fundacje, więc no to tutaj nie potrzeba jak gdyby tych podpisów. Tutaj jak gdyby już sama instytucja. Tak, oczywiście jest formularz, na którym się to zgłasza, trzeba, tak jak pan wcześniej powiedział, imię, nazwisko, jaka kategoria, bo to jest bardzo ważne, no i oczywiście osiągnięcia tej osoby w danej kategorii, co ta osoba tak naprawdę robi i czym zasłynęła i czy rzeczywiście to tak wygląda.
0: I jakie są następne kroki? Zbierze się kapituła, która te wszystkie kandydatury rozpatrzy i...
1: Tak, zbierze się kapituła. Tutaj chciałabym jeszcze dodać, że tak naprawdę wnioski spływają do 30 września i na tym terminie kończymy. Potem zbiera się kapituła. No w kapitule jest pan prezydent, są osoby w ogóle związane z kulturą, dyrektorzy jednostek. To w zależności od tego, kogo pan prezydent sobie wybierze do tej kapituły. No i przychodzi ten termin, powiedzmy umówiony, kapituła się zbiera. Zostają wyłonieni nasi bohaterowie, no a potem organizujemy my jako wydział jeszcze dodatkowo galę, na której te nagrody zostaną wręczone.
0: No i ta gala odbędzie się?
1: I taka odbędzie się, nie wiem czy już mogę powiedzieć, na razie mamy taką propozycję w listopadzie.
0: No to ewentualnie artyści, którzy będą mogli tutaj tą nagrodę odebrać, już mogą sobie jakiś termin tutaj mniej więcej szykować. A czy jest możliwość, żeby jakaś osoba dostała nagrodę w więcej niż jednej kategorii?
1: Może być taka możliwość również. To w zależności od tego, jakie będą zgłoszenia, bo tutaj jakby no, przyjmujemy wszystkie zgłoszenia. Jeśli jest to zgodnie z regulaminem, tak jak powiedziałam, przyznawania nagród, no to może tak wystąpić. Czasami, no bardzo często tak mamy, że mamy też tak, że wiele instytucji zgłasza tą samą osobę do różnych nagród. Także tak to się zdarza od wielu lat.
0: A kto w poprzednich latach tą nagrodę otrzymał?
1: Oj, to mamy bardzo długą listę, jeśli chodzi o, tak jak mówię, to jest 30 lat, także no, w tamtym roku Jacek Podsiadło, Hamada, no było wiele, Agnieszka Włoch ze swoim teatrem Zapadnia, no naprawdę, ile mamy czasu? W związku z tym wiele, wiele osób naprawdę znanych w mieście Opolu z działalności swojej kulturalnej. To są też osoby, które gdzieś tam na zewnątrz też nas promują ze swojej działalności kulturalnej, biorąc udziały w różnego rodzaju festiwalach, koncertach. Także no jest bardzo długa lista.
0: Mówiła Joanna Broszkiewicz-Brylak z Urzędu Miasta. Nabór kandydatów do tegorocznych Pegazów potrwa do końca września.
2: Nasi reporterzy informują.
0: Teraz zajrzyjmy na drogę krajową 46. Między Ozimkiem a Grodźcem w ostatnim czasie trwała przebudowa, przez którą ruch odbywał się wahadłowo. Te prace już się zakończyły.
3: Prace związane z budową drogi pieszo-rowerowej na trasie Ozimiak-Grodziec wchodzą powoli w ostatni etap. Na całej długości trasy dla rowerzystów ułożono już warstwę wiążącą, a kolejną układana będzie warstwa ścieralna oraz oznakowanie poziome i kolejno pionowe. Wykonawca finalizuje także pracę przy przebudowie skrzyżowania drogi krajowej nr 46 z ulicą Częstochowską, gdzie widoczna jest już warstwa ścieralna, a kolejno zostanie wykonane oznakowanie poziome wraz z oznakowaniem pionowym. I tutaj gorący apel do rowerzystów. Miejsce budowy ścieżki pieszo-rowerowej to ciągle plac budowy, gdzie prowadzimy pracę m.in. z użyciem ciężkiego sprzętu, więc wjazd na teren budowy jest stanowczo zabroniony, ponieważ stanowi zagrożenie zarówno dla użytkowników, jak i dla osób wykonujących pracę. Apelujemy także o stosowanie się do oznakowania wynikającego z tymczasowej organizacji ruchu, a także poleceń osób kierujących ruchem. Przypomnijmy, ścieżka pieszo-rowerowa pomiędzy Ozimkiem i Grodźcem ma długość około 3 km i jest zlokalizowana po prawej stronie drogi krajowej nr 46, jadąc w kierunku Grodźca. Na skrzyżowaniu drogi krajowej nr 46 z ulicą Częstochowską wybudowaliśmy przejście dla pieszych oraz przejazd dla rowerzystów wraz z dodatkowym oświetleniem oraz urządzeniami bezpieczeństwa ruchu drogowego. Z kolei w Grodźcu na końcowym odcinku tej inwestycji wykonaliśmy nowe przejście dla pieszych oraz przejazd dla rowerów w ciągu drogi krajowej nr 46. Zadanie realizuje firma Larix z Lublińca za nieco ponad 9 milionów złotych.
0: Mówiła Agata Andruszewska z Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad. Drogowcy wciąż prowadzą liczne inwestycje na krajówkach w okolicach Opola, na przykład na drodze krajowej 45 z Opola do Kluczborka. O postępie tych prac usłyszycie w tym programie już za kilka dni.
2: Zdrowe Opole!
0: Opolskie Centrum Ratownictwa Medycznego będzie mieć nową siedzibę. O tym informowałem już przed wakacjami, ale na wrześniowej sesji Sejmiku Województwa radni to przyklepali. Przekazali pod budowę OCRM działkę budowlaną przy ulicy Pileckiego w Opolu.
4: Zuzanna Donat-Kasiura, wicemarszałkini województwa opolskiego. Tak, dzisiaj przekazujemy własność na rzecz Opolskiego Centrum Ratownictwa Medycznego po to, aby móc pozyskać środki europejskie na budowę siedziby. To nie tylko siedziba, to również ma tam znaleźć się centrum szkoleniowe. Żyjemy w tak dynamicznych czasach, w których wiemy, że ratownicy, ratowniczki medyczne pomagają nam nie tylko w czasie, gdy trwa pokój, ale również w sytuacjach kryzysowych. Bardzo dobry przykład mieliśmy tego w czasie powodzi, ale również w czasie innych zagrożeń. A teraz, biorąc pod uwagę to, co dzieje się za wschodnią granicą, czyli stan wojny oraz to, że uświadamiamy sobie, że musimy być gotowi, musimy zwiększać świadomość ludności cywilnej, a ratownictwo medyczne ma w tym obszarze bardzo dużą rolę. W związku z tym pojawiła się możliwość pozyskania środków europejskich na budowę takiego centrum. W związku z tym przekazujemy działkę po to, aby nie tylko wypełnić warunki, które postawiło miasto Opole, dlatego że oni mówili o 5 latach. Ja mam nadzieję, że w ciągu 3 lat uda nam się taką siedzibę wybudować. Schron, centrum szkoleniowe i oczywiście siedziba, także wszystkie możliwe działania będą tam realizowane. Ja myślę, że dyrektor Jarosław Kostyła przedstawi Państwu całą wizję, plan i wizualizację. Mieliśmy już możliwość zobaczyć w czasie, gdy miasto wyrażało zgodę na zmianę przeznaczenia tej działki. Ja jestem pewna, że będzie to najlepsza siedziba w Polsce.
0: Mówiła wicemarszałkini województwa Zuzanna Donat-Kasiura. Nowa siedziba Opolskiego Centrum Ratownictwa Medycznego zostanie wybudowana za kilka lat.
5: To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Opole.
0: To jest program Tydzień w Opolu. Przy mikrofonie Kamil Kostka. W tej części audycji porozmawiam o kolejnym nowym spektaklu, który pojawi się w Teatrze Kochanowskiego. Pomówię też o obiektach sportowych w naszym województwie, które dostaną szansę na rozwój dzięki dofinansowaniu ze strony samorządu regionu. Zapraszam.
2: Na deskach teatrów.
0: Na początek zajrzyjmy do Teatru Kochanowskiego. Tam trwają przygotowania do kolejnej premiery. Będzie to spektakl taneczny pod tytułem Kids.
6: Nazywam się Janusz Orlik, jestem reżyserem, choreografem, autorem koncepcji scenograficznej i opracowania muzycznego do spektaklu Kids, którego premiera już 19 września w Teatrze Jana Kochanowskiego w Opolu.
0: Dopiero co mieliśmy jedną premierę, teraz druga i no i teraz rozpoczyna się opolska scena tańca. Proponujecie właśnie nowy spektakl Kids. Co to za sztuka?
6: Jest to sztuka, powiem, wyjątkowa, już, ale wyjątkowy jest już sam proces. Sztuka, która, w której na scenie zobaczymy trójkę profesjonalnych aktorów i sześcioro dzieci.
0: Te dzieci łatwo było nauczyć choreografii?
6: Te dzieci przede wszystkim niełatwo było nauczyć dyscypliny pracy, ale żeby ten projekt w ogóle zrealizować i realizować w taki sposób, w jaki chciałbym go zrealizować, no to jednak potrzebna jest dyscyplina pracy. I oczywiście tak jak profesjonalni aktorzy bardzo wiedzą i dobrze znają realia pracy w teatrze, to jednak dzieci trzeba było tego w jakiś sposób nauczyć. Oczywiście zależało nam przede wszystkim na tym, żeby dobrze się bawiły, żeby czuły się tutaj dobrze i bezpiecznie, pomimo tematu, który spektakl podejmuje.
0: Przypomnijmy temat.
6: Temat straty. W jaki sposób radzimy sobie ze stratą, ale nie tylko stratą w takim sensie osobistym, ale też i materialnym. W kontekście pracy z dziećmi, rozmawiając o stracie, okazywało się, że stracić można tak naprawdę oczywiście bliską osobę, dziadka, tatę, może nerkę, a może chomika, a może jakąś ulubioną zabawkę. Oczywiście najczęściej jednak mówimy o stracie osobistej i zgłębialiśmy ten temat na różne sposoby. Zależało mi przede wszystkim na tym, żeby podejmując ten temat i pracując nad spektaklem 6 tygodni, żeby te 6 tygodni, szczególnie pracując z dziećmi, polegały przede wszystkim na jak największej ilości zabawy i radości. Może za bardzo się obawiałem, że temat przytłoczy te dzieci i będą wracały do domu i mówiły, nie poradzę sobie i w ogóle tam jest za ciężko i w ogóle będą wracały z depresją. Okazuje się, że nie chcą chodzić do szkoły, a chcą zostawać na próbie 2 godziny dłużej, więc to jest codziennie był to dla nas dobry znak, że jednak chcą tu być, że jednak chcą pracować i naprawdę to, co robią na scenie i to, co robiły podczas prób, jest naprawdę wyjątkowe.
0: Te próby były w wakacje?
6: Te próby były niestety dla nich w wakacje. Rozpoczęliśmy próby 11 sierpnia. Już nawet nie pamiętam, co to są wakacje tak naprawdę, ale staraliśmy im stworzyć wakacje tutaj na miejscu w teatrze. Jakkolwiek pytaliśmy, czy nie żałują, że tracą tak naprawdę ostatnie 3 tygodnie wakacji. Po pierwszych paru dniach powiedziały nie, że to jest tak fajnie i w ogóle absolutnie nie, że już wakacje już były, już morze było, już góry były, wszędzie powyjeżdżały, wypoczęte.
0: Przecież było gorąco, upały, tutaj musiało być 50 stopni, jeszcze biegały te dzieciaki?
6: Na szczęście mamy klimę w modelatorni, w której spektakl się odbędzie. Dawaliśmy radę. No, pracowaliśmy w pocie czoła, wychodziliśmy oczywiście na zewnątrz, na świeże powietrze. No, było gorąco, ale tak jak mówię, klima się sprawdzała.
0: Z drugiej strony tak sobie myślę, że 6 tygodni na opracowanie spektaklu to nie jest dużo czasu.
6: 6 tygodni całego procesu. Tak naprawdę ja musiałem dobrze rozplanować ten czas prób, bo to nie jest 6 tygodni na stworzenie spektaklu, to jest 6 tygodni na całe jego zrealizowanie, czyli stworzenie materiału, ułożenie struktury, kolejności, potem praca na doszlifowywaniu i dopracowywaniu materiału. Do tego dochodzą jeszcze oczywiście próby światła, zaprojektowanie tego światła, próby z akustykiem, który też musi wiedzieć, kiedy, w którym momencie muzykę włączyć, wyłączyć. Więc teraz jesteśmy na tym etapie już końcowym, ostatnich prób generalnych.
0: A czy tutaj na ten spektakl, czy w tworzenie tego spektaklu zaangażowała się młodzież, która gdzieś tam uczestniczyła w zajęciach organizowanych przez nasze tutaj Centrum Edukacji Kulturalnej w teatrze?
6: Nie. Tą pracę robiliśmy od samego początku z aktorami Moniką Stanek i aktorką teatru Kochanowskiego i dwójką gościnnych aktorów Jędrzeja Mitwijów i Mirona Jagniewskiego oraz powiedziałem 6 dzieci. To jest tak naprawdę łącznie 11 dzieci, ale one są podzielone na dwie obsady. Czyli będą dwie obsady spektaklowe i będą grały za każdym razem naprzemiennie. Tworzyliśmy ten spektakl wspólnie właśnie z całą czternastką nas.
0: Mhm. No bo tak pamiętam, że na przykład w ramach tej inicjatywy tanecznej taki spektakl jak Kuliści został tutaj odegrany i został na dłużej w naszym repertuarze. Czy tak samo będzie ze spektaklem Kids?
6: Na to liczę i na to liczymy. Poza pokazami premierowymi 19 i 20 września są już zaplanowane kolejne spektakle w październiku i w listopadzie.
0: No i właśnie dlatego ta tutaj obsada musi być wymienna, prawda?
6: Takie było założenie, że no, ze względu na naturę tego projektu jednak pracujemy z dziećmi. Dzieci też rosną. Może na jakimś etapie, nie chciałbym, no, ale nie powiedzą nie i będą naprawdę chętnie wracać. Ale bywa różnie. Nie tylko z dziećmi, no, z dorosłymi też. No, na naszej drodze jakby artystycznej, ale też grania tego spektaklu i jego eksploatacji musimy liczyć się z tym, że pewne rzeczy możemy nie przeskoczyć i stąd decyzja o dwóch obsadach. Na jakimś etapie też tej decyzji wspólnie z dyrekcją, z pracownikami doszliśmy do wniosku, że no, głupio byłoby mieć tylko jedną obsadę, która będzie grała, a druga obsada będzie jakby w pogotowiu i jakby będzie w procesie, no ale co dalej? Więc naturalnym rozwiązaniem było jednak mieć dwie obsady, które będą grać spektakl naprzemiennie.
0: A spektakl Kids do jakiego widza jest skierowany?
6: W samym spektaklu grają, występują dzieci w wieku 7 do 11 lat, ale spektakl kierujemy raczej do widza dorosłego.
0: Dlaczego? Czy jednak ten temat jest zbyt ciężki dla młodzieży szkolnej?
6: Może się wydawać ciężki. Mogę powiedzieć, wydaje mi się, że granicę wiekową, do jakiej będziemy kierować spektakl, określimy, myślę, krótko po premierze, bo to będzie też taki, bądź po próbach generalnych, które są też takim testem spektaklu, jak on się sprawdza na scenie itd. i tak dalej. Wydaje mi się, że temat może okazać się trudny. Nie wiemy, jak młodzież, młody widz, 7-latek, 8-latek może sobie poradzić ze spektaklem, który trwa ponad godzinę, który jest spektaklem nieśpiesznym, który jest takim spektaklem medytacyjnym. może wpłynąć bardzo pozytywnie, może zostać bardzo dobrze zrozumiany, ale może też zadziałać w drugą stronę. Ze swojego doświadczenia mogę też powiedzieć, pracując w Wielkiej Brytanii z zespołem, robiliśmy spektakle, produkcje, które angażowały dzieci z rodzin zastępczych i adopcyjnych. I testowaliśmy spektakl, który no nie był skierowany do widza młodego, ale zapraszaliśmy młodych widzów poniżej 10 roku życia. I bywało różnie. Reakcje były różne. Nie będę jakby zdradzać, bo nie mogę, ale wystarczy, że powiem, że były różne reakcje. Dlatego wydaje mi się, że bezpiecznym jest określić tą granicę i ten spektakl szczególnie będzie kierowany do widza dorosłego.
0: Pytam dlatego, że pewnie wielu młodych Opolan będzie chciało zobaczyć w akcji swoje koleżanki, swoich kolegów na scenie.
6: No dostajemy oczywiście takie pytania, czy moja kuzynka, która ma 10 lat, będzie mogła ten spektakl obejrzeć, czy mój brat będzie mógł ten spektakl obejrzeć. No jest to trudne, żeby powiedzieć, że no jednak nie. Ale jest to też sytuacja, jest to taka też sprawa, która będzie bardzo indywidualnie, moim zdaniem, że tak brzydko powiem, rozwiązywana między nami, teatrem jako instytucją, a rodzicami, których dzieci występują w spektaklu i potencjalnych gości, dzieci, czy członków rodzin, kuzynów, braci, sióstr, którzy może będą mieli okazję obejrzeć swoich kolegów, koleżanki na etapie prób generalnych.
0: Premiera spektaklu Kids będzie się odbywać w czasie opolskiej sceny tańca, no i zmierzy się chyba również ze spektaklami tanecznymi z innych teatrów. Będzie konkurencja?
6: Nie traktuję tego jako konkurencji, po prostu jako bardzo ważną, moim zdaniem, i odważną propozycję, jak wiele z spektakli, które zostaną zaprezentowane na opolskiej scenie tańca. Nie chciałbym traktować właśnie tej pracy, naszej pracy artystów, która i tak jest dość krótka i krucha, żeby właśnie pojawiał się wątek konkurencji. Nie tak traktuję i nie tak chcę traktować swoją pracę. Zapraszam serdecznie na premierę spektaklu Kids. Premiera odbędzie się 19 września o godzinie 19 w Teatrze Jana Kochaneckiego w Opolu. Drugi spektakl 20 września o godzinie 17. Zapraszam.
0: Mówił Janusz Orlik, autor spektaklu Kids. Na stronie internetowej Teatru Kochanowskiego możemy znaleźć pełną rozpiskę zaplanowanych na ten moment spektakli. Sztuka Kids pojawi się na scenie także na kilku pokazach październikowych i listopadowych.
2: Sportowe Opolskie.
0: Teraz pora na kilka słów o infrastrukturze sportowej w naszym województwie. Samorząd województwa przekazał 5 milionów złotych na remonty boisk m.in. w Brzegu, Kolonowskiem, Kędzierzynie-Koźlu czy Tarnowie Opolskim. O szczegółach wicemarszałek województwa Zbigniew Kubalańca.
7: Wybór faktycznie był trudny, to decydował zarząd województwa. Zgłosiło się 39 samorządów. Wybraliśmy w tym roku łącznie 16. Staraliśmy się tak dobrać te inwestycje z jednej strony, żeby one były o jak największym znaczeniu sportowym dla całego regionu. Stąd miasto Opole i jedyna szkoła mistrzostwa sportowego, liceum ogólnokształcące numer 9, ale z drugiej strony tak, żeby nie było białych plam i w porównaniu również z edycją z tamtego roku, aby wszystkie powiaty były w miarę reprezentowane, ale też, żeby te pieniądze trafiły do mniejszych gmin, bo te potrzeby, bez względu na to, czy to dotyczy miast dużych, takich Opole czy Kędzierzyn-Koźle, czy właśnie takich mniejszych, jak chociażby Tarnów Opolski, to również tamte samorządy borykają się z dużymi problemami, w szczególności jeżeli chodzi o boiska sportowe, jeżeli chodzi o boiska przyszkolne, więc no, staraliśmy się to zrównoważyć. Łączna kwota z naszej strony 5 milionów złotych, ale z drugiej strony ministerstwo dokłada swoje 5 milionów i co jest najistotniejsze, ministerstwo nie ingeruje w wybór samorządu województwa, czyli te samorządy, które myśmy wytypowali, z tymi samorządami ministerstwo podpisze umowę. Tak samo jak z naszymi pieniędzmi, myśmy w naszym regulaminie ustalili to na 2 lata, więc te dzisiejsze umowy będą realizowane w tym roku, natomiast jest część samorządów już dzisiaj wie, że nie wyrobi się ze swoimi inwestycjami, więc będzie mogła te umowy podpisać w styczniu i realizować je w 2027. Podobnie jak to było w poprzednim programie, dlatego że również w tym roku są jeszcze dokończane inwestycje, gdzie dofinansowanie było w 2025.
0: Mówił wicemarszałek województwa Zbigniew Kubalańca. Dofinansowania remontów poszczególnych obiektów sportowych sięgnęły kwot od 210 do 760 tysięcy złotych.
5: To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Opole.
4: To jest program Tydzień w Opolu. Przed mikrofonem Sandra Bruśniak i zachęcam serdecznie do wysłuchania tej audycji. A w niej powiemy o tym, że Grodzisko w gminie Strzelce Opolskie i Kamień Śląski zostały tegorocznymi laureatami konkursu Piękna Wieś Opolska.
8: Z jednej strony aktywność sportowa i boisko, z drugiej strony fantastyczna szkoła podstawowa i to, co zbudowano tuż przy szkole. Znakomity plac rekreacji, zabawy, edukacji, gdzie spotyka się cała wieś.
4: Sprawdzimy także, co dziać się będzie w najbliższym czasie w Filharmonii Opolskiej.
7: Po udanych festiwalach w Mosznej, Kwitących Azalii i Pokoju, prawdziwa uczta dla miłośników muzyki poważnej.
4: Grodzisko w gminie Strzelce Opolskie oraz Kamień Śląski w gminie Gogolin to tegoroczni zwycięzcy konkursu Piękna Wieś Opolska. Laureatów 28. edycji konkursu poznaliśmy podczas dożynek wojewódzkich w Kluczborku. Tegoroczne zmagania odbywały się pod hasłem Dziedzictwo, Tożsamość, Wspólnota. W konkursie oceniano 21 miejscowości, które rywalizowały w dwóch kategoriach. Pierwsza z nich to najpiękniejsza wieś, dziedzictwo i wspólnota. Tutaj bezkonkurencyjne okazało się Grodzisko z gminy Strzelce Opolskie. Jurorzy docenili przede wszystkim aktywność mieszkańców, pielęgnowanie śląskich tradycji oraz umiejętne łączenie lokalnego dziedzictwa na rzecz całej społeczności. Szczególne uznanie zdobyły między innymi Izba Tradycji Śladami Przeszłości, działalność licznych organizacji oraz społeczna szkoła. Ważnym miejscem spotkań mieszkańców jest również przestrzeń Łączymy Pokolenia, która łączy funkcje rekreacyjne, edukacyjne i społeczne. Komisja uznała Grodzisko za wzorcowy przykład odnowy wsi opartej na lokalnym dziedzictwie i zaangażowaniu mieszkańców. Nagroda za pierwsze miejsce to 18 tysięcy złotych. Mówi Ryszard Wilczyński, pełnomocnik zarządowej województwa do spraw rozwoju wsi.
2: To warto wiedzieć o Opolskiem.
8: A zobaczyliśmy ludzi, którzy potrafią zbudować na własnych zasobach pomysł na życie, na funkcjonowanie bardzo dynamicznej, bardzo uporządkowanej, bardzo wspierającej się wspólnoty. Potworzyli kilka takich miejsc, które nas absolutnie urzekły. Z jednej strony aktywność sportowa i boisko, z drugiej strony fantastyczna szkoła podstawowa i to, co zbudowano tuż przy szkole. Znakomity plac rekreacji, zabawy, edukacji, gdzie spotyka się cała wieś, gdzie można powiedzieć, jest to takie miejsce, taki uniwersytet wiejskiego życia razem. Jesteśmy ogromnie wdzięczni za to zgłoszenie i za ten przykład, który jest, można powiedzieć, wręcz idealny, aby wytłumaczyć, czym jest odnowa wsi.
4: Drugie miejsce ex aequo zajęły Biedrzychowice z gminy Głogówek oraz Walce. Obie miejscowości otrzymały po 15 tysięcy złotych. Biedrzychowice wyróżniono przede wszystkim za farską stodołę. Wiejskie Muzeum i Centrum Życia Społecznego to miejsce, które powstało dzięki wieloletniemu zaangażowaniu mieszkańców i stało się ważnym punktem na mapie lokalnego dziedzictwa. Walce z kolei zachwyciły jurorów sposobem wykorzystania przestrzeni publicznych do opowiadania o historii i tradycjach miejscowości. Skwery, murale, Izba Tradycji i działalność lokalnych organizacji tworzą tu spójną opowieść o śląskiej tożsamości. Trzecie miejsce i 12 tysięcy złotych trafiło do Główczyc w gminie Dobrodzień. Tutaj komisja zwróciła uwagę przede wszystkim na wyjątkową aktywność mieszkańców. Jednym z najbardziej znanych wydarzeń jest międzynarodowy Fire Truck Show, organizowany przez strażaków ochotników i mieszkańców. Impreza przyciąga tysiące osób,
9: osób i stała się ważnym elementem tożsamości miejscowości. Druga konkursowa kategoria to miejsce, serce wspólnoty. I tutaj zwyciężył Kamień Śląski z gminy Gogolin. Pierwsze miejsce i 10 tysięcy złotych przyznano za Centrum Integracji Wiejskiej. To efekt ponad 30 lat pracy mieszkańców. Powstał tu rozległy kompleks sportowy, rekreacyjny i społeczny, wykorzystujący między innymi historyczne zabudowania. Są miejsca spotkań, zaplecze dla organizacji wiejskich oraz baza noclegowa. O skali przedsięwzięcia świadczy między innymi działalność części noclegowo-konferencyjnej Alvernia, która od 2023 roku przyjęła około 5 tysięcy osób. Jurorzy podkreślili, że Kamień Śląski znakomicie łączy lokalne dziedzictwo, nowoczesną infrastrukturę i aktywność mieszkańców, a jednocześnie jest otwarty na gości z Polski i zagranicy.
8: W Kamieniu Śląskim mamy do czynienia z sercem wspólnoty. Tam zgromadzono w przestrzeni przyparafialnej cały kompleks obiektów. Pomieszczenia w dawnym obiekcie gospodarskim przekształcono, można powiedzieć, w coś, co bym nazwał wiejskim domem kultury i aktywności. Ale to, co nas zaskoczyło najbardziej, to Alvernia, czyli miejsce, gdzie są noclegi. Dla tych, którzy przybywają do Kamienia Śląskiego, ogromna ilość pracy i wspaniałej współpracy stowarzyszeń, które budują rzeczywistość społeczną Kamienia Śląskiego.
9: Mówił pełnomocnik Zarządu Województwa do spraw rozwoju wsi Ryszard Wilczyński. Drugie miejsce i 7 tysięcy złotych otrzymało Centrum Aktywności Kulturalno-Sportowej w Rozmierce w gminie Strzelce Opolskie. Komisja doceniła przede wszystkim wielofunkcyjność tego miejsca. Boiska, świetlica i duża wiata służą organizacji wydarzeń sportowych, kulturalnych, rodzinnych i integracyjnych. Ważna jest też współpraca mieszkańców, szkoły i lokalnych organizacji. Trzecie miejsce i 5 tysięcy złotych przypadło chałupce stażyków w Bogacicy w gminie Kluczbork. To niewielkie, ale niezwykle cenne miejsce, w którym zgromadzono pamiątki związane z codziennym życiem dawnej wsi. Między innymi sprzęty, dokumenty, fotografie, stroje i przedmioty używane przez mieszkańców. Chałupka przyciąga przede wszystkim mieszkańców, ale także wycieczki szkolne i gości z kraju oraz zagranicy. Konkurs Piękna Wieś Opolska po raz kolejny pokazał więc, że siła opolskich miejscowości tkwi nie tylko w wyglądzie przestrzeni, ale przede wszystkim w ludziach, ich aktywności, przywiązaniu do tradycji i umiejętności wspólnego działania. A teraz powiemy o tym, że Głogówek po raz kolejny zabrzmi Beethovenem i trudno o miejsce bardziej odpowiednie, bo to właśnie tutaj w 1806 roku zatrzymał się Ludwig van Beethoven. Kompozytor przyjechał do Głogówka na zaproszenie hrabiego Franciszka von Oppersdorfa. Zamieszkał na zamku i pracował nad swoją muzyką. Dziś ta historia jest fundamentem jednego z najważniejszych wydarzeń muzycznych na Opolszczyźnie. Od 13 do 22 września w Głogówku odbędzie się 33. Śląski Festiwal imienia Ludwika van Beethovena. W programie znalazło się 5 koncertów kameralnych. Wystąpią artyści z Polski i zagranicy. Oprócz muzyki Beethovena usłyszymy m.in. utwory Brahmsa, Bacewiczy, Dworaka, Pucciniego, Debussiego, Killara, Mendelssohna, Schaumana i Prokofiewa. Co ważne, na wszystkie koncerty wstęp jest wolny. Ale Głogówek ma w tej historii coś więcej niż festiwal i wielkie nazwisko. Ma autentyczny związek z Beethovenem. Profesor Maciej Fortuna, dyrektor Filharmonii Opolskiej, zwraca uwagę na fakt, który wciąż nie jest powszechnie znany. A mianowicie Ludwig van Beethoven w Głogówku stworzył 4. symfonię i rozpoczął pracę nad 5. symfonią. Są na to pewne fakty, chociażby rachunek. Pierwsza część rachunku, którą odebrał od tamtejszego księcia na okoliczność zapłaty za 5. symfonię, która, jak wiemy, jest światowym, mówiąc kolokwialnie, hitem hitów muzyki poważnej. Czyli Beethoven nie był tutaj tylko przejazdem, w Głogówku tworzył i właśnie dlatego festiwal noszący jego imię nie jest przypadkowym wydarzeniem promocyjnym. To muzyczne odwołanie do prawdziwej historii miasta, mówi wicemarszałek województwa opolskiego Zbigniew Kubalańca.
2: Nasze propozycje dla mieszkańców Opolskiego.
7: Serdecznie zapraszam na 33. Śląski Festiwal Muzyki Beethovena. To ogromna tradycja, bo właśnie w Głogówku, w tym mieście, Beethoven tworzył 4. symfonię, a jak dobrze wiemy, rozpoczął najsłynniejszą 5. symfonię. Po udanych festiwalach w Mosznej, Kwitących Azalii i Pokoju, prawdziwa uczta dla miłośników muzyki poważnej.
9: Mówił wicemarszałek województwa opolskiego Zbigniew Kubalańca. Historia samego festiwalu sięga ponad 300 lat, ale muzyczne tradycje Głogówka są znacznie starsze. Już w latach 70. zaczęto mocniej przypominać związki miasta z Beethovenem. Towarzystwo Miłośników Głogówka utworzyło muzeum, organizowano koncerty, a w dawnej bibliotece powstała sala imienia kompozytora. Z czasem współpraca z Filharmonią Opolską zaczęła się rozwijać, a na początku lat 90. Zbigniew Pawlicki i Towarzystwo Śpiewacze Harfa stworzyli odrębny festiwal. Dziś Filharmonia Opolska ponownie jest jednym z filarów tego przedsięwzięcia. Festiwal będzie można przeżywać nie tylko w jednej sali koncertowej, to także spotkanie z zabytkową architekturą Głogówka. Pierwsze koncerty odbędą się bowiem w kościele świętego Bartłomieja, kolejne w kościele świętego Franciszka. Dwa finałowe koncerty zaplanowano w Centrum Kultury. Burmistrz Głogówka Piotr Bujak podkreśla, że w przypadku koncertów w świątyniach publiczność otrzymuje właściwie podwójną dawkę wrażeń muzycznych i architektonicznych.
10: Bardzo się cieszymy, że Festiwal Beethovenowski w Głogówku, a konkretnie jego 33. edycja, objęta jest tak szerokim patronatem Samorządu Województwa Opolskiego, a także Filharmonii Opolskiej. To dla nas znaczy naprawdę bardzo wiele, bowiem podnosi rangę tego wydarzenia, które wyrosło z naszego małego miasteczka, a dzisiaj jest już naprawdę powszechnie i szeroko znane, a przede wszystkim doceniane przez krytyków muzycznych. W tym roku 5 wyśmienitych koncertów i rozpoczynamy 13 września. No i tutaj oprócz wspaniałych wrażeń muzycznych warto wspomnieć o tym, że festiwal będzie stanowił doskonałą okazję do tego, żeby zwiedzić Głogówek, bo dwa koncerty odbywają się w naszych pięknych świątyniach. Jeden w kościele pod wezwaniem świętego Bartłomieja Apostoła w Głogówku, prawdziwej perełce architektury sakralnej w województwie opolskim, a drugi w kościele franciszkańskim, nie mniej ciekawym i nie mniej pełnym zabytków.
9: Mówił burmistrz Głogówka Piotr Bujak. 33. Śląski Festiwal imienia Ludwika van Beethovena odbędzie się w Głogówku od 13 do 22 września. 5 koncertów kameralnych, artyści z Polski i zagranicy, Beethoven, a także Brahms, Bacewicz, Dworak, Puccini, Debussy, Killar, Mendelssohn, Schumann i Prokofiew. A do tego miejsca, w których historia kompozytora naprawdę się wydarzyła. I jeszcze jedna ważna informacja. Na wszystkie koncerty wstęp jest wolny, bo Głogówek po raz kolejny udowadnia, że wielka muzyka nie potrzebuje wielkiego miasta. Czasem wystarczy miejsce z wielką historią. A gdyby Państwu było mało muzycznych propozycji, Filharmonia Opolska ma jeszcze jedną, tym razem dla całych rodzin. Rusza druga edycja chóru rodzinnego Filharmonii Opolskiej. To propozycja dla dzieci od 4 roku życia, ale także dla rodziców, dziadków i rodzeństwa, czyli mówiąc najprościej, można przyjść całą rodziną i razem śpiewać. I nie trzeba być zawodowym muzykiem. Organizatorzy podkreślają, że nie jest potrzebne doświadczenie ani idealny głos. Liczą się chęci i radość ze wspólnego muzykowania. Pierwszy sezon zakończył się koncertem Pan Kleks, który pokazał, że wspólne śpiewanie może połączyć kilka pokoleń. I właśnie na tym zależy organizatorom najbardziej. Chór ma być nie tylko miejscem prób, ale przede wszystkim przestrzenią spotkania dzieci, rodziców, dziadków i innych muzykujących rodzin. Próby odbywać się będą w sobotnie poranki o godzinie 10. Dokładny kalendarz spotkań ma zostać opublikowany jeszcze we wrześniu, a repertuar na razie pozostaje tajemnicą. Wiadomo tylko, że będą to piosenki znane zarówno najmłodszym, jak i tym nieco starszym. Takie, które można zanucić się z pamięci i przy których, jak zapowiada Filharmonia, trudno będzie się nie uśmiechnąć. Czyli jeśli ktoś uważa, że do chóru trzeba przyjść z nutami, doświadczeniem i głosem jak z opery, nic z tych rzeczy. Wystarczy rodzina i ochota na wspólne śpiewanie. A prowadzącą chór rodzinny Filharmonii Opolskiej będzie Paula Woszek.
11: I ma przyjemność prowadzić chór rodzinny Filharmonii Opolskiej. Już od października ruszamy z drugą edycją tego projektu, a zapisać się do nas można do końca września. Zapisy przyjmujemy z każdych stron. Możesz być amatorem, możesz być świetnym muzykiem. Jeśli tylko macie ochotę, dołączcie do nas. Spotykamy się co drugą sobotę i tworzymy wspomnienia, muzyczne wspomnienia.
9: mówiła Paula Woszek, która stoi za chórem rodzinnym Filharmonii Opolskiej. Jest dyrygentką, dla której muzyka jest przede wszystkim sposobem na spotkanie i budowanie relacji. W pracy z chórem łączy profesjonalne przygotowanie z dużą otwartością. Zależy jej nie tylko na tym, żeby uczestnicy nauczyli się śpiewać, ale również na tym, żeby podczas prób czuli się swobodnie, bezpiecznie i po prostu dobrze. Chce stworzyć przestrzeń, w której muzyka łączy pokolenia, a wspólne śpiewanie staje się okazją do spędzania czasu z rodziną i poznania innych osób. Jak sama podkreśla, śpiew jest dla każdego. Nie trzeba mieć doświadczenia muzycznego ani idealnego głosu. W chórze rodzinnym najważniejsze są chęci, otwartość i radość ze wspólnego muzykowania. A zapisać się Państwo możecie do rodzinnego chóru za pośrednictwem formularza zamieszczonego na stronie internetowej Filharmonii.
5: To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Opole.
9: Słuchacie programu Tydzień w Opolu, przed mikrofonem Sandra Bluśniak, a w tym kwadransie powiemy o niezwykłych górach opawskich.
12: Góry opawskie są świetnym miejscem do zwiedzania indywidualnie, bo są bardzo bezpieczne. Sieć szlaków i ścieżek przyrodniczych jest dobrze oznaczona, opisana.
9: Przeniesiemy się także do Muzeum Wsi Opolskiej.
13: Zagroda, która jest ekspozycją skansenowską, powinna stanowić spójną całość, czyli jeżeli prezentujemy zagrodę z regionu oleskiego, to zarówno chałupa powinna mieć wyposażenie z tamtego rejonu i sprzęty powinny być stamtąd, meble, wyposażenie.
9: Góry Opawskie to najbardziej wysunięte na wschód pasmo polskich Sudetów. Większa część pasma znajduje się po czeskiej stronie. Po polskiej stronie najwyższym szczytem jest Biskupia Kopa, która mierzy 890 metrów nad poziomem morza, przez którą przebiega granica państwa. Jest ona również zaliczana do korony gór polskich. Góry Opawskie kryją wiele ciekawych miejsc. Jednym z najbardziej tajemniczych są kamienne kopce na Srebrnej Kopie. Nie wiadomo dokładnie, do czego służyły, mogły być związane z dawnymi obrzędami, pasterstwem, górnictwem albo wypalaniem węgla drzewnego. Ciekawym miejscem jest także grzebień, gdzie znajduje się punkt widokowy na niewielkie gołoboże. Jedyne po polskiej stronie gór opawskich. W okolicy zachowały się również kamienne pozostałości, z którymi związane są legendy o dawnych zamkach i zbójnikach. A do odwiedzenia Parku Krajobrazowego Góry Opawskie zachęca kierownik oddziału Elżbieta Pigul.
2: Zwiedzaj z nami Opolskie.
12: Park Krajobrazowy Góry Opawskie warto odwiedzić o każdej porze roku, a teraz mamy szczególnie dużo atrakcji dla i miejscowych, i turystów, którzy odwiedzają Góry Opawskie. Góry Opawskie są świetnym miejscem do zwiedzania indywidualnie, bo są bardzo bezpieczne. Sieć szlaków i ścieżek przyrodniczych jest dobrze oznaczona, opisana i można skorzystać z naszej bezpłatnej aplikacji Park Krajobrazowy Góry Opawskie i zwiedzając Park Krajobrazowy korzystać po prostu z tych gotowych narzędzi. To są szlaki turystyczne, które dostępne są naprawdę dla każdego, od małych dzieci, rodzin z wózkami, przez osoby niezwykle sprawne, na przykład takie, które chcą zakosztować namiastki, wspinaczki górskiej, zapraszamy na Gwarkową Perć. Te osoby, które lubią tłumy, zapraszamy w weekend na szlaki Biskupiej Kopy. Dla osób, które lubią zwiedzać tereny atrakcyjne przyrodniczo w samotności lub w małych grupach, mamy takie akcje zdobywania korony Parku Krajobrazowego i można zdobyć odznakę srebrną i złotą. Zapraszamy do zapoznania się z regulaminem akcji na naszej stronie internetowej albo na Facebooku. I po zdobyciu odpowiednio 18 lub 19 szczytów w dowolnym tempie, w dowolnym czasie, udokumentowaniu tego można się do nas zgłosić mailowo i uzyskać odznakę i certyfikat.
9: Mówiła Elżbieta Pigulska, kierownik oddziału Parku Krajobrazowego Góry Opawskie. A z Biskupią Kopą związana jest również legenda o Ludoszy, złośliwym skrzacie pilnującym ukrytego złota. Miał on zamienić chciwego młodzieńca w kamień. Wierną Tówku żywa jest natomiast legenda o jednorożcu. Według opowieści ogromne zwierzę zamieszkiwało dawne lasy pod Biskupią Kopą. Ostatecznie zostało zabite przez drwali. Jednorożec trafił do herbu Wierną Tówka i stał się symbolem miejscowości. W okolicy znajdziemy także grób czarownicy związany z historią samotnej staruszki posądzonej o czary oraz miejsca związane z legendami o zbójnikach, skarbach i dawnych zamkach. Góry Opawskie są więc niewielkie, ale pełne historii. Na szlakach można połączyć wędrówkę, piękne widoki, ślady dawnego górnictwa i średniowiecznych warowni oraz niezwykłe lokalne legendy. A po poznaniu niezwykłych historii i legend Gór Opawskich warto przenieść się w inne miejsce, które również pozwala lepiej poznać historię naszego regionu, a mianowicie do Muzeum Wsi Opolskiej. To skansen, w którym można zobaczyć, jak dawniej wyglądało życie mieszkańców Opolszczyzny, dzięki czemu można poczuć atmosferę dawnej wsi i zobaczyć, jak żyli, pracowali i odpoczywali jej mieszkańcy. Więcej o skansenie opowie Państwu dr Elżbieta Oficjalska.
2: Ciekawe opolskie.
13: To, że muzeum powstało właśnie tutaj w okolicach Opola, w samym województwie, no, miało taki wymiar polityczny. Koncepcja sama muzeum narodziła się pod koniec lat 50. i dużą rolę odgrywało w tym, że to się przedsięwzięcie udało, w przeciwieństwie do wielu, które jednak poległy w całej Polsce, bo jest to inwestycja wymagająca bardzo dużych nakładów finansowych. A tutaj te nakłady się znajdowały, dlatego że chciano udowodnić polskość tych terenów, a drewniana architektura, która jest podstawą, była w każdym bądź razie wówczas podstawą tworzenia ekspozycji skansenowskiej, opolska, nawiązuje do budownictwa małopolskiego i przede wszystkim, ale też innych regionów Polski, gdzie budowano domy właśnie takim podobną techniką, jak i u nas, czyli to jest tak zwane budownictwo zrębowe, takich beli układanych jedna na drugach, zawęgłowanych na jaskółczy ogon, na obłap, właśnie z takimi oknami, drzwiami, które no, z sienią przelotową i tym podobne elementy decydowały, że można było tutaj podkreślić tę polskość tych terenów, wiecznie żywo, oderwanie od wpływów germanizacyjnych, zaprzeczenie po prostu temu, co było przed wojną mówione przez Niemców na temat historii i narodowości Śląska-Opolskiego. Także to była taka przyczyna, która w bardzo dużym stopniu, jednak trzeba podkreślić, umożliwiła. Natomiast gdyby się trzymano wyłącznie tej koncepcji, powstałoby tu propagandowe po prostu jakieś no, dziwadło, trzeba by powiedzieć. Dlatego od początku etnografowie, architekci, historycy, którzy pracowali nad koncepcją powołania muzeum, a zwłaszcza nasz pierwszy dyrektor Stanisław Bronicz, pilnowali tej merytorycznej strony, czyli żeby ono rzeczywiście to muzeum odwzorowywało to, co znajdowało się jeszcze na wsiach opolskich, czyli pilnowanie tego, aby pokazać budynki, które są typowe dla budownictwa śląskiego, w tej części Górnego Śląska. Dlatego mówię, podkreślam tu słowo typowe, dlatego że właśnie sama idea skansenów polega na tym, żeby nie translokować budynków, które są wyjątkowe, bo taka była wcześniej koncepcja właśnie, że jeżeli się pochylano nad budownictwem wiejskim, to były to przede wszystkim kościoły albo jakieś wyjątkowe budynki, które no, wyróżniały się na tle właśnie tych chat, którymi, co tu dużo mówić, pogardzano. I wtedy po wojnie już właśnie ta koncepcja taka uwzględnienia tego w szerszym zakresie budownictwa typowego chat, które właśnie stanowiły podstawę zabudowy wiejskiej, żeby właśnie przenieść do skansenów. Trzeba tu powiedzieć, że właśnie ci pierwsi organizatorzy naszego muzeum kierowali się tym, żeby dostosować się do tych europejskich norm skansenowskich, które były właśnie w latach 50. wprowadzane, gdzie ustalono pewne zasady tworzenia skansenów tak, aby one właśnie miały ten charakter taki bardziej naukowy, merytoryczny, byśmy powiedzieli, czyli wyznaczenie pewnych kierunków. Odbyła się konferencja temu poświęcona, później opublikowane materiały, które stanowiły taki właśnie taki przewodnik po tworzeniu muzeów, A nawiązywano przy tym do pierwszego muzeum skansenowskiego europejskiego, czyli skansenu właśnie pisanego dużą literą, które znajdowało się pod Sztokholmem. I w zasadzie trzeba powiedzieć, że o ile koncepcja muzealnictwa ogólnie zmieniła się, unowocześniła się, coraz więcej kieruje na inne, nacisk kładzie się na inne wartości, które ma reprezentować muzealnictwo, to trzeba powiedzieć, że ta utworzona w końcu XIX wieku w Skandynawii koncepcja trzyma się do tej pory dobrze, jeśli chodzi o to właśnie tworzenie takiego typu muzeum. Tak więc przystąpiono do budowy tego muzeum. W 1961 roku muzeum powołano do życia. Jeszcze wtedy nie mieliśmy terenu. Były wyjazdy terenowe związane właśnie z pozyskaniem terenu. Tu mogę powiedzieć, że były podbrane pod uwagę takie miejscowości jak Pokój, jak Góra Świętej Anny, a nawet pod Raciborzem, który wówczas należał do województwa opolskiego. Dobrze, że tam nie znaleźlibyśmy się, bo nie mielibyśmy województwa opolskiego po prostu wtedy skansenu. Natomiast jedną z tych idei, o której wspomniałam, tych wyznaczników w takich nowoczesnego muzeum skansenowskiego, było to, że ono powinno się znajdować w okolicach dużego miasta. I dlatego właśnie Opole stało się tą dzielnicą, tym miejscem, którym wyznaczono posadowienie tego muzeum, a wybrano Bierkowice, teren dawnego poligonu wojskowego. I tutaj właśnie ten teren był niezagospodarowany, więc zabrano się po prostu żwawo do pracy. Z tym, że jest to teren mniejszy niż był pierwotnie przyznany, bo to, co się znajduje obok skansenu, nasi sąsiedzi, czyli Ostroga, to pierwotnie też był teren skansenu, ale został on później przekazany właśnie na inne cele. Trzeba powiedzieć, że każdy skansen powinien odwzorowywać to, co się znajduje na jego terenie, czyli właśnie to typowe budownictwo. No my jesteśmy małym województwem i dosyć jednorodnym, jeśli chodzi o architekturę, o konstrukcję budynków terenem, z wyjątkiem może powiatu nyskiego, regionu nyskiego, gdzie tam budownictwo nie te zrębowe, a właśnie ryglowe jest bardziej powszechne. Natomiast tutaj musimy, skansen powinien pokazywać zarówno typowe budynki w danego regionu, budynki różnych grup majątkowych, czyli zarówno tych bogatych chłopów, jak i biednych. Nie można się ograniczyć do jednej grupy, czyli trzeba pokazać i bogatych burów, i tych średnio zamożnych zagrodników, i tych najbiedniejszych chałupników. Trzeba też pokazać, jak wyglądało, bo nie tylko wieś polega na tym, że jest nie tylko dom, mieszkanie, ale przecież muszą być budynki gospodarcze, bo one wyznaczają ten zakres pracy, który wykonują chłopi, rolnicy, czyli muszą być budynki inwentarzowe przeznaczone właśnie dla zwierząt gospodarskich, spichlerze często też są, które służyły do przechowywania tego, co się zebrało w ciągu całego roku, stodoły, które też właśnie pełniły ważną funkcję. I tutaj również też widać to, że w zależności od sytuacji majątkowej, wielkości ziemi, wielkości plonów, te budynki też były dostosowane właśnie do tych grup majątkowych. I można tworzyć skanseny, które nazywane są muzeami wsi, czyli odwzorowują pewną jakąś wieś, bo wsie były nie budowane chaotycznie, ale według pewnych schematów, czyli najczęściej na przykład u nas na Śląsko-Polskim występująca ulicówka, czyli droga biegnąca przez wieś i po obu stronach gospodarstwa wiejskie umieszczone. Natomiast u nas, choć pierwotnie planowano właśnie układ wsi, odwzorowanie wsi, jednak ostatecznie zdecydowano się na tak zwany park etnograficzny. Te pewną taką zasadą, która jest już teraz coraz trudniej do utrzymania, jest to, żeby pozyskiwać w terenie. Były i w momencie, kiedy muzeum powstawało, to były takie właśnie wyjazdy terenowe w te właśnie regiony, czyli Woleskie, Wnyskie, właśnie te okolice Opola, czyli Budkowice i tak dalej. To były wyjazdy terenowe i chodzenie po prostu i pozyskiwanie tych sprzętów. migrantów, dlatego że ta zagroda, która jest ekspozycją skansenowsko-schłonną, powinna stanowić spójną całość, czyli jeżeli prezentujemy zagrodę z regionu oleskiego, to zarówno chałupa powinna mieć wyposażenie z tamtego rejonu i sprzęty powinny być stamtąd, meble, wyposażenie, jakieś naczynia i tym podobne, to pochodzić z tamtego regionu. Podobnie się to odnosi właśnie do narzędzi rolniczych czy maszyn rolniczych, które były używane, i jeszcze trzeba wziąć pod uwagę właśnie tą zamożność tego domu. No nie można wyposażyć domu górskiego, czyli zamożnego, jakimiś byle jakimi meblami.
9: Mówiła dr Elżbieta Oficjalska.
5: To jest tydzień.

0: Reklama. Każdego roku blisko 18 tysięcy Polaków słyszy diagnozę rak jelita grubego. Zmiana nawyków i profilaktyczna kolonoskopia mogą uratować Ci życie. Dbaj o siebie teraz, żebyś nie żałował w przyszłości. Więcej na planujedługiejżycie.pl. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
1: Amazon przedstawia Szymon i ekstremalna wycieczka górska. Przed wyruszeniem na nieprzetarte alpejskie szlaki Szymon wszedł na Amazon i przygotował się do wyprawy. Zamówił buty trekkingowe, zapasowe sznurówki, plecak wspinaczkowy z namiotem, śpiwór, wodoodporne spodnie, kuchenkę turystyczną, batony proteinowe, kapelusz przeciwsłoneczny, krem z filtrem, linę wspinaczkową, kompas, walkie-talkie, nadmuchiwany sup i kamizelkę ratunkową. Szymon, wyluzuj, to tylko 5-kilometrowy spacer z mamą. Znajdź to na amazon.pl.
2: Potrzebujesz zwiększyć konkurencyjność swojej firmy? Opolskie Centrum Rozwoju Gospodarki zaprasza mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa do udziału w naborze w ramach projektu 1.7 Opolskie Konkurencyjne 2, dzięki któremu możesz zyskać nawet do 195 tysięcy złotych na profesjonalizację usług i zwiększenie innowacyjności swojej firmy. Dowiedz się więcej na www.ocrg.opolskie.pl.

0: ręki w atrakcyjnej ofercie.
1: Octavia Superb Karoki Kodiak w leasingu już od 492 zł netto miesięcznie w ofercie dla przedsiębiorców.
0: Sprawdź te i inne atrakcyjne oferty w salonach Skody.
2: Skoda.
3: Po reklamie. To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Opole.
4: Kamil Kostka, zapraszam. W tej części programu pomówię o festiwalu, który przyciągnie do Głogówka miłośników muzyki klasycznej. Wspomnę też o dwóch referendach, które jesienią odbędą się w naszym województwie. Będzie też ostrzeżenie przed oszustami, którzy w ostatnich dniach sprzedali mieszkańcom naszego regionu nie do końca to, co chcieli kupić przez internet.
3: Co jest grane w Opolskiem?
4: Na początek zajrzyjmy do Głogówka. Tam już w tą niedzielę rozpocznie się 33. Śląski Festiwal imienia Ludwika van Beethovena. O szczegółach wicemarszałek województwa Zbigniew Kubalańca.
5: Ogromna tradycja, ponad 3 dekady tego festiwalu. I to festiwalu nie dlatego, że ktoś sobie go kiedyś wymyślił, tylko dlatego, że faktycznie Ludwik van Beethoven w Głogówku, chyba w jedynym miejscu w Polsce był, tworzył, spędzał tam czas. Jest to zawsze ogromne wydarzenie zarówno jak i dla artystów, jak i dla nas, dla odbiorców, dla widzów, więc cieszę się, że wspólnie z panem burmistrzem, z panem dyrektorem, wszystkimi osobami, które są tą tradycją przysiągnięte, wspieramy ten festiwal i go kontynuujemy, bo faktycznie 33 lata zobowiązują. Jestem przekonany, tak jak w zeszłym roku, tak i w tym roku będzie on na bardzo wysokim poziomie.
4: Mówi burmistrz Głogówka dr Piotr Bujak.
6: Przede wszystkim z mojej strony, ze strony władz samorządowych gminy Głogówek, należą się ogromne podziękowania i wyrazy uznania w stronę samorządu województwa opolskiego, ale także Filharmonii Opolskiej za objęcie patronatem tego festiwalu, ale także za włączenie go do tej trójki bardzo istotnych i znamienitych festiwali w województwie opolskim. Faktem jest, że tradycja tego festiwalu w Głogówku to już 33 z tego roczną edycję, co naprawdę zobowiązuje i co warte podkreślenia, ten festiwal nieprzerwanie trzyma swój niesamowicie wysoki poziom, bo występują u nas artyści o renomie nie tylko krajowej, ale z całą pewnością międzynarodowej. Oczywiście festiwal wspierany jest przez samorząd gminny, ale także ma swoich partnerów w postaci instytucji kościelnych, które będą gościły 2 koncerty i ta kwestia z mojej perspektywy jako burmistrza Głogówka zasługuje na również podkreślenie, bo wizyta w tych 2 kościołach, w kościele pod wezwaniem świętego Bartłomieja i Apostoła w Głogówku, ale także w kościele franciszkańskim, oprócz wyśmienitych, doskonałych wrażeń muzycznych, wszystkim obecnym dostarczy naprawdę również wspaniałych wrażeń związanych z pobytem w przepięknych miejscach, bo przecież te 2 kościoły to naprawdę wspaniałe perełki naszego województwa opolskiego.
4: Mówi Aleksander Dewosz-Cuber z Centrum Kultury w Głogówku.
7: To, co się działo w Głogówku na przestrzeni tych stuleci, to jest duża zasługa mecenatu rodziny Opersdorfów, którzy pielęgnowali artystów, tworzyli nie tylko muzycznie, ale także muzycznie od czasów od XVI wieku. No i tutaj pobyt Ludwika van Beethovena też nie był przypadkowy i zrodził taką tradycję, pewne środowisko nowych twórców. I na przestrzeni ostatnich 200 lat mieliśmy kolejnych kompozytorów, którzy z Głogówka wyszli, jak Karol Suszneid, czy na przykład Gerhard Strecke, któremu w tym roku dedykowano pierwszy nowy festiwal, również organizowany przez Fundację Glogowia przy kościele świętego Bartłomieja. To tylko świadczy o tym, że tworząc mecenat artystyczny, tworzy się warunki do rozwoju, tworzy się pewnego rodzaju środowisko artystyczne i pomyślałem sobie, że dzisiaj dzięki wspaniałej współpracy z Urzędem Marszałkowskim, z samorządami, z naszym samorządem lokalnym z Głogówka, to właśnie to jest ten współczesny mecenat artystyczny, który tworzy kolejne pokolenia odbiorców, wychowuje w kulturze i tworzy możliwe nowe środowiska, nowych twórców, którzy będą z czasem wychodzić z Głogówka. A mówiąc o

0: sytuację z Filharmonią Polską, to chciałbym przede wszystkim zauważyć, że kiedy Towarzystwo Miłośników Głogówka w latach 70. utworzyło muzeum i przy muzeum zaczęto organizować koncerty, organizować miejsca poświęcone też pamięci Ludwika van Beethovena, to wtedy stworzono w dawnej bibliotece salę, którą nazwano właśnie imieniem kompozytora. I to była współpraca ówczesna z dyrektorem Traczem z Filharmonią Polską, gdzie przez lata co roku odbywały się koncerty właśnie dzięki współpracy z Filharmonią Polską, a później dopiero na początku lat 90. pan Zbigniew Pawlicki i Towarzystwo Śpiewacze Harfa założyło osobny organ nazwany festiwalem. A dzisiaj wracamy znowu do tej tradycji, ponieważ znów na kanwie współpracy z Filharmonią Polską możemy tak już od wielu lat zresztą, bo przecież pamiętajmy, że ostatnie lata zawsze Orkiestra Filharmonii Opolskiej była tym gwoździem programu artystycznego i teraz też wzmocniliśmy tą współpracę też przez tą współorganizację i też w tym roku będziemy mogli usłyszeć trzy zespoły kameralne związane z muzykami z Filharmonii Opolskiej, więc bardzo serdecznie panu dyrektorowi tutaj chciałbym też złożyć podziękowania z tego tytułu.
1: Mówi muzyk Oskar Koziołek-Goetz.
2: Ja powiem może tylko kilka takich słów o samej formule festiwalu, albo czym festiwal jest, czym może być. Zazwyczaj, kiedy prowadzę koncerty naszego festiwalu, to używam takiego sformułowania, że festiwal jest zawsze taką ciekawą platformą do prezentowania określonego programu. Bo myślę, że czasami nie zawsze w życiu wielkich instytucji muzycznych jest ta czas i przestrzeń, żeby na przykład poświęcić w jednym momencie, czy nawet w jednym sezonie tyle uwagi na przykład muzyce kameralnej, bo ta muzyka ma też jak gdyby swoje wymagania, ma swój czas, który trzeba poświęcić, żeby ta muzyka dobrze zabrzmiała. I kiedy mamy festiwal, to poniekąd takim dużym magnesem jest zawsze nasz program właśnie związany z muzyką kameralną bądź recitale fortepianowe. I tutaj jeszcze trzeba by wspomnieć o naszej już wieloletniej współpracy i przyjaźni też z profesorem Adamem Wibrowskim, który jest też naszym takim, powiedzmy, kontaktem w świecie, tak można powiedzieć. Ten festiwal za każdą edycją mówimy, że każda edycja jest wyjątkowa, a ta jest rzeczywiście wyjątkowa właśnie z tego względu, że będziemy mieć same koncerty muzyki kameralnej. Będzie ich 5, więc oczywiście unikamy tego sformułowania nie ilość, a jakość, ale ta ilość jednak też ma jakieś znaczenie, ponieważ mieliśmy niedawno takie 2 lata, one były związane bądź to z finansowaniem, bądź z powodzią, bo taki był rok 24, że chyba zrezygnowaliśmy wtedy z festiwalu w ogóle, bo to się właśnie wtedy stało i Głogówek był też mocno, bardzo dotknięty powodzią, ale się znowu wszystko jak Feniks podniosło, odżyło i już po powodzi te kolejne edycje też były bardzo ciekawe. Ta będzie właśnie wyjątkowa z tego względu, że 5 koncertów, wyłącznie muzyka w ujęciu kameralnym, plus ta jedna nowa lokalizacja, o której pan burmistrz wspomniał, kościół franciszkanów, który też jest naszą perełką, bo ma przecież tę loretańską kaplicę schowaną wewnątrz, a też do jednego koncertu będzie stanie się sceną.
1: W ramach Śląskiego Festiwalu imienia Ludwika van Beethovena odbędzie się łącznie 5 koncertów. Ostatni z nich wybrzmi we wtorek, 22 września w Centrum Kultury w Głogówku.
3: Mieszkańcy Opolskiego mają głos.
1: Mieszkańcy naszego regionu znów pójdą do urn. Albo nie pójdą. To zależy, na czym im zależy, bo chodzi o referenda. Mówi komisarz wyborczy w Opolu Joanna Maksymowicz-Szczepańska.
4: Więc już oficjalnie mogę potwierdzić, że 25 października odbędą się podwójna akcja referendalna w województwie, czyli odbędzie się referendum w sprawie odwołania burmistrza Brzegu i druga akcja referendalna w sprawie odwołania wójta gminy Pakosławice i rady gminy w Pakosławicach. Obydwa referenda zostały przeze mnie zarządzone na 25 października tego roku, więc no cóż mogę powiedzieć, czas start. Weryfikacja zakończyła się pozytywnie. Wszystkie podpisy zarówno w stosunku do jednej gminy, jak i w stosunku do drugiej gminy zostały rzetelnie sprawdzone w systemie poparcie, czyli zostały sprawdzone dane adresowe, czy są zgodne z Centralnym Rejestrem Wyborców. Dodatkowo przeze mnie jako komisarza i pracowników upoważnionych przeze mnie podpisy zostały sprawdzone co do odręczności złożenia podpisu, co do faktycznego wypełnienia podpisów, czyli czy nie są to podpisy skserowane, powielone, zdublowane. Także bardzo, bardzo rzetelnie, tak jak przy każdym referendum i przy każdych wyborach, przyłożyliśmy się do tej czynności. Tych czynności w referendum jest sporo. Trochę one przypominają nam czynności z wyborów samorządowych. To znaczy, będzie czas na zgłaszanie kandydatów do miejskiej i gminnej komisji referendalnej, kandydatów do obwodowych komisji referendalnych, bo proszę pamiętać, że referendum tego 25 października odbędzie się w obwodach głosowania na terenie całej gminy. Także tak jak mówię, no trochę to referendum nam przypomina czynności wyborcze z wyborów samorządowych. Obydwie gminy osiągnęły wymagany przepisami prawa pułap i w związku z tym też dlatego zarządziliśmy referendum. Były podpisy takie, które były złożone w sposób nieprawidłowy, czyli albo na przykład był adres niepełny, albo był nieprawidłowy adres podany, albo były nieprawidłowe dane osobowe podane przy osobie podpisującej. Zdarzało się również, że był brak podpisu, także te elementy zostały skrupulatnie sprawdzone przez nas. To wszystko jest związane z tym, że w tej chwili każdy podpis sprawdzany jest w systemie poparcie, który jest podłączony z Centralnym Rejestrem Wyborców, zatem wyłapuje nam nieprawidłowo podane adresy. Czyli jeżeli powiedzmy ktoś ma prawa wyborcze we Wrocławiu, a mieszka w Brzegu i podał nam adres Brzeski, no to wiadomo, że ten podpis jest nieważny. Jeżeli ktoś mieszka w bloku, a podał nam tylko ulicę i numer domu bez numeru mieszkania, taki podpis również złożony jest w sposób wadliwy.
1: Mówiła komisarz wyborcza w Opolu Joanna Maksymowicz-Szczepańska. Referenda w sprawie odwołania burmistrza Brzegu oraz władz gminy Pakosławice odbędą się 25 października.
3: Kryminalne Opolskie.
1: To nie były dobre dni dla miłośników zakupów w sieci. Kilku mieszkańców powiatu brzeskiego zostało ofiarami oszustów internetowych. O szczegółach Patrycja Kaszuba z Komendy Powiatowej Policji w Brzegu.
5: Do Komendy Powiatowej Policji w Brzegu zgłosił się 50-letni mężczyzna, który zawiadomił o oszustwie. Jak zeznał, za pośrednictwem platformy handlowej zakupił wkrętarkę. Kiedy przesyłka do niego dotarła, zorientował się, że nie jest to produkt, za który zapłacił. Sprzęt, który przyszedł, był zupełnie innej marki, nie był oryginalny. Drugie podobne oszustwo dotyczyło zakupu telefonu. 42-letnia mieszkanka Brzegów w korzystnej cenie zakupiła telefon. Opis produktu wskazywał, że jest to telefon polecanej marki, a korzystna cena zachęciły ją do zainteresowania się ofertą. Kiedy po dokonaniu transakcji sprawdziła zakładkę kupionych przedmiotów, okazało się, że telefonu tam nie było, natomiast nadal pozostaje na aukcji jako przedmiot niesprzedany. W obu przypadkach poszkodowani stracili po kilkaset złotych. Ostatnie z oszustw dotyczyło zakupu klocków, które podobnie jak wkrętarka nie były oryginalne. Poszkodowany za model samochodu zapłacił ponad 1000 zł. W tym przypadku cena i opakowanie nie budziły podejrzeń. Natomiast elementy, które były w środku, od razu wzbudziły wątpliwości poszkodowanego. Klocki w jego ocenie były podrobione, nie miały nic wspólnego z marką, za którą zapłacił. Wobec tego 29-latek złożył zawiadomienie o oszustwie. Apelujemy o kierowanie się zasadą ograniczonego zaufania podczas internetowych zakupów. Okazjonalna cena za produkty, które nie są markowe i mają swoją wartość, powinna wzbudzić nasze podejrzenie. Ostrożność jest gwarancją bezpieczeństwa naszych oszczędności. Lepiej dwa razy się zastanowić i sprawdzić, czy aukcja jest wiarygodna, niż stracić swoje pieniądze. Przypominamy również, że podrabianie znaków produktów może naruszyć prawa dotyczące praw ochrony znaku towarowego. Dotyczy to również sytuacji, gdy produkt jest podróbką i ma naśladować oryginalny towar. Wówczas mamy do czynienia z kradzieżą własności przemysłowej.
1: Mówiła Patrycja Kaszuba z brzeskiej policji. Czasem warto się zastanowić nad znalezioną w sieci ofertą, bo jak mówi znane porzekadło, chytry traci dwa razy.
3: To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia. Opole.
1: To jest program Tydzień w Opolu, przy mikrofonie Kamil Kostka. W tej części audycji pomówię o efektach kolejnej edycji programu Trudny Start, Lepsza Przyszłość. Będzie też o badaniach profilaktycznych dla dzieci.
3: Tym żyje Opole.
1: Na początek przenieśmy się do Czarnowąsów. Tam powstał właśnie nowy rodzinny dom dziecka, czyli miejsce, w którym wraz z podopiecznymi zamieszkają opolskie rodziny zastępcze. Mówi dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie Małgorzata Kozak.
6: Chciałam powiedzieć, że do tej pory w mieście Opolu mamy 9 zawodowych rodzin zastępczych, czyli to są właśnie takie rodziny, które zawodowo zdecydowały się poświęcić temu trudnemu zadaniu. To jest bardzo trudne zadanie, ponieważ nie przestrzegamy kodeksu pracy. Praca 24 godziny na dobę, bez urlopu, bez chorobowego. Jednak udaje się w ostatnich latach, szczególnie od czasu, kiedy poprawiły się w naszym mieście decyzją Rady Miasta warunki finansowania dzieci w tych rodzinach, bo często trafiają do tych rodzin dzieci, które wymagają takiej szczególnej troski, kontaktu ze specjalistami, a to wszystko jest bardzo trudne i bardzo kosztowne. W mieście Opolu mamy już 2 mieszkania, które miasto wcześniej udostępniło zawodowym rodzinom zastępczym, a dzisiaj jest to coś większego, jest to dom, ale jest to pierwsze miejsce, które rodzina zawodowa sama urządziła. To państwo decydowali, jaki kolor będą miały ściany. To wszystko, co tutaj jest bardzo piękne, to jest zasługa i za to dziękuję tych państwa. Pamiętam, że my tylko dostawaliśmy rysunki, wszystko było wyliczone, wymierzone, bardzo skrupulatne. Państwo są bardzo dokładni. No tym tylko potwierdzili to, w jaki sposób też zajmują się dziećmi. To, że jest to miejsce takie piękne, to jest państwa zasługa, za to dziękuję. No oczywiście myślę, że też podziękowania należą się miejskiemu zarządowi lokali, który przeprowadzał wszystkie procedury związane z przetargami, z wykonawcami. Wszyscy państwo wiecie, że to nie jest proste wykończyć taki obiekt, ale się udało. Właściwie jeszcze jesteśmy w trakcie jakichś drobnych chyba zakupów. Do końca nie ma, tak jak w każdym domu, ale to jest chyba najfajniejsze, urządzać dom, prawda? I w związku z tym bardzo się cieszę, że państwo są, a media proszę, żeby pokazywały ten dom, bo być może to spowoduje, że inne rodziny w mieście zdecydują się pełnić taką funkcję. Zaczęli się z nami kontaktować przyzwoici ludzie, którzy chcą oddać trochę miejsca w swoich zasobach lokalowych dzieciom, ale nie mogą być zawodową rodziną zastępczą, bo jak ktoś ma mieszkanie czy pokojowe i jeszcze 2 swoich dzieci, no to trudno jest przyjąć kolejną 3. I nie wszyscy wiedzą, że miasto jest otwarte i jeśli taka rodzina jest, ja mam zapewnienie pana prezydenta, pani szuka rodziny, a ja szukam mieszkania. I rzeczywiście te 2 poprzednie rodziny, które się do nas zgłosiły, od razu dostały, no może nie od razu, bo trzeba było mieszkania wyremontować, przystosować i wyposażyć. Także to jest 3 takie miejsce, które miasto udostępnia na pełnienie funkcji zawodowej rodziny zastępczej. I myślę, że to jest dobry kierunek. Wszyscy wiemy, że słuszne teraz hasło deinstytucjonalizacja, ale jak chcemy odejść od instytucji, no to musimy też przygotowywać takie miejsca, gdzie będzie można bezpiecznie i fajnie pełnić tą funkcję.
1: Mówi wiceprezydent Opola Łukasz Sobada.
7: Takim momentem przełomowym była faktycznie decyzja Rady Miasta, która przyjęła specjalny program dotyczący wsparcia pieczy zastępczej rodzicielstwa zastępczego. To 2 lata temu na sesji przyjęliśmy taki program jednomyślnie, czyli takie przekonanie do tego, że trzeba mocniej zaangażować się w system rodzicielstwa zastępczego ze względu na to, że potrzeby zaczęły rosnąć. I to jest taki troszkę paradoks, bo słyszymy cały czas o depopulacji, o tym, że rodzi się coraz mniej dzieci, natomiast wcale nie ubywa orzeczeń sądowych o konieczności umieszczenia dzieci w systemie pieczy zastępczej. Wobec tego musieliśmy stanąć przed takim dylematem, w jakim kierunku ten system pieczy zastępczej rozwijamy i ze wszechmiar uzasadniony jest ten system rodzinny, czyli taki, gdzie dziecko nie trafia do instytucji pod tytułem dom dziecka, tylko wychowuje się w warunkach domowych. Stąd też zaszła konieczność poszukiwania rodzin zastępczych, ale nie każda rodzina zastępcza, która pracowała już na terenie miasta, ta zawodowa, bo mówimy o tych zawodowych rodzinach, które mają umowy z Miejskim Ośrodkiem Pomocy Rodzinie, miała możliwości lokalowe, żeby przyjąć na przykład większą liczbę dzieci. I tak w toku takich negocjacji, rozmów z tymi obecnymi naszymi rodzinami zastępczymi podjęliśmy decyzję, że po prostu zakupimy większą nieruchomość, jednorodzinny dom tutaj na terenie miasta, dostosujemy go do potrzeb właśnie przebywania na co dzień kilkoro dzieci, tu może być do 8 podopiecznych tak naprawdę w rodzinnym domu dziecka i wspólnie z rodziną, która na etapie właśnie pozyskiwania tego domu zadeklarowała, że chce jednak podjąć się stworzenia rodzinnego domu dziecka z bycia do tej pory rodziną zawodową. Wspólnie z tą rodziną przygotowaliśmy tę nieruchomość, wyposażyliśmy, wykończyliśmy. To był dom, który był nowym budynkiem, był w stanie surowym, zamkniętym. My go pozyskaliśmy w zeszłym roku. Od zeszłego roku trwały tutaj prace modernizacyjne, wykańczeniowe tak naprawdę, aby dostosować ten budynek do potrzeb tej rodziny z taką liczbą też dzieciaków. No i dzisiaj taki fajny, uroczysty moment, w którym możemy przekazać umowę na prowadzenie rodzinnego domu dziecka pani Basi, panu Przemkowi, którzy już, myślę, że w przyszłym tygodniu tu się wprowadzą, ale oni już tu praktycznie mieszkają, bo cały czas aranżują te przestrzenie, wykańczają, dostawiają meble i tak dalej. Dzisiaj tak naprawdę odpowiemy od razu na potrzeby. Jeżeli dzisiaj któraś z rodzin zastępczych albo mieszkańcy, którzy jeszcze do tej pory nie są rodziną zastępczą, zgłosiliby się do nas z chęcią prowadzenia czy to rodziny zawodowej zastępczej, czy właśnie rodzinnego domu dziecka, od razu odpowiadamy na te potrzeby, ponieważ zapewnienie warunków lokalowych, budynku czy mieszkania, to jest najmniejszy problem, szanowni państwo. Dzisiaj największym wyzwaniem jest znalezienie odpowiedzialnych ludzi, którzy będą chcieli tę trudną misję, jak powiedziałem wcześniej, prowadzić, bo to nie jest praca. To pani dyrektor Kozak powiedziała, że to jest takie zobowiązanie 24-godzinne na dobę, więc poza absolutnie kodeksem pracy i tak faktycznie jest, jeśli myślę, że kto ma dzieci, ten wie, że często przy swoich dzieciach trudno niektóre rzeczy ogarnąć, a tutaj jest kilkoro dzieci, często też niestety z deficytami, czyli koniecznością wizyt u lekarzy, u specjalistów, diagnoz i tak dalej, więc jakby tutaj to zaangażowanie rodziców zastępczych, wychowanie jest ogromne, dlatego też państwa proszę, żebyście byli takimi naszymi ambasadorami przekazywania tej zachęty do pełnienia rodzin zastępczych w Opolu. Nieruchomość została zakupiona za bodajże około 1 000 000 zł. To jest duży dom, to jest ponad 200 metrów kwadratowych na dość dużej działce, w takiej zacisznej części Opola. Myślę, że nawet można powiedzieć dość prestiżowej części miasta, ale takie było też założenie. Nie chcemy mówić o systemie pieczy zastępczej jako o czymś, co ma być gdzieś zlokalizowane w przez nikogo niechcianym miejscu, tak? Czy nie jakiejś nie do końca fajnej lokalizacji. Właśnie chcemy to odwrócić. Chcemy pokazać, że wspieramy to, że przygotowaliśmy naprawdę fajne miejsce po to, żeby wyeksponować samą ideę rodzicielstwa zastępczego. Oczywiście tam jeszcze jakieś środki pochłonęły prace dostosowawcze, wykończeniowe, natomiast myślę, że to jest naprawdę w fajnym standardzie dzisiaj przygotowana nieruchomość.
8: Barbara Miłaszewicz.
9: Przemysław Roglewski.
8: Zaczęło się to już właściwie w czasie naszego narzeczeństwa, kiedy byliśmy bardzo młodymi, dorosłymi i to wtedy pojawiło się takie pragnienie w sercu moim i mojego męża, wówczas narzeczonego, o tym, że chcielibyśmy właśnie kiedyś być rodziną, która oprócz dzieci biologicznych też wychowuje dzieci, czy to adoptowane, czy właśnie w ramach rodziny zastępczej. Także to marzenie, to pragnienie gdzieś tam w nas było.
9: Na tamten czas tak, myślę, że to było jakby, że jedno dziecko przyjmie mnie, bo też warunki jakby fizycznie, jakie mieliśmy, lokalowe, nie umożliwiały nam tego. To było nasze marzenie na tamten czas.
8: No i potem pojawiły się nasze dzieci biologiczne, dwójka dzieci biologicznych i mieliśmy już taką gotowość na trzecie dziecko i wtedy właśnie odżyło w nas to takie młodzieńcze pragnienie, żeby właśnie przyjąć dziecko które nie jest naszym biologicznym dzieckiem. I tak się zaczęła właśnie nasza przygoda z rodzicielstwem zastępczym. Skierowaliśmy swoje kroki do Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie, gdzie uzyskaliśmy kwalifikacje na rodzinę zastępczą i zostaliśmy najpierw rodziną zastępczą niezawodową dla jednego dziecka. I pełniliśmy tą funkcję przez 6 lat jako rodzina niezawodowa i potem otworzyliśmy się na kolejne dzieci, gdzie już nabraliśmy trochę doświadczenia właśnie w tym rodzicielstwie zastępczym. I w związku z tym mieliśmy już taką gotowość też do powiększenia naszej rodziny o kolejne dzieci. To jest na pewno radość, taka satysfakcja, kiedy widzę postęp, widzę progres, widzę dziecko, które przyjmujemy, jest w jakimś, no powiedzmy, trudnym, ma trudny start i kiedy w takich naturalnych warunkach rodzinnych ono się rozwija, ono widzę ten błysk wokół, widzę, że jest coraz bardziej zaradne, że coraz lepiej sobie radzi z emocjami. To są takie rzeczy, które naprawdę dają satysfakcję, dają taką radość, dają takie poczucie, że robię coś, co ma w życiu sens. I to jest ta główna motywacja, nie? Wiedzieć, że to, co robię, ma sens.
9: Ja myślę, że warto jakby zostawić w sercu miejsce dla dzieci, gdyż potem właśnie oglądanie tych sukcesów tych dzieci, to, że doprowadzamy je do miejsca, że będą pełnymi jakby zdrowymi, młodymi osobnikami, jakby pełni wartości, że poczucia własnej wartości, nie? To jest niesamowite uczucie. To jest coś, co napędza naprawdę naszą codzienność, co jakby niweluje wszelkie takie trudności, które są, które mogą być zatrzymywać w działaniu dalej, nie? A właśnie takie obrazy, takie sukcesy, jak oglądamy, to daje niesamowitej energii.
8: Zajmowaliśmy dom, również nieco mniejszy. Jednak, no, biorąc pod uwagę, że jest tutaj 6 dzieci, także będą miały tutaj o wiele lepsze warunki, większą przestrzeń, więcej możliwości takich wybiegania się na podwórku, też takiej wspólnej integracji, bo jak Państwo tutaj widzieli, to jest taki ogromny, przepraszam, pokój integracyjny, gdzie tutaj będziemy, myślę, spędzać dużo czasu na graniu w planszówki. Tutaj będą jeszcze takie drabinki gimnastyczne, bo nasze dzieci są właśnie takie bardzo sportowe. Także pojawi się jakiś stół do ping-ponga, także to będzie takie centrum naszej tutaj aktywności i myślę, że będzie ten dom służył dzieciakom.
1: W nowym rodzinnym domu dziecka w Opolu opiekę znajdzie 8 dzieci.
3: Zdrowe Opole!
1: Skoro o dzieciach mowa, to już w tą sobotę będą mogły się przebadać. To w ramach akcji Profilaktyka dla Smyka w Uniwersyteckim Szpitalu Klinicznym w Opolu.
10: Kierownik oddziału pediatrii Agata Chobot. No, będziemy tutaj, oferujemy na najbliższej akcji znowu jeszcze więcej różnych badań, no, od okulisty, laryngologa, badania słuchu, badania postawy, oceny w kierunku nietolerancji laktozy, tam trzeba być nadczo. To jest jedyne badanie, do którego trzeba być nadczo, jeżeli ktoś chce z niego skorzystać, bo mamy też epidemię bólu brzuszka i czasami właśnie taka nietolerancja laktozy, czyli po prostu spożywanie trochę mniejszych ilości jest skazane i mogłoby rozwiązać problem. Mamy bardzo dużo dzieci z problemami nadwagi i otyłością, więc stąd też dietetyk, psycholog, żeby powiedzieć, jak te zdrowe nawyki żywieniowe wprowadzać w rodzinie i pielęgnować, i jak zachęcać dzieci do tego, bo to wszystko jest możliwe. I to jest też niezwykle ważne, bo to nie jest tak, że dzieci nam wyrastają z nadwagi i otyłości. Wręcz jest odwrotnie. Dzieci z nadwagą i otyłością to są pierwsi kandydaci do tego, żeby mieć nadwagę i otyłość w wieku dorosłym i wszystkie powikłania później w wieku dorosłym. A już mamy dzieci z powikłaniami nawet właśnie w wieku przed dorosłym, czyli w wieku dziecięcym. No i stąd bardzo chcemy wszystkie, jako akcja profilaktyczna, no, profilaktyka tych wszystkich innych chorób, po to się oglądamy i badamy, żeby tego nie było.
1: Sobotnia akcja Profilaktyka dla Smyka potrwa od godziny 9 do 14.
3: To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Opole.
1: Kamil Kostka, zapraszam. W tej części programu pomówię o serii badań profilaktycznych, z których będą mogli skorzystać mieszkańcy Opola.
11: Zdrowe Opole.
1: Badania postawy, wzroku czy zdrowia jamy ustnej wśród dzieci, konsultacje z zakresu kardiologii oraz szereg działań z zakresu profilaktyki otyłości. Taki program na jesień przygotował Uniwersytecki Szpital Kliniczny we współpracy z Fundacją Pro Hospital. Wszystko to w ramach programu Marszałkowskie Dni dla Zdrowia. O szczegółach mówi wicemarszałkini województwa Zuzanna Donat-Kasiura.
12: Szanowni Państwo, bardzo cieszę się, że Fundacja Pro Hospital po raz kolejny jest beneficjentem Marszałkowskich Dni dla Zdrowia, czyli konkursu, w ramach którego wspieramy różnego rodzaju działania profilaktyczne. Fundacja w tym otwarciu pozyskała 62 tysiące złotych na 3 akcje. Dzisiaj przede wszystkim mówimy o profilaktyce dla smyka, czyli tych działaniach skierowanych do najmłodszych naszych mieszkanek i mieszkańców, dzieci w wieku przedszkolnym, wieku szkolnym. Bardzo ważne jest, abyśmy badali się, abyśmy kontrolowali swoje zdrowie, bo tylko wtedy możemy zapobiec rozwojowi choroby, a im dłużej będziemy zdrowi, im bardziej świadomi będziemy żyć, tym mniej będzie pacjentek i pacjentów, które będą wymagały leczenia. Ale warto wspomnieć również o akcji skierowane przede wszystkim do osób dorosłych, czyli Dzień Serca. Nasz Uniwersytecki Szpital Kliniczny to wyjątkowe miejsce, które słynie z leczenia chorób serca, ale my chcemy zadbać o profilaktykę, chcemy pokazać i badać przede wszystkim mieszkanki i mieszkańców naszego województwa. No i trzecia akcja skierowana do osób w wieku senioralnym, ale również pokazująca, jak ważnym elementem zdrowia jest zdrowie psychiczne. Cały czas podkreślamy, że zdrowie to dobrostan fizyczny, społeczny, ale i psychiczny. A głowa wpływa na wszystko, na to, jak funkcjonuje nasz organizm, jakie są nasze relacje. W związku z tym różnego rodzaju wsparcie psychologiczne, tak abyśmy mogli holistycznie, całościowo zadbać o mieszkanki i mieszkańców naszego województwa. W tym miejscu bardzo dziękuję zarówno Fundacji Pro Hospital, jak i wszystkim pracownikom Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego za współpracę, bo bez tej współpracy nasze środki finansowe byłyby tylko pieniędzmi, a w ten sposób dbamy o to, aby mieszkańcy naszego regionu byli jak najdłużej zdrowi.
1: Dlaczego badania profilaktyczne są tak ważne, wytłumaczył dr Piotr Fezet z Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego w Opolu.
13: Chciałem uzupełnić to, co pani marszałek powiedziała, taką troszkę doktorskie sformułowanie. Tak jak wszystko w życiu, musimy się nauczyć. Nauczyć się musimy też dbać o własne zdrowie. Te akcje profilaktyczne, które przygotowuje nasz szpital dzięki wsparciu Urzędu Marszałkowskiego Województwa Opolskiego, są ważne o tyle, że podczas tych akcji chcemy nauczyć naszych współobywateli dbać o swoje zdrowie. Podczas tych akcji nie będziemy w stanie, drodzy Państwo, wyleczyć naszych pacjentów. Nie będziemy w stanie bardzo często ich do końca zdiagnozować, ale pokażemy, jak dbać o swoje zdrowie. Dotyczy to zarówno dzieci w profilaktyce dla smyka, dotyczy to będzie Dnia Serca, który organizujemy już po raz kolejny, który tak naprawdę jest taką opolską ścieżką profilaktyki sercowo-naczyniowej, podczas której będziemy walczyli z wszystkimi czynnikami ryzyka, właściwie będziemy pokazywali te czynniki ryzyka, jak z nimi walczyć i będziemy trochę, jeszcze raz użyję sformułowania walczyć, będziemy troszkę walczyć z takimi stereotypami. W przestrzeni publicznej pojawia się mnóstwo różnych informacji, takich domorosłych, fałszywych proroków pokazujących, że warto wziąć jakąś drobną, jedną tabletkę, może jakiś pseudosuplement diety i będziemy wszyscy żyli długo i szczęśliwie. Nic bardziej mylnego. I te akcje służą temu, aby też pokazać, tak jak naprawdę dbać, a czasem walczyć o własne zdrowie.
1: Cały szereg badań rozpocznie się akcją skierowaną do dzieci. Odbędzie się ona w Uniwersyteckim Szpitalu Klinicznym już w tą sobotę, a o szczegółach opowiedziała profesor Agata Hobot, kierowniczka oddziału pediatrii.
10: Dzień dobry, ja bardzo się cieszę, że akcją otwierającą jest profilaktyka dla smyka. Ona jest skierowana do dzieci w sumie w każdym wieku. Chodzi o to, żeby zwrócić uwagę na różne aspekty zdrowotne naszych dzieci, na co, jak możemy zadbać o to, żeby one rosły zdrowo. Między innymi mamy badania takie, które interesują rodziców, laryngolog i okulista, i dentobus, i ocena wad postawy. Natomiast ja chciałam zwrócić uwagę też na to, że będzie i dietetyk, psycholog, jak możemy rozmawiać z dziećmi o tym, żeby jadły zdrowo. My bardzo często obserwujemy, że rodzice mają bardzo dużo pytań właśnie w tym obszarze. Co dawać dzieciom do jedzenia, jak je nakłonić do tego, co teoretycznie wydaje się, że one nie będą chciały jeść, a jest zdrowe. A jest na to mnóstwo sposobów i myślę, że w tym dniu będzie można tych specjalistów o to wszystko zapytać. Bardzo też zapraszamy na badania przesiewowe w kierunku cukrzycy typu pierwszego. Ponownie mamy współpracę z projektem Identify i będzie możliwość z niewielkiej próbki, to jest pobranie kilku kropel z palca, oceny przeciwciał w ramach takiego dużego grantu europejskiego i sprawdzenie, czy występuje ryzyko na wczesnym etapie właśnie już cukrzycy typu pierwszego. To jest choroba autoimmunologiczna, to nie jest choroba związana z nieprawidłowym żywieniem, więc tutaj możemy wcześniej zadziałać i w razie czego coś ewentualnie wcześniej proponować.
1: Dorośli słuchacze będą mogli skorzystać z badań profilaktycznych za 2 tygodnie, na przykład podczas sobotnich zakupów, mówi dr Jadwiga Marynowicz.
14: Bardzo serdecznie Państwa zapraszamy 26 września na plac Kopernika. Będziemy tutaj do Państwa dyspozycji. Bardzo chętnie udzielimy różnych konsultacji. W zeszłym roku cieszyły się te konsultacje dużym zainteresowaniem. Zachęcamy, żebyście Państwo przynieśli listę leków, jeśli przyjmujecie leki na nadciśnienie. Będziemy mogli przejrzeć, przeanalizować. W zeszłym roku naprawdę były też takie momenty, że były duże zmiany u niektórych pacjentów, więc i tak możemy pomóc, możemy porozmawiać na temat profilaktyki chorób sercowo-naczyniowych. Będziemy do Państwa dyspozycji, więc bardzo serdecznie zapraszam.
1: Organizatorzy akcji przygotowali też coś dla mieszkańców, którzy chcą zawalczyć z otyłością, mówi profesor Agata Bronisz.
15: Dzień dobry, witam serdecznie. Mi jest bardzo miło zaprosić mieszkańców województwa opolskiego do udziału w akcji Przewaga Zdrowia. To jest skierowane dla osób dorosłych, którzy są zainteresowani kontrolą swojej masy ciała i ponieważ nadmiar wagi jest przyczyną choroby otyłościowej tej matki wszystkich zaburzeń metabolicznych, z jakimi mamy do czynienia. W naszym szpitalu działa poradnia leczenia otyłości, więc staramy się objąć naszą opieką pacjentów kierowanych z tą chorobą. Ta akcja skierowana jest do osób wszystkich, które chciałyby się zorientować, czy ich waga jest prawidłowa. Będzie miała charakter takich dwóch ramion. Jedno ramię będzie ramieniem dietetycznym. Tutaj zamieszczone będą na stronie internetowej szpitala diety, które będzie można pobrać. Będą to 4 diety o różnej kaloryczności, ułożone zgodnie z zasadami zdrowego żywienia i też formule wegetariańskiej dla osób, które takie diety stosują. I jednocześnie będzie dostępny na stronie internetowej kalkulator oceny należnej masy ciała, czyli żeby można się było zorientować, ile dana osoba przy danym wzroście ważyć powinna. No i osoba zainteresowana będzie mogła sobie pobrać taką dietę i spróbować stosować. Wszystkie osoby, które będą miały wątpliwości i nie będą wiedziały, czy dobrze oszacowały masę ciała, będą miały wątpliwości co do realizacji rekomendowanych tam zaleceń dietetycznych, będą miały możliwość kontaktu online z pacjentami. Tam będzie podany adres na stronie, przepraszam, z dietetyczkami, będzie podany adres na stronie internetowej i tam będzie można zadawać pytania online i rozwiać swoje wszystkie wątpliwości. A drugim ramieniem tegoż programu będzie możliwość konsultacji psychologicznych. Tu już to będzie kontakt bezpośredni, będzie to miało charakter 6 łącznie spotkań. W ramach tych 3-miesięcznego trwania spotkania będą to 2 spotkania miesięcznie w grup wsparcia dla osób, które borykają się z jakimiś problemami z utrzymaniem należnej masy ciała. Rejestracja do tych spotkań właściwie nie jest wymagana. Daty spotkań też będą umieszczone na stronie internetowej. I na razie przyjmujemy formułę, że wszystkie osoby zainteresowane w wybranych terminach, które im będą odpowiadać na takie spotkanie, mogą się zgłosić.
1: Działania profilaktyki zdrowotnej organizowane przez Uniwersytecki Szpital Kliniczny i Fundację ProHospital zostały dofinansowane przez samorząd województwa kwotą 62 tysięcy złotych. A wszystko to w ramach programu Marszałkowskie Dni dla Zdrowia. Teraz sprawdźmy, co w ostatnich dniach działo się w Opolu i regionie. Przegląd wydarzeń tygodnia przedstawi Monika Trykowska-Chwila, która właśnie tutaj przyszła do mnie do studia.
11: Przegląd wydarzeń tygodnia w Opolskiem.
16: Monika Trykowska-Chwila, zapraszam. W sobotę przywrócono po modernizacji normalny ruch na trasie kolejowej Opole-Kluczbork. Szczegóły w tej sprawie zebrała Małgorzata Mura.
17: Prace obejmowały remont ponad 40 km linii kolejowej, a także odnowienie peronów na stacjach. Dzięki inwestycji o wartości 230 milionów złotych pociągi przyspieszyły do 120 km na godzinę, a podróż na tym odcinku skróciła się o 16 minut. Wzmocnienie infrastruktury pozwoliło też po niemal 30 latach przywrócić ruch towarowy między Opolem i Kluczborkiem.
16: Do końca września bez wpływu na ruch pociągów na linii będą prowadzone jeszcze prace wykończeniowe. Powstają kolejne kilometry ścieżek rowerowych przy trasach krajowych województwa opolskiego, m.in. na drodze krajowej nr 94 Skarbimierz-Żłobizna i 46 Ozimek-Grodziec. W ciągu kilku tygodni obie te inwestycje się zakończą. Gołym okiem widać też postępy prac przy kolejnym muzycznym muralu w Opolu. Wizerunek Maryli Rodowicz, powstający na ścianie bloku przy ulicy Habrów, ma być gotowy w połowie września. A czy trzeba w mieście ograniczyć hałas? Jeśli są takie miejsca, to na pewno znajdą się na nowej mapie akustycznej Opola, która musi powstać w przyszłym roku. Aktualizacja mapy hałasu co 5 lat to nowy unijny oblig dla dużych miast. To teraz wyprawka szkolna i trochę statystyk z ZUS-u. Pod koniec sierpnia wniosków o 300 zł z programu Dobry Start wpłynęło do opolskiego ZUS-u ponad 100 tysięcy. Kto jeszcze nie złożył wniosku, na pieniądze poczeka dłużej.
18: Wniosek wysłany po sierpniu wcale nie oznacza, że pieniądze przepadną, ale ZUS będzie miał na realizację przelewu 2 miesiące.
16: Informuje Sebastian Szczurek z opolskiego ZUS-u. Wnioski możemy wysyłać do końca listopada. Po ponad 4 miesiącach odzyskują dostęp do bieżącej wody. Mowa oczywiście o mieszkańcach Komorzna w województwie opolskim. Ewa Pasierbiewicz.
19: W połowie kwietnia woda w wodociągu w Komorznie została skażona zakazanym na terenie Unii Europejskiej środkiem owadobójczym. Od tego czasu przez blisko 140 dni mieszkańcy Komorzna musieli korzystać z wody dostarczanej beczkowozami. Po neutralizacji niebezpiecznych chemikaliów możliwość kąpieli i prania w wodzie z kranu oraz jej picie odzyskali jako pierwsi mieszkańcy prawostronnej części Komorzna.
16: Śledczy szukają sprawcy, który wprowadził truciznę do wodociągu. W dwóch miejscowościach naszego regionu rozpoczęły się przygotowania do referendów. W Brzegu będzie ono dotyczyć odwołania burmistrz Wiolety Jaskulskiej-Palus, a w Pakosławicach wójta Adama Raczyńskiego i Rady Gminy. Obie miejscowości mają 6 tygodni na przygotowania.
4: Będzie czas na zgłaszanie kandydatów do Miejskiej Gminnej Komisji Referendalnej, kandydatów do obwodowych komisji referendalnych, bo proszę pamiętać, że referendum odbędzie się w obwodach głosowania na terenie całej gminy.
16: Mówiła Joanna Maksymowicz-Szczepańska, komisarz wyborczy w Opolu. Referenda w Brzegu i Pakosławicach odbędą się 25 października. A teraz wzorowa postawa sprawcy uszkodzenia zaparkowanego samochodu w Gogolinie. 11-letni rowerzysta nie uciekł z miejsca kolizji, a pozostawił za wycieraczką kartkę z numerem telefonu do swojego opiekuna. Opolska komenda chwali chłopca, który nie uciekł przed konsekwencjami i podaje dorosłym za wzór do naśladowania. Nowy tydzień przynosi z kolei kontynuację policyjnej akcji Bezpieczna Droga do Szkoły, także w Opolu jest więcej patroli drogówki w rejonie szkoły. Teraz żywieniowa rewolucja w szkołach. Także w Opolu i regionie w stołówkach obowiązuje nowy jadłospis. Raz w tygodniu ryba, posiłek wege, do tego więcej owoców i warzyw zamiast przetworzonej żywności.
20: Bardzo mocno zależy nam na tym, żeby dbać o zabezpieczenie nie tylko na tu i teraz, ale też po to, żebyśmy mogli powiedzieć za kilkanaście lat u tych dzieci fajnie, zdrową dietą zapobiegliśmy wielu chorobom.
16: Wyjaśnia wiceminister zdrowia Katarzyna Kęcka. O nowych standardach żywienia dzieci i młodzieży można przeczytać na stronie Kuratorium Oświaty w Opolu.
11: To był przegląd wydarzeń tygodnia.
3: To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Opole.
1: Przy mikrofonie Kamil Kostka. W tej części audycji porozmawiam o nowym spektaklu w Teatrze Kochanowskiego.
11: Na deskach teatrów.
1: Dramaturdzy z Teatru Kochanowskiego nie próżnują. Ledwo rozpoczął się sezon artystyczny, a już przygotowali nową sztukę.
0: Dzień dobry, Cecylia Caban.
21: Mira Mańka, reżyserka i współautorka tekstu.
1: Kolejny spektakl przed nami na rozpoczęcie sezonu. Premiera Wyszłam z siebie i...
21: Zaraz wracam.
1: To jest spektakl, który powstał dzięki programowi Inicjatyw Aktorskich, tak?
21: Tak, powstał dzięki programowi Inicjatyw Aktorskich. Dzięki scenariuszowi, na który dostałam grant z Urzędu Marszałkowskiego, ponieważ dostałam stypendium marszałkowskie, marszałkowskie talenty, więc takie duże czytanie odbyło się w listopadzie zeszłego roku, przełom listopada, grudnia. Potem ten materiał przedstawiłam naszemu dyrektorowi w ramach takiej inicjatywy, która tutaj w teatrze jest otwarta, inicjatywy aktorskie. My, aktorzy, możemy zgłaszać do dyrektora nasze pomysły na aktywność artystyczną. No i dyrektor przyklasnął temu pomysłowi.
1: Jezus Maria, to już rok tak żyje swoim życiem. Ja myślałem, że to parę tygodni temu się gdzieś tam rozwiązało z tymi marszałkowskimi talentami.
21: One się odbywają co roku, więc parę tygodni temu rozwiązał się kolejny program na rok 2026. Ja dostałam stypendium na rok 2025.
1: Okej, dobra, to wiele wyjaśnia. No ale przejdźmy do tego spektaklu. O czym on jest? Co to za pomysł był?
21: No, spektakl dotyczy menopauzy. Pomysł jest taki, że ta menopauza do mnie przyszła. Zaczęłam się jej przyglądać i temu, jakim różnym siłom i prądom jest ona poddawana. Nie tylko wewnętrznym, fizjologicznym, dość trudnym i zaskakującym, ale też różnym aspektom interpretacji i spojrzeń społecznych i psychologicznych, które oddziałują na kobietę w tym okresie. I tak, i to mnie bardzo zainteresowało. W związku z tym zaczęłam się temu przyglądać. Nie tylko przez własne spojrzenie, ale też rozmawiając z różnymi kobietami, jak one to odczuwają, jaki mają na to pogląd.
1: Ten materiał od ponad roku gdzieś tam istnieje. Czy coś się pozmieniało w twoim życiu w czasie tego roku od powstania scenariusza do teraz?
21: No, życie ulega nieustającym zmianom. Nie ma takiej możliwości, żebyśmy przeżyli jakiś kawałek czasu i nie ulegali zmianom. Zmieniło się dużo, jeżeli chodzi o ten temat, w takim względzie, że poprosiłam Mirę Mańkę o współpracę. Ona się szczęśliwie zgodziła na tą współpracę. Jakby tematy kobiece są jej bliskie. Ona ma jakby dużo bardziej przyjazny i otwarty i stosunek do feminizmu. Ja z feminizmem byłam ostrożniejsza. I tutaj nie chcę już, a teraz już nie jestem ostrożna. I tutaj nastąpiły tego typu zmiany, że Mira swoim ogromnym doświadczeniem i takim scenopisarskim i taką dramaturgiczną wiedzą bardzo ten materiał ukształtowała pod takim kątem, dodała dużo swojego, też weszła w temat, robiła research, trochę za Mirę teraz mówię, czuję, że trzeba oddać jej mikrofon, ale tak, no bardzo dużo się zmieniło w ciągu tych paru miesięcy, ponieważ on zaczął na nowo być ten materiał, ten temat przyglądany, doglądany, opiekowany i tu się praca ciągle odbywa i pewnie się nigdy nie skończy.
1: Spektakle teatralne mają to do siebie, że dojrzewają na bieżąco, co reżyserzy wiedzą szczególnie, prawda?
21: Zwłaszcza w tej szczególnej formie, jaką jest monodram. Tutaj to spotkanie bezpośrednie z widzem jednej aktorki, która opowiada o własnym doświadczeniu, o doświadczeniu innych osób, które przeżywają tę transformację menopauzalną, albo są jeszcze chwilę przed nią, albo chwilę po niej, na pewno będzie jakoś oddziaływał i będzie się zmieniał. I jestem też bardzo ciekawa, jak ten materiał będzie pracował w różnych grupach wiekowych i również wśród mężczyzn, bo wierzę, że ten spektakl ma w sobie taki potencjał opowieści o bardzo ważnym doświadczeniu, które nie jest ani obśmiana, ani nie jest uproszczona, jest po prostu powiedzeniem, tak mamy, tu jesteśmy, to jest ważny moment dla nas, chodźcie z nami i na tym nam bardzo zależy.
1: A czy ten spektakl pomoże panom zrozumieć swoje partnerki, które przechodzą przez menopauzę?
21: Ja myślę, że najbardziej to pomoże im rozmowa z partnerkami, ale być może ten spektakl da przestrzeń na zadawanie pytań, po prostu pozwoli otworzyć jakoś tę dyskusję, odważyć się, może dotknąć czegoś, ale myślę też, że o części rzeczy, tak jak my teraz już o nich myślimy, po tym czasie researchu, długiej pracy, niektóre z tych rzeczy na początku wydawały nam się wstydliwe czy trudne. I myślę sobie, że
15: głosy kobiet, które pojawiają się w tym spektaklu, a także doświadczenie Cecylii, bardzo mocno otwierają wiele perspektyw i to na pewno jest jakiś dobry punkt wyjścia do rozmów i do współmyślenia.
1: Monodram jest trudną formą dla ciebie?
21: Monodram jest trudną formą dla mnie. Jestem na scenie teoretycznie sama, bo nie mam żadnego scenicznego partnera, ale nie do końca tak jest, ponieważ w tym spektaklu widownia jest moim partnerem. Nie traktujemy widowni jak czwartej ściany, czyli rzeczywistości, która jest zamknięta, odcięta w umowny sposób. Widownia jest słuchaczem, widownia jest współuczestnikiem tego. Tak, więc jest to trudne, niemniej bardzo liczę na naszą widownię, że będzie ze mną współpracowała i będzie otwarta na taki rodzaj dialogu, jaki proponujemy.
1: To jeśli chodzi o tą widownię, to dla jakiego widza jest skierowany ten spektakl? Dla widza młodego, dla widza, który już ma doświadczenie?
15: Myślę, że ten temat jest rzadko dotykany i tak naprawdę każdy mógłby się trochę o nim dowiedzieć. Ten moment dojrzewania, kolejnego dojrzewania kobiet jest jakoś bardzo słabo opowiedziany i w popkulturze, i w ogóle w naszym doświadczeniu, więc myślę, że to jest coś takiego, że i osoby, które już są dawno po tym czasie, znajdą coś nowego w nim, ale też te, które jeszcze czekają na moment transformacji.
1: No właśnie, bo w przypadku na przykład facetów to są stereotypy, nie? Że przechodzą jakiś tam kryzys wieku średniego, że kupują sobie jakieś nie wiadomo wypasione fury i gdzieś tam próbują sobie coś udowodnić. No a w przypadku kobiet gdzieś tam w tej popkulturze faktycznie temat jest pomijany.
15: On jest pomijany głównie dlatego, że utarło się takie myślenie o tym, że kobiety po 50 roku życia stają się niewidzialne, bo przestają być w tym okresie największej płodności i młodości. A nasz spektakl udowadnia, że wcale tak nie jest, że dałyśmy sobie wmówić, że stajemy się niewidzialne i nieważne, że stajemy się wyłącznie podległe funkcjom opiekuńczym, a tak naprawdę pokolenie dzisiejszych 50-latek udowadnia, że to jest jeden z najważniejszych momentów w życiu, kiedy kobiety mają własne pieniądze, mają dorosłe dzieci, mają więcej czasu dla siebie, podejmują często radykalne decyzje, na przykład o rozwodzie czy o zmianie kariery i to jest niebezpieczne. Ta opowieść jest niebezpieczna i dlatego myślę sobie, że jest też super ważna, żeby uświadamiać nam, że naprawdę jesteśmy w takim momencie, w którym kobiety w transformacji menopauzalnej mają ogromną moc i będą zmieniać świat bardzo mocno.
1: Czyli jest to opowieść inspirująca.
15: Absolutnie, bo kobiety 50+ są szalenie inspirujące. Ja to spotkanie z Cecylią tutaj traktuję jako jedno z fundamentalnych doświadczeń w mojej pracy reżyserskiej i w ogóle w pracy z tematami kobiecymi. Wierzę, że ten spektakl będzie dawał inspirację, będzie dawał poczucie pewności i być może pozwoli jakoś na nowo opowiedzieć nam ten czas w życiu kobiet.
1: No dziewczyny, no nie pierwszy raz się spotykacie razem na jednej scenie, nie?
21: Drugi. Spotykamy się drugi raz. Wcześniej spotkałyśmy się przy spektaklu Każda praca hańbi.
15: Tak, i myślę, że tamten spektakl, on pokazał nam, że bardzo dobrze nam się współpracuje, że mamy pewne podobne poczucie humoru, pewien podobny narzędziownik reżysersko-aktorski i stąd to kolejne spotkanie już teraz w zupełnie, w bardziej intymnej formie i tak naprawdę na znacząco głębszym poziomie współpracy, bo tym razem Cecylia jest też współautorką tekstu i tak naprawdę to z inicjatywy Cecylii ja jestem tutaj, więc odwróciły nam się role.
1: No właśnie, Cecylia, wspomniałaś o tym, że monodram to jest jednak trudna forma. A czy dla ciebie jako dla reżyserki?
15: Jest trudna, bo bo nie jest tak łatwo znaleźć sprzymierzeńca w zespole, bo jest tylko jedna osoba w zespole. Więc jak ona ma wątpliwości, to wszyscy mają wątpliwości. I czasem wymaga to trochę więcej umiejętności, rozmowy, albo właśnie odpuszczania, tak jak w naszym przypadku, i szukania rozwiązań, które będą najlepsze i najbardziej komfortowe dla obu stron, a zarówno będą artystycznymi rozwiązaniami.
1: Z tego, jak ja postrzegałem monodramy, to często jest to spektakl pisany głównie słowem, z bardzo ograniczoną scenografią i tak dalej. Czy w przypadku tej sztuki jest tak samo?
21: tak. Tak, i tak, i nie. To znaczy, rzeczywiście jest tak, że jakby scenografia nie odgrywa tu jakiejś bardzo kluczowej roli. Jest miejscem, gdzie się spotykamy, jest bardzo symbolicznie zaznaczona. Symbolicznie. Natomiast mocno wykorzystujemy tą całą warstwę audio, ponieważ ja, przygotowując się do tego, nagrałam kilka godzin materiału z różnymi kobietami i wykorzystujemy te materiały nagrane, przetransformowane, puszczane są widowni na żywo te opowieści, więc nie do końca jest tak, że to tylko ja jestem na scenie ze słowem, ale pojawiają się inne kobiety tylko w przestrzeni audio.
1: A czy spektakl łamie jakieś tabu?
21: Nie wiem, trudno na to odpowiedzieć, ponieważ tabu jest rzeczą bardzo indywidualną dla każdego człowieka. Pewnie będą ludzie, którzy będą oczekiwali nie wiadomo jakich połamań tabu i obrazoburczości i się rozczarują, a mogą być ludzie, którzy przyjdą na widownię i będą uważali, że to jest za dużo. Trudno mi jest powiedzieć, tabu jest rzeczą bardzo indywidualną.
0: Ja się zgadzam, plus wydaje mi się, że na samym początku naszej pracy samo dotknięcie tematu menopauzy i otwartość w mówieniu o tym czasie już była jakąś niepewnością i myślę sobie, że to, że robimy ten spektakl, jest jakimś delikatnym naruszeniem porządku i mam nadzieję, że robimy to w taki sposób, że właśnie to będzie inspirujące i nawet jeśli kogoś na chwilę, komuś się zrobi na chwilę niewygodnie, to ostatecznie uzna, że to jest temat, o którym musimy mówić.
1: A czemu w XXI wieku temat menopauzy może komuś się wydawać niewygodny?
21: Pewnie to są różne przyczyny, ale wydaje mi się, że przede wszystkim dlatego, że menopauza uważana jest po pierwsze za słabość. To znaczy, że nie tylko tracimy płodność, ale jest bardzo duży kult młodości. Młodości, urody, piękności i przeskoczenie tego jest bardzo trudne, bo to jest biznes, a z biznesem się nie dyskutuje, ale kobieta jest postrzegana jako wartościowa. To jest ta kobieta, nie tylko ta, która jest inteligentna, czy która posiada wykształcenie i to wystarczy spojrzeć na media, jak funkcjonują, ale ta, która jest zadbana, niepomarszczona, która jest gładka i która świetnie wygląda. To jest, stała się trochę produktem, więc moment, kiedy kobieta wychodzi z tego stanu i to staje się nieuniknione, jakby pomijając cały biznes, który pracuje na tym, żeby tego nie było widać, jest momentem słabości. A słabość jest czymś, do czego my ludzie nie chcemy i nie lubimy się przyznawać. I który funkcjonuje jako coś, co trzeba, czego trzeba unikać. Natomiast wydaje mi się, że tu jest kwestia tego, że błąd polega na tym, że menopauza nie jest słabością, jest przemianą, jest zmianą. Ta perspektywa zestawienia słabości i zmiany jest perspektywą zmienienia tabu w coś, o czym trzeba rozmawiać i co można wykorzystać.
1: Czyli widzki, które na przykład już menopauzę przeszły, wyjdą z tego spektaklu podniesione na duchu. Może takie, które gdzieś tam się wcześniej krępowały?
21: Może tak być, trochę na to liczymy. W trakcie jednej z rozmów, jedna kobieta, która była ode mnie dużo młodsza, była tak po 40, także ta menopauza była trochę jeszcze parę lat przed nią, powiedziała mi coś, co wydaje mi się bardzo ważne. Ona powiedziała, menopauza to jawi się jako coś strasznego, jako temat tabu, ja tego jeszcze nie dotykam, to jest przede mną. Mówi, ważne jest, żebyście to wy, dziewczyny, które teraz to przechodzicie, żebyście zmieniły to dla nas, żebym ja, wchodząc za parę lat w menopauzę, nie czuła się obciążona i nie czuła się, że coś tracę i nie czuła tego, że spotyka mnie jakiś straszny moment w mojej historii. Także bardzo, bardzo serdecznie zapraszamy kobiety i mężczyzn w przeróżnym wieku na nasz spektakl Wyszłam z siebie, zaraz wracam, w Teatrze Kochanowskiego. Kochani, sprawdzajcie naszą stronę internetową, tam są spektakle, które się odbywają w tym miesiącu i w kolejnych miesiącach. Bukujcie bilety i przychodźcie.
1: Mówiły twórczynie spektaklu Wyszłam z siebie, zaraz wracam, Cecylia Saban i Mira Mańka. Sztuka będzie bardzo kameralna, dlatego będzie wystawiana na scenie Bunkier Teatru Kochanowskiego.
3: To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia. Opole.

0: technologie przyszłości. Wyjątkowe doświadczenia. Wybieram Lexusa NX. Teraz ultranowoczesny SUV Lexus NX Final Edition dostępny jest już od 1290 zł netto miesięcznie w najmie Kinto One. Więcej na lexus-polska.pl. Lexus. Elitarny w każdym wymiarze.
1: Ależ śmiga ten nowy laptop, Marian.
2: Prawda? No. A kto go, Barbara, tak pięknie skonfigurował? Wszystko, co trzeba, podłączył, zainstalował i te wszystkie trudne historie ogarnął? No kto?
1: No kto, no wiadomo.
2: Ci panowie z Media Expert.
3: Teraz w Media Expert skonfigurujemy twój nowy laptop. Podłączymy sieć i urządzenia zewnętrzne. Zainstalujemy antywirusa i zaktualizujemy system. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
4: To co najlepsze w Volkswagenie, dostępne w edycjach Pure już od 66 590 zł. Przyjdź na dni otwarte od 15 do 19 września i sprawdź wyjątkowe oferty. Szczegóły partnera.
5: Volkswagen.
6: To może olejek? Ładnie pachnie. Trochę jak te perfumy z wakacji. Dobrze wyglądasz. To co? Jeszcze krem? Bo zależy mi na sobie. Rossmann. Moja drogeria.
7: Chcesz, by twój biznes wrzucił wyższy bieg? Ruszaj do salonu podostawczego Vito, Sprintera lub Citana. Jesień to czas dobrych decyzji w Mercedes-Benz. Skorzystaj z atrakcyjnego leasingu już od 101,9% i odbierz pakiet korzyści w cenie. Innowacyjne usługi cyfrowe, niezawodny uptime i całodobową pomoc MobiloOne. Nie czekaj. Liczba samochodów objętych promocją jest ograniczona.

No to nieźle, przyszły rok będzie naprawdę gorący. Swedish House Mafia, Happiness is so sad w Meloradiu z Lickeli. W przyszłym roku wracają do Szwecji na koncerty na żywo i uwaga, uwaga, te cztery koncerty, które mają dać w Göteborgu, to będą jedyne koncerty w Europie w przyszłym roku Swedish House Mafia, takie na żywo. Cztery terminy w lipcu do złapania, bo wkrótce rusza przedsprzedaż biletów. No, to nieźle, trochę nas zaskoczyli. 75 tysięcy osób na każdym z koncertów. Jak chcecie być wśród tych, no, powiedzmy 300 tysięcy, które jeden z koncertów zobaczą, to warto powalczyć, bo to jedyna szansa w przyszłym roku na starym kontynencie.

0: Wielkiej Brytanii jest hot i robi się hot na całym świecie. Sylwia Bampa z Sheffield pochodzi i stamtąd właśnie, pewnie z jego studia w garażu On Tonight wyleciało w waszą stronę. Takich gorących, dobrych numerów mamy więcej. Sigma już w gotowości z numerem Nobody to Love w weekendowym Melo.
1: Autopromocja. Pan deszczyk popaduje.
2: Odsłał Poresiów leje.
1: Czy to już czas na pumpkin spice latte i siedzenie pod kocykiem? No, zdecydowanie nie. Ale na weekendowe melo jak najbardziej. Zagram i do tańca, i do weekendowych powrotów z City Breaków. No i będę miał też prezenty. Wchodzicie w to? No to umówieni. Konrad Traczyk, zapraszam w niedzielę od 15. Autopromocja. Reklama.
3: Audi Q5. Imponujący i komfortowy SUV, stworzony z myślą o wyjątkowych podróżach. Teraz gotowe do odbioru modele Audi Q5 dostępne są z ratą już od 1000 zł netto miesięcznie i pakietem ubezpieczeń za złotówkę w ofercie Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Nie czekaj, oferta jest ograniczona. Sprawdź w najbliższym salonie lub na audi.pl.
4: Ale jesteś zadowolony.
5: Bo mądrze wybrałem i przeniosłem swoje kredyty do Alierbanku.
4: Aha.
5: Razem z kontem dostałem naprawdę dobrą ofertę kredytu konsolidacyjnego.
4: Wow.
5: I płacę teraz jedną wygodną ratę.
4: Lubię takie mądre decyzje. To wybierz jeszcze, gdzie pójdziemy na kolację.
6: Zapraszamy do placówek i na aliorbank.pl. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania kredytu 7,87%. Oferta dla nowych i obecnych klientów nie dłużej niż 180 dni bez wcześniejszych produktów kredytowych w Aliorbanku. Z wpływem wynagrodzenia, emerytury lub renty minimum 1500 zł miesięcznie, którzy przeniosą przynajmniej jedno zobowiązanie na łącznie minimum 30 tysięcy złotych. Warunki kredytowania zależą od zdolności kredytowej i wymaganych przez bank zabezpieczeń. Szczegóły oferty, taryfa opłat i prowizji oraz słownik z wykazem usług reprezentatywnych w placówkach banku i na aliorbank.pl.
7: Witamy na Orlenie. Co dla Państwa?
8: Dwa hot dogi w stylu greckim, dwie kawy i zapiekanka.
9: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
8: Mhm. Dokładkę rabatu.
7: Z aplikacją Orlen Witaj większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne trzy produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen z energią po rabaty.
10: Sądnij do dobre, lepsze i są Allegro Days. Teraz karma Pedigree tylko 89,99 już od złoty 12 za saszetkę. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 106,99. Allegro Days do 14 września.
11: To, co najlepsze w Volkswagenie, dostępne w edycjach Pure już od 66 590 zł. Przyjdź na dni otwarte od 15 do 19 września i sprawdź wyjątkowe oferty. Szczegóły u partnera.
12: Volkswagen. Szykujemy skok.
13: Zabiorę tylko najpotrzebniejsze rzeczy.
14: Każdy nowy dzień to jest ciągła symulacja. Na ekranie szum, szum.
15: 100 dni. Misja Zeus. Ekipa Kapsla powraca w drugiej części kinowego hitu.
16: Świat Ciebie potrzebuje.
15: Tomasz Kot i Cezary Pazura w filmie 100 dni. Misja Zeus. W kinach od 11 września.
17: Możesz myśleć, że elektromobilność wymaga stałego dostępu do stacji ładowania. Albo możesz wybrać technologię hybrydową Daci. Elektryfikację bez ograniczeń i jazdę bez podłączania do zasilania. Odkryj całą gamę samoładujących się hybryd o zasięgu do 1500 km. Odwiedź salony Daci podczas Dni Korzyści od 19 do 26 września i skorzystaj z limitowanej oferty na samochody dostępne od ręki. Wybrane modele hybrydowe w najmie bez VAT. Szczegóły w salonach i na dacia.pl.
18: Za co Europę da się lubić? Za to, że choć wiele nas różni, jeszcze więcej nas łączy. Europa da się lubić. Nowe pokolenie. To nowy teleturniej edukacyjny, którego nie można przegapić. Katarzyna Zielińska zabierze Cię w podróż oczami mieszkańców naszego kontynentu. Pozna ich inspirujące historie oraz sprawdzi, jak radzą sobie w emocjonujących konkurencjach. Europa da się lubić. Nowe pokolenie. Oglądaj już dziś o 16.10 w TVP2.
19: Wrzesień. Dzieci wracają do szkoły, rodzice do pracy, a ty wróć do planów zakupu nowego Mercedesa. GLC Coupé z pakietem AMG możesz mieć już za 1299 zł netto miesięcznie. Wpłać 15% na start, a po 24 ratach zdecyduj. Zwrot do dealera lub wykup. Sprawdź ofertę na inne modele dostępne od ręki. Wyjątkowe warunki finansowania dostępne są do końca września. Więcej w salonach i na mercedes-benz.pl.
16: Jakie buty na jesień? Znajdźcie na eobuwie.pl. Tylko do 15 września rabaty do minus 25% na ofertę premium przy zakupie minimum dwóch sztuk. A z Modivo Club Gold zyskujesz dodatkowe 10% zwrotu. Sprawdź w aplikacji i na stronie.
20: Mam dla Ciebie elektrycznego SUV-a Suzuki Evitara.
21: Elektryk? Pewnie drogi.
20: W najmie dla firmy tylko 999 zł netto miesięcznie. Na wracie masz też usługę serwisową i Suzuki do 10 lat gwarancji plus.
21: Co? Z serwisem i gwarancją?
20: I tylko 10% opłaty wstępnej.
21: Tylko gdzie jest haczyk?
20: Nie ma. Jest za to nawet do 30 tysięcy złotych rabatu.
21: Czekaj, 30 tysięcy?
20: Suzuki Evitara. Elektryczna energia, charakter Vitary. Sprawdź na suzuki.pl.
22: Zastanawiasz się nad wprowadzeniem zaawansowanych technologii lub innowacji w swoim przedsiębiorstwie? Opolskie Centrum Rozwoju Gospodarki prowadzi nabór do projektu 1-2 Opolskie Innowacyjne 2, dzięki któremu możesz zyskać nawet do 120 tysięcy złotych dofinansowania na rozwój swojej działalności. Dowiedz się więcej o możliwościach, jakie dają fundusze europejskie na www.ocrg.opolskie.pl. Materiał finansowany z Unii Europejskiej.

Ostatni raz zatańczysz ze mną Tripsy Kubańczyk w weekendowym Melo. Scottie Pippen, Dennis Rodman, Steve Kerr, gwiazdy lat 90. A największą, najbardziej lśniącą spośród wszystkich był sam Michael Jordan, bo tak mi się właśnie skojarzyło to tańczenie przed chwilą z Tripsem i Kubańczykiem, z filmem, a raczej serialem Ostatni Taniec. Nie wiem, czy oglądaliście, ale jak lubicie lata 90., koszykówkę i kochacie Michaela Jordana, to koniecznie musicie to zobaczyć. Skupieni są tam, na sezonie 97-98, czyli ostatnim sezonie Jordana w Chicago Bulls. Warto. Piękna historia, naprawdę. Dancing with your ghost. I'll be przed wami.

0: To były piękne czasy dla muzyki. Rocznik 2000 to Tokas Miracle, Fragma. U nas w Meloradiu na koniec 10, ale za chwilę znowu wracamy do was z gorącą muzyką, która mam nadzieję dzisiaj będzie was rozpromieniała, bo nie wszędzie słonko dzisiaj zaświeci.
1: A już o 11 zagramy
0: Marlon Hofstadt, I Like.

0: to promocja.
1: Nie wiem, jak to się stało, ale jest już wrzesień.
2: Zabrali nam lato, proszę pana.
1: W pełni się zgadzam, dlatego musimy wziąć sprawy w swoje ręce. Podkręcamy tempo od poniedziałku do piątku, od 10 do 14, tylko w Meloradiu. Co prawda wpływu na pogodę nie mam, ale dam wam dużo energetycznej muzy, dużo żartów, tych śmiesznych i tych nieco mniej. Adi z tej strony, welcome in my jesieniara era. Zapraszam od 10 do Melo.
0: Autopromocja. Reklama.
3: Ten moment, gdy nowe, atrakcyjne oferty Skody wjeżdżają do salonów.
4: Skala, Kamiq i Fabia już od 66 700 zł?
3: Sprawdź wszystkie atrakcyjne oferty w salonach Skody.
5: Skoda.
6: Pani patrzy, pani Barbaro, złotóweczkę znalazłem.
5: Pani Pascalu, w Media Expert na multirabatach dostanie pan za tę złotóweczkę piąty produkt.
6: Za złotóweczkę? No i merci bardzo.
7: Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej, lub trzeci 55%, lub czwarty 80%, lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
8: Nie wszystkie hybrydy oferują to samo. Renault Full Hybrid E-Tech. Gama samoładujących się hybryd oferuje zasięg do 1100 km. Tylko jedno tankowanie. Żadnego doładowywania. Sprawdź limitowaną ofertę na modele Renault Austral, Symbios, Espace i Captur podczas dni otwartych Renault Rendezvous. Przyjdź do salonu od 12 do 19 września i skorzystaj z najmu Renault bez VAT. Szczegóły w salonach i na Renault.pl.
9: Zaprasza VIP Car. Opole, ulica Puszaka 6. Nysa, ulica Piłsudskiego 3.
10: Tylko teraz! Pobierz aplikację Pepco i odbierz aż 20% rabatu powitalnego na pierwsze zakupy. Oferta dla nowych użytkowników ważna do 26 września przy zakupach za minimum 50 zł. Regulamin na pepco.pl.
11: Obiecaj, że zawsze będzie tak samo.
12: Zawsze.
11: Colin, dlaczego pokój się kurczy?
12: Bo szczęście jest za duże.
11: Miłość nie zna granic, ale świat niestety tak.
12: Piana dni to opowieść o miłości. Miłości intensywnej i naiwnej. Czy udaje się przetrwać w świecie pełnym komplikacji? Bilety do nabycia w kasie teatru oraz na stronie www.teatropole.pl.
6: Pani Barbaro, a gdzie kupić?
5: Pani Pascalu, na mediaexpert.pl.
6: No dobrze, a taki fajny prezent?
5: Na mediaexpert.pl.
6: No to jeszcze, żeby wszystko było tanio.

0: Melo Radio.
1: Siemanko, siemanko, to weekendowe Melo. Mamy dla was gorącą muzykę wszędzie tam, gdzie jesteście. W pracy, na urlopach, na zakupach. Chociaż dzisiaj nie handlowa, ale da się. Opoka, cześć.

tu Melo Radio.

No trzeba przyznać, że dobrze dobrany wokal zmienia totalnie numer. Everlasting, Armin van Buuren i Sasha, rewelacyjna, wspaniała, z którą koncertuje na całym świecie. Tak, gdybym parę stówek mógł dostać, pewnie przeznaczyłbym je na kolejny koncert Armina, na którym mógłbym ich posłuchać. Ale Paweł napisał również, że gdyby dostał parę stówek od nas, przeznaczyłby je na słuchawki bezprzewodowe albo bezprzewodową klawiaturę, bo nie lubi, jak mu kabel dynda. No, co kto lubi? Wbijajcie na meloradio.pl, tam macie cały formularz. Pytamy o to, na co wydacie kasę, jak do was trafi. A jutro ruszamy z kolejną rundą. Mówi o Wady, Own Boss w Melo.

Poza tobą nic, Liwka, w Melo Radio to weekendowe Melo, piękny czas. Ja wiem, że dzisiaj nie niedziela handlowa, ale jednak niektórym udało się jakieś mniejsze zakupki dzisiaj zrobić. Są i tacy, którzy będą za chwilę grillować. Pozdrawiamy bardzo serdecznie. Wszędzie tam, gdzie wy, to i my. Arasz za chwilę.

0: Reklama.
1: W waszym domu widać kobiecą rękę?
2: Jak żona z dziećmi bawią się w chowanego, to chwilowo nie widać. Ale widać po wyborze frontów, uchwytów, układzie półek. To ona stworzyła w Agacie tę szafę, w której się teraz chowa. O, jest!
3: Mamy dla ciebie promocję. Do 40 rat 0% albo 100 zł rabatu od razu za każde wydane 1000 zł. Na wszystkie produkty. Tylko w Agacie, tylko do 19 września. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
4: Ta kawa zasługuje na gwiazdkę Michela.
5: Teraz na wybranych stacjach Shell dowolna kawa Shell Cafe 200 ml za 5 zł.
4: Polecam Michel Moron.
5: Najniższa cena z sieci z ostatnich 30 dni przed obniżką 10,99. Szczegóły na shell.pl.
6: Szykujemy skok.
7: Zabiorę tylko najpotrzebniejsze rzeczy.
8: Każdy nowy dzień to jest ciągła symulacja. Na ekranie szum, szum.
9: 100 dni. Misja Zeus. Ekipa Kapsla powraca w drugiej części kinowego hitu.
10: Świat ciebie potrzebuje.
9: Tomasz Kot i Cezary Pazura w filmie 100 dni. Misja Zeus. W kinach od 11 września.

Feder Alexiano z numerem Lordly w weekendowym Melo. Policjanci z grupy Speed zatrzymali 12-latków na motocyklach elektrycznych, nie mieli uprawnień do kierowania, w sumie to nawet jakby mieli, to same motocykle. Nie miały odpowiednich homologacji do jazdy po drogach, ani rejestracji, ani ubezpieczenia. Do tego jeszcze, uwaga, małolaty nie zatrzymały się do kontroli, tylko uciekać zaczęli. No kiedyś to takich rzeczy nie było. Na komunie człowiek dostał zegarek z kalkulatorem albo zwykły rower. W sumie to zdarzały się też niezwykłe rowery, bo z bagażnikiem metalowym i z błotnikami metalowymi i z dynamem. Ech, te lata 90. On wtedy zaczynał swoją karierę. Myślę o PZ-cie, który teraz pojawia się na antenie. Gibbs razem z nim, For Money i numer zatytułowany Karnawał.

Rosjanie tu chodzą po ścianie. To cudze mieszkanie, ma wysoki strop i leży tu posłanie, na którym śpi kot. Mam kłopot ze wstaniem, a obok jest ktoś. Uczucia mieszane, no i wizje na skos. Za dużo myślisz, mówi mi ona, wtulona otacza mnie niebem. Zagłuszam myśli, by znowu nie wracać do ciebie.

0: Pan pochodzi z królestwa muzyki EDM, czyli z Holandii. No stamtąd to wiele znanych głów się wywodzi i Sam Feld odpowiadający za Crying on the Dance Floor również z Holandii właśnie jest. Jonas Blue razem z nim ze znanym sampelkiem w utworze. My już gotowi do kolejnej godziny.
1: A już o 12 zagramy
0: Repeat It, Martin Garrix, Ed Sheeran.

Jest południe, u nas Repeat It, Martin Garrix, Ed Sheeran. Tak zaczynamy kolejną godzinę weekendowego Melo. Inni gadają, a my gramy. O, pokaż, siemanko.

Gorące Whatever Turns You On, Axwell i Bon, prawdziwy banger w Melo Radio. A skoro gorąco na antenie, to chłodno za oknami. Znowuż w nadchodzącym tygodniu możemy spodziewać się zwariowanej pogody, bo będą i uwaga, pierwsze przymrozki, i uwaga, nawet 25, a może powyżej 25 stopni Celsjusza pod koniec tygodnia. No, będzie ciekawie na pewno w nadchodzących dniach, więc proponuję przygotować szafę tak od lewa do prawa, jak to się mówi. I cienkie, i grube, i na lato, i na zimę, bo wszystko może być potrzebne. Calvin Harris dla was teraz, Thinking About You w weekendowym melodii.

No powiem tak, jakby dotknąć tego singla, to jeszcze byłby ciepły jak taka kawka z termosu po 3 godzinach. Bo ciepły jest, naprawdę. Say Something, Sony Federa i Becky Hill dosłownie chwilę temu miał swoją premierę w Meloradiu. Świetny numer, a takich świetnych to my mamy naprawdę cały wielki worek. Bo my lubimy świetne numery. Wszystko dla was. Right on Friday za kilka minut.

0: Reklama.
1: Malina? Czy to truskawka? Chłodno już. Kiedy powinnam spłukać? Jeszcze chwilka, bo zależy mi na sobie. Rossmann, moja drogeria.
2: Renault. Nie wszystkie hybrydy oferują to samo. Renault Full Hybrid E-Tech. Gama samoładujących się hybryd oferuje zasięg do 1100 km. Tylko jedno tankowanie. Żadnego doładowywania. Sprawdź limitowaną ofertę na modele Renault Austral, Symbios, Espace i Captur podczas dni otwartych Renault Rendezvous. Przyjdź do salonu od 12 do 19 września i skorzystaj z najmu Renault bez VAT. Szczegóły w salonach i na Renault.pl.
3: Zaprasza VIP Car. Opole, ulica Puszaka 6. Nysa, ulica Piłsudskiego 3.
4: Marian, zasłużyliśmy na naprawdę dobry weekend.
5: No, wiem Barbara, i dlatego proponuję weekend kodów rabatowych w Media Expert.
6: Potrzebujesz zwiększyć konkurencyjność swojej firmy? Opolskie Centrum Rozwoju Gospodarki zaprasza mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa do udziału w naborze w ramach projektu 1.7 Opolskie Konkurencyjne 2, dzięki któremu możesz zyskać nawet do 195 tysięcy złotych na profesjonalizację usług i zwiększenie innowacyjności swojej firmy. Dowiedz się więcej na www.ocrg.opolskie.pl. Materiał finansowany z Unii Europejskiej.
0: Po reklamie.

Co jeśli powiedziałbym wam, że poniedziałku nie będzie? Że wydłużymy wam weekend? Pewnie każdy by chciał, co? No, musimy użyć wyobraźni, żeby tak się stało, ale to jest możliwe, jakby nie patrzeć, bo z nami zawsze wstajecie prawą nogą. Zapraszam już teraz na pobudkę z Waldkiem Darłakiem. Jutro od 6.30 ekipa w pełnej gotowości. No i wtedy rzeczywiście poniedziałek może brzmieć jak środek soboty. Carla Fernandez przed momentem, a teraz stery przejmuje David Guetta i High Patton. You and I, Me and You w Melo Radio.

0: Starlight, Drench Love, Melo Radio, prawie 13. Gorące numery tylko u nas, najlepsze na niedzielne popołudnie. Czekam na wieści od was, co u was i jakie macie plany na tę niedzielę jeszcze. Na końcówkę weekendu, jakby nie patrzeć, WhatsApp na meloradio.pl znajdziecie.
1: A już od 13 zagramy
0: Sorry Papi, Topic i Becky G.

0: dziewką kaset Meloradio i wydaj ją na co tylko chcesz.
1: Przepalam gumę i potrzebuję kaski na oponę.
2: Kasa leci już w tym momencie do ciebie.
1: Fantastycznie.
0: Zgłoś się na meloradio.pl. Czekaj na telefon i zgarnij dwie, a może nawet 500. Szybka kasa od ręki w Meloradio. Rano obudzi największego śpiocha.

0: Podkręcamy tempo przez cały dzień. Autopromocja. Reklama.
1: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
2: O, ale że to tak dla mnie?
1: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
3: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład smukła i superpojemna pralka LG 8 kg. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2299 zł. Teraz za jedne 1799. Z kodem rabatowym taniej aż o 500 zł.
4: Mamy niskie ceny.
5: W tym sezonie prognozujemy słoneczne dni, wysokie temperatury i mega niskie ceny w salonach MG. Teraz MG 3 Hybrid Plus, dostępny w dogodnym finansowaniu lub od 78 950 zł z rabatem do 9000 zł. Promocja obowiązuje od 1 lipca do 30 września na model MG 3 Hybrid Plus z roku produkcji 2026.
6: Do salonu MG zaprasza VIPCAR. Opole, ulica Pużaka 8.
1: Pani Barbaro, a gdzie kupić?
2: Panie Pascalu, na mediaexpert.pl.
1: No dobrze, a taki fajny prezent?
2: Na mediaexpert.pl.
1: No to jeszcze, żeby wszystko było tanią?
2: Na mediaexpert.pl.
4: Włączamy niskie ceny.
7: Ale jesteś zadowolony.
8: Bo mądrze wybrałem i przeniosłem swoje kredyty do Alior Banku.
7: Aha.
8: Razem z kontem dostałem naprawdę dobrą ofertę kredytu konsolidacyjnego.
7: Wow.
8: I płacę teraz jedną wygodną ratę.
7: Lubię takie mądre decyzje. To wybierz jeszcze, gdzie pójdziemy na kolację.
9: Zapraszamy do placówek i na aliorbank.pl. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania kredytu 7,87%. Oferta dla nowych i obecnych klientów nie dłużej niż 180 dni bez wcześniejszych produktów kredytowych w Alior Banku z wpływem wynagrodzenia, emerytury lub renty minimum 1500 zł miesięcznie, którzy przeniosą przynajmniej jedno zobowiązanie na łącznie minimum 30 tysięcy złotych. Warunki kredytowania zależą od zdolności kredytowej i wymaganych przez bank zabezpieczeń. Szczegóły oferty, taryfa opłat i prowizji oraz słownik z wykazem usług reprezentatywnych w placówkach banku i na aliorbank.pl.
10: To co najlepsze w Volkswagenie. Dostępne w edycjach Pure już od 66 590 zł. Przyjdź na dni otwarte od 15 do 19 września i sprawdź wyjątkowe oferty. Szczegóły u partnera.
11: Volkswagen.
0: Po reklamie. Autopromocja.
12: Tego nikt nie lubi we wrześniu.
13: Praca, szkoła, korki.
0: W Meloradiu mamy dla ciebie coś lepszego.
13: Od rana dużo pozytywnej energii.
14: I jeszcze fajniejszą muzę.
13: Świeże trendy prosto z sieci.
14: I nową zabawę, w której wreszcie to ty masz ostatnie słowo.
13: Od poniedziałku do piątku.
14: Już od 6:30.
0: Podkręcamy tempo.
13: Waldek Darłak.
0: Marcin Sikora.
13: I codziennie zrobimy ciekawe.
0: Autopromocja.

0: Sponsorem programu jest właściciel marki JBB Bałtyga, producent kiełbas i kiełbasek bez osłonki.
1: Siemanko, siemanko, inni gadają, my gramy. Sorry Papi, Topik, Weki G, to jest pierwszy numer dla was. Po 13 w Melo Radio, poka, cześć.

Everything's fine. A-Lock i Jennifer Lopez, gorące latynoskie brzmienia na antenie Melo Radia. Jakie to miłe, kiedy dostajemy takie wiadomości. Po prostu pozdro, Melo. Dzięki, też pozdrawiamy serdecznie. Takie bezinteresowne wyrażenie dobrego gestu, no coś pięknego. Tym bardziej, że jeszcze daleko, daleko do Dnia Uprzejmości, a ten, jakbyście chcieli zapamiętać, wpisać w terminarze kalendarze 21 listopada. To ja to pozdro, Melo, przekazuję do wszystkich, którzy są teraz z nami. Dajcie znać, gdzie nas słuchacie, gdzie jesteście. WhatsApp czeka na was na naszej stronie meloradio.pl. Wbijacie na smartfonach, no i tam możecie wysłać głosówkę albo wiadomość.

Stadionos na Pomoście, czekamy aż zajdzie słońce. Staramy się nie zapomnieć. Jedną nogą w jeziorze, a drugą już stoję na lądzie. Jedno oko na wodę, a drugie na tobie. Obok na potem schowane napoje. Po to, bo chcę wypić czas na koniec.

0: Take Me Back, Kygo w Meloradiu, tak? Gramy wam w popołudnie. Niedzielne, piękne popołudnie. W centralnej Polsce sporo chmur, a jak u was, u Maćka, słoneczko, no to pozdrawiamy.
1: Sponsorem programu był właściciel marki JBB Bałtyka, producent kiełbas i kiełbasek bez osłonki.

0: to promocja. Pana deszczyk popaduje.
1: Odsuwam po Rzeszów, leje.
0: Czy to już czas na pumpkin spice latte i siedzenie pod kocykiem?
2: No, zdecydowanie nie.
0: Ale na weekendowe melo?
2: Jak najbardziej.
0: Zagram i do tańca, i do weekendowych powrotów z City Breaków. No i będę miał też prezenty. Wchodzicie w to?
2: No to umówieni.
0: Konrad Traczyk, zapraszam w niedzielę od 15.
3: Autopromocja. Reklama. Są dni, które warto powtarzać, tak jak Allegro Days. Teraz tablet Redmi Pad 2 Pro 128 GB tylko 1099 zł. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 1499 zł. Allegro Days do 14 września.
4: Ubezpieczenie samochodu w banku?
5: Tak, w Erste Bank Polska kupisz je online. Z kontem i ubezpieczeniem auta w Erste Online możesz zyskać do 800 zł w promocji. Szczegóły na erste.pl/bonus. Organizatorem promocji zyskaj do 800 zł z kontem i ubezpieczeniem auta jest Erste Bank Polska S.A. Przystąpisz do niej do 30 września 2026 roku. Kierujemy ją do nowych klientów. Konto to rachunek płatniczy. Erste Online to usługi bankowości elektronicznej. Więcej na erste.pl/pad. Erste Bank Polska S.A. jest agentem ubezpieczeniowym wpisanym pod numer 111-35943-A do rejestru pośredników ubezpieczeniowych, który prowadzi KNF. Więcej na erste.pl. Materiał marketingowy stan na 1 sierpnia 2026 roku.
6: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
7: Mamy niskie ceny!
8: Hej, tu IKEA. Szukasz szafy, z którą wszystko się ułoży? Teraz w IKEA minus 10% na szafy Pax, wyposażenie i oświetlenie. Oferta dla klubowiczów IKEA Family obowiązuje do 30 września lub do wyczerpania zapasów. Regulamin na IKEA.pl.
9: Słuchaj, Marian.
10: No?
9: Czekam tu na Mariolkę, a ona mi mówi, że musi jeszcze kawę kupić i płyn do prania i jeszcze pokarmy podejść.
10: Aha.
9: A ja jej na to, a co ty będziesz po tych wszystkich sklepach biegać?
10: Ta.
9: W Media Expert masz wszystko w super cenach, jeszcze z darmową dostawą do ponad 600 elektromarketów w całej Polsce.
10: No i co, Barbara, i co?
9: No i jeszcze o tych tabletkę do zmywarki sobie przypomniała i wszystko razem w supercenach Media Expert kupiła.
10: Ta Mariolka to jest naprawdę...
6: Karma dla zwierząt, środki czystości, kawa, końcówki do szczoteczek, klocki Lego. Wszystko w jednym miejscu. Wszystko na mediaexpert.pl.
11: O, pyszne.pl podwaja pyszności. Drugie danie masz gratis. Zamawiasz na pyszne.pl jedno danie z restauracji takich jak Max Premium Burgers, Telepizza czy Burger King, a drugie takie samo dostajesz zupełnie za darmo.
12: Czy ktoś powiedział pyszne.pl?
13: Jakie buty na jesień? Znajdź je na eobuwie.pl. Tylko do 15 września rabaty do minus 25% na ofertę premium przy zakupie minimum dwóch sztuk. A z Modivo Club Gold zyskujesz dodatkowe 10% zwrotu. Sprawdź w aplikacji i na stronie.

Writing on the Wall, dobry numer do odkurzania. Two for Grooves, ale jeżeli macie lepsze numery, to też nie ma problemu. Ważne, żeby odkurzanie to była przyjemność. Okazuje się, że podobno może być. Ma to ułatwić, usprawnić i uprzyjemnić pewna aplikacja, którą montujecie do waszego odkurzacza i ona pokazuje, gdzie już odkurzyliście, a gdzie trzeba jeszcze, a może gdzieś trzeba poprawić. No ciekawy sposób. Ciekawe, czy to rzeczywiście może mobilizować do tego, żeby na chacie było nieco porządniej, mówiąc krótko. Ale to też dobry patent, tak sobie myślę, żeby oszukać trochę system. Bo jak taki telefon przymontujecie do odkurzacza, machacie tą rurką, to pokazuje, jakbyście kroki cały czas robili, nie? No właśnie. I z 6 tysięcy dziennie zrobi się nagle 26 tysięcy. Alan Walker, Ava Max i Fate dla was. To też dobre. Do sprzątania i na niedzielę.

0: Layload jest to. Żona kazała mi schudnąć, wymyśliłem lepszy patent, napisał Paweł. Przyczepiłem swój telefon do robota odkurzającego i robi kroki za mnie. O, ty łobuzie. Ale to ci nie wyjdzie na zdrowie, stary. No chyba, że skaczesz przy naszej muzie, to można. A po 14 kolejne okazje, bo mamy dla was bardzo skoczne numery. Idealne na niedzielne popołudnie.
1: A już o 14 zagramy
0: Just the way you are, Milki, David Guetta. No, czyli o 14 weekendowe tyryry w Melo.

0: Reklama.
1: Renault. Nie wszystkie hybrydy oferują to samo. Renault Full Hybrid E-Tech. Gama samoładujących się hybryd oferuje zasięg do 1100 km. Tylko jedno tankowanie. Żadnego doładowywania. Sprawdź limitowaną ofertę na modele Renault Austral, Symbios, Espace i Captur podczas dni otwartych Renault Rendezvous. Przyjdź do salonu od 12 do 19 września i skorzystaj z najmu Renault bez VAT. Szczegóły w salonach i na Renault.pl.
2: Zaprasza VIPCAR. Opole, ulica Puszaka 6. Nysa, ulica Piłsudskiego 3.
3: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
4: O, ale że to tak dla mnie?
3: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
5: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład Smart TV Philips 65 cali, Ambilight, QLED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3599 zł. Teraz za jedyne 2799. Z kodem rabatowym taniej aż o 800 zł.
6: Mamy niskie ceny.
7: Nowy sezon, nowe układy i decyzje, które poruszą całe polskie pole. Zaraz wracam. Serial pełen urzędowych intryg i lokalnych perypetii. Oglądaj już dziś o 16 w TVP1.
8: Marian, zasłużyliśmy na naprawdę dobry weekend.
9: No, wiem Barbara, i dlatego proponuję weekend kodów rabatowych w Media Expert.
0: Po reklamie.
10: Siemanko, dzień dobry, no na dobry wieczór to jeszcze za wcześnie, bez przesady, Marcin. Przed nami parę dobrych numerów. Pierwszy będzie Milki David Guetta z Just The Way You Are, a potem Heaven Is A Place On Earth.

Eli Oaks, Lawinia z numerem Reasons w Meloradio, a na meloradio.pl wbijajcie, jeśli macie ochotę rozwiązać sobie jakiś weekendowy quiz. Przy okazji tam jest taka zakładka zaczarowana konkursy i akcji i możecie sprawdzić, jak sięgnąć po parę stówek w szybkiej kasie od Meloradia. Bo rozdajemy pieniądze na lewo i prawo. Jak tylko chcecie, to wbijcie na naszą stronę i dajcie znać, na co potrzebujecie ich, a my już jutro, w poniedziałek, w nowym tygodniu ruszamy z kolejną rundą szybkiej kasy od Meloradia. Avicii Levels dla Was.

nudne lata, bo ja żadne, no. Mamy rok, zobaczysz, no. Skończyliśmy small talk, płacisz. Musi wpadać, bo wypada, wybaczysz. Czy nie lubisz, jak zarabiam i znów płaczesz? Twoje łzy lecą mi na koszulkę prosto. Przytula mordo mocno, jak emotikona ściskająca serce. Idę i się nie oglądam na przeszłe. Chciałeś tańczyć na mym grobie, śmieszne. To ci po

kawałek do reklamy. Ty się wiesz, że taka moda jest pewnie, a nawet nie wiesz, czy jest środa, czy sierpień. Jak sukces liczysz w dodatkowych zerach, to masz pustkę, same zera, nic nie masz. Robię to, co lubię, kasuję, co trzeba i się dobrze odnajduję, chociaż umiem ponarzekać, że to jest mój zmierzch, powiedziałeś. No to trzy dekady mamy golden hour. Zapodałeś kluchy ciepłe w sitko, ja nie próbuję skleić, zleję zimną. Masz pożegnanie, ściskam, przykro, łap. Główne danie nie przegrywam.

0: kawałek do reklamy.
1: W niedzielę dobrze sobie pogwarzyć przy Meloradiu. Polecamy się i do tego. Sokół Clear Mind Enklawa. Spogwarzymy właśnie na antenie, a już za kilka chwil Rihanna, królowa, współczesna królowa popu R&B S&M pojawi się na naszej antenie.

0: Reklama. Audi Q5. Imponujący i komfortowy SUV, stworzony z myślą o wyjątkowych podróżach. Teraz gotowe do odbioru modele Audi Q5 dostępne są z ratą już od 1000 zł netto miesięcznie i pakietem ubezpieczeń za złotówkę w ofercie Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Nie czekaj, oferta jest ograniczona. Sprawdź w najbliższym salonie lub na audi.pl.
1: Coś takiego w tym metrażu, wow! Kobieca ręka?
2: Sam byłem pod wrażeniem. Jak moja Hania wybrała dodatki i dekoracje z Agaty, zrobił się z tego prawdziwy salon.
3: Stwórz prawdziwie przytulny dom, wybierając spośród tysięcy dodatków w promocji. Lampy, dywany, tekstylia, akcesoria kuchenne czy dekoracje. Bo teraz w Agacie drugi produkt 50% taniej. Albo trzeci 90% taniej. 90% taniej. Tylko do 19 września. Szczegóły na agatameble.pl. Agata, tu widać kobiecą rękę.
4: Pani patrzy, pani Barbaro, złotu Złotóweczkę znalazłem!
5: Panie Pascalu, w Media Expert na multirabatach dostanie pan za tę złotóweczkę piąty produkt.
4: Za złotóweczkę? No i merci bardzo!
6: Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej, lub trzeci 55%, lub czwarty 80%, lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
7: Okej, teraz masaż. Przyjemnie. Muszę pamiętać, żeby to robić codziennie. Jeszcze chwila, bo zależy mi na sobie. Rossmann, moja drogeria.
8: Ale jesteś zadowolony.
9: Bo mądrze wybrałem i przeniosłem swoje kredyty do Alior Banku.
8: Aha.
9: Razem z kontem dostałem naprawdę dobrą ofertę kredytu konsolidacyjnego.
8: Wow.
9: I płacę teraz jedną wygodną ratę.
8: Lubię takie mądre decyzje. To wybierz jeszcze, gdzie pójdziemy na kolację.
10: Zapraszamy do placówek i na aliorbank.pl. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania kredytu 7,87%. Oferta dla nowych i obecnych klientów nie dłużej niż 180 dni bez wcześniejszych produktów kredytowych w Alior Banku. Z wpływem wynagrodzenia, emerytury lub renty minimum 1500 zł miesięcznie, którzy przeniosą przynajmniej jedno zobowiązanie. Za nie na łącznie minimum 30 tysięcy złotych. Warunki kredytowania zależą od zdolności kredytowej i wymaganych przez bank zabezpieczeń. Szczegóły oferty, taryfa opłat i prowizji oraz słownik z wykazem usług reprezentatywnych w placówkach banku i na aliorbank.pl.
4: Pani Barbaro, a gdzie kupić
5: mam? Panie Pascalu, na mediaexpert.pl.
4: No dobrze, a taki fajny prezent...
5: Na mediaexpert.pl.
4: No to jeszcze, żeby wszystko było tanią...
5: Na mediaexpert.pl.
11: Włączamy niskie ceny.
12: Tylko teraz! Pobierz aplikację Pepco i odbierz aż 20% rabatu powitalnego na pierwsze zakupy. Oferta dla nowych użytkowników ważna do 26 września przy zakupach za minimum 50 zł. Regulamin na pepco.pl.

Z nimi nigdy nie jest nudno. Kizobletka Bemelo z numerem 100 BPM. Spoglądam do kalendarza. Dzisiaj mało kto już to robi, ale są takie kalendarze, w których naprawdę są ciekawe wydarzenia. Otóż dzisiaj, uwaga, 13 września, dzień całowania chłopaków w usta albo dzień programisty. I teraz sobie sami wybierzcie, czy wolicie sobie posiedzieć przy komputerku i poklikać, czy jednak z drugim człowiekiem trochę pobyć. Dajcie znać, w której ekipie jesteście. Czekam na was na WhatsAppie. Znajdziecie go na meloradio.pl. A teraz Marlon Hofstadt z numerem I Like leci do was.

0: Chaos, lubię to. Won't forget you w Melo Radio. Numerów, które lubicie więcej na playermeloradio.pl, bo tam możecie wspierać waszych ulubionych artystów i najgorętsze numery w 30 Melo Radia. Polecamy też propozycje, świeżaki, które czekają na swoje miejsce w notowaniu.
1: A już o 15 zagramy
0: Karnawał Gips i PZ.
2: Zagłusza myśli, jak już nie słuchać was. Parkiet bywa tu zbyt śliski, bas nie przestaje.
0: Od 15 Konrad, bawcie się dobrze, poka odmeldowuje się i do usłyszenia w najdostępną sobotę.

0: Reklama. Zastanawiasz się nad wprowadzeniem zaawansowanych technologii lub innowacji w swoim przedsiębiorstwie? Opolskie Centrum Rozwoju Gospodarki prowadzi nabór do projektu 1-2 Opolskie Innowacyjne 2, dzięki któremu możesz zyskać nawet do 120 tysięcy złotych dofinansowania na rozwój swojej działalności. Dowiedz się więcej o możliwościach, jakie dają fundusze europejskie na www.ocrg.opolskie.pl. Materiał finansowany z Unii Europejskiej.
1: Wygenerowano z AI.

0: Instaluj aplikację Media Expert i złap nawet 200 zł rabatu w kuponach na start. Szczegóły w regulaminach na mediaexpert.pl.
1: Bo Media Expert, taniej masz.
2: Nowy sezon, nowe układy i decyzje, które poruszą całe polskie pole. Zaraz wracam. Serial pełen urzędowych intryg i lokalnych perypetii. Oglądaj już dziś o 16 w TVP1.
3: Hej, tu IKEA. Szukasz szafy, z którą wszystko się ułoży? Teraz w IKEA minus 10% na szafy PAX, wyposażenie i oświetlenie. Oferta dla klubowiczów IKEA Family obowiązuje do 30 września lub do wyczerpania zapasów. Regulamin na ikea.pl.
4: Jetur Days. Tylko do 27 września Jetur T2 od 87 450 zł w kredycie 50 na 50 z RRSO 0% i pakietem serwisowym na 3 lata. Jetur. Drive your future.
5: Marian. Zasłużyliśmy na naprawdę dobry weekend.
6: No, wiem Barbara, i dlatego proponuję weekend kodów rabatowych w Media Expert.
1: Bo w Media Expert taniej masz.
7: Trójka znanych uczestników. Krzysztof Czeczot w roli prowadzącego i jedno pytanie. Kto zostanie omnibusem? Liczy się wiedza i czas. Omnibus. Szybcy i mądrzy. Oglądaj dziś o 18.15 w TVP2.
8: Pan Rębiszewski?
9: We własnej osobie. Lotto poproszę.
10: Ja wybieram moje szczęśliwe liczby, bo teraz w Lotto czekają jeszcze większe kumulacje i wyższa pula gwarantowana.
11: Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.

Jak się bawić, to się bawić, a w niedzielę to zdecydowanie można to zrobić, szczególnie po 15, tym bardziej przy takim kawałku. Karnawał na dobre otwarcie tej godziny. Konrad Traczyk, cześć, witajcie i zapraszam.

za mieszkanie ma wysoki strop i leży tu posłanie, na którym śpi kot. Mam kłopot ze wstaniem, a obok jest ktoś, uczucia mieszane, no i wizje na skos. Za dużo myślisz, mówi mi ona, wtulona otacza mnie niebem. Zagłuszam myśli, by znowu nie wracać do ciebie.

To Fastboy i Music Sounds. Tak podkręcamy tempo w Meloradiu na kilkanaście minut po 15. Bardzo chętnie też podkręcimy stan waszych kont. Wystarczy, że już teraz wbijecie na meloradio.pl i zgłosicie się do szybkiej kasy w Meloradiu, a już jutro będziecie mieli szansę na 200. Dwie stówki przy jesieni. Myślę, że każdemu się przydadzą na jakiś fajny napój albo na przykład na szykowanie się do sezonu jesieniarskiego i na jakiś fajny kocyk. Meloradio.pl, tam wbijajcie już teraz.

0: Melo Radio. To jest
1: Melo.
0: To jest nowe.
2: Hey guys, I'm Armin van Buuren and you're listening to Melo Radio.

0: To Armin van Buuren i Everlasting, tak podkręcamy tempo, a już za chwilę powiem wam co nieco o tym, że święta coraz bliżej, a przynajmniej dla niektórych. Mniej świątecznie zagra nam Alan Walker, ale też bardzo przyjemnie Alone, to już za moment.
1: Reklama. Każdego roku blisko 18 tysięcy Polaków słyszy diagnozę rak jelita grubego. Zmiana nawyków i profilaktyczna kolonoskopia mogą uratować Ci życie. Dbaj o siebie teraz, żebyś nie żałował w przyszłości. Więcej na planujedługiejżycie.pl. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
2: Szczęśliwe siódemki powracają do Bestium. Teraz T77 dostępne od ręki w specjalnej ofercie od 777 zł netto miesięcznie. Bez opłaty wstępnej. Bestium T77 to przestronny SUV z panoramicznym dachem i automatyczną skrzynią biegów. Sprawdź ofertę na pozostałe modele podczas dni otwartych od 7 do 27 września. Przyjdź i przekonaj się, że z Bestium każdy dzień jest the best.
3: Przeceny na urodziny w Media Expert, a do tego na produkty objęte promocją do 50 rat 0% i w tym roku nie płacisz. RSO 0%. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
4: Włączamy niskie ceny.
5: Kawa zasługuje na gwiazdkę Michela.
6: Teraz na wybranych stacjach Shell dowolna kawa Shell Cafe 200 ml za 5 zł.
5: Polecam Michel Moron.
6: Najniższa cena z sieci z ostatnich 30 dni przed obniżką 10,99. Szczegóły na shell.pl.
7: W Katowicach dochodzi do makabrycznej zbrodni.
8: Zamordowana dziewczyna Michalina miała być moją studentką.
9: Dźgnął ją kilkanaście razy.
10: Przypomina zabójstwo wampira z Sząbierek.
7: Co kryje się w mrocznej przeszłości Śląska?
11: Szukasz podobieństw na siłę. Po tamtych zbrodni minęło 25 lat.
7: Maria Dębska, Maciej Musiał, Weronika Książkiewicz i Piotr Adamczyk w nowym serialu Pionek, kontynuacji kryminalnego hitu Śleboda. Oglądaj tylko w Sky Showtime.
12: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomnij, załóż je w apce Moje ING, a zyskasz do 900 zł w promocjach. Poinformuję, teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
13: Plany ING to pakiety usług dostępne z kontem osobistym. Maksymalna kwota nagród w promocjach zależy od wybranego planu. Aplikacja Moje ING to wersja usługi bankowości elektronicznej na urządzenia mobilne. Zapoznaj się z warunkami promocji, konta pełne korzyści, poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy zł przez 3 miesiące od założenia oko w PLN w ofercie specjalnej.
14: A kto nasz nowy telewizor przywiózł, podłączył i skonfigurował?
15: Ci panowie z Media Expert.
14: Dokładnie. I jeszcze tego rupiecia i inne elektrośmieci zabrali.
16: Teraz w Media Expert nowy telewizor przywozimy do twojego domu, wnosimy, podłączamy, konfigurujemy i programujemy. A wymieniany sprzęt odbieramy za darmo. A dodatkowo możesz skorzystać z usługi odbioru innych elektrośmieci. Szczegóły i warunki w sklepach, aplikacji i na mediaexpert.pl.
17: Pan Rębiszewski?
18: We własnej osobie. Lotto poproszę.
19: Ja wybieram moje szczęśliwe liczby, bo teraz w Lotto czekają jeszcze większe kumulacje i wyższa pula gwarantowana.
20: Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
21: Jakie buty na jesień? Znajdźcie na eobuwie.pl. Tylko do 15 września rabaty do minus 25% na ofertę premium przy zakupie minimum 2 sztuk. A z Modivo Club Gold zyskujesz dodatkowe 10% zwrotu. Sprawdź w aplikacji i na stronie.
22: Ale jesteś zadowolony.
23: Bo mądrze wybrałem i przeniosłem swoje kredyty do Alior Banku.
22: Aha.
23: Razem z kontem dostałem naprawdę dobrą ofertę kredytu konsolidacyjnego.
22: Wow.
23: I płacę teraz jedną wygodną ratę.
22: Lubię takie mądre decyzje. To wybierz jeszcze, gdzie pójdziemy na kolację.
24: Zapraszamy do placówek i na aliorbank.pl. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania kredytu 7,87%. Oferta dla nowych i obecnych klientów nie dłużej niż 180 dni bez wcześniejszych produktów kredytowych w Aliorbanku z wpływem wynagrodzenia, emerytury lub renty minimum 1500 zł miesięcznie, którzy przeniosą przynajmniej jedno zobowiązanie na łącznie minimum 30 tysięcy zł. Warunki kredytowania zależą od zdolności kredytowej i wymaganych przez bank zabezpieczeń. Szczegóły oferty, taryfa opłat i prowizji oraz słownik z wykazem usług reprezentatywnych w placówkach banku i na aliorbank.pl.
25: Mam dla ciebie elektrycznego SUV-a Suzuki Evitara.
26: Elektryk? Pewnie drogi.
25: W najmie dla firm tylko 999 zł netto miesięcznie. Na wracie masz też usługę serwisową i Suzuki do 10 lat gwarancji plus.
26: Co? Z serwisem i gwarancją?
25: I tylko 10% opłaty wstępnej.
26: Tylko gdzie jest haczyk?
25: Nie ma. Jest za to nawet do 30 tysięcy złotych rabatu.
26: Czekaj, 30 tysięcy?
25: Suzuki Evitara. Elektryczna energia, charakter Vitary. Sprawdź na suzuki.pl.
0: Cześć, tu Oknoplast. Nie czekaj na pierwsze chłodne dni. Zyskaj aż 25% rabatu na okna Pixel. Jeśli właśnie wybierasz nowe okna do domu lub wymieniasz dotychczasowe, teraz możesz kupić je taniej. Promocja trwa tylko do 4 października. Wybierz ciepło, zapłać mniej. Odwiedź najbliższy salon Oknoplast lub sprawdź szczegóły na oknoplast.com.pl.
1: Kręci cię szybka gra? Zagraj w Keno, bo w Keno wszystko kręci się błyskawicznie. Typuj liczby i graj co 4 minuty przez cały dzień. A jeśli kręci cię większa wygrana, to zagraj z mnożnikiem, by pomnożyć ją nawet 10 razy. Możesz wygrać nawet 2 miliony złotych. I tak przez cały dzień, jedno losowanie za drugim. Keno, ale to kręci. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
2: Słyszałeś, że ten samochód powstaje tylko w jednym miejscu na świecie? Naprawdę? Jaki? Gdzie? Volkswagen Crafter. Jest produkowany w Polsce od 10 lat. Cały świat jeździ naszym.
3: Ty, ale akcja!
2: I mają aż 5 lat gwarancji producenta. A teraz limitowana pula pojazdów jest w cenie od 140 tysięcy złotych netto. To co, przekonałem cię?
3: A jak? Kawał dobrej roboty. Zrobiony w Polsce.
2: Oferta dla przedsiębiorców. Szczegóły na vwdostawcza.pl i w autoryzowanych salonach marki.
4: Po reklamie.

to Kukę 2115 i Francis i taki mały ja, ale ten kawałek ma klimacik, tak podkręcamy tempo w Meloradiu jeszcze przed 16. A czy wy już kupiliście choinkę? No bo niektórzy, słuchajcie, dość mocno poczuli święta. W tym tygodniu w telewizji leciał już Kevin. W sklepach pierwsze ozdoby. Ja już mam też, słuchajcie, TikToki ze świątecznym bingo i tymi tam wszystkimi rzeczami, które koniecznie trzeba zrobić tej zimy. No, jak tak dalej pójdzie, no to kalendarze adwentowe chyba będziemy zaczynali jeść w sierpniu. No ale z drugiej strony, czy to komuś będzie przeszkadzało?

0: Ależ to jest słodki, ależ to jest przyjemny numer. Robin Schulz i Sugar w Melo Radio jeszcze przed 16:00, tak podkręcamy tempo przy weekendzie. Nastrajamy się na to, żeby też wieczór był bardzo, bardzo udany, no bo ten już coraz bliżej i nie myślimy też o poniedziałku.
1: A już o 16:00 zagramy
0: Run, Run River. David Guetta i Alok punktualnie w Melo Radio o 16:00, bo kiedy inni gadają, my gramy.

0: Reklama.
1: W waszym domu widać kobiecą rękę?
2: Jak żona z dziećmi bawią się w chowanego, to chwilowo nie widać. Ale widać po wyborze frontów, uchwytów, układzie półek. To ona stworzyła w Agacie tę szafę, w której się teraz chowa. O, jest!
3: Mamy dla ciebie promocję. Do 40 rat 0% albo 100 zł rabatu od razu za każde wydane 1000 zł. Na wszystkie produkty. Tylko w Agacie, tylko do 19 września. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
4: Ten moment, gdy nowe, atrakcyjne oferty Skody wjeżdżają do salonów.
5: Skala, Kamiq i Fabia już od 66 700 zł?
4: Sprawdź wszystkie atrakcyjne oferty w salonach Skody.
6: Skoda. Pani Barbaro, niech pani posłucha.
7: O, ale że to tak dla mnie?
6: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
8: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład smartfon Motorola Moto Edge 60 Pro. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2199 zł. Teraz za jedyne 1799. Z kodem rabatowym taniej aż o 400 zł.
9: Mamy niskie ceny.
10: Szykujemy skok.
11: Zabiorę tylko najpotrzebniejsze rzeczy.
12: Każdy nowy dzień to jest ciągła symulacja. Na ekranie szum.
13: 100 dni. Misja Zeus. Ekipa Kapsla powraca w drugiej części kinowego hitu.
14: Świat ciebie potrzebuje.
13: Tomasz Kot i Cezary Pazura w filmie 100 dni. Misja Zeus. W kinach od 11 września.
15: Pan Rębiszewski?
16: We własnej osobie. Lotto poproszę.
17: Ja wybieram moje szczęśliwe liczby, bo teraz w Lotto czekają jeszcze większe kumulacje i wyższa pula gwarantowana.
18: Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
19: Marian, zasłużyliśmy na naprawdę dobry weekend.
20: No, wiem Barbara, i dlatego proponuję weekend kodów rabatowych w Media Expert.
21: Bo w Media Expert taniej masz.
22: Za co Europę da się lubić? Za to, że choć wiele nas różni, jeszcze więcej nas łączy. Europę da się lubić. Nowe pokolenie. To nowy teleturniej edukacyjny, którego nie można przegapić. Katarzyna Zielińska zabierze cię w podróż oczami mieszkańców naszego kontynentu. Pozna ich inspirujące historie oraz sprawdzi, jak radzą sobie w emocjonujących konkurencjach. Europa da się lubić. Nowe pokolenie. Oglądaj już dziś o 16.10 w TVP2.
23: Wrzesień. Dzieci wracają do szkoły, rodzice do pracy, a ty wróć do planów zakupu nowego Mercedesa. GLC Coupé z pakietem AMG możesz mieć już za 1299 zł netto miesięcznie. Wpłać 15% na start, a po 24 ratach zdecyduj. Zwrot do dilera lub wykup. Sprawdź ofertę na inne modele dostępne od ręki. Wyjątkowe warunki finansowania dostępne są do końca września. Więcej w salonach i na mercedes-benz.pl.
24: Kręci cię szybka gra? Zagraj w Keno. Bo w Keno wszystko kręci się błyskawicznie. Typuj liczby i graj co 4 minuty przez cały dzień. A jeśli kręci cię większa wygrana, to zagraj z mnożnikiem, by pomnożyć ją nawet 10 razy. Możesz wygrać nawet 2 miliony złotych. I tak przez cały dzień, jedno losowanie za drugim. Keno, ale to kręci. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
25: Po reklamie.

0: Sponsorem programu jest właściciel marki JBB Bałtyga, producent kiełbas i kiełbasek bez osłonki.
1: Muszę się wam do czegoś przyznać, bardzo lubię ten kawałek, więc nie mogłem go nie zagrać o 16. Run, Run, River otwiera nam tę godzinę, za chwilę też m.in. United Nations. Konrad Traczyk, cześć, witajcie i zapraszam.

To Josh Baker i My Place, to Mel Radio i to już kilkanaście minut po 16, a pod Krakowem to się potrafią bawić. Słuchajcie, stary znalazł u swoich synów słoik z trawą, no tą, która w Polsce no, nie jest taka, słuchajcie, do jedzenia przez owieczki i te inne. No i postanowił donieść na swoich synów na policję. Co zrobili synowie w odwecie? Donieśli, że ojciec ma w chacie nielegalną spluwę. No i teraz, synowie grożą 3 lata w pace, ojcu grozi 8 lat, no przynajmniej będą mieli dużo czasu na wspólne rozmowy i zacieśnianie więzi.

0: To Majo Maj w Melo Radio, tak podkręcamy tempo po 16. Dzisiaj dzień programisty w kalendarzu. A gdybyście wy mogli sobie zaprogramować taki jeden wymarzony dzień, to co byście w nim zaplanowali? Kogo byście na przykład zaprogramowali? Dajcie znać na WhatsAppie Melo Radio, czekam na wasze głosówki i wiadomości, a odnośnik do WhatsAppa macie na meloradio.pl. U nas już za moment Burak Yeter i My Life Is Going On. Oj, będzie przyjemnie.
1: Sponsorem programu był właściciel marki JBB Bałtyka. Producent kiełbas i kiełbasek bez osłonki.
2: Autopromocja. Tego nikt nie lubi we wrześniu.
3: Praca,
2: szkoła,
3: korki.
2: W Meloradiu mamy dla ciebie coś lepszego.
4: Od rana dużo pozytywnej energii.
5: I jeszcze fajniejszą muzę.
4: Świeże trendy prosto z sieci.
6: I nową zabawę, w której wreszcie to ty masz ostatnie słowo.
4: Od poniedziałku do piątku.
5: Już od 6:30.
6: Podkręcamy tempo.
4: Waldek Darłak.
6: Marcin Sikora.
4: I codziennie zrobimy ci kawę.
2: Rano obudzi największego śpiocha.

0: Podnieśamy tempo przez cały dzień. Autopromocja. Reklama.
1: Amazon przedstawia pierwszy wspólny wyjazd Zosi z Tomkiem. Zosia weszła na Amazon, żeby przygotować się na romantyczny weekend w Paryżu. Znalazła maskę na oczy, Kindla, zatyczki do uszu i wyjątkowo wygodną piżamę. Idealne na odpoczynek po całym dniu zwiedzania. Trzymaj się, Tomku. Dla Zosi nie ma nic bardziej romantycznego niż dobry sen. A teraz zapasz dla niej rumianek. Znajdź to na amazon.pl.
2: Ten moment, gdy Skoda dostępna jest od ręki w atrakcyjnej ofercie.
3: Octavia Superb Karoki Kodiak w leasingu już od 492 zł netto miesięcznie w ofercie dla przedsiębiorców.
2: Sprawdź te i inne atrakcyjne oferty w salonach Skody.
4: Skoda.
5: Pani Paci, pani Barbaro, złotóweczkę znalazłem.
4: Pani Pascalu, w Media Expert na multirabatach dostanie pan za tę złotóweczkę piąty produkt.
5: Za złotóweczkę? No i merci bardzo.
6: Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej, lub trzeci 55%, lub czwarty 80%, lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
7: Trójka znanych uczestników. Krzysztof Czeczot w roli prowadzącego i jedno pytanie. Kto zostanie omnibusem? Liczy się wiedza i czas. Omnibus. Szybcy i mądrzy. Oglądaj dziś o 18.15 w TVP2.
8: Kaufland jest fresh, fresh w Kauflandzie.
9: Od poniedziałku do środy śliwki podłużne 3,49 za kilogram z Kaufland Kart Extra. Zgadza się, śliwki podłużne 3,49 za kilogram z Kaufland Kart Extra. A ogórki gruntowe kilogram tylko 3,49. Tak, tylko 3,49. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
10: Pan Rębiszewski?
11: We własnej osobie. Lotto poproszę.
12: Ja wybieram moje szczęśliwe liczby, bo teraz w Lotto czekają jeszcze większe kumulacje i wyższa pula gwarantowana.
13: Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
14: Wow! W Aldi obniżyliśmy ceny regularne ponad 300 produktów. To jeszcze tańsze zakupy i to każdego dnia. Na przykład olej rzepakowy kujawski. Teraz w nowej cenie regularnej 6,79 za litr. Najniższa cena z 30 dni 9,49. Szukaj specjalnie oznaczonych produktów w Twoim Aldi. Tej jesieni kupuj taniej w Aldi. Również bez promocji. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny. Lista artykułów dostępna w sklepach i na aldi.pl/ceny w dół.
15: Kochanie, to jest tylko paczka. Co ty się tak przyglądasz?
16: To nie jest tylko paczka. To Orlen paczka. I nie chodzi tylko o wygodę. Widzisz jeszcze te korzyści?
15: No tak. 10 na 10.
17: Odbierz wygodnie Orlen paczkę. Zeskanuj ją w aplikacji Orlen Witaj i zgarnij kupon na paliwo o wartości 10 zł do wykorzystania na wszystkich stacjach Orlen. Możesz powtórzyć to 10 razy i zyskać aż 100 zł na paliwo. Słowem, promocja 10 na 10. Szczegóły promocji na witaj.pl. Orlen paczka.
18: Cześć, tu Oknoplast. Nie czekaj na pierwsze chłodne dni. Zyskaj aż 25% rabatu na okna Pixel. Jeśli właśnie wybierasz nowe okna do domu lub wymieniasz dotychczasowe, teraz możesz kupić je taniej. Promocja trwa tylko do 4 października. Wybierz ciepło, zapłać mniej. Odwiedź najbliższy salon Oknoplast lub sprawdź szczegóły na oknoplast.com.pl.
19: Czy wiecie, jak brzmią wielkie liczby totalizatora sportowego? Tak brzmi ponad 15 tysięcy inicjatyw społecznych rocznie. A tak brzmi ponad 29 tysięcy punktów Lotto. Tak brzmią ponad 4 miliardy złotych przekazane na kulturę. A tak brzmi ponad 19 miliardów złotych przekazane na polski sport. Totalizator sportowy. Dajemy miliardy powodów do szczęścia.
20: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
21: Mamy niskie ceny.
0: Po reklamie. Autopromocja.
22: Nie wiem, jak to się stało, ale jest już wrzesień.
23: Zabrali nam lato grzbana.
22: W pełni się zgadzam, dlatego musimy wziąć sprawy w swoje ręce. Podkręcamy tempo od poniedziałku do piątku, od 10 do 14, tylko w Meloradiu. Co prawda wpływu na pogodę nie mam, ale dam wam dużo energetycznej muzy, dużo żartów, tych śmiesznych i tych nieco mniej. A z tej strony, welcome in my jesieniara era. Zapraszam od 10 do Melo.

to Heroes. Tak podkręcamy tempo w Meloradiu. Dziś dzień programisty, a ja pytałem was parę chwil temu, co byście sobie zaplanowali i zaprogramowali, gdybyście mieli takie moce. Anka napisała na WhatsAppie, że chętnie zaprogramowałaby swojego chłopaka, żeby przestał wyrzucać skarpetki na podłogę. No, w sumie myślę, że ten kod programowy chętnie i inne dziewczyny by przygarnęły. Michał z kolei chętnie zaprogramowałby swojego szefa na to, żeby dał mu podwyżkę. No, myślę, że z takimi marzeniami to jednak zawsze wyskoczy błąd 404, nawet przy najlepszym kodzie.

0: Daddy Cool, ale nam się przyjemnie zrobiło w Meloradiu jeszcze przed 16. My podkręcamy tempo, no i oczywiście po 17 zwalniać nie planujemy, no bo weekend jest od tego, żeby się bawić.
1: A już o 17 zagramy
0: Fate. Alan Walker i Ava Max, czyli idealne połączenie. Oni pojawią się u nas punktualnie o 17, bo kiedy inni gadają, my w Melo gramy.

0: Reklama.
1: W Katowicach dochodzi do makabrycznej zbrodni.
2: Zamordowana dziewczyna, Michalina, miała być moją studentką.
3: Dźgnął ją kilkanaście razy.
4: Przypomina zabójstwo wampira z Sząbierek.
1: Co kryje się w mrocznej przeszłości Śląska?
5: Szukasz podobieństw na siłę. Od tamtych zbrodni minęło 25 lat.
1: Maria Dębska, Maciej Musiał, Weronika Książkiewicz i Piotr Adamczyk w nowym serialu Pionek, kontynuacji kryminalnego hitu Śleboda. Oglądaj tylko w Sky Showtime.
6: Pamiętasz, Barbara, tych panów z Media Expert?
7: No, tych, co mi nowy smartfon skonfigurowali i zabezpieczyli?
6: To teraz jeszcze ci szybkę wymienią, jak się zbije.
7: Ach, ci panowie z Media Expert.
6: Prawda?
8: Teraz w Media Expert twój nowy smartfon skonfigurujemy, zabezpieczymy, a jeśli trzeba, wymienimy stłuczoną szybkę na nową. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
9: Potrzebujesz zwiększyć konkurencyjność swojej firmy? Opolskie Centrum Rozwoju Gospodarki zaprasza mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa do udziału w naborze w ramach projektu 1.7 Opolskie Konkurencyjne 2, dzięki któremu możesz zyskać nawet do 195 tysięcy złotych na profesjonalizację usług i zwiększenie innowacyjności swojej firmy. Dowiedz się więcej na www.ocrg.opolskie.pl. Materiał finansowany z Unii Europejskiej.
10: Cześć, tu Octoplast. Zyskaj aż 25% rabatu na okna Pixel. Promocja trwa do 4 października. Wybierz ciepło, zapłać mniej. Sprawdź w salonach Octoplast lub na octoplast.com.pl.
11: Witamy na Orlenie. Co dla Państwa?
12: Dwa hot dogi w stylu greckim, dwie kawy i zapiekanka.
13: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
12: Mhm, dokładkę rabatu.
11: Z aplikacją Orlen Witaj, większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne trzy produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen z energią po rabaty.
14: Tomek! Pierwszy dzień szkoły, a ty już zapominasz śniadania.
15: Nie wziąłem też kasy na wycieczkę.
14: Po lekcjach pójdziemy założyć ci konto w banku Pekao S.A. Z kartą, aplikacją i można zgarnąć 300 zł na start.
15: W końcu będę miał kieszonkowe.
14: Mhm. A ja nadzieję, że nauczysz się nim mądrze zarządzać.
16: Dobra lekcja samodzielności. Robert Lewandowski.
17: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata. Mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 września. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
18: Pani Barbara, a gdzie kupić?
14: Panie Pascalu, na mediaexpert.pl.
18: No dobrze, a taki fajny prezent?
14: Na mediaexpert.pl.
18: No to jeszcze, żeby wszystko było tanio?
14: Na mediaexpert.pl.
19: Włączamy niskie ceny.
20: Czy wiecie, jak brzmią wielkie liczby totalizatora sportowego? Tak brzmi ponad 15 tysięcy inicjatyw społecznych rocznie. A tak brzmi ponad 29 tysięcy punktów lotto. Tak brzmią ponad 4 miliardy złotych przekazane na kulturę. A tak brzmi ponad 19 miliardów złotych przekazane na polski sport. Totalizator sportowy. Dajemy miliardy powodów do szczęścia.
21: Ten moment, gdy nowe, atrakcyjne oferty Skody wjeżdżają do salonów.
22: Skala, Kamiq i Fabia już od 66 700 zł?
21: Sprawdź wszystkie atrakcyjne oferty w salonach Skody.
14: Skoda.
0: Po reklamie. To jest Melo Radio.
23: Oj, gorąco będzie w tej godzinie. Fate na dobre otwarcie 17. Za chwilę też Fleet from Desire, będzie też Think About Us. Oj, jednym słowem, będzie się działo to wszystko w przygotowanej przeze mnie playce. Konrad Traczyk, cześć, witajcie i zapraszam.

To Robin Schulz i Better Times. Tak podkręcamy tempo. Kilkanaście minut po 17 w Meloradiu. Znalazła komodę, w niej ponad 50 baniek, a teraz niewykluczone, że pójdzie za kraty. Taka historia pod Szczecinem. Właściciele, słuchajcie, wywalili tam starą komodę. No a w tej zapomnieli, że zostawili siano. No to takie do płacenia. No i babeczka komodę, słuchajcie, znalazła, kasę zgarnęła. Rzecz w tym, że się wszystko wzięło i wydało, przez co ona teraz może mieć kłopoty. No choć w sumie trochę nie czaje, o co ta afera, no bo przecież od lat się mówi, że znalezione, nie kradzione.

0: Alok, Jennifer Lopez i Everything's Fine. Tak podkręcamy tempo w Melo. Jeszcze przed 18:00, za chwilę co nieco o sztucznej inteligencji. Natomiast ze zdecydowanie znakomitą inteligencją i ze znakomitym wokalem zagra nam też za moment Doda i melodia ta.
1: To jest Melo Radio. Reklama.
2: W waszym domu widać kobiecą rękę?
3: Jak żona z dziećmi bawią się w chowanego, to chwilowo nie widać. Ale widać po wyborze frontów, uchwytów, układzie półek. To ona stworzyła w Agacie tę szafę, w której się teraz chowa. O, jest!
4: Mamy dla ciebie promocję. Do 40 rat 0% albo 100 zł rabatu od razu za każde wydane 1000 zł. Na wszystkie produkty. Tylko w Agacie, tylko do 19 września. Szczegóły na agatameble.pl. Agata, tu widać kobiecą rękę.
5: Słyszałeś, że ten samochód powstaje tylko w jednym miejscu na świecie? Naprawdę? Jaki? Gdzie? Volkswagen Crafter. Jest produkowany w Polsce od 10 lat. Cały świat jeździ naszym.
6: Ty, ale akcja.
5: I mają aż 5 lat gwarancji producenta. A teraz limitowana pula pojazdów jest w cenie od 140 tysięcy złotych netto. To co, przekonałem cię?
6: A jak? Kawał dobrej roboty. Zrobiony w Polsce.
5: Oferta dla przedsiębiorców. Szczegóły na vwdostawca.pl i w autoryzowanych salonach marki.
7: Słuchaj, Marian.
8: No?
7: Czekam tu na Mariolkę, a ona mi mówi, że musi jeszcze kawę kupić i płyn do prania i jeszcze pokarmy podejść. Aha. A ja jej na to, a co ty będziesz po tych wszystkich sklepach biegać?
8: Co?
7: W Media Expert masz wszystko w super cenach, jeszcze z darmową dostawą do ponad 600 elektromarketów w całej Polsce.
8: No i co, Barbara, i co?
7: No jeszcze o tych tabletkach do zmywarki sobie przypomniała i wszystko razem w super cenach Media Expert kupiła.
8: Ta Mariolka to jest naprawdę...
9: Karma dla zwierząt, środki czystości, kawa, końcówki do szczoteczki. Klocki Lego. Wszystko w jednym miejscu. Wszystko na mediaexpert.pl.
10: Tomek! Pierwszy dzień szkoły, a ty już zapominasz śniadania.
11: Nie wziąłem też kasy na wycieczkę.
10: Po lekcjach pójdziemy założyć ci konto w banku Pekao S.A. Z kartą, aplikacją i można zgarnąć 300 zł na start.
11: W końcu będę miał kieszonkowe.
10: Mhm. A ja nadzieję, że nauczysz się nim mądrze zarządzać.
12: Dobra lekcja samodzielności. Robert Lewandowski.
13: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata. Mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystać. Na dzieciom trwa do 30 września. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
10: Marian, zasłużyliśmy na naprawdę dobry weekend.
8: No, wiem Barbara, i dlatego proponuję weekend kodów rabatowych w Media Expert.
14: Bo w Media Expert danie masz.
15: O, pyszne.pl podwaja pyszności. Drugie danie masz gratis. Zamawiasz na pyszne.pl jedno danie z restauracji takich jak Max Premium Burger, Stele Pizza czy Burger King, a drugie takie samo dostajesz zupełnie za darmo.
16: Czy ktoś powiedział pyszne.pl?
17: Cześć, tu Oknoplast. Nie czekaj na pierwsze chłodne dni. Zyskaj aż 25% rabatu na okna Pixel. Jeśli właśnie wybierasz nowe okna do domu lub wymieniasz dotychczasowe, teraz możesz kupić je taniej. Promocja trwa tylko do 4 października. Wybierz ciepło, zapłać mniej. Odwiedź najbliższy salon Oknoplast lub sprawdź szczegóły na oknoplast.com.pl.
18: Renault. Nie wszystkie hybrydy oferują to samo. Renault Full Hybrid E-Tech. Gama samoładujących się hybryd oferuje zasięg do 1100 km. Tylko jedno tankowanie. Żadnego doładowywania. Sprawdź limitowaną ofertę na modele Renault Austral, Symbios, Espace i Captur podczas dni otwartych Renault Rendezvous. Przyjdź do salonu od 12 do 19 września i skorzystaj z najmu Renault bez VAT. Szczegóły w salonach i na Renault.pl.
19: Zaprasza VIP Car. Opole, ulica Puszaka 6. Nysa, ulica Piłsudskiego 3.
1: Po reklamie.

To Dua Lipa, Illusion. Jeszcze przed 18 w Melo Radio tak podkręcamy tempo, a tymczasem drama o AI się rozpętała, słuchajcie. OpenAI się ostatnio pochwaliło, że sztuczna inteligencja rozwiązała jakieś takie turbo trudne zadanie matematyczne. No, tylko że dwaj naukowcy się spruli o to, no że w zasadzie to tak nie było. Tylko wzięli i zajmali ich pracę i zrobili plagiat, no i się wzięła afera, rozpętała. Normalnie to człowiek pewnie by wziął i to gdzieś tam wyjaśnił za blokiem, za garażami. No ale w tej sytuacji to na ich miejscu bym jednak wolał z robotami nie zaczynać.

0: A wydawać by się mogło, że to z zagranicy, a to nasz polski znakomity Sibyl i Never Go Away. Tak podkręcamy tempo w Meloradiu jeszcze przed 18. No i oczywiście po 18 też zwalniać ani na moment nie planujemy.
1: A już o 18 zagramy
0: Talk to You. Another zagra nam punktualnie o 18, bo kiedy inni gadają, to my już podkręcamy tempo.

0: Melo Radio. Podkręcamy tempo. Autopromocja. Reklama.
1: Ten moment, gdy Skoda dostępna jest od ręki w atrakcyjnej ofercie.
2: Octavia Superb Karoki Kodiak w leasingu już od 492 zł netto miesięcznie w ofercie dla przedsiębiorców.
1: Sprawdź te i inne atrakcyjne oferty w salonach Skody.
3: Skoda.
4: Pani Barbaro, a gdzie kupić?
3: Panie Pascalu, na mediaexpert.pl.
4: No dobrze, a taki fajny prezent...
3: Na mediaexpert.pl.
4: No to jeszcze, żeby wszystko było tanią...
3: Na mediaexpert.pl.
5: Włączamy niskie ceny.
6: Witamy na Orlenie. Co dla Państwa?
7: Dwa hot dogi w stylu greckim, dwie kawy i zapiekanka.
8: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
7: Mhm, dokładkę rabatu.
6: Z aplikacją Orlen Witaj, większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne trzy produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen z energią po rabaty.
9: Pani Celinka zaczyna nowy tydzień w Kauflandzie.
10: Poniedziałek! Ja też nie mogłam się doczekać.
9: Od poniedziałku do środy filet z piersi kurczaka 14,99 za kilogram z Kaufland Card Extra. 5 kilo na osobę. A ser żółty w plastrach Mlekpol 3,99 za opakowanie 150 gramów przy zakupie dwóch. Kaufland.
11: Ale jesteś zadowolony.
12: Bo mądrze wybrałem i przeniosłem swoje kredyty do Alior Banku.
11: Aha.
12: Razem z kontem dostałem naprawdę dobrą ofertę kredytu konsolidacyjnego.
11: Wow.
12: I płacę teraz jedną wygodną ratę.
11: Lubię takie mądre decyzje. To wybierz jeszcze, gdzie pójdziemy na kolację.
13: Zapraszamy do placówek i na aliorbank.pl. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania kredytu 7,87%. Oferta dla nowych i obecnych klientów nie dłużej niż 180 dni bez wcześniejszych produktów kredytowych w Alior Banku. Z wpływem wynagrodzenia, emerytury lub renty minimum 1500 zł miesięcznie, którzy przeniosą przynajmniej jedno zobowiązanie na łącznie minimum 30 tysięcy złotych. Warunki kredytowania zależą od zdolności kredytowej i wymaganych przez bank zabezpieczeń. Szczegóły oferty, taryfa opłat i prowizji oraz słownik z wykazem usług reprezentatywnych w placówkach banku i na aliorbank.pl.
14: Obiecaj, że zawsze będzie tak samo.
15: Zawsze.
14: Colin, dlaczego pokój się kurczy?
15: Bo szczęście jest za duże.
14: Miłość nie zna granic, ale świat niestety tak.
15: Piana dni to opowieść o miłości. Miłości intensywnej i naiwnej. Czy udaje się przetrwać w świecie pełnym komplikacji? Bilety do nabycia w kasie teatru oraz na stronie www.teatropole.pl.
16: Sądni dobre, lepsze i są Allegro Days. Teraz woda perfumowana Tom Ford Noir Extreme 100 ml tylko 389,99. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 539,99. Allegro Days do 14 września.
17: Trójka znanych uczestników. Krzysztof Czeczot w roli prowadzącego i jedno pytanie. Kto zostanie omnibusem? Liczy się wiedza i czas. Omnibus. Szybcy i mądrzy. Oglądaj dziś o 18.15 w TVP2.
4: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
3: O, ale że to tak dla mnie?
4: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
18: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład Smart TV Hisense 75 cali, mini LED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 5999 zł. Teraz za jedyne 4999. Z kodem rabatowym taniej aż o 1000 zł.
5: Mamy niskie ceny.
19: W tym sezonie prognozujemy słoneczne dni, wysokie temperatury i mega niskie ceny w salonach MG. Teraz

No jak zaczynać 18, to tylko w taki sposób. Talk to You i Another otwiera nam tę godzinę. Za chwilę też m.in. Tu Colors się pojawi. Będzie również Marlon Hofstadt. No jednym słowem to będzie bardzo udana godzina. Konrad Traczyk, cześć, witajcie i zapraszam.

to Melo Radio na kilkanaście minut po 18:00, to Marlon Hofstadt i I Like, ale się sfrajerzyli w muzeum we Francji. Tam, słuchajcie, ostatnio złodzieje wbili, żeby ukraść 4 obrazy w 3 minuty. No, nie byle jakie obrazy, bo takie warte blisko 9 baniek i to też nie byle jakich, bo w euro. No i wszystko byłoby pięknie i wszystko by się udało, gdyby nie to, że kiedy uciekali, no to 2 obrazy zgubili po drodze w ogrodzie. No, mózgi to chyba po drodze zgubili już zanim weszli do środka.

0: Sony Fodera i Becky Hill, a ja słuchajcie, chyba dotarłem na koniec internetu. Za chwilę wam opowiem o tym nieco więcej, ale zanim wam opowiem, to jeszcze nam zagra Black Eyed Peas i Got a Feeling. To już za moment w Melo, jeszcze przed 19, tak podkręcimy tempo.
1: Autopromocja. Tego nikt nie lubi we wrześniu.
2: Praca,
1: szkoła,
2: korki.
1: W Melo Radio mamy dla ciebie coś lepszego.
3: Od rana dużo pozytywnej energii.
1: I jeszcze fajniejszą muzę.
3: Świeże trendy prosto z sieci.
1: I nową zabawę, w której wreszcie to ty masz ostatnie słowo.
3: Od poniedziałku do piątku.
1: Już od 6:30. Podkręcamy tempo.
3: Waldek Darłak.
1: Marcin Sikora.
3: I codziennie zrobimy ci kawę.
1: Melo to twój ulubiony soundtrack. Melo to twój najlepszy vibe.

0: Rozkręcamy tempo każdego dnia. Autopromocja. Reklama. Zastanawiasz się nad wprowadzeniem zaawansowanych technologii lub innowacji w swoim przedsiębiorstwie? Opolskie Centrum Rozwoju Gospodarki prowadzi nabór do projektu 1-2 Opolskie Innowacyjne 2, dzięki któremu możesz zyskać nawet do 120 tysięcy złotych dofinansowania na rozwój swojej działalności. Dowiedz się więcej o możliwościach, jakie dają fundusze europejskie na www.ocrg.opolskie.pl. Materiał finansowany z Unii Europejskiej.
1: Na rzeźki poranek, na świeże spojrzenie, na wielkie wejście, na wieczorny chill, na skórę, która ci podziękuje. Na wszystko masz swoją Isanę. Wybieraj kosmetyki i komponuj pielęgnację w swoim rytmie. Isana, tylko z Rossmana.
2: Słyszałeś, że ten samochód powstaje tylko w jednym miejscu na świecie? Naprawdę? Jaki? Gdzie? Volkswagen Crafter. Jest produkowany w Polsce od 10 lat. Cały świat jeździ naszym.
3: Ty, ale akcja!
2: I mają aż 5 lat gwarancji producenta. A teraz limitowana pula pojazdów jest w cenie od 140 tysięcy złotych netto. To co, przekonałem cię?
3: A jak? Kawał dobrej roboty. Zrobiony w Polsce.
4: Oferta dla przedsiębiorców. Szczegóły na vwdostawcza.pl i w autoryzowanych salonach marki.
5: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
6: Mamy niskie ceny!
7: W Katowicach dochodzi do makabrycznej zbrodni.
8: Zamordowana dziewczyna, Michalina, miała być moją studentką.
9: Dźgnął ją kilkanaście razy.
10: Przypomina zabójstwo wampira z Sząbierek.
7: Co kryje się w mrocznej przeszłości Śląska?
11: Szukasz podobieństw na siłę. Bo tamtych zbrodni minęło 25 lat.
7: Maria Dębska, Maciej Musiał, Weronika Książkiewicz i Piotr Adamczyk w nowym serialu Pionek, kontynuacji kryminalnego hitu Śleboda. Oglądaj tylko w Sky Showtime.
12: Wow! W Aldi obniżyliśmy ceny regularne ponad 300 produktów. To jeszcze tańsze zakupy i to każdego dnia. Na przykład Perwol, płyn do prania. Teraz w nowej cenie regularnej 32,99 za 2 litry. Najniższa cena z 30 dni 42,99. Szukaj specjalnie oznaczonych produktów w Twoim Aldi. Tej jesieni kupuj taniej w Aldi, również bez promocji. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny. Lista artykułów dostępna w sklepach i na aldi.pl/ceny w dół.
13: Pan Rębiszewski?
14: We własnej osobie. Lotto, poproszę.
15: Ja wybieram moje szczęśliwe liczby, bo teraz w Lotto czekają jeszcze większe kumulacje i wyższa pula gwarantowana.
16: Graj w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
17: Cześć, tu Oknoplast. Nie czekaj na pierwsze chłodne dni. Zyskaj aż 25% rabatu na okna Pixel. Jeśli właśnie wybierasz nowe okna do domu lub wymieniasz dotychczasowe, teraz możesz kupić je taniej. Promocja trwa tylko do 4 października. Wybierz ciepło, zapłać mniej. Odwiedź najbliższy salon Oknoplast lub sprawdź szczegóły na oknoplast.com.pl.
18: Chcesz, by twój biznes wrzucił wyższy bieg? Ruszaj do salonu podostawczego Vito, Sprintera lub Citana. Jesień to czas dobrych decyzji w Mercedes-Benz. Skorzystaj z atrakcyjnego leasingu już od 101,9% i odbierz pakiet korzyści w cenie. Innowacyjne usługi cyfrowe, niezawodny uptime i całodobową pomoc Mobilovan. Nie czekaj. Liczba samochodów objętych promocją jest ograniczona. Więcej w salonach i na mercedes-benz.pl.
19: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
20: O, ale że to tak dla mnie?
19: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
21: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład smartwatch Garmin Instinct 2X Solar. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1499 zł. Teraz za jedyne 1099. Z kodem rabatowym taniej aż o 400 zł.
6: Mamy niskie ceny.
22: Kręci cię szybka gra? Zagraj w Keno. Bo w Keno wszystko kręci się błyskawicznie. Typuj liczby i graj co 4 minuty przez cały dzień. A jeśli kręci cię większa wygrana, to zagraj z mnożnikiem, by pomnożyć ją nawet 10 razy. Możesz wygrać nawet 2 miliony złotych. I tak przez cały dzień, jedno losowanie za drugim. Keno, ale to kręci. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl. Po reklamie.

To Gabri Ponte, Sean Paul i Born to Love You. Ależ ja lubię ten kawałek. Mam nadzieję, że wam też się spodobał. Tak podkręcamy tempo w Melo jeszcze przed 19. Przeglądam, słuchajcie, internet. No i chyba oficjalnie dotarłem na jego koniec. Pamiętacie najlepszą polską dziennikarkę? No to właśnie czytam, że ona, słuchajcie, bierze w ten weekend udział w pierwszym lodowym reality show. Pierwszym lodowym reality show. No już sama ta zapowiedź, słuchajcie, sprawia, że chyba wolę nie klikać w link, żeby przypadkiem nie zobaczyć za dużo.

chodzą po ścianie. To cudze mieszkanie, ma wysoki strop i leży tu posłanie, na którym śpi kot. Mam kłopot ze wstaniem, a obok jest ktoś. Uczucia mieszane, no i wizje na skos. Za dużo myślisz, mówi mi ona, wtulona otacza mnie niebem. Zagłuszam myśli, by znowu nie wracać do ciebie.

0: Robin Schulz i Elaine w Melo jeszcze przed 19:00. No, dzieciaki już pewnie gdzieś tam się szykują do spania, ale my, no nie. My jak najbardziej nie planujemy iść spać, bo po 19:00 też znakomicie zagramy.
1: A już o 19:00 zagramy
0: Sad Girls. Bibi Rexa, David Guetta to genialne połączenie punktualnie o 19:00, bo kiedy inni gadają, my gramy.
1: Autopromocja. Zgarnij szybką kasę w Meloradio i wydaj ją na co tylko chcesz.
2: Robimy imprezkę, także jakieś wsparcie by się przydało.
3: Artur, 500 zł leci już do ciebie.
2: Dziękujemy.
1: Zgłoś się na meloradio.pl. Czekaj na telefon i zgarnij dwie, a może nawet 500. Szybka kasa od ręki w Meloradio. Autopromocja. Reklama.
4: W waszym domu widać kobiecą rękę?
5: Jak żona z dziećmi bawią się w chowanego, to chwilowo nie widać. Ale widać po wyborze frontów, uchwytów, układzie półek. To ona stworzyła w Agacie tę szafę, w której się teraz chowa. O, jest!
6: Mamy dla ciebie promocję. Do 40 rat 0% albo 100 zł rabatu od razu za każde wydane 1000 zł na wszystkie produkty. Tylko w Agacie, tylko do 19 września. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
7: To może olejek? Ładnie pachnie. Trochę jak te perfumy z wakacji. Dobrze wyglądasz. To co, jeszcze krem? Bo zależy mi na sobie. Rossmann, moja drogeria.
8: Słyszałeś, że ten samochód powstaje tylko w jednym miejscu na świecie? Naprawdę? Jaki? Gdzie? Volkswagen Crafter. Jest produkowany w Polsce od 10 lat. Cały świat jeździ naszym.
9: Ty, ale akcja!
8: I mają aż 5 lat gwarancji producenta. A teraz limitowana pula pojazdów jest w cenie od 140 tysięcy złotych netto. To co, przekonałem cię?
9: A jak? Kawał dobrej roboty. Zrobiony w Polsce.
8: Oferta dla przedsiębiorców. Szczegóły na vwdostawcza.pl i w autoryzowanych salonach marki.
10: Pani Paci, pani Barbaro, złotóweczkę znalazłem.
11: Pani Pascalu, w Media Expert na multirabatach dostanie pan za tę złotóweczkę 5. produkt.
10: Za złotóweczkę? No i merci bardzo.
12: Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej, lub trzeci 55%, lub czwarty 80%, lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
13: Pan Rębiszewski?
14: We własnej osobie. Lotto poproszę.
15: Ja wybieram moje szczęśliwe liczby, bo teraz w Lotto czekają jeszcze większe kumulacje i wyższa pula gwarantowana.
16: Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
17: Plażowy, na truskawki albo ogórkowy. Każdy ma swój ulubiony sezon. Ja najbardziej lubię sezon na spotkania ze znajomymi. Te pełne smaków w kawiarniach czy restauracjach, gdyż ten sezon nigdy się nie kończy.
18: Ciesz się czasem z bliskimi przez cały rok. Otwórz konto w Crédit Agricole, spełnij warunki promocji dla nowych klientów, a za każde 50 zł zapłacone kartą lub blikiem w restauracjach czy kawiarniach, 10 wróci do ciebie. W sumie nawet 1000. Crédit Agricole.
19: Z promocji skorzystasz w placówkach i przez CA24 Mobile do 30 września tego roku, jeśli otworzysz konto w promocji z kartą. Nie dotyczy konta dla ciebie Go, Junior, podstawowych rachunków płatniczych. Możesz dostać 10 zł za każde 50 zł zapłacone kartą lub blikiem w punktach gastronomicznych lub za usługi cateringowe w ramach wskazanych kodów MCC i za utrzymanie zgód marketingowych. Maksymalnie 100 zł miesięcznie przez 10 miesięcy. W sumie do 1000 zł. Szczegóły, dodatkowe warunki i wyłączenia w regulaminie promocji, smaczne zwroty na stronie banku i w aplikacji. Crédit Agricole Bank Polska S.A. Cześć, tu Octoplast. Zyskaj aż 25% rabatu na okna Pixel. Promocja trwa do 4 października. Wybierz ciepło, zapłać mniej. Sprawdź w salonach Octoplast lub na octoplast.com.pl.
20: Kręci cię szybka gra? Zagraj w Keno, bo w Keno wszystko kręci się błyskawicznie. Typuj liczby i graj co 4 minuty przez cały dzień. A jeśli kręci cię większa wygrana, to zagraj z mnożnikiem, by pomnożyć ją nawet 10 razy. Możesz wygrać nawet 2 miliony złotych. I tak przez cały dzień, jedno losowanie za drugim. Keno, ale to kręci. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
13: Jetur. Podążaj tam, dokąd prowadzi cię instynkt. A ten z pewnością poprowadzi cię na Jetur Days. Przetestuj Jetura T2 z 245-konnym silnikiem i inteligentnym napędem 4x4. Tylko do 27 września Jetur T2 od 87 450 zł w kredycie 50/50 z RRSO 0% z ubezpieczeniem i pakietem serwisowym na 3 lata. Jetur. Drive your future.
21: Marian, zasłużyliśmy na naprawdę dobry weekend.
22: No, wiem Barbara, i dlatego proponuję weekend kodów rabatowych w Media Expert.
23: Bo w Media Expert taniej masz.
24: O, pyszne.pl podwaja pyszności. Drugie danie masz gratis. Zamawiasz na pyszne.pl jedno danie z restauracji takich jak Max Premium Burger, Stele Pizza czy Burger King, a drugie takie samo dostajesz zupełnie za darmo.
25: Czy ktoś powiedział pyszne.pl?
26: Czy wiecie, jak brzmią wielkie liczby totalizatora sportowego? Tak brzmi ponad 15 tysięcy inicjatyw społecznych rocznie. A tak brzmi ponad 29 tysięcy punktów lotto. Tak brzmią ponad 4 miliardy złotych przekazane na kulturę. A tak brzmi ponad 19 miliardów złotych przekazane na polski sport. Totalizator sportowy. Dajemy miliardy powodów do szczęścia.
27: Każdego roku blisko 18 tysięcy Polaków słyszy diagnozę rak jelita grubego. Zmiana nawyków i profilaktyczna kolonoskopia mogą uratować Ci życie. Dbaj o siebie teraz, żebyś nie żałował w przyszłości. Więcej na planujedługiejżycie.pl. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
28: Po reklamie.

0: Sponsorem programu jest właściciel marki JBB Bałtyga, producent kiełbas i kiełbasek bez osłonki.
1: Co prawda tytuł tego numeru, którym otwieramy 19, to Sad Girls, ale myślę, że wy nie będziecie się smucić, tylko zatracicie się w tym, co najlepsze. Za chwilę też m.in. Party Rock and Them, będzie też Dive into the Ocean, a ja nazywam się Konrad Straszek. Cześć, witajcie i zapraszam.

To Fastboy, Music Sounds, tak podkręcamy tempo w Melo Radio na kilkanaście minut po 19. Jak byście zareagowali, gdyby na waszym koncie pojawiły się dodatkowe 200 zł? No, nie musicie sobie tego wyobrażać, wystarczy, że już teraz wbijecie na meloradio.pl, a jutro ten scenariusz może się spełnić. Na co potrzebujecie siana? No bo to, że potrzebujecie, no to wiadomo, bo każdy chyba nie pogardzi 200 zł. Jeżeli chcecie, żeby właśnie wasze marzenie się spełniło za 200 zł, to już teraz wbijajcie na meloradio.pl, zgłaszajcie się do zabawy, a jutro, oj, będzie się działo.

0: To Robin Schulz i Take It Slow. Tak w Melo jeszcze podkręcamy tempo przed 20. Jak tam wasze nastroje przed poniedziałkiem? Jak niedziela upływa, to ostatnie minuty dajcie znać na WhatsAppie Melo Radia. Czekam na wasze głosówki i wiadomości. Odnośnik do WhatsAppa będzie na meloradio.pl. A u nas już za chwilę Don Diablo i Emily Sande i Survive.
1: Sponsorem programu był właściciel marki JBB Bałtyka. Producent kiełbas i kiełbasek bez osłonki.

0: Autopromocja. Nie wiem, jak to się stało, ale jest już wrzesień.
1: Zabrali nam lato grzbana.
0: W pełni się zgadzam, dlatego musimy wziąć sprawy w swoje ręce. Podkręcamy tempo od poniedziałku do piątku, od 10 do 14, tylko w Meloradiu. Co prawda wpływu na pogodę nie mam, ale dam wam dużo energetycznej muzy, dużo żartów, tych śmiesznych i tych nieco mniej. A z tej strony, welcome in my jesieniara era. Zapraszam od 10 do Melo.
2: Nie masz żadnych

0: Reklama. Są dni, które warto powtarzać, tak jak Allegro Days. Teraz trójpak męskich koszulek polo marki 4F, różne rozmiary, tylko 93 zł. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką, 149,99. Allegro Days do 14 września.
1: Płynu. Nie wszystkie hybrydy oferują to samo. Renault Full Hybrid E-Tech. Gama samoładujących się hybryd oferuje zasięg do 1100 km. Tylko jedno tankowanie. Żadnego doładowywania. Sprawdź limitowaną ofertę na modele Renault Austral, Symbios, Espace i Captur podczas dni otwartych Renault Rendezvous. Przyjdź do salonu od 12 do 19 września i skorzystaj z najmu Renault bez VAT. Szczegóły w salonach i na Renault.pl.
2: Zaprasza VIP Car. Opole, ulica Puszaka 6. Nysa, ulica Piłsudskiego 3.
3: Cześć, tu Octoplast. Zyskaj aż 25% rabatu na okna Pixel. Promocja trwa do 4 października. Wybierz ciepło, zapłać mniej. Sprawdź w salonach Octoplast lub na octoplast.com.pl.
4: Czy wiecie, jak brzmią wielkie liczby totalizatora sportowego? Tak brzmi ponad 15 tysięcy inicjatyw społecznych rocznie. A tak brzmi ponad 29 tysięcy punktów lotto. Tak brzmią ponad 4 miliardy złotych przekazane na kulturę. A tak brzmi ponad 19 miliardów złotych przekazane na polski sport. Totalizator sportowy. Dajemy miliardy powodów do szczęścia.
5: A kto nasz nowy telewizor przywiózł, podłączył i skonfigurował?
6: Ci panowie z Media Expert.
5: Dokładnie. I jeszcze tego rupiecia i inne elektrośmieci zabrali.
7: Teraz w Media Expert. Nowy telewizor przywozimy do twojego domu. Wnosimy, podłączamy, konfigurujemy i programujemy. A wymieniany sprzęt odbieramy za darmo. A dodatkowo możesz skorzystać z usługi odbioru innych elektrośmieci. Szczegóły i warunki w sklepach, aplikacji i na mediaexpert.pl.
0: Po reklamie.

Tym jak i Anioły i Demony w Melo, ależ nam się przyjemnie zrobiło po 19, jeszcze przed 20. U Kasi też widzę, że przyjemnie, która napisała na WhatsAppie Melo, że spędza ten wieczór ze swoim chłopakiem w furce, jeżdżąc przy Melo Radiu po mieście. No myślę, że to brzmi jak całkiem niezły pomysł na randkę. Nieco gorzej niestety u Seby, który ten wieczór spędza rozwożąc pizzę, no ale z drugiej strony, gdyby nie tacy ludzie jak Seba, no to co my byśmy w ten weekend jedli? Także słuchajcie, wielkie brawka dla Seby, wielkie pozdro, a my już teraz gramy i dla Seby, i dla was wszystkich. Dig the Mont, Ain't No Game. Oj, dajcie głośniej.

To Trips i Can't Get Enough. Tak podkręcamy tempo w Melo Radio jeszcze przed 20. U nas po 20 oczywiście, jak zawsze, też sporo się będzie działo, więc warto zostać razem z nami. Ja tymczasem się odmeldowuję i wracam do was w sobotę po 15 i znów będziemy świętowali weekend. Trzymajcie się, dobrego tygodnia, na razie.

0: Reklama. Cześć, tu Octoplast. Zyskaj aż 25% rabatu na okna Pixel. Promocja trwa do 4 października. Wybierz ciepło, zapłać mniej. Sprawdź w salonach Octoplast lub na octoplast.com.pl.
1: Ubezpieczenie samochodu w banku? Tak, w Erste Bank Polska kupisz je online. Z kontem i ubezpieczeniem auta w Erste Online możesz zyskać do 800 zł w promocji. Szczegóły na erste.pl/bonus. Organizatorem promocji zyskaj do 800 zł z kontem i ubezpieczeniem auta jest Erste Bank Polska SA. Przystąpisz do niej do 30 września 2026 roku. Kierujemy ją do nowych klientów. Konto to rachunek płatniczy. Erste Online to usługi bankowości elektronicznej. Więcej na erste.pl/pad. Erste Bank Polska SA jest agentem ubezpieczeniowym wpisanym pod numer 111-35943 / A do rejestru pośredników ubezpieczeniowych, który prowadzi KNF. Więcej na erste.pl. Materiał marketingowy stan na 1 sierpnia 2026 roku.
2: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
3: O, ale że to tak dla mnie?
2: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
4: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład smartwatch Garmin Instinct 2X Solar. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1499 zł. Teraz za jedyne 1099. Z kodem rabatowym taniej aż o 400 zł.
5: Mamy niskie ceny.
0: Po reklamie. To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Opole.
6: Kamil Kostka, zapraszam na tą część programu, a w niej opowiemy sobie o rowerach miejskich, które już wkrótce wrócą na ulice Opola. Pomówimy też o kończącej się właśnie tegorocznej edycji projektu Unia Kultur Polska-Ukraina.
7: Aktywnie w Opolu.
6: Na początek dobre wieści dla fanów jednośladów. Już za kilka dni Opolanie znów będą mogli korzystać z sieci miejskich rowerów.
8: Adam Leszczyński, rzecznik Urzędu Miasta Opola.
6: No i za kilka dni wiadomo już, że wrócą po wielu, wielu latach przerwy miejskie rowery.
8: No nie tak po wielu latach, to było zaledwie kilka lat. Rowery miejskie faktycznie wrócą w przedostatnim tygodniu. W dniu września będzie to w sumie 200 rowerów, które będą podzielone na rowery tradycyjne i na rowery elektryczne. Ten elektryczny to jest ukłon szczególnie w kierunku osób, które są nieco starsze. Wiemy, że pokonywanie przewyższeń na tradycyjnym rowerze w Opolu może być dla niektórych problematyczne, stąd też decyzja o tym, aby dokupić tych rowerów elektrycznych, tak aby ta sieć rowerowa również mogła służyć tym nieco starszym osobom. Podzieliliśmy miasto w taki sposób, aby był łatwy dostęp do tych stacji rowerowych. Będzie 12 stacji stałych, czyli takich rozlokowanych w tradycyjnych miejscach na terenie Opola. One się będą pokrywały z tą listą, która była w latach poprzednich, czyli między innymi na Placu Wolności, w rejonie Opola Głównego, czy przy Politechnice na osiedlu Armii Krajowej. Tam te stacje rowerowe stałe będą, ale też będzie 25 miejsc postojowych z wykorzystaniem tych ukształtnych stojaków, tak aby można było bezpiecznie ten rower przygotować. Nowość w tym systemie rowerowym jest to, że będzie można rowerem wyjechać poza Opole, czyli będzie można wypożyczyć rower, wyjechać na przykład do Turawy, spędzić tam cały dzień. Warunek jest tylko taki, aby w 24 godziny od wypożyczenia roweru tym rowerem wrócić do Opola i pozostawić go w jednej z tych stałych stacji rowerowych. To jest taka rzecz. Rower będzie funkcjonował do 2028 roku. Tak naprawdę pełne funkcjonowanie to będzie rok 2027 i 2028, natomiast w tym roku jeszcze chcemy wykorzystać ten czas do tego, aby mieszkańcy się z tymi rowerami oswoili, zapoznali, przetestowali te rowery, tak aby od pierwszego roku już dokładniej wiedzieli, na czym ten rower miejski polega i aby z niego po prostu korzystali. Chcemy, aby te rowery cieszyły się dużą popularnością. Myśmy w poprzednich latach, kiedy ten rower funkcjonował, obserwowaliśmy taki dość stały spadek zainteresowania rowerami miejskimi przy jednoczesnym wzrastaniu kosztów. Teraz do tematu wracamy, no i liczymy na to, że dzięki tej kampanii, którą prowadzimy, temu informowaniu mieszkańców o tym rowerze miejskim, ta liczba użytkowników będzie na dobrym, wysokim poziomie.
6: Te rowery na zimę będą ściągane z ulic?
8: Tak, tradycyjnie. One będą działały w takim systemie wiosna, lato, wczesna jesień. W okresie zimowym one będą konserwowane, przygotowywane do kolejnego sezonu. Także będziemy jeździli od wiosny do późnej jesieni.
6: No i co? Trzeba będzie ściągnąć jakąś aplikację i tą apką będziemy to obsługiwać?
8: Tak jak zawsze, będzie aplikacja, będzie też ważna rzecz, że pierwsze 20 minut będzie darmowe. Patrząc na to, jak jeździ się po polu, a sam od pewnego czasu z roweru korzystam, wiem, że z osiedla Armii Krajowej do Ścisłego Centrum można śmiało w mniej niż te 20 minut dojechać, podobnie z Zaodrza, więc te odległości są naprawdę duże. Pieszo byśmy w życiu tych kilometrów nie pokonali w tak krótkim czasie. Co ważne, jeśli będziemy korzystali od 21 do 60 minut, wówczas zapłacimy 2 zł, a za każdą kolejną godzinę 4 zł. Także tutaj myślę, że za naprawdę relatywnie niewielkie pieniądze będzie można rowerem miejskim wygodnie i bardzo tanio przemieszczać się po polu. Także no, czekamy. Sami jesteśmy ciekawi, jak to będzie funkcjonowało. Mamy nadzieję, że będzie zdecydowanie większe zainteresowanie rowerem miejskim, niż to miało miejsce podczas poprzedniej edycji. No i przede wszystkim te rowery elektryczne. Tutaj widzimy duże pole do manewru, duży obszar do zainteresowania mieszkańców, tak aby zdecydowanie korzystać z tych rowerów miejskich. Bo rower elektryczny pomoże nam pokonać te przewyższenia, o których wspomniałem, pozwoli też na pokonanie nieco większych dystansów, a osoby, które mogą mieć ograniczoną mobilność czy jakieś schorzenia, na takim rowerze miejskim, nawet po płaskim, będą mogli się przemieszczać w sposób niezwykle komfortowy. Czekamy, zostało kilkanaście dni do uruchomienia miejskiego roweru w Opolu. My zapraszamy serdecznie do korzystania z roweru miejskiego.
6: Czyli dla zielonych hulajnóg elektrycznych będzie to bardzo konkurencyjne, zwłaszcza cenowo, no i też przede wszystkim, jeśli chodzi o bezpieczeństwo.
8: No, hulajnogi, tak naprawdę obserwowaliśmy też dużo większe zainteresowanie, kiedy poprzedni rower miejski był tymi hulajnogami. Od tamtej pory też wiele się zmieniło w nastawieniu do hulajnóg miejskich. Zmieniły się też przecież przepisy, które zostały wprowadzone na początku lipca, między innymi kaski dla młodszych i wiele, wiele innych. Więc tutaj faktycznie może ten rower miejski być tą przeciwwagą dla hulajnóg. Z tego też względu, że wracamy do roweru elektrycznego. Hulajnogi często wybierały osoby po to, żeby nie przemęczać swoich kończyn, prawda? Ten rower miejski będzie takim wspomagaczem, rower elektryczny, więc tu faktycznie, tak jak pan powiedział, może być to dość solidna konkurencja dla hulajnóg.
6: Mówił Adam Leszczyński z Urzędu Miasta. Według założeń sieć miejskich rowerów zostanie uruchomiona najpóźniej do 22 września.
7: Ciekawe spotkanie.
6: Teraz trochę kultury. Miłośnicy reportażu będą mieli okazję poznać historię ludzi, którzy podczas trwającej za naszą wschodnią granicą wojny zaangażowali się w ratowanie zwierząt.
9: Monika Ostrowska, Stowarzyszenie Współpracy Polska Wschód.
6: No i przygotowaliście ciekawy projekt kulturalny.
9: Tak, jak co roku prowadzimy projekt Unia Kultur Polska-Ukraina, polegający na przedstawianiu Opolankom i Opolanom różnych aspektów kultury ukraińskiej i też pokazywania takich punktów stycznych, które pomagają nam budować dialog, którego tak bardzo w dzisiejszych czasach potrzebujemy. Projekt dobiega już końca i w tym roku mamy takie bardzo mocne zakończenie, ponieważ nasze zaproszenie przyjął znakomity polski reporter Wojciech Tochman, którego Państwo mogą znać z takich książek jak Jakbyś kamień jadła, o Srebrnicy czy o Rwandzie Dzisiaj narysujemy śmierć. Wojciech Tochman od kilku lat jest bardzo mocno zaangażowany w pomoc w Ukrainie. Pomaga zwierzętom, schroniskom i wszystkim opiekunom tych zwierząt, które na wojnie straciły swoich ludzi, które zostały porzucone, zostawione, zagubione. Czasami zostawione na kilka dni, bo przecież bardzo wielu Ukraińców myślało, że tylko na kilka dni opuszcza swoje domy. I organizacje, schroniska, a też osoby wolontariackie ratują te zwierzęta, zwożą do takich przestrzeni opiekuńczych, do różnych schronisk. Natomiast no jak to na wojnie, brakuje wszystkiego. Brakuje także jedzenia i szczepień i leków dla zwierząt. I Wojciech Tochman od kilku lat ze swoją fundacją, Fundacja Klub Heban, zbiera pieniądze od darczyńców, od Polek i Polaków, którym los zwierząt w Ukrainie nie jest obojętny. I jeździ tam z karmą, z lekami, pomaga też w ewakuacjach, został wolontariuszem. Z tej przygody

0: rzeczy jest znana Opolanką i Opolanom również chociażby z tego, że co roku przygotowuje oprawę graficzną naszego projektu. Mieliśmy spotkanie z Agatą Romaniuk, pisarką, reporterką, socjolożką, autorką turbohitowej Kociej Szajki. U nas była ze swoją powieścią Dina Dina, powieścią no w sumie o miłości, ale osadzoną w opętanym pierwszymi tygodniami wojny Charkowie. Była również ukraińska poetka i pisarka Julia Ilucha, która przyjechała do nas prosto z tegoż właśnie rzeczonego Charkowa ze swoją książką Moje Kobiety, która obecnie jest na krótkiej liście już tych finalistek, książek finalistek Nagrody Angelus, Nagrody Europy Środkowo-Wschodniej. Odbył się też koncert zespołu Hulaj Chorot, wspaniałego zespołu, gdzie pieśni ludyczne, tradycyjne pieśni ukraińskie są miksowane z muzyką elektroniczną. Ten koncert był przed Teatrem Kochanowskiego, który nas ugościł już drugi rok z rzędu, więc koncert się rozbrzmiał na tym pięknym placu i przyciągnął sporą rzeszę osób, które o nim wiedziały, ale też tych, które nie wiedziały, tylko słyszały te dźwięki. Mieliśmy też pokaz filmu oraz warsztaty. Staramy się, żeby ten projekt i program tego projektu co roku obejmował różne aspekty kultury, żeby jak najwięcej odbiorców mogło skorzystać i zapoznać się z ukraińską kulturą.
1: Czyli sporo tych wydarzeń. Gość, który tutaj do nas jeszcze przyjedzie, będzie prezentować swoją książkę. Czy Opolanie mieli już okazję się z nim spotkać?
0: Tak, Wojciech Tochman już był kilkakrotnie w Opolu. Ostatni raz w jesienią, również jesienią, czyli właściwie prawie, że co do dnia 3 lata temu, także w Wojewódzkiej Bibliotece Publicznej, ponieważ to spotkanie Wojciecha Tochmana robimy we współpracy, Stowarzyszenie Współpracy Polska Wschód i Wojewódzka Biblioteka Publiczna. Robimy je wspólnie i biblioteka będzie nas też gościła, więc spotkanie odbędzie się w progach WBP w sali konferencyjnej. I 3 lata temu Wojtek również był w WBP ze swoją poprzednią książką Historia na śmierć i życie, a we wcześniejszych latach na pewno był jeszcze z książką o Kambodży, Pianie kogutów, Płacz psów. To wszystko oczywiście by nam się nie udało, gdybyśmy nie mieli wsparcia finansowego. Projekt jest współfinansowany zarówno przez Urząd Miasta Opola z budżetu miasta, ale także przez Samorząd Województwa Opolskiego, Urząd Marszałkowski. Także no, bez tej pomocy i bez jakby zrozumienia i wsparcia ze strony samorządu i Urzędu Miasta byłoby nam naprawdę ciężko. Także bardzo dziękujemy.
1: Mówiła Monika Ostrowska z Urzędu Miasta. Spotkanie z Wojciechem Tochmanem w Wojewódzkiej Bibliotece Publicznej odbędzie się 17 września o godzinie 18. Teraz sprawdźmy, co w tym tygodniu działo się w Opolu i regionie. Przegląd wydarzeń tygodnia przedstawi Monika Trykowska-Chwila.
2: Przegląd wydarzeń tygodnia w Opolu.
3: Monika Trykowska-Chwila, zapraszam. Nieco rzadziej chorujemy w tym roku w porównaniu z ubiegłym. Taki wniosek płynie ze statystyk ZUS-u dotyczących zwolnień chorobowych. ZUS podsumował 7 miesięcy tego roku i jak się okazuje, lekarze w województwie opolskim wystawili ponad 273 tysiące zwolnień lekarskich na prawie 2 miliony 850 tysięcy dni.
4: Najrzadziej byliśmy u lekarzy w typowo wakacyjnym miesiącu, czyli w lipcu. W tym miesiącu lekarze wystawili 40 tysięcy zaświadczeń o niezdolności do pracy.
3: Mówi Sebastian Szczurek, rzecznik opolskiego ZUS-u. Wakacje za nami, to pewnie chorować będziemy częściej. Prawie 3,5 tysiąca zdarzeń, 4 ofiary śmiertelne i ponad 200 osób poszkodowanych. Tak podsumowuje wakacyjny czas Straż Pożarna w województwie opolskim. Podczas wakacji strażacy interweniowali przy 6 zdarzeniach związanych z tonięciem osób. Gasili ponad 60 pożarów lasów i ponad 230 pożarów upraw i obiektów związanych z rolnictwem. Naukowcy Uniwersytetu Opolskiego wspólnie ze strażakami przeprowadzą pierwsze w Polsce badania oceniające wpływ substancji, z którymi strażacy mają styczność podczas akcji ratowniczych, na ich zdrowie i otoczenie. Naukowcy wskazują, że w grupie strażaków niektóre rodzaje nowotworów występują częściej. Tymczasem zakochani mają jeszcze niespełna 2 tygodnie, by usunąć swoje kłódki z mostu groszowego. Miłość co prawda nie rdzewieje, ale z mostem może być inaczej, bo kłódki niszczą powłokę antykorozyjną zabytkowej przeprawy. Jeśli nie zgubiliście kluczyka, kłódkę możecie odebrać do 14 września. A teraz policyjne doniesienia. 3 lata więzienia grożą agresywnemu 70-latkowi zatrzymanemu w Opolu. Mężczyzna sąsiadowi i innym osobom groził pozbawieniem życia, a w ręku miał trzymać nóż. Na razie trafił do aresztu. Policjanci z Opola zatrzymali też pochodzących z Ukrainy 19- i 23-latka podejrzanych o udział w pobiciu innego obywatela Ukrainy. Obaj mężczyźni usłyszeli zarzuty i obaj zostali deportowani. 19-latek podejrzany o zabójstwo ze szczególnym okrucieństwem 49-latki w Kenii Księżnie Koźlu może być niepoczytalny. Prokurator Dominik Bagrowski z Prokuratury Okręgowej w Opolu potwierdza powołanie biegłych psychiatrów, którzy ocenią stan 19-latka.
5: Czy

0: może odpowiadać przed sądem karnym, czy wobec niego wnosić o tak zwaną detencję.
1: Czyli pobyt w zamkniętym zakładzie psychiatrycznym. 19-latek przyznał się do tego, że uderzył młotkiem w głowę śpiącego na ławce mężczyznę w Opolu na początku lipca i że zabił kobietę w Kędzierzynie Koźlu pod koniec sierpnia. A teraz 172 km na godzinę na dozwolonej 50 i zatrzymanie pędzącej przez gminę Dąbrowa 43-latki, która, jak tłumaczyła policjantom, spieszyła się po telefon, którego zapomniała. Straciła prowo jazdy na 3 miesiące, dostała 2,5 tysiąca złotych mandatu i 15 punktów karnych. A w sprawie rozbudowy szpitala w Pokoju jest już więcej niż decyzja, bo jest podpisana umowa. Nieco ponad 2 lata potrwa budowa nowego pawilonu placówki, ma kosztować 76 milionów złotych. Na koniec zaglądamy na opolski stadion. Murawa nie ucierpiała podczas piątkowego koncertu. Izolacja zdała egzamin, zapewniają greenkeeperzy. Koncert Padre Guilherme był największą jak dotąd imprezą na Itaka Arenie. Zgromadził blisko 15 tysięcy widzów.
2: To był przegląd wydarzeń tygodnia.
3: To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia. Opole.
4: To jest program Tydzień w Opolu. Przy mikrofonie Kamil Kostka. W tej części audycji porozmawiam o spektaklach choreograficznych i tanecznych, które pod koniec września będzie można obejrzeć w Teatrze Kochanowskiego.
2: Na deskach teatrów.
4: Salon Bizar, Poruszony Las, Tempo czy Kids. To tylko część ze spektakli tanecznych, które będzie można obejrzeć podczas tegorocznej edycji opolskiej sceny tańca. Do Opola przyjadą zespoły aktorskie z Belgii, Finlandii, Szwecji, Włoch, a także kilka polskich zespołów. Jak będzie wyglądać tegoroczna edycja tego festiwalu teatralnego? Posłuchajmy.
5: Nazywam się Janusz Orlik, jestem tancerzem, choreografem i kuratorem opolskiej sceny tańca.
4: Przełom lata i jesieni w Opolskim Teatrze Kochanowskiego to jest zawsze czas, można powiedzieć, roztańczony, bo opolska scena tańca właśnie w tym czasie się tutaj prezentuje. No a na tegoroczną edycję co przygotowaliście?
5: Tak, ten wrzesień to jest zawsze czas dla roztańczonego Opola. W tym roku opolska scena tańca odbędzie się między 20 a 27 września. Przygotowaliśmy 8 spektakli w głównym programie, 4 spektakle naszych rodzimych polskich artystów i 4 spektakle z zagranicy. Są również warsztaty taneczne skierowane dla lokalnych środowisk tanecznych, dla amatorów, dla osób średnio zaawansowanych i zaawansowanych oraz Międzynarodowe Laboratorium Choreograficzne prowadzone przez uznanego zagranicznego choreografa. W tym roku będzie to Włoszka Sylwia Gribaudi, która pokaże również swój spektakl 20 września.
4: Może wtajemniczmy słuchacza w to, jak ta cała inicjatywa powstaje, bo to jest łącznie 9 spektakli, w tym 8 gościnnych. To musi być kawał pracy wykonywanej przez cały rok, żeby tutaj zaprosić na ten jeden tydzień aż 8 gościnnych zespołów.
5: Poza kuratorowaniem to jest również praca koordynatorska. No nie miałoby to, nie wydarzyłoby się to, gdyby nie cały wkład i udział całego teatru i wszystkich pracowników, wszystkich konkretnych poszczególnych działów. No praca trwa przez cały rok, od momentu tak naprawdę zakończenia jednej edycji. Zaczynamy już myśleć o następnej, ale to też nie jest tak, że z dniem zakończenia edycji nagle zabieramy się do pracy za kolejną. Tak naprawdę praca nad kolejną edycją trwa tak naprawdę przez cały czas, więc jakkolwiek no, pracujemy w pocie czoła, pracujemy cały rok, kontaktujemy się z artystami, oglądamy spektakle, wybieramy spektakle. Więc tak to wygląda w wielkim skrócie.
4: No ja pamiętam, jak przed wakacjami rozmawiałem z ludźmi, którzy wybierali spektakle do opolskich konfrontacji teatralnych. Czy ta praca ma coś wspólnego z tym?
5: Nie wiem, jak są wybierane spektakle na konfrontacje teatralne. Moja praca jako kuratora polega na tym, że po prostu oglądam, sprawdzam, jeżdżę, kontaktuję się z artystami i wybieram spektakle na każdą edycję pod jednym kątem. Przede wszystkim różnorodności. Zależy mi na tym, żeby ten festiwal nie miał jakiejś określonej jednej tematyki czy jednego idiomu, ale prezentował widzom przekrój spektakli różnego nurtu. Oczywiście nadal mówimy o tańcu, o choreografii, współczesnej nowej choreografii, ale żeby był to program różnorodny, spektakle zarówno artystów z Polski, jak i z zagranicy.
4: A czy ta scena choreograficzna się zmienia? Czy są jakieś trendy widoczne?
5: Ona się cały czas zmienia. Często ten taniec jest kojarzony, albo mówimy o tańcu w kontekście tańca klasycznego, baletu, albo teatru tańca. Najczęściej wrzucamy wszystko pod pojęcie teatr tańca. Lata temu zaczęło się mówić o nowej choreografii. Artyści, tancerze już nie ograniczają się tylko do samego tańczenia. Zaczynają współpracować również z artystami sztuk wizualnych, z reżyserami światła, których praca nie polega tylko na ładnym oświetleniu spektaklu, ale reżyser światła to również jest też, czy nawet dramaturg, tak? Czy artyści sztuk, tak jak mówiłem, sztuk wizualnych, czy muzyka na żywo, więc te wszystkie sztuki łączą się i artyści eksperymentują coraz odważniej, coraz śmielej, podejmują naprawdę ważne tematy i niekoniecznie łatwe do zdefiniowania, ale wydaje mi się, że taniec daje tą możliwość najlepszego, wydaje mi się, o opisania naszej rzeczywistości.
4: A czy są jakieś spektakle, które polegają wyłącznie na tańcu i nie za bardzo jest co mówić?
5: Bywa. To będzie krótka odpowiedź. Oczywiście są takie spektakle, to jest kwestia zawsze osobista, które polegają tylko i wyłącznie na samym tańcu i prezentowaniu techniki, nie dające niczego w zamian. W takim sensie ja jako widz staram się oglądać i doświadczać taniec w taki sposób, żebym jednak po wyjściu z teatru coś jednak po obejrzeniu tej sztuki ze mną zostało. A najczęściej nie zostaje, jeżeli widzę tak naprawdę tylko świetne wykonawstwo, które doceniam, warsztat, tancerzy, artystów, no ale potrzeba jest czegoś więcej. Może jakiejś refleksji, momentu na zatrzymanie, nie wiem, do pomyślenia.
4: A w jakich przypadkach mówimy jeszcze o tańcu, a w jakich już o performansie? I gdzie jest granica?
5: Najczęściej ostatnio spotykamy jakby w takim naszym tanecznym środowisku, ale nawet niekoniecznie tanecznym, teatralnym, że ktoś performuje i to już przestaliśmy mówić, że ktoś występuje na scenie. Coraz rzadziej słyszę w ogóle, że ktoś mówi, że występuje na scenie. Najczęściej mówimy, wykonuje perfo albo jednak wychodzimy na scenę i występujemy bez względu na to, czy pięknie tańczymy, bardziej tutaj mówię od strony takiej mojej osobistej, jak postrzegam taniec i performance. No, performance najczęściej kojarzymy może w wielkim takim uproszczeniu z wejściem do galerii i z oglądaniem artysty, który się oblewa farbką na przykład i może nie ma to nic wspólnego z tańcem. Nie zmienia to faktu, że również podobną rzecz możemy zobaczyć na scenie i ktoś może powiedzieć, że to nadal jest taniec, więc trochę te granice się zacierają. Ja jednak najbardziej chciałbym jednak oglądać ciało, które dokonuje naprawdę niesamowitego i wyjątkowego zaangażowania właśnie w takim fizycznym sensie, gdzie naprawdę artysta, widzę, że jego ciało jest w 100%, o ile nie w 200%, maksymalnie zaangażowane.
4: Chciałem spytać o jedną rzecz, bo jeśli chodzi na przykład o filmy, o tancerzach, filmy taneczne, zwał jak zwał. Mamy filmy rozrywkowe, takie jak w High School Musical, ale mamy też dramaty, takie jak Climax. I pytanie jest, co przeważa w takiej tematyce na scenie teatralnej?
5: Myślę, że na wszystko jest miejsce, bo dlaczego nie pomieszać formy musicalowej i zawrzeć ją, wrzucić ją w spektakl tańca współczesnego, czy teatru tańca, czy w ogóle spektaklu tanecznego. Zależy oczywiście, w jakim kontekście jest to użyte i jaki jest temat oczywiście spektaklu. Jeżeli robi to spektaklowi na plus, no to dlaczego nie? Może zostać to wyszydzone, może zostać to ironicznie potraktowane, ale moim zdaniem miejsce na to jest. Tak samo, no, dałeś przykład klimaksu, czyli takiej, nie wiem, to jest cramping, czy już nawet nie wiem do końca, ale oczywiście, no, tam już w klimaksie już reżyser leci po bandzie, bo jednak dochodzą do tego narkotyki, używki i tancerze zaczynają po prostu, no, mają niezły odpał. Nie o takim tańcu oczywiście mówimy tutaj, jednak chciałbym, żeby artyści i tancerzy wychodzili trzeźwi na scenę i z pełną świadomością stali przed nami i pokazali swoją sztukę.
4: No, bo jednak, jakby nie patrzeć, Teatr Kochanowskiego uchodzi za teatr dramatyczny, a tutaj spektakle, które zobaczymy na opolskiej scenie tańca, przeważają w tematyce.
5: W tematyce, no, w nurcie tańca, ale nadal jest to teatr wielu głosów, różnych spojrzeń i teatr, który otwiera się na tego typu inicjatywy, co nas, mnie jako artysty, który na co dzień zajmuje się tańcem i choreografią, bardzo cieszy, ponieważ no, uważam, że danie takiej oferty może stałemu widzowi tego teatru konkretnego da dodatkową też jakby perspektywę i spojrzenie na sztukę, nie tylko ograniczając się do oglądania sztuk dramatycznych, ale zobaczyć i doświadczyć właśnie taniec i co ten taniec mówi tak naprawdę o nas samych.
4: Który z tych spektakli, które zobaczymy, jest najbardziej trudny technicznie do zrealizowania, jeśli chodzi o liczbę osób na scenie, jeśli chodzi o budowę na przykład scenografii i tak dalej?
5: To są pytania tak naprawdę do koordynacji prac technicznych. Jakkolwiek mam wgląd w te nasze wewnętrzne tutaj korespondencje. Kontaktujemy się z artystami, szukamy rozwiązania, no bo każdy ze spektakli, który podróżuje i jeździ po świecie, podróżuje po różnych scenach, jest pokazywany na różnych scenach i nie każda scena jest taka sama, więc zawsze szukamy rozwiązania takiego, żeby oczywiście artyści byli zadowoleni, ale żeby spektakl był jednak zaprezentowany no, tak jak oryginalnie powinien być zaprezentowany. Wydaje mi się, że pod kątem może nie jakichś wyzwań technicznych, ale może być to spektakl Tempo, Kalenio z Finlandii. Co się będzie działo podczas tego spektaklu, nie zdradzę. Natomiast serdecznie oczywiście zapraszam, żeby oglądać każdy z tych spektakli, bo naprawdę warto. Jeżeli chodzi o sam spektakl Tempo, tak jak powiedziałem, nie zdradzę za dużo, ale będzie, myślę, magicznie i będziemy oglądać i zastanawiać się, jak oni to zrobili.
4: Czy dla naszych widzów te zagraniczne spektakle będą miały polskie napisy?
5: Nie, bo najczęściej są to spektakle, jeżeli pojawia się tekst i artysta bądź artystka używają tekstu, mowy. Najczęściej w tych spektaklach jest on improwizowany, więc trudno byłoby stworzyć napisy. W zeszłym roku do jednego ze spektakli właśnie Sylwii Grybaudi, która ponownie gości na naszym festiwalu, była jedna ze scen, która też była improwizowana, natomiast miała taką otwartą jakby formę, w której mogliśmy zaprosić na scenę tłumacza, który bezpośrednio tłumaczył to, co mówią artyści ze sceny i również widownia, która odpowiadała artystom i tak dalej. Nie są to spektakle, oczywiście nie wiadomo w jakim dużym, nie ma tego tekstu angielskiego aż tak dużo, ale też nie jest on na tyle niezrozumiały, żeby trudny, żeby nie został zrozumiały. Więc również na stronie internetowej opisujemy, które spektakle są w języku angielskim i tam, gdzie jest ta informacja podana, naturalnie tłumaczenia na język polski nie będzie, co nie zmienia faktu, że naprawdę warto, nawet jeżeli nie zrozumiemy czegoś w języku angielskim, chociaż wydaje mi się, że coraz więcej z nas zna ten język, nawet w najmniejszym stopniu, to jednak bardzo zachęcam, żeby przyjść.
4: A który z tych zespołów, który zobaczymy na opolskiej scenie, najwięcej podróżuje po świecie ze swoimi dziełami?
5: Najwięcej podróżuje Sylwia Gribaudi. Ostatnio również spektakl Tempo, o którym mówiłem, z Finlandii. Mieli dość zajęte lato. Podróżowali po różnych festiwalach. Nie było łatwo, żeby ich tutaj zaprosić, w sensie takim harmonogramowym, żeby dopracować wszystkie terminy przyjazdów i odjazdów, ale również przywozu scenografii, bo to też musi być wszystko bardzo dobrze, skrupulatnie skoordynowane. Więc ktoś gra na przykład 2 dni wcześniej na Litwie, przyjeżdża do nas do Opola, potem wyjeżdża gdzieś na Słowację, więc cieszę się, że jednak się udało i że właśnie te spektakle, nie tylko te 2, o których powiedziałem, ale tak naprawdę wszystkie spektakle mogą zostać u nas zaprezentowane.
4: Mówił Janusz Orlik, organizator opolskiej sceny tańca. Wszystkie spektakle w ramach tegorocznej edycji odbędą się między 20 i 27 września.
3: To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Opole.
4: Kamil Kostka, zapraszam. W tej części programu porozmawiam o trwającym właśnie naborze kandydatów do Pegazów, czyli o polskich nagród za osiągnięcia w dziedzinie kultury. Będzie też o postępie prac na drodze krajowej 46 między Ozimkiem a Grodźcem.
2: Mieszkańcy Opola mają głos.
4: Na początek informacja z opolskiego ratusza. Urząd Miasta rozpoczął nabór kandydatów do tegorocznych Pegazów. To nagrody przyznawane za osiągnięcia w dziedzinie kultury. W tym roku zostaną one rozdane po raz 30.
6: Joanna Bruszkiewicz-Brylak, Wydział Kultury, Promocji i Komunikacji Społecznej.
4: Mieszkańcy Opola, bo to nie tylko osoby związane gdzieś tam z mediami, z kulturą, ale akurat w przypadku tej nagrody również mieszkańcy mają prawo zgłosić kandydaturę osoby, która mogłaby dostać nagrodę, czyli Pegaza, nagrodę w dziedzinie, za osiągnięcia w dziedzinie kultury, tak?
6: Tak. Tak naprawdę w tamtym roku to już odbyła się ta pierwsza edycja, gdzie nasi mieszkańcy Opola mają taką możliwość. Tak naprawdę muszą zebrać tylko podpisy. Tych osób, które również chciałyby, żeby dana osoba dostała taką nagrodę. Jest formularz na naszej stronie internetowej, bo oczywiście muszą, z tym są związane różnego rodzaju przepisy, które nas obowiązują. Jest taki formularz, to tak naprawdę jest jedna kartka i zebranie tych podpisów i wtedy każdy mieszkaniec naszego miasta może przyjść, złożyć. No i tylko musi czekać, czy ta osoba zostanie wybrana i w jakiej kategorii oczywiście musi określić. Ponieważ mamy 6 kategorii, więc musi być również określenie, w jakiej kategorii będzie dana osoba nominowana.
4: No i jakie to są kategorie?
6: Kategorii mamy 6. To też troszeczkę nam ewoluowało przez wiele lat, ale ostatnimi latami jest tak. Nagroda w dziedzinie kultury, nagroda za całokształt dokonań twórczych i artystycznych, nagroda za debiut kulturalny roku, nagroda w dziedzinie ochrony dziedzictwa, nagroda za wydarzenie w mieście i nagroda za mecenat.
4: Ale tą nagrodę może otrzymać tylko artysta pochodzący z Opola. Czy mogę sobie na przykład Piotra Roguckiego wyznaczyć, zbiorę 20 podpisów i się okaże, że...
6: Najlepiej by było oczywiście, gdyby to była osoba związana z Opolem, bo mieliśmy już takie osoby, które na dzień dzisiejszy nie mieszkają w Opolu, ale jakby tworzyły tutaj, były tutaj znane, no dzisiaj powiedzmy zatoczyły koło, wyjechały czy to za granicę, czy gdzieś do miasta w kraju i takie osoby też można zgłaszać, no ale jednak dobrze by było, gdyby to była osoba, która pracowała na rzecz miasta, w jakikolwiek tych kategoriach, które przed chwilą wymieniłam.
4: Pracowała lub pracuje dalej, tak?
6: Tak, tak, pracowała lub pracuje dalej, bo oczywiście tutaj mamy kategorię za działalność kulturalną, czyli jakby nawet jeśli ona tej działalności kulturalnej nie prowadzi w samym mieście Opolu, mówmy na przykład tu o pisarzu czy o jakimś malarzu bardzo znanym, a gdzieś robi to w Polsce lub za granicą, to oczywiście jest taka możliwość również, bo jednak jest to człowiek od nas, urodzony w tym mieście, zaczynający karierę, w związku z tym ma również szansę.
4: W zeszłym roku po raz pierwszy Państwo dali taką możliwość mieszkańcom, tak, żeby też mieli tutaj w tej sprawie decydujący głos. Jak to rok temu wyszło? Ilu takich artystów sami mieszkańcy zaproponowali?
6: To znaczy tak, były takie głosy, były mieszkańcy składali. No w tej chwili jest mi trudno powiedzieć, musiałabym sięgnąć do archiwów, ale tak, były takie nagrody przyznawane.
4: A przypomnijmy, co to jest za nagroda?
6: Nagroda to jest nagroda, która, tak jak wstępie powiedziałam, tak naprawdę przyznawana jest od 30 lat, bo w tym roku mamy mega dużą, że tak powiem, rocznicę. Nagroda za działalność kulturalną w mieście Opolu. Tak to się nazywa i tak naprawdę to się nazywa od 30 lat. No tą nagrodą, tak, to też jest jakby nowość, bo będzie to jak gdyby druga edycja, jest Pegas. To też w różny sposób działo się w różnych latach, albo był to dyplom, było to też również wynagrodzenie finansowe. Natomiast w tej chwili mamy nową statuetkę Pegaza, która nierozłącznie jest związana z naszym miastem.
4: Czyżby statuetka była inspirowana Pegazem z placu Jana Pawła II?
6: Tak, na pewno jest inspirowana, bo Pegaz jest znany w naszym mieście. Co prawda zmienił przez wiele lat swoje miejsce, jednak jest rozpoznawalny przez wielu mieszkańców, i to tych starszych, i tych młodszych. Natomiast no, może nie jest to odzwierciedlenie jeden do jednego, ale sama idea Pegaza jest jak gdyby tą ideą właśnie, że jest znany w tym mieście, jest związany z kulturą, w związku z tym należy się ludziom kultury.
4: Czy można zgłosić taką osobę, która w poprzednich latach już była laureatem?
6: Można, ale jest też również na stronach internetowych www.opole.pl jest regulamin oczywiście przyznawania tych nagród i zgłaszania, i tam musi być zachowane co najmniej chyba 2 albo 4 lata ewentualnie od tej nagrody. No ale może być również osoba, która już dostała daną nagrodę, może być nominowana do innej nagrody, jeśli taką działalność prowadzi. Bo wiemy, że działalność kulturalna to jest szeroka gama różnego rodzaju przedsięwzięć, także jest taka możliwość.
4: I tak, składamy wniosek, proponujemy osobę, tłumaczymy dlaczego, za jakie osiągnięcia, dlaczego uważamy, że tej osobie się to należy i ile tych podpisów trzeba zebrać.
6: Trzeba zebrać 10 podpisów. Oczywiście tutaj mówimy, jeśli chodzi o tą nagrodę, która będzie zgłaszana przez mieszkańców, bo jeśli oprócz się mieszkańców, tak również jest to w regulaminie napisane, no mogą instytucje kultury zgłaszać, stowarzyszenia, fundacje, więc no to tutaj nie potrzeba jak gdyby tych podpisów. Tutaj jak gdyby już sama instytucja. Tak, oczywiście jest formularz, na którym się to zgłasza, trzeba, tak jak pan wcześniej powiedział, imię, nazwisko, jaka kategoria, bo to jest bardzo ważne, no i oczywiście osiągnięcia tej osoby w danej kategorii, co ta osoba tak naprawdę robi i czym zasłynęła i czy rzeczywiście to tak wygląda.
4: I jakie są następne kroki? Zbierze się kapituła, która te wszystkie kandydatury rozpatrzy i...
6: Tak, zbierze się kapituła. Tutaj chciałabym jeszcze dodać, że tak naprawdę wnioski spływają do 30 września i na tym terminie kończymy. Potem zbiera się kapituła. No w kapitule jest pan prezydent, są osoby w ogóle związane z kulturą, dyrektorzy jednostek. To w zależności od tego, kogo pan prezydent sobie wybierze do tej kapituły. No i przychodzi ten termin, powiedzmy, umówiony. Kapituła się zbiera. Zostają wyłonieni nasi bohaterowie, no a potem organizujemy my jako wydział jeszcze dodatkowo galę, na której te nagrody zostaną wręczone.
4: No i ta gala odbędzie się?
6: I taka odbędzie się, nie wiem, czy już mogę powiedzieć, na razie mamy taką propozycję, w listopadzie.
4: No to ewentualni artyści, którzy będą mogli tutaj tą nagrodę odebrać, już mogą sobie jakiś termin tutaj mniej więcej szykować. A czy jest możliwość, żeby jakaś osoba dostała nagrodę w więcej niż jednej kategorii?
6: Tak, może być taka możliwość również. To w zależności od tego, jakie będą zgłoszenia, bo tutaj jakby no, przyjmujemy wszystkie zgłoszenia. Jeśli jest to zgodnie z regulaminem, tak jak powiedziałam, przyznawania nagród, no to może tak wystąpić. Czasami, no bardzo często tak mamy, że mamy też tak, że wiele instytucji zgłasza tą samą osobę do różnych nagród. Także tak to się zdarza od wielu, wielu lat.
4: A kto w poprzednich latach tą nagrodę otrzymał?
6: Oj, to mamy bardzo długą listę, jeśli chodzi o, tak jak mówię, to jest 30 lat, także no, w tamtym roku Jacek Podsiadło, Hamada, no było wiele, Agnieszka Włoch ze swoim teatrem Zapadnia, no naprawdę, ile mamy czasu? W związku z tym wiele, wiele osób naprawdę znanych w mieście Opolu z działalności swojej kulturalnej. To są też osoby, które gdzieś tam na zewnątrz też nas promują ze swojej działalności kulturalnej, biorąc udział w różnego rodzaju festiwalach, koncertach. Także no jest bardzo długa lista.
4: Mówiła Joanna Broszkiewicz-Brylak z Urzędu Miasta. Nabór kandydatów do tegorocznych Pegazów potrwa do końca września.
2: Nasi reporterzy informują.
4: Teraz zajrzyjmy na drogę krajową 46. Między Ozimkiem a Grodźcem w ostatnim czasie trwała przebudowa, przez którą ruch odbywał się wahadłowo. Te prace już się zakończyły.
7: Prace związane z budową drogi pieszo-rowerowej na trasie Ozimek-Grodziec wchodzą powoli w ostatni etap. Na całej długości trasy dla rowerzystów ułożono już warstwę wiążącą, a kolejną układana będzie warstwa ścieralna oraz oznakowanie poziome i kolejno pionowe. Wykonawca finalizuje także pracę przy przebudowie skrzyżowania drogi krajowej nr 46 z ulicą Częstochowską, gdzie widoczna jest już warstwa ścieralna, a kolejno zostanie wykonane oznakowanie poziome wraz z oznakowaniem pionowym. I tutaj gorący apel do rowerzystów. Miejsce budowy ścieżki pieszo-rowerowej to ciągle plac budowy, gdzie prowadzimy pracę m.in. z użyciem ciężkiego sprzętu, więc wjazd na teren budowy jest stanowczo zabroniony, ponieważ stanowi zagrożenie zarówno dla użytkowników, jak i dla osób wykonujących pracę. Apelujemy także o stosowanie się do znakowania wynikającego z tymczasowej organizacji ruchu, a także poleceń osób kierujących ruchem. Przypomnijmy, ścieżka pieszo-rowerowa pomiędzy Ozimkiem i Grodźcem ma długość około 3 km i jest zlokalizowana po prawej stronie drogi krajowej nr 46, jadąc w kierunku Grodźca. Na skrzyżowaniu drogi krajowej nr 46 z ulicą Częstochowską wybudowaliśmy przejście dla pieszych oraz przejazd dla rowerzystów wraz z dodatkowym oświetleniem oraz urządzeniami bezpieczeństwa ruchu drogowego. Z kolei w Grodźcu na końcowym odcinku tej inwestycji wykonaliśmy nowe przejście dla pieszych oraz przejazd dla rowerów w ciągu drogi krajowej nr 46. Zadanie realizuje firma Larix z Lublińca za nieco ponad 9 milionów złotych.
4: Mówiła Agata Andruszewska z Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad. Drogowcy wciąż prowadzą liczne inwestycje na krajówkach w okolicach Opola, na przykład na drodze krajowej 45 z Opola do Kluczborka. O postępie tych prac usłyszycie w tym programie już za kilka dni.
2: Zdrowe Opole!
4: Opolskie Centrum Ratownictwa Medycznego będzie mieć nową siedzibę. O tym informowałem już przed wakacjami, ale na wrześniowej sesji Sejmiku Województwa radni to przyklepali. Przekazali pod budowę OCRM działkę budowlaną przy ulicy Pileckiego w Opolu.
8: Zuzanna Donat-Kasiura, wicemarszałkini województwa opolskiego. Tak, dzisiaj przekazujemy własność na rzecz Opolskiego Centrum Ratownictwa Medycznego po to, aby móc pozyskać środki europejskie na budowę siedziby. To nie tylko siedziba, to również ma tam znaleźć się centrum szkoleniowe. Żyjemy w tak dynamicznych czasach, w których wiemy, że ratownicy, ratowniczki medyczne pomagają nam nie tylko w czasie, gdy trwa pokój, ale również w sytuacjach kryzysowych. Bardzo dobry przykład mieliśmy tego w czasie powodzi, ale również w czasie innych zagrożeń. A teraz, biorąc pod uwagę to, co dzieje się za wschodnią granicą, czyli stan wojny oraz to, że uświadamiamy sobie, że musimy być gotowi, musimy zwiększać świadomość ludności cywilnej, a ratownictwo medyczne ma w tym obszarze bardzo dużą rolę. W związku z tym pojawiła się możliwość pozyskania środków europejskich na budowę takiego centrum. W związku z tym przekazujemy działkę po to, aby nie tylko wypełnić warunki, które postawiło miasto Opole, dlatego że oni mówili o 5 latach. Ja mam nadzieję, że w ciągu 3 lat uda nam się taką siedzibę wybudować. Schron, centrum szkoleniowe i oczywiście siedziba, także wszystkie możliwe działania będą tam realizowane. Ja myślę, że dyrektor Jarosław Kostyła przedstawi Państwu całą wizję, plan i wizualizację. Mieliśmy już możliwość zobaczyć w czasie, gdy miasto wyrażało zgodę na zmianę przeznaczenia tej działki. Ja jestem pewna, że będzie to najlepsza siedziba w Polsce.
4: Mówiła wicemarszałkini województwa Zuzanna Donat-Kasiura. Nowa siedziba Opolskiego Centrum Ratownictwa Medycznego zostanie wybudowana za kilka lat.
3: To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Opole.
4: To jest program Tydzień w Opolu. Przy mikrofonie Kamil Kostka. W tej części audycji porozmawiam o kolejnym nowym spektaklu, który pojawi się w Teatrze Kochanowskiego. Pomówię też o obiektach sportowych w naszym województwie, które dostaną szansę na rozwój dzięki dofinansowaniu ze strony samorządu regionu. Zapraszam.
2: Na deskach teatrów.
4: Na początek zajrzyjmy do Teatru Kochanowskiego. Tam trwają przygotowania do kolejnej premiery. Będzie to spektakl taneczny pod tytułem Kids.
5: Nazywam się Janusz Orlik, jestem reżyserem, choreografem, autorem koncepcji scenograficznej i opracowania muzycznego do spektaklu Kids, którego premiera już 19 września w Teatrze Jana Kochanowskiego w Opolu.
4: Dopiero co mieliśmy jedną premierę, teraz druga i teraz rozpoczyna się opolska scena tańca. Proponujecie właśnie nowy spektakl Kids. Co to za sztuka?
5: Jest to sztuka, powiem, wyjątkowa, ale wyjątkowy jest już sam proces. Sztuka, która, w której na scenie zobaczymy trójkę profesjonalnych aktorów i 6 dzieci.
4: Te dzieci łatwo było nauczyć choreografii?
5: Te dzieci przede wszystkim niełatwo było nauczyć dyscypliny pracy, ale żeby ten projekt w ogóle zrealizować i realizować w taki sposób, w jaki chciałbym go zrealizować, no to jednak potrzebna jest dyscyplina pracy. I oczywiście tak jak profesjonalni aktorzy bardzo wiedzą i dobrze znają realia pracy w teatrze, to jednak dzieci trzeba było tego w jakiś sposób nauczyć. Oczywiście zależało nam przede wszystkim na tym, żeby dobrze się bawiły, żeby czuły się tutaj dobrze i bezpiecznie, pomimo tematu, który spektakl podejmuje.
4: Przypomnijmy temat.
5: Temat straty. W jaki sposób radzimy sobie ze stratą, ale nie tylko stratą w takim sensie osobistym, ale też i materialnym. W kontekście pracy z dziećmi, rozmawiając o stracie, okazywało się, że stracić można tak naprawdę oczywiście bliską osobę, dziadka, tatę, może nerkę, a może chomika, a może jakąś ulubioną zabawkę. Oczywiście najczęściej jednak mówimy o stracie osobistej i zgłębialiśmy ten temat na różne sposoby. Zależało mi przede wszystkim na tym, żeby podejmując ten temat i pracując nad spektaklem 6 tygodni, żeby te 6 tygodni, szczególnie pracując z dziećmi, polegały przede wszystkim na jak największej ilości zabawy i radości. Może za bardzo się obawiałem, że temat przytłoczy te dzieci i będą wracały do domu i mówiły, nie poradzę sobie i w ogóle tam jest za ciężko i w ogóle będą wracały z depresją. Okazuje się, że nie chcą chodzić do szkoły, a chcą zostawać na próbie 2 godziny dłużej, więc to jest codziennie był to dla nas dobry znak, że jednak chcą tu być, że jednak chcą pracować i naprawdę to, co robią na scenie i to, co robiły podczas prób, jest naprawdę wyjątkowe.
4: Te próby były w wakacje?
5: Te próby były niestety dla nich w wakacje. Rozpoczęliśmy próby 11 sierpnia. Już nawet nie pamiętam, co to są wakacje tak naprawdę, ale staraliśmy im stworzyć wakacje tutaj na miejscu w teatrze. Jakkolwiek pytaliśmy, czy nie żałują, że tracą tak naprawdę ostatnie 3 tygodnie wakacji. Po pierwszych paru dniach powiedziały nie, że to jest tak fajnie i w ogóle absolutnie nie, że już wakacje już były, już morze było, już góry były, wszędzie powyjeżdżały, wypoczęte.
4: Przecież było gorąco, upały, tutaj musiało być 50 stopni, jeszcze biegały te dzieciaki?
5: Na szczęście mamy klimę w modelatorni, w której spektakl się odbędzie. Dawaliśmy radę, no, pracowaliśmy w pocie czoła, wychodziliśmy oczywiście na zewnątrz, na świeże powietrze. No, było gorąco, ale tak jak mówię, klima się sprawdzała.
4: Z drugiej strony tak sobie myślę, że 6 tygodni na opracowanie spektaklu to nie jest dużo czasu.
5: 6 tygodni całego procesu. Tak naprawdę ja musiałem dobrze rozplanować ten czas prób, bo to nie jest 6 tygodni na stworzenie spektaklu, to jest 6 tygodni na całe jego zrealizowanie, czyli stworzenie materiału, ułożenie struktury, kolejności, potem praca na doszlifowywaniu i dopracowywaniu materiału. Do tego dochodzą jeszcze oczywiście próby światła, zaprojektowanie tego światła, próby z akustykiem, który też musi wiedzieć, kiedy, w którym momencie muzykę włączyć, wyłączyć. Więc teraz jesteśmy na tym etapie już końcowym, ostatnich prób generalnych.
4: A czy tutaj na ten spektakl, czy w tworzenie tego spektaklu zaangażowała się młodzież, która gdzieś tam uczestniczyła w zajęciach organizowanych przez nasze tutaj Centrum Edukacji Kulturalnej w teatrze?
5: Nie. Tą pracę robiliśmy od samego początku z aktorami Moniką Stanek i aktorką teatru Kochanowskiego i dwójką gościnnych aktorów Jędrzeja Mitwijów i Mirona Jagniewskiego oraz powiedziałem 6 dzieci. To jest tak naprawdę łącznie 11 dzieci, ale one są podzielone na 2 obsady. Czyli będą 2 obsady spektaklowe i będą grały za każdym razem naprzemiennie. Tworzyliśmy ten spektakl wspólnie właśnie z całą 14 nas.
4: Mhm. No bo tak pamiętam, że na przykład w ramach tej inicjatywy tanecznej taki spektakl jak Kuliści został tutaj odegrany i został na dłużej w naszym repertuarze. Czy tak samo będzie ze spektaklem Kids?
5: Na to liczę i na to liczymy. Poza pokazami premierowymi 19 i 20 września są już zaplanowane kolejne spektakle w październiku i w listopadzie.
4: No i właśnie dlatego ta tutaj obsada musi być wymienna, prawda?
5: Takie było założenie, że no, ze względu na naturę tego projektu jednak pracujemy z dziećmi. Dzieci też rosną, może na jakimś etapie, nie chciałbym, no, ale nie powiedzą nie i będą naprawdę chętnie wracać, ale bywa różnie, nie tylko z dziećmi, no, z dorosłymi też. No, na naszej drodze jakby artystycznej, ale też grania tego spektaklu i jego eksploatacji musimy liczyć się z tym, że pewne rzeczy możemy nie przeskoczyć i stąd decyzja o 2 obsadach. Na jakimś etapie też tej decyzji wspólnie z dyrekcją, z pracownikami doszliśmy do wniosku, że no, głupio byłoby mieć tylko 1 obsadę, która będzie grała, a 2 obsada będzie jakby w pogotowiu i jakby będzie w procesie, no ale co dalej? Więc naturalnym rozwiązaniem było jednak mieć 2 obsady, które będą grać spektakl naprzemiennie.
4: A spektakl Kids do jakiego widza jest skierowany?
5: W samym spektaklu grają, występują dzieci w wieku 7 do 11 lat. Ale spektakl kierujemy raczej do widza dorosłego.
4: Dlaczego? Czy jednak ten temat jest zbyt ciężki dla młodzieży szkolnej?
5: Może się wydawać ciężki. Mogę powiedzieć, wydaje mi się, że granicę wiekową do jakiego, jaki będziemy kierować spektakl, do, określimy, myślę, krótko po premierze, bo to będzie też taki, bądź po próbach generalnych, które są też takim testem spektaklu, jak on się sprawdza na scenie i tak dalej, i tak dalej. Wydaje mi się, że temat może okazać się trudny. Nie wiemy, jak młodzież, młody widz, siedmiolatek, ośmiolatek może sobie poradzić ze spektaklem, który trwa ponad godzinę, który jest spektaklem nieśpiesznym, który jest takim spektaklem medytacyjnym. Może wpłynąć bardzo pozytywnie, może zostać bardzo dobrze zrozumiany, ale może też zadziałać w drugą stronę. Ze swojego doświadczenia mogę też powiedzieć, pracując w Wielkiej Brytanii z zespołem, robiliśmy spektakle, produkcje, które angażowały dzieci z rodzin zastępczych i adopcyjnych. I testowaliśmy spektakl, który no nie był skierowany do widza młodego, ale zapraszaliśmy młodych widzów poniżej 10 roku życia. I bywało różnie. Reakcje były różne. Nie będę jakby zdradzać, bo nie mogę, ale wystarczy, że powiem, że były różne reakcje. Dlatego wydaje mi się, że bezpiecznym jest określić tą granicę i ten spektakl szczególnie będzie kierowany do widza dorosłego.
9: Pytam dlatego, że pewnie wielu młodych Opolan będzie chciało zobaczyć w akcji swoje koleżanki, swoich kolegów na scenie.
5: No dostajemy oczywiście takie pytania, czy moja kuzynka, która ma 10 lat, będzie mogła ten spektakl obejrzeć, czy mój brat będzie mógł ten spektakl obejrzeć. No jest to trudne, żeby powiedzieć, że no jednak nie. Ale jest to też sytuacja, jest to taka też sprawa, która będzie bardzo indywidualnie, moim zdaniem, że tak brzydko powiem, rozwiązywana między nami, teatrem jako instytucją, a rodzicami, których dzieci występują w spektaklu i potencjalnych gości, dzieci, czy członków rodzin, kuzynów, braci, sióstr, którzy może będą mieli okazję obejrzeć swoich kolegów, koleżanki na etapie prób generalnych.
9: Premiera spektaklu Kids będzie się odbywać w czasie opolskiej sceny tańca, no i zmierzy się chyba również ze spektaklami tanecznymi z innych teatrów. Będzie konkurencja?
5: Nie traktuję tego jako konkurencji, po prostu jako bardzo ważną, moim zdaniem, i odważną propozycję, jak wiele z spektakli, które zostaną zaprezentowane na opolskiej scenie tańca. Nie chciałbym traktować właśnie tej pracy, naszej pracy artystów, która i tak jest dość krótka i krucha, żeby właśnie pojawiał się wątek konkurencji. Nie tak traktuję i nie tak chcę traktować swoją pracę. Zapraszam serdecznie na premierę spektaklu Kids. Premiera odbędzie się 19 września o godzinie 19 w Teatrze Jana Kochaneckiego w Opolu. Drugi spektakl 20 września o godzinie 17. Zapraszam.
9: Mówił Janusz Orlik, autor spektaklu Kids. Na stronie internetowej Teatru Kochanowskiego możemy znaleźć pełną rozpiskę zaplanowanych na ten moment spektakli. Sztuka Kids pojawi się na scenie także na kilku pokazach październikowych i listopadowych.
2: Sportowe Opolskie.
9: Teraz pora na kilka słów o infrastrukturze sportowej w naszym województwie. Samorząd województwa przekazał 5 milionów złotych na remonty boisk m.in. w Brzegu, Kolonowskiem, Kędzierzynie-Koźlu czy Tarnowie Opolskim. O szczegółach wicemarszałek województwa Zbigniew Kubalańca.
10: Wybór faktycznie był trudny, to decydował zarząd województwa, zgłosiło się 39 samorządów, wybraliśmy w tym roku łącznie 16. Staraliśmy się tak dobrać te inwestycje z jednej strony, żeby one były o jak największym znaczeniu sportowym dla całego regionu, stąd miasto Opole i jedyna szkoła mistrzostwa sportowego, liceum ogólnokształcące nr 9, ale z drugiej strony tak, żeby nie było białych plam i w porównaniu również z edycją z tamtego roku, aby wszystkie powiaty były w miarę reprezentowane, ale też, żeby te pieniądze trafiły do mniejszych gmin, bo te potrzeby, bez względu na to, czy to dotyczy miast dużych, takich Opole czy Kędzierzyn-Koźle, czy właśnie takich mniejszych, jak chociażby Tarnów Opolski, to również tamte samorządy borykają się z dużymi problemami, w szczególności jeżeli chodzi o boiska sportowe, jeżeli chodzi o boiska przyszkolne, więc no, staraliśmy się to zrównoważyć. Łączna kwota z naszej strony 5 milionów złotych, ale z drugiej strony ministerstwo dokłada swoje 5 milionów i co jest najistotniejsze, ministerstwo nie ingeruje w wybór samorządu województwa, czyli te samorządy, które myśmy wytypowali, z tymi samorządami ministerstwo podpisze umowę. Tak samo jak z naszymi pieniędzmi, myśmy w naszym regulaminie ustalili to na 2 lata, więc te dzisiejsze umowy będą realizowane w tym roku, natomiast część samorządów już dzisiaj wie, że nie wyrobi się ze swoimi inwestycjami, więc będzie mogła te umowy podpisać w styczniu i realizować je w 2027. Podobnie jak to było w poprzednim programie, dlatego że również w tym roku są jeszcze dokończane inwestycje, gdzie dofinansowanie było w 2025.
9: Mówił wicemarszałek województwa Zbigniew Kubalańca. Dofinansowania remontów poszczególnych obiektów sportowych sięgnęły kwot od 210 do 760 tysięcy złotych.
3: To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia. Opole.

0: Reklama. Kręci cię szybka gra? Zagraj w Keno. Bo w Keno wszystko kręci się błyskawicznie. Typuj liczby i graj co 4 minuty przez cały dzień. A jeśli kręci cię większa wygrana, to zagraj z mnożnikiem, by pomnożyć ją nawet 10 razy. Możesz wygrać nawet 2 miliony złotych. I tak przez cały dzień, jedno losowanie za drugim. Keno, ale to kręci. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
1: Renault. Nie wszystkie hybrydy oferują to samo. Renault Full Hybrid E-Tech. Gama samoładujących się hybryd oferuje zasięg do 1100 km. Tylko jedno tankowanie, żadnego doładowywania. Sprawdź limitowaną ofertę na modele Renault Austral, Symbios, Espace i Captur podczas dni otwartych Renault Rendezvous. Przyjdź do salonu od 12 do 19 września i skorzystaj z najmu Renault bez VAT. Szczegóły w salonach i na Renault.pl.
2: Zaprasza VIP Car. Opole, ulica Puszaka 6. Nysa, ulica Piłsudskiego 3.
3: Czy wiecie, jak brzmią wielkie liczby totalizatora sportowego? Tak brzmi ponad 15 tysięcy inicjatyw społecznych rocznie. A tak brzmi ponad 29 tysięcy punktów lotto. Tak brzmią ponad 4 miliardy złotych przekazane na kulturę. A tak brzmi ponad 19 miliardów złotych przekazane na polski sport. Totalizator sportowy. Dajemy miliardy powodów do szczęścia.

0: Opole.
1: To jest program Tydzień w Opolu. Przed mikrofonem Sandra Bruśniak i zachęcam serdecznie do wysłuchania tej audycji. A w niej powiemy o tym, że Grodzisko w gminie Strzelce Opolskie i Kamień Śląski zostały tegorocznymi laureatami konkursu Piękna Wieś Opolska.
2: Z jednej strony aktywność sportowa i boisko, z drugiej strony fantastyczna szkoła podstawowa i to, co zbudowano tuż przy szkole. Znakomity plac rekreacji, zabawy, edukacji, gdzie spotyka się cała wieś.
1: Sprawdzimy także, co dziać się będzie w najbliższym czasie w Filharmonii Opolskiej.
3: Po udanych festiwalach w Mosznej, Kwitących Azalii i Pokoju, prawdziwa uczta dla miłośników muzyki poważnej.
1: Grodzisko w gminie Strzelce Opolskie oraz Kamień Śląski w gminie Gogolin to tegoroczni zwycięzcy konkursu Piękna Wieś Opolska. Laureatów 28. edycji konkursu poznaliśmy podczas dożynek wojewódzkich w Kluczborku. Tegoroczne zmagania odbywały się pod hasłem Dziedzictwo, Tożsamość, Wspólnota. W konkursie oceniano 21 miejscowości, które rywalizowały w dwóch kategoriach. Pierwsza z nich to najpiękniejsza wieś, dziedzictwo i wspólnota. Tutaj bezkonkurencyjne okazało się Grodzisko z gminy Strzelce Opolskie. Jurorzy docenili przede wszystkim aktywność mieszkańców, pielęgnowanie śląskich tradycji oraz umiejętne łączenie lokalnego dziedzictwa na rzecz całej społeczności. Szczególne uznanie zdobyły między innymi Izba Tradycji, Śladami Przeszłości, działalność licznych organizacji oraz społeczna szkoła. Ważnym miejscem spotkań mieszkańców jest również przestrzeń Łączymy Pokolenia, która łączy funkcje rekreacyjne, edukacyjne i społeczne. Komisja uznała Grodzisko za wzorcowy przykład odnowy wsi opartej na lokalnym dziedzictwie i zaangażowaniu mieszkańców. Nagroda za pierwsze miejsce to 18 tysięcy złotych, mówi Ryszard Wilczyński, pełnomocnik zarządu województwa do spraw rozwoju wsi.
0: To warto wiedzieć o Opolskiem.
2: A zobaczyliśmy ludzi, którzy potrafią zbudować na własnych zasobach pomysł na życie, na funkcjonowanie bardzo dynamicznej, bardzo uporządkowanej, bardzo wspierającej się wspólnoty. Potworzyli kilka takich miejsc, które nas absolutnie urzekły. Z jednej strony aktywność sportowa i boisko, z drugiej strony fantastyczna szkoła podstawowa i to, co zbudowano tuż przy szkole. Znakomity plac rekreacji, zabawy, edukacji, gdzie spotyka się cała wieś, gdzie można powiedzieć, jest to takie miejsce, taki uniwersytet wiejskiego życia razem. Jesteśmy ogromnie wdzięczni za to zgłoszenie i za ten przykład, który jest, można powiedzieć, wręcz idealny, aby wytłumaczyć, czym jest odnowa wsi.
1: Drugie miejsce ex aequo zajęły Biedrzychowice z gminy Głogówek oraz Walce. Obie miejscowości otrzymały po 15 tysięcy złotych. Biedrzychowice wyróżniono przede wszystkim za farską stodołę, wiejskie muzeum i centrum życia społecznego. To miejsce, które powstało dzięki wieloletniemu zaangażowaniu mieszkańców i stało się ważnym punktem na mapie lokalnego dziedzictwa. Walce z kolei zachwyciły jurorów sposobem wykorzystania przestrzeni publicznych do opowiadania o historii i tradycjach miejscowości. Skwery, murale, Izba Tradycji i działalność lokalnych organizacji tworzą tu spójną opowieść o śląskiej tożsamości. Trzecie miejsce i 12 tysięcy złotych trafiło do Główczyc w gminie Dobrodzień. Tutaj komisja zwróciła uwagę przede wszystkim na wyjątkową aktywność mieszkańców. Jednym z najbardziej znanych wydarzeń jest międzynarodowy Fire Truck Show, organizowany przez strażaków ochotników i mieszkańców. Impreza przyciąga tysiące osób i stała się ważnym elementem tożsamości miejscowości. Druga konkursowa kategoria to miejsce, serce wspólnoty. I tutaj zwyciężył Kamień Śląski z gminy Gogolin. Pierwsze miejsce i 10 tysięcy złotych przyznano za Centrum Integracji Wiejskiej. To efekt ponad 30 lat pracy mieszkańców. Powstał tu rozległy kompleks sportowy, rekreacyjny i społeczny, wykorzystujący między innymi historyczne zabudowania. Są miejsca spotkań, zaplecze dla organizacji wiejskich oraz baza noclegowa. O skali przedsięwzięcia świadczy między innymi działalność części noclegowo-konferencyjnej Alvernia, która od 2023 roku przyjęła około 5 tysięcy osób. Jurorzy podkreślili, że Kamień Śląski znakomicie łączy lokalne dziedzictwo, nowoczesną infrastrukturę i aktywność mieszkańców, a jednocześnie jest otwarty na gości z Polski i zagranicy.
2: W Kamieniu Śląskim mamy do czynienia z sercem wspólnoty. Tam zgromadzono w przestrzeni przyparafialnej, cały kompleks obiektów. Pomieszczenia w dawnym obiekcie gospodarskim przekształcono, można powiedzieć, w coś, co bym nazwał wiejskim domem kultury i aktywności. Ale to, co nas zaskoczyło najbardziej, to alwernia, czyli miejsce, gdzie są noclegi. Dla tych, którzy przybywają do Kamienia Śląskiego, ogromna ilość pracy i wspaniałej współpracy stowarzyszeń, które budują rzeczywistość społeczną Kamienia Śląskiego.
1: Mówił pełnomocnik Zarządu Województwa do spraw rozwoju wsi Ryszard Wilczyński. Drugie miejsce i 7 tysięcy złotych otrzymało Centrum Aktywności Kulturalno-Sportowej w Rozmierce w gminie Strzelce Opolskie. Komisja doceniła przede wszystkim wielofunkcyjność tego miejsca. Boiska, świetlica i duża wiata służą organizacji wydarzeń sportowych, kulturalnych, rodzinnych i integracyjnych. Ważna jest też współpraca mieszkańców, szkoły i lokalnych organizacji. Trzecie miejsce i 5 tysięcy złotych przypadło chałupce stażyków w Bogacicy w gminie Kluczbork. To niewielkie, ale niezwykle cenne miejsce, w którym zgromadzono pamiątki związane z codziennym życiem dawnej wsi. Między innymi sprzęty, dokumenty, fotografie, stroje i przedmioty używane przez mieszkańców. Chałupka przyciąga przede wszystkim mieszkańców, ale także wycieczki szkolne i gości z kraju oraz zagranicy. Konkurs Piękna Wieś Opolska po raz kolejny pokazał więc, że siła opolskich miejscowości tkwi nie tylko w wyglądzie przestrzeni, ale przede wszystkim w ludziach, ich aktywności, przywiązaniu do tradycji i umiejętności wspólnego działania. A teraz powiemy o tym, że Głogówek po raz kolejny zabrzmi Beethovenem i trudno o miejsce bardziej odpowiednie, bo to właśnie tutaj w 1806 roku zatrzymał się Ludwig van Beethoven. Kompozytor przyjechał do Głogówka na zaproszenie hrabiego Franciszka von Oppersdorfa. Zamieszkał na zamku i pracował nad swoją muzyką. Dziś ta historia jest fundamentem jednego z najważniejszych wydarzeń muzycznych na Opolszczyźnie. Od 13 do 22 września w Głogówku odbędzie się 33. Śląski Festiwal imienia Ludwika van Beethovena. W programie znalazło się 5 koncertów kameralnych. Wystąpią artyści z Polski i zagranicy. Oprócz muzyki Beethovena usłyszymy m.in. utwory Brahmsa, Bacewiczy, Dworaka, Pucciniego, Debussiego, Killara, Mendelssohna, Schaumana i Prokofiewa. Co ważne, na wszystkie koncerty wstęp jest wolny. Ale Głogówek ma w tej historii coś więcej niż festiwal i wielkie nazwisko. Ma autentyczny związek z Beethovenem. Profesor Maciej Fortuna, dyrektor Filharmonii Opolskiej, zwraca uwagę na fakt, który wciąż nie jest powszechnie znany. A mianowicie Ludwig van Beethoven w Głogówku stworzył 4. symfonię i rozpoczął pracę nad 5. symfonią. Są na to pewne fakty, chociażby rachunek. Pierwsza część rachunku, którą odebrał od tamtejszego księcia na okoliczność zapłaty za 5. symfonię, która, jak wiemy, jest światowym, mówiąc kolokwialnie, hitem hitów muzyki poważnej. Czyli Beethoven nie był tutaj tylko przejazdem, w Głogówku tworzył i właśnie dlatego festiwal noszący jego imię nie jest przypadkowym wydarzeniem promocyjnym. To muzyczne odwołanie do prawdziwej historii miasta, mówi wicemarszałek województwa opolskiego Zbigniew Kubalańca.
0: Nasze propozycje dla mieszkańców opolskiego.
3: Serdecznie zapraszam na 33. Śląski Festiwal Muzyki.

0: miasta z Beethovenem. Towarzystwo Miłośników Głogówka utworzyło muzeum, organizowano koncerty, a w dawnej bibliotece powstała sala imienia kompozytora. Z czasem współpraca z Filharmonią Opolską zaczęła się rozwijać, a na początku lat 90. Zbigniew Pawlicki i Towarzystwo Śpiewacze Harfa stworzyli odrębny festiwal. Dziś Filharmonia Opolska ponownie jest jednym z filarów tego przedsięwzięcia. Festiwal będzie można przeżywać nie tylko w jednej sali koncertowej, to także spotkanie z zabytkową architekturą Głogówka. Pierwsze koncerty odbędą się bowiem w kościele świętego Bartłomieja, kolejne w kościele świętego Franciszka. Dwa finałowe koncerty zaplanowano w Centrum Kultury. Burmistrz Głogówka Piotr Bujak podkreśla, że w przypadku koncertów w świątyniach publiczność otrzymuje właściwie podwójną dawkę wrażeń muzycznych i architektonicznych.
1: Bardzo się cieszymy, że Festiwal Beethovenowski w Głogówku, a konkretnie jego 33. edycja, objęta jest tak szerokim patronatem Samorządu Województwa Opolskiego, a także Filharmonii Opolskiej. To dla nas znaczy naprawdę bardzo wiele, bowiem podnosi rangę tego wydarzenia, które wyrosło z naszego małego miasteczka, a dzisiaj jest już naprawdę powszechnie i szeroko znane, a przede wszystkim doceniane przez krytyków muzycznych. W tym roku 5 wyśmienitych koncertów i rozpoczynamy 13 września. No i tutaj oprócz wspaniałych wrażeń muzycznych warto wspomnieć o tym, że festiwal będzie stanowił doskonałą okazję do tego, żeby zwiedzić Głogówek, bo dwa koncerty odbywają się w naszych pięknych świątyniach. Jeden w kościele pod wezwaniem świętego Bartłomieja Apostoła w Głogówku, prawdziwej perełce architektury sakralnej w województwie opolskim, a drugi w kościele franciszkańskim, nie mniej ciekawym i nie mniej pełnym zabytków.
0: Mówił burmistrz Głogówka Piotr Bujak. 33. Śląski Festiwal imienia Ludwika van Beethovena odbędzie się w Głogówku od 13 do 22 września. 5 koncertów kameralnych, artyści z Polski i zagranicy, Beethoven, a także Brahms, Bacewicz, Dworak, Puccini, Debussy, Killar, Mendelssohn, Schumann i Prokofiew. A do tego miejsca, w których historia kompozytora naprawdę się wydarzyła. I jeszcze jedna ważna informacja. Na wszystkie koncerty wstęp jest wolny, bo Głogówek po raz kolejny udowadnia, że wielka muzyka nie potrzebuje wielkiego miasta. Czasem wystarczy miejsce z wielką historią. A gdyby Państwu było mało muzycznych propozycji, Filharmonia Opolska ma jeszcze jedną, tym razem dla całych rodzin. Rusza druga edycja chóru rodzinnego Filharmonii Opolskiej. To propozycja dla dzieci od 4 roku życia, ale także dla rodziców, dziadków i rodzeństwa, czyli mówiąc najprościej, można przyjść całą rodziną i razem śpiewać. I nie trzeba być zawodowym muzykiem. Organizatorzy podkreślają, że nie jest potrzebne doświadczenie ani idealny głos. Liczą się chęci i radość ze wspólnego muzykowania. Pierwszy sezon zakończył się koncertem Pan Kleks, który pokazał, że wspólne śpiewanie może połączyć kilka pokoleń i właśnie na tym zależy organizatorom najbardziej. Chór ma być nie tylko miejscem prób, ale przede wszystkim przestrzenią spotkania dzieci, rodziców, dziadków i innych muzykujących rodzin. Próby odbywać się będą w sobotnie poranki o godzinie 10. Dokładny kalendarz spotkań ma zostać opublikowany jeszcze we wrześniu, a repertuar na razie pozostaje tak.
2: Polskiej. Już od października ruszamy z drugą edycją tego projektu, a zapisać się do nas można do końca września. Zapisy przyjmujemy z każdych stron. Możesz być amatorem, możesz być świetnym muzykiem. Jeśli tylko macie ochotę, dołączcie do nas. Spotykamy się co drugą sobotę i tworzymy wspomnienia, muzyczne wspomnienia.
0: Mówiła Paula Woszek, która stoi za chórem rodzinnym Filharmonii Opolskiej. Jest dyrygentką, dla której muzyka jest przede wszystkim sposobem na spotkanie i budowanie relacji. W pracy z chórem łączy profesjonalne przygotowanie z dużą otwartością. Zależy jej nie tylko na tym, żeby uczestnicy nauczyli się śpiewać, ale również na tym, żeby podczas prób czuli się swobodnie, bezpiecznie i po prostu dobrze. Chce stworzyć przestrzeń, w której muzyka łączy pokolenia, a wspólne śpiewanie staje się okazją do spędzania czasu z rodziną i poznania innych osób. Jak sama podkreśla, śpiew jest dla każdego. Nie trzeba mieć doświadczenia muzycznego ani idealnego głosu. W chórze rodzinnym najważniejsze są chęci, otwartość i radość ze wspólnego muzykowania. A zapisać się Państwo możecie do rodzinnego chóru za pośrednictwem formularza zamieszczonego na stronie internetowej Filharmonii.
3: To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Opole.
0: Słuchacie programu Tydzień w Opolu, przed mikrofonem Sandra Bruśniak, a w tym kwadransie powiemy o niezwykłych górach.

0: Opawskich.
1: Góry Opawskie są świetnym miejscem do zwiedzania indywidualnie, bo są bardzo bezpieczne. Sieć szlaków i ścieżek przyrodniczych jest dobrze oznaczona, opisana.
0: Przeniesiemy się także do Muzeum Wsi Opolskiej.
2: Zagroda, która jest ekspozycją skansenowską, powinna stanowić spójną całość, czyli jeżeli prezentujemy zagrodę z regionu oleskiego, to zarówno chałupa powinna mieć wyposażenie z tamtego rejonu i sprzęty powinny być stamtąd, meble, wyposażenie.
0: Góry Opawskie to najbardziej wysunięte na wschód pasmo polskich Sudetów. Większa część pasma znajduje się po czeskiej stronie. Po polskiej stronie najwyższym szczytem jest Biskupia Kopa, która mierzy 890 metrów nad poziomem morza, przez którą przebiega granica państwa. Jest ona również zaliczana do korony gór polskich. Góry Opawskie kryją wiele ciekawych miejsc. Jednym z najbardziej tajemniczych są kamienne kopce na Srebrnej Kopie. Nie wiadomo dokładnie, do czego służyły, mogły być związane z dawnymi obrzędami, pasterstwem, górnictwem albo wypalaniem węgla drzewnego. Ciekawym miejscem jest także grzebień, gdzie znajduje się punkt widokowy na niewielkiego oborze. Jedyne po polskiej stronie gór opawskich. W okolicy zachowały się również kamienne pozostałości, z którymi związane są legendy o dawnych zamkach i zbójnikach. A do odwiedzenia Parku Krajobrazowego Góry Opawskie zachęca kierownik oddziału Elżbieta Pigulska.
3: Zwiedzaj z nami Opolskie.
1: Park Krajobrazowy Góry Opawskie warto odwiedzić o każdej porze roku, a teraz mamy szczególnie dużo atrakcji dla i miejscowych, i turystów, którzy odwiedzają Góry Opawskie. Góry Opawskie są świetnym miejscem do zwiedzania indywidualnie, bo są bardzo bezpieczne. Sieć szlaków i ścieżek przyrodniczych jest dobrze oznaczona, opisana i można skorzystać z naszej bezpłatnej aplikacji Park Krajobrazowy Góry Opawskie i zwiedzając Park Krajobrazowy korzystać po prostu z tych gotowych narzędzi. To są szlaki turystyczne, które dostępne są naprawdę dla każdego, od małych dzieci, rodzin z wózkami, przez osoby niezwykle sprawne, na przykład takie, które chcą zakosztować namiastki wspinaczki górskiej, zapraszamy na Gwarkową Perć. Takie osoby, które lubią tłumy, zapraszamy w weekend na szlaki Biskupie Kopy. Dla osób, które lubią zwiedzać tereny atrakcyjne przyrodniczo w samotności lub w małych grupach, mamy takie akcje zdobywania korony Parku Krajobrazowego i można zdobyć odznakę srebrną i złotą. Zapraszamy do zapoznania się z regulaminem akcji na naszej stronie internetowej. Zwiedzać tereny atrakcyjne przyrodniczo w samotności lub w małych grupach. Mamy takie akcje zdobywania korony Parku Krajobrazowego i można zdobyć odznakę srebrną i złotą. Zapraszamy do zapoznania się z regulaminem akcji na naszej stronie internetowej albo na Facebooku. I po zdobyciu odpowiednio 18 lub 19 szczytów w dowolnym tempie, w dowolnym czasie, udokumentowaniu tego można się do nas zgłosić mailowo i uzyskać odznakę i certyfikat.
0: Mówiła Elżbieta Pigulska, kierownik oddziału Parku Krajobrazowego Góry Opawskie. A z Biskupią Kopą związana jest również legenda o Ludoszy, złośliwym skrzacie pilnującym ukrytego złota. Miał on zamienić chciwego młodzieńca w kamień. W Jarnołtówku żywa jest natomiast legenda o jednorożcu. Według opowieści ogromne zwierzę zamieszkiwało dawne lasy pod Biskupią Kopą. Ostatecznie zostało zabite przez drwali. Jednorożec trafił do herbu Jarnołtówka i stał się symbolem miejscowości. W okolicy znajdziemy także grób czarownicy związany z historią samotnej staruszki posądzonej o czary oraz miejsca związane z legendami o zbójnikach, skarbach i dawnych zamkach. Góry Opawskie są więc niewielkie, ale pełne historii. Na szlakach można połączyć wędrówkę, piękne widoki, ślady dawnego górnictwa i średniowiecznych warowni oraz niezwykłe lokalne legendy. A po poznaniu niezwykłych historii i legend Gór Opawskich warto przenieść się w inne miejsce, które również pozwala lepiej poznać historię naszego regionu, a mianowicie do Muzeum Wsi Opolskiej. To skansen, w którym można zobaczyć, jak dawniej wyglądało życie mieszkańców Opolszczyzny, dzięki czemu można poczuć atmosferę dawnej wsi i zobaczyć, jak żyli, pracowali i odpoczywali jej mieszkańcy. Więcej o skansenie opowie Państwu dr Elżbieta Oficjalska.
3: Ciekawe opolskie.
2: To, że muzeum powstało właśnie tutaj w okolicach Opola, w samym województwie, no, miało taki wymiar polityczny. Koncepcja sama muzeum narodziła się pod koniec lat 50.

0: I dużą rolę odgrywało w tym, że to się przedsięwzięcie udało, w przeciwieństwie do wielu, które jednak poległy w całej Polsce, bo jest to inwestycja wymagająca bardzo dużych nakładów finansowych. A tutaj te nakłady się znajdowały, dlatego że chciano udowodnić polskość tych terenów, a drewniana architektura, która jest podstawą, była w każdym bądź razie wówczas podstawą tworzenia ekspozycji skansenowskiej, opolska, nawiązuje do budownictwa małopolskiego przede wszystkim, ale też innych regionów Polski, gdzie budowano domy właśnie takim podobną techniką, jak i u nas, czyli to jest tak zwane budownictwo zrębowe, z takich beli układanych jedna na drugach, zawęgłowanych na jaskół czy ogon, na obłap, właśnie z takimi oknami, drzwiami, które no, z sienią przelotową i tym podobne elementy decydowały, że można było tutaj podkreślić tę polskość tych terenów, wiecznie żywo, oderwanie od wpływów germanizacyjnych, zaprzeczenie po prostu temu, co było przed wojną mówione przez Niemców na temat historii i narodowości śląsko-opolskiego. Także to była taka przyczyna, która w bardzo dużym stopniu, jednak trzeba podkreślić, umożliwiła. Natomiast gdyby się trzymano wyłącznie tej koncepcji, powstałoby tu propagandowe po prostu jakieś no, dziwadło, trzeba by powiedzieć. Dlatego od początku etnografowie, architekci, historycy, którzy pracowali nad koncepcją powołania muzeum, a zwłaszcza nasz pierwszy dyrektor Stanisław Bronicz, pilnowali tej merytorycznej strony, czyli żeby ono rzeczywiście to muzeum odwzorowywało to, co znajdowało się jeszcze na wsiach opolskich, czyli pilnowanie tego, aby pokazać budynki, które są typowe dla budownictwa śląskiego, w tej części Górnego Śląska. Dlatego mówię, podkreślam tu słowo typowe, dlatego że właśnie sama idea skansenów polega na tym, żeby nie translokować budynków, które są wyjątkowe, bo taka była wcześniej koncepcja właśnie, że jeżeli się pochylano nad budownictwem wiejskim, to były to przede wszystkim kościoły albo jakieś wyjątkowe budynki, które no, wyróżniały się na tle właśnie tych chat, którymi, co tu dużo mówić, pogardzano. I wtedy po wojnie już właśnie ta koncepcja taka uwzględnienia tego w szerszym zakresie budownictwa typowego chat, które właśnie stanowiły podstawę zabudowy wiejskiej, żeby właśnie przenieść do skansenów. Trzeba tu powiedzieć, że właśnie ci pierwsi organizatorzy naszego muzeum kierowali się tym, żeby dostosować się do tych europejskich norm skansenowskich, które były właśnie w latach 50. wprowadzane, gdzie ustalono pewne zasady tworzenia skansenów tak, aby one właśnie miały ten charakter taki bardziej naukowy, merytoryczny, byśmy powiedzieli, czyli wyznaczenie pewnych kierunków. Odbyła się konferencja temu poświęcona, później opublikowane materiały, które stanowiły taki właśnie taki przewodnik po tworzeniu muzeów, a nawiązywano przy tym do pierwszego muzeum skansenowskiego w europejskiego, czyli skansenu właśnie pisanego dużą literą, które znajdowało się pod Sztokholmem. I w zasadzie trzeba powiedzieć, że o ile koncepcja muzealnictwa ogólnie zmieniła się, unowocześniła się, coraz więcej kieruje na inne, nacisk kładzie się na inne wartości, które ma reprezentować muzealnictwo, to trzeba powiedzieć, że ta utworzona w końcu XIX wieku w Skandynawii koncepcja trzyma się do tej pory dobrze, jeśli chodzi o to właśnie tworzenie takiego typu muzeum. Tak więc przystąpiono do budowy tego muzeum. W 1961 roku muzeum powołano do życia. Jeszcze wtedy nie mieliśmy terenu. Były wyjazdy terenowe związane właśnie z pozyskaniem terenu. Tu mogę powiedzieć, że były podbrane pod uwagę takie miejscowości jak Pokój, jak Góra Świętej Anny, a nawet pod Raciborzem, który wówczas należał do województwa opolskiego. Dobrze, że tam nie znaleźlibyśmy się, bo nie mielibyśmy województwa opolskiego po prostu. prostu wtedy skansenu. Natomiast jedną z tych idei, o której wspomniałam, tych wyznaczników w takich nowoczesnego muzeum skansenowskiego było to, że ono powinno się znajdować w okolicach dużego miasta. I dlatego właśnie Opole stało się tą dzielnicą, tym miejscem, którym wyznaczono powsadowienie tego muzeum, a wybrano Bierkowice, teren dawnego poligonu wojskowego. I tutaj właśnie ten teren był niezagospodarowany, więc zabrano się po prostu żwawo do pracy. Z tym, że jest to teren mniejszy niż był pierwotnie przyznany, bo to, co się znajduje obok skansenu, nasi sąsiedzi, czyli Ostroga, to pierwotnie też był teren skansenu, ale został on później przekazany właśnie na inne cele. Trzeba powiedzieć, że każdy skansen powinien odwzorowywać to, co się znajduje na jego terenie, czyli właśnie to typowe budownictwo. No my jesteśmy małym województwem i dosyć jednorodnym, jeśli chodzi o architekturę, o konstrukcję budynków terenem, z wyjątkiem może powiatu nyskiego, regionu nyskiego, gdzie tam budownictwo nie te zrębowe, a właśnie ryglowe jest bardziej powszechne. Natomiast tutaj musimy, skansen powinien pokazywać zarówno typowe budynki w danego regionu, budynki różnych grup majątkowych, czyli zarówno tych bogatych chłopów, jak i biednych. Nie można się ograniczyć do jednej grupy, czyli trzeba pokazać i bogatych burów, i tych średnio zamożnych zagrodników, i tych najbiedniejszych chałupników. Trzeba też pokazać, jak wyglądało, bo nie tylko wieś polega na tym, że jest nie tylko dom, mieszkanie, ale przecież muszą być budynki gospodarcze, bo one wyznaczają ten zakres pracy, który wykonują chłopi, rolnicy, czyli muszą być budynki inwentarzowe przeznaczone właśnie dla zwierząt gospodarskich, spichlerze często też są, które służyły do przechowywania tego, co się zebrało w ciągu całego roku, stodoły, które też właśnie pełniły ważną funkcję. I tutaj również też widać to, że w zależności od sytuacji majątkowej, wielkości ziemi, wielkości plonów, te budynki też były dostosowane właśnie do tych grup majątkowych. I można tworzyć skanseny, które nazywane są muzeami wsi, czyli odwzorowują pewną jakąś wieś, bo wsie były nie budowane chaotycznie, ale według pewnych schematów, czyli najczęściej na przykład u nas na Śląsko-Polskim występująca ulicówka, czyli droga biegnąca przez wieś i po obu stronach gospodarstwa wiejskie umieszczone. Natomiast u nas, choć pierwotnie planowano właśnie układ wsi, odwzorowanie wsi, jednak ostatecznie zdecydowano się na tak zwany park etnograficzny. Te pewną taką zasadą, która jest już teraz coraz trudniej do utrzymania, jest to, żeby pozyskiwać w terenie. Były i w momencie, kiedy muzeum powstawało, to były takie właśnie wyjazdy terenowe w te właśnie regiony, czyli Woleskie, Wnyskie, właśnie te okolice Opola, czyli Budkowice i tak dalej. To były wyjazdy terenowe i chodzenie po prostu i pozyskiwanie tych sprzętów. Dlatego, że ta zagroda, która jest ekspozycją skansenowską, powinna stanowić spójną całość. Czyli jeżeli prezentujemy zagrodę z regionu oleskiego, to zarówno chałupa powinna mieć wyposażenie z tamtego rejonu i sprzęty powinny być stamtąd, meble, wyposażenie, jakieś naczynia i tym podobne, to pochodzić z tamtego regionu. Podobnie się to odnosi właśnie do narzędzi rolniczych czy maszyn rolniczych, które były używane, i jeszcze trzeba wziąć pod uwagę właśnie tą zamożność tego domu. No nie można wyposażyć domu górskiego, czyli zamożnego, jakimiś byle jakimi meblami.
1: Mówiła dr Elżbieta Oficjalska.
2: To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Opole.
3: Kamil Kostka, zapraszam. W tej części programu pomówię o festiwalu, który przyciągnie do Głogówka miłośników muzyki klasycznej. Wspomnę też o dwóch referendach, które jesienią odbędą się w naszym województwie. Będzie też ostrzeżenie przed oszustami, którzy w ostatnich dniach sprzedali mieszkańcom naszego regionu nie do końca to, co chcieli kupić przez internet.
4: Co jest grane w Opolskiem?
3: Na początek zajrzyjmy do Głogówka. Tam już w tą niedzielę rozpocznie się 33. Śląski Festiwal imienia Ludwika van Beethovena. O szczegółach wicemarszałek województwa Zbigniew Kubalańca.
5: Ogromna tradycja, ponad 3 dekady tego festiwalu. I to festiwalu nie dlatego, że ktoś sobie go kiedyś wymyśli, tylko dlatego, że faktycznie Ludwik van Beethoven w Głogówku, chyba w jedynym miejscu w Polsce był, tworzył, spędzał tam czas. Jest to zawsze ogromne wydarzenie zarówno jak i dla artystów, jak i dla nas, dla odbiorców, dla widzów, więc cieszę się, że wspólnie z panem burmistrzem, z panem dyrektorem, wszystkimi osobami, które są tą tradycją przysiągnięte, wspieramy ten festiwal i go kontynuujemy, bo faktycznie 33 lata zobowiązują. Jestem przekonany, tak jak w zeszłym roku, tak i w tym roku będzie on na bardzo wysokim poziomie.
3: Mówi burmistrz Głogówka dr Piotr Bujak.
6: Przede wszystkim z mojej strony, ze strony władz samorządowych gminy Głogówek, należą się ogromne podziękowania i wyrazy uznania w stronę samorządu województwa opolskiego, ale także Filharmonii Opolskiej za objęcie patronatem tego festiwalu, ale także za włączenie go do tej trójki bardzo istotnych i znamienitych festiwali w województwie opolskim. Faktem jest, że tradycja tego festiwalu w Głogówku to już 33 z tego roczną edycję, co naprawdę zobowiązuje i co warte podkreślenia, ten festiwal nieprzerwanie trzyma swój niesamowicie wysoki poziom, bo występują u nas artyści o renomie nie tylko krajowej, ale z całą pewnością międzynarodowej. Oczywiście festiwal wspierany jest przez samorząd gminny, ale także ma swoich partnerów w postaci instytucji kościelnych, które będą gościły dwa koncerty i ta kwestia z mojej perspektywy jako burmistrza Głogówka zasługuje na również podkreślenie, bo wizyta w tych dwóch kościołach, w kościele pod wezwaniem świętego Bartłomieja i Apostoła w Głogówku, ale także w kościele franciszkańskim, oprócz wyśmienitych, doskonałych wrażeń muzycznych, wszystkim obecnym dostarczy naprawdę również wspaniałych wrażeń związanych z pobytem w przepięknych miejscach, bo przecież te dwa kościoły to naprawdę wspaniałe perełki naszego województwa opolskiego.
3: Mówi Aleksander Dewosz-Cuber z Centrum Kultury w Głogówku.
7: To, co się działo w Głogówku na przestrzeni tych stuleci, to jest duża zasługa mecenatu rodziny Opersdorfów, którzy pielęgnowali artystów, tworzyli nie tylko muzycznie, ale także muzycznie od czasów od XVI wieku. No i tutaj pobyt Ludwika van Beethovena też nie był przypadkowy i zrodził taką tradycję i pewne środowisko nowych twórców. I na przestrzeni ostatnich 200 lat mieliśmy kolejnych kompozytorów, którzy z Głogówka wyszli, jak Karol Suszneit, czy na przykład Gerhard Strecke, któremu w tym roku dedykowano pierwszy nowy festiwal, również organizowany przez Fundację Glogowia przy kościele świętego Bartłomieja. To tylko świadczy o tym, że tworząc mecenat artystyczny, tworzy się warunki do rozwoju, tworzy się pewnego rodzaju środowisko artystyczne i pomyślałem sobie, że dzisiaj dzięki wspaniałej współpracy z Urzędem Marszałkowskim, z samorządami, z naszym samorządem lokalnym z Głogówka, to właśnie to jest ten współczesny mecenat artystyczny, który tworzy kolejne pokolenia odbiorców, wychowuje w kulturze i tworzy możliwe nowe środowiska, nowych twórców, którzy będą z czasem wychodzić z Głogówka. A mówiąc o współpracy z Filharmonią Polską, to chciałbym przede wszystkim zauważyć, że kiedy Towarzystwo Miłośników Głogówka w latach 70. utworzyło muzeum i przy muzeum zaczęto organizować koncerty, organizować miejsca poświęcone też pamięci Ludwika van Beethovena, to wtedy stworzono w dawnej bibliotece salę, którą nazwano właśnie imieniem kompozytora. I to była współpraca ówczesna z dyrektorem teatrzem z Filharmonią Polską, gdzie przez lata co roku odbywały się koncerty właśnie dzięki współpracy z Filharmonią Polską, a później dopiero na początku lat 90. pan Zbigniew Pawlicki i Towarzystwo Śpiewacze Harfa założyło osobny organ nazwany festiwalem. A dzisiaj wracamy znowu do tej tradycji, ponieważ znów na kanwie współpracy z Filharmonią Opolską możemy tak już od wielu lat zresztą, bo przecież pamiętajmy, że ostatnie lata zawsze Orkiestra Filharmonii Opolskiej była tym gwoździem programu artystycznego i teraz też wzmocniliśmy tą współpracę też przez tą współorganizację i też w tym roku będziemy mogli usłyszeć, czy zespoły kameralne związane z muzykami z Filharmonii Opolskiej, więc bardzo serdecznie panu dyrektorowi tutaj chciałbym też złożyć podziękowania z tego tytułu.
3: Mówi muzyk Oskar Koziołek-Goetz.
8: Ja powiem może tylko kilka takich słów o samej formule festiwalu, albo czym festiwal jest, czym może być. Zazwyczaj, kiedy prowadzę koncerty naszego festiwalu, to używam takiego sformułowania, że festiwal jest zawsze taką ciekawą platformą do prezentowania określonego programu. Bo myślę, że czasami nie zawsze w życiu wielkich instytucji muzycznych jest ta czas i przestrzeń, żeby na przykład poświęcić w jednym momencie, czy nawet w jednym sezonie tyle uwagi na przykład muzyce kameralnej, bo ta muzyka ma też jak gdyby swoje wymagania, ma swój czas, który trzeba poświęcić, żeby ta muzyka dobrze zabrzmiała. I kiedy mamy festiwal, to poniekąd takim dużym magnesem jest zawsze nasz program właśnie związany z muzyką kameralną bądź recitale fortepianowe i tutaj jeszcze trzeba by wspomnieć o naszej już wieloletniej współpracy i przyjaźni też z profesorem Adamem Wibrowskim, który jest też naszym takim powiedzmy kontaktem w świecie, tak można powiedzieć. Ten festiwal za każdą edycją mówimy, że każda edycja jest wyjątkowa, a ta jest rzeczywiście wyjątkowa właśnie z tego względu, że będziemy mieć same koncerty muzyki kameralnej. Będzie ich 5, więc oczywiście unikamy tego sformułowania nie ilość, a jakość, ale ta ilość jednak też ma jakieś znaczenie, ponieważ mieliśmy niedawno takie 2 lata, one były związane bądź to z finansowaniem, bądź z powodzią, bo taki był rok 24, że chyba zrezygnowaliśmy wtedy z festiwalu w ogóle, bo to się właśnie wtedy stało i Głogówek był też mocno, bardzo dotknięty powodzią, ale się znowu wszystko jak Feniks podniosło, odżyło i już po powodzi te kolejne edycje też były bardzo ciekawe. Ta będzie właśnie wyjątkowa z tego względu, że 5 koncertów, wyłącznie muzyka w ujęciu kameralnym, plus ta jedna nowa lokalizacja, o której pan burmistrz wspomniał, kościół franciszkanów, który też jest naszą perełką, bo ma przecież tę loretańską kaplicę schowaną wewnątrz, a też dla jednego koncertu będzie stanie się sceną.
3: W ramach Śląskiego Festiwalu imienia Ludwika van Beethovena odbędzie się łącznie 5 koncertów. Ostatni z nich wybrzmi we wtorek, 22 września w Centrum Kultury w Głogówku.
4: Mieszkańcy Opolskiego mają głos.
3: Mieszkańcy naszego regionu znów pójdą do urn. Albo nie pójdą. To zależy, na czym im zależy, bo chodzi o referenda. Mówi komisarz wyborczy w Opolu Joanna Maksymowicz-Szczepańska.
9: Więc już oficjalnie mogę potwierdzić, że 25 października odbędą się podwójna akcja referendalna w województwie, czyli odbędzie się referendum w sprawie odwołania burmistrza Brzegu i druga akcja referendalna w sprawie odwołania wójta gminy Pakosławice i rady gminy w Pakosławicach. Obydwa referenda zostały przeze mnie zarządzone na 25 października tego roku, więc no cóż mogę powiedzieć, czas start. Weryfikacja zakończyła się pozytywnie. Wszystkie podpisy zarówno w stosunku do jednej gminy, jak i w stosunku do drugiej gminy zostały rzetelnie sprawdzone w systemie poparcie, czyli zostały sprawdzone dane adresowe, czy są zgodne z Centralnym Rejestrem Wyborców. Dodatkowo przeze mnie jako komisarza i pracowników upoważnionych przeze mnie podpisy zostały sprawdzone co do odręczności złożenia podpisu, co do faktycznego wypełnienia podpisów, czy nie są to podpisy skserowane, powielone, zdublowane. Także bardzo, bardzo rzetelnie, tak jak przy każdym referendum i przy każdych wyborach, przyłożyliśmy się do tej czynności. Tych czynności w referendum jest sporo. Trochę one przypominają nam czynności z wyborów samorządowych. To znaczy, będzie czas na zgłaszanie kandydatów do miejskiej i gminnej komisji referendalnej, kandydatów do obwodowych komisji referendalnych, bo proszę pamiętać, że referendum tego 25 października odbędzie się w obwodach głosowania na terenie całej gminy. Także tak jak mówię, no trochę to referendum nam przypomina czynności wyborcze z wyborów samorządowych. Obydwie gminy osiągnęły wymagany przepisami prawa pułap i w związku z tym też dlatego zarządziliśmy referendum. Były podpisy takie, które były złożone w sposób nieprawidłowy, czyli albo na przykład był adres niepełny, albo był nieprawidłowy adres podany, albo były nieprawidłowe dane osobowe podane przy osobie podpisującej. Zdarzało się również, że był brak podpisu, także te elementy zostały skrupulatnie sprawdzone przez nas. To wszystko jest związane z tym, że w tej chwili każdy podpis sprawdzany jest w systemie poparcia, który jest podłączony z centralnym rejestrem wyborców, zatem wyłapuje nam nieprawidłowo podane adresy. Czyli jeżeli powiedzmy ktoś ma prawa wyborcze we Wrocławiu, a mieszka w Brzegu i podał nam adres Brzeski, no to wiadomo, że ten podpis jest nieważny. Jeżeli ktoś mieszka w bloku, a podał nam tylko ulicę i numer domu bez numeru mieszkania, taki podpis również złożony jest w sposób wadliwy.
3: Mówiła komisarz wyborcza w Opolu Joanna Maksymowicz-Szczepańska. Referenda w sprawie odwołania burmistrza Brzegu oraz władz gminy Pakosławice odbędą się 25 października.
4: Kryminalne Opolskie.
3: To nie były dobre dni dla miłośników zakupów w sieci. Kilku mieszkańców powiatu brzeskiego zostało ofiarami oszustów internetowych. O szczegółach Patrycja Kaszuba z Komendy Powiatowej Policji w Brzegu.
10: Do Komendy Powiatowej Policji w Brzegu zgłosił się 50-letni mężczyzna, który zawiadomił o oszustwie. Jak zeznał, za pośrednictwem platformy handlowej zakupił wkrętarkę. Kiedy przesyłka do niego dotarła, zorientował się, że nie jest to produkt, za który zapłacił. Sprzęt, który przyszedł, był zupełnie innej marki, nie był oryginalny. Drugie podobne oszustwo dotyczyło zakupu telefonu. 42-letnia mieszkanka Brzegów w korzystnej cenie zakupiła telefon. Opis produktu wskazywał, że jest to telefon polecanej marki, a korzystna cena zachęciły ją do zainteresowania się ofertą. Kiedy po dokonaniu transakcji sprawdziła zakładkę kupionych przedmiotów, okazało się, że telefonu tam nie było, natomiast nadal pozostaje na aukcji jako przedmiot niesprzedany. W obu przypadkach poszkodowani stracili po kilkaset złotych. Ostatnie z oszustw dotyczyło zakupu klocków, które podobnie jak wkrętarka nie były oryginalne. Poszkodowany za model samochodu zapłacił ponad 1000 zł. W tym przypadku cena i opakowanie nie budziły podejrzeń. Natomiast elementy, które były w środku, od razu wzbudziły wątpliwości poszkodowanego. Klocki w jego ocenie były podrobione, nie miały nic wspólnego z marką, za którą zapłacił. Wobec tego 29-latek złożył zawiadomienie o oszustwie. Apelujemy o kierowanie się zasadą ograniczonego zaufania podczas internetowych zakupów. Okazjonalna cena za produkty, które nie są markowe i mają swoją wartość, powinna wzbudzić nasze podejrzenie. Ostrożność jest gwarancją bezpieczeństwa naszych oszczędności. Lepiej dwa razy się zastanowić i sprawdzić, czy aukcja jest wiarygodna, niż stracić swoje pieniądze. Przypominamy również, że podrabianie znaków produktów może naruszyć prawa dotyczące praw ochrony znaku towarowego. Dotyczy to również sytuacji, gdy produkt jest podróbką i ma naśladować oryginalny towar. Wówczas mamy do czynienia z kradzieżą własności przemysłowej.
3: Mówiła Patrycja Kaszuba z brzeskiej policji. Czasem warto się zastanowić nad znalezioną w sieci ofertą, bo jak mówi znane porzekadło, chytry traci dwa razy.
2: To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Opole.
3: To jest program Tydzień w Opolu. Przy mikrofonie Kamil Kostka. W tej części audycji pomówię o efektach kolejnej edycji programu Trudny Start, Lepsza Przyszłość. Będzie też o badaniach profilaktycznych dla dzieci.
4: Tym żyje Opole.
3: Na początek przenieśmy się do Czarnowąsów. Tam powstał właśnie nowy rodzinny dom dziecka, czyli miejsce, w którym wraz z podopiecznymi zamieszkają opolskie rodziny zastępcze. Mówi dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie Małgorzata Kozak.
11: Chciałam powiedzieć, że do tej pory w mieście Opolu mamy 9 zawodowych rodzin zastępczych, czyli to są właśnie takie rodziny, które zawodowo zdecydowały się poświęcić temu trudnemu zadaniu. To jest bardzo trudne zadanie, ponieważ nie przestrzegamy kodeksu pracy, praca 24 godziny na dobę, bez urlopu, bez chorobowego. Jednak udaje się w ostatnich latach, szczególnie od czasu, kiedy poprawiły się w naszym mieście decyzją Rady Miasta warunki finansowania dzieci w tych rodzinach, bo często trafiają do tych rodzin dzieci, które wymagają takiej szczególnej troski, kontaktu ze specjalistami, a to wszystko jest bardzo trudne i bardzo kosztowne. W mieście Opolu mamy już 2 mieszkania, które miasto wcześniej udostępniło zawodowym rodzinom zastępczym, a dzisiaj jest to coś większego, jest to dom, ale jest to pierwsze miejsce, które rodzina zawodowa sama urządziła. To państwo decydowali, jaki kolor będą miały ściany. To wszystko, co tutaj jest bardzo piękne, to jest zasługa i za to dziękuję tych państwa. Pamiętam, że my tylko dostawaliśmy rysunki, wszystko było wyliczone, wymierzone, bardzo skrupulatne. Państwo są bardzo dokładni. Tym tylko potwierdzili to, w jaki sposób też zajmują się dziećmi. To, że jest to miejsce takie piękne, to jest państwa zasługa, za to dziękuję. No oczywiście myślę, że też podziękowania należą się miejskiemu zarządowi lokali, który przeprowadzał wszystkie procedury związane z przetargami, z wykonawcami. Wszyscy państwo wiecie, że to nie jest proste wykończyć taki obiekt, ale się udało. Właściwie jeszcze jesteśmy w trakcie jakichś drobnych chyba zakupów. To końca nie ma, tak jak w każdym domu, ale to jest chyba najfajniejsze, urządzać dom, prawda? I w związku z tym bardzo się cieszę, że państwo są, a media proszę, żeby pokazywały ten dom, bo być może to spowoduje, że inne rodziny w mieście zdecydują się pełnić taką funkcję. Zaczęli się z nami kontaktować przyzwoici ludzie, którzy chcą oddać trochę miejsca w swoich zasobach lokalowych dzieciom, ale nie mogą być zawodową rodziną zastępczą, bo jak ktoś ma mieszkanie czy pokojowe i jeszcze 2 swoich dzieci, no to trudno jest przyjąć kolejną 3. I nie wszyscy wiedzą, że miasto jest otwarte i jeśli taka rodzina jest, ja mam zapewnienie pana prezydenta, pani szuka rodziny, a ja szukam mieszkania. I rzeczywiście te 2 poprzednie rodziny, które się do nas zgłosiły, od razu dostały, no może nie od razu, bo trzeba było mieszkania wyremontować, przystosować i wyposażyć. Także to jest 3 takie miejsce, które miasto udostępnia na pełnienie funkcji zawodowej rodziny zastępczej. I myślę, że to jest dobry kierunek. Wszyscy wiemy, że słuszne teraz hasło deinstytucjonalizacja, ale jak chcemy odejść od instytucji, no to musimy też przygotowywać takie miejsca, gdzie będzie można bezpiecznie i fajnie pełnić tę funkcję.
3: Mówi wiceprezydent Opola Łukasz Sobada.
12: Takim momentem przełomowym była faktycznie decyzja Rady Miasta, która przyjęła specjalny program dotyczący wsparcia pieczy zastępczej rodzicielstwa zastępczego. To 2 lata temu na sesji przyjęliśmy taki program jednomyślnie, czyli takie przekonanie do tego, że trzeba mocniej zaangażować się w system rodzicielstwa zastępczego ze względu na to, że potrzeby zaczęły rosnąć. I to jest taki troszkę paradoks, bo słyszymy cały czas o depopulacji, o tym, że rodzi się coraz mniej dzieci, natomiast wcale nie ubywa orzeczeń sądowych o konieczności umieszczenia dzieci w systemie pieczy zastępczej. Wobec tego musieliśmy stanąć przed takim dylematem, w jakim kierunku ten system pieczy zastępczej rozwijamy i ze wszech miar uzasadniony jest ten system rodzinny, czyli taki, gdzie dziecko nie trafia do instytucji pod tytułem dom dziecka, tylko wychowuje się w warunkach domowych. Stąd też zaszła konieczność poszukiwania rodzin zastępczych, ale nie każda rodzina zastępcza, która pracowała już na terenie miasta, ta zawodowa, bo mówimy o tych zawodowych rodzinach, które mają umowy z Miejskim Ośrodkiem Pomocy Rodzinie, miała możliwości lokalowe, żeby przyjąć na przykład większą liczbę dzieci. I tak w toku takich negocjacji, rozmów z tymi obecnymi naszymi rodzinami zastępczymi, podjęliśmy decyzję, że po prostu zakupimy większą nieruchomość, jednorodzinny dom tutaj na terenie miasta, dostosujemy go do potrzeb właśnie przebywania na co dzień kilkoro dzieci, tu może być do 8 podopiecznych tak naprawdę w rodzinnym domu dziecka, i wspólnie z rodziną, która na etapie właśnie pozyskiwania tego domu zadeklarowała, że chce jednak podjąć się stworzenia rodzinnego domu dziecka z bycia do tej pory rodziną zawodową, wspólnie z tą rodziną przygotowaliśmy tę nieruchomość, wyposażyliśmy, wykończyliśmy. To był dom, który był nowym budynkiem, był w stanie surowym zamkniętym. My go pozyskaliśmy w zeszłym roku. Od zeszłego roku trwały tutaj prace modernizacyjne, wykańczeniowe tak naprawdę, aby dostosować ten budynek do potrzeb tej rodziny z taką liczbą też dzieciaków. No i dzisiaj taki fajny, uroczysty moment, w którym możemy przekazać umowę na prowadzenie rodzinnego domu dziecka pani Basi, panu Przemkowi, którzy już, myślę, że w przyszłym tygodniu tu się wprowadzą, ale oni już tu praktycznie mieszkają, bo cały czas aranżują te przestrzenie, wykańczają, dostawiają meble i tak dalej. Dzisiaj tak naprawdę odpowiemy od razu na potrzeby. Jeżeli dzisiaj któraś z rodzin zastępczych albo mieszkańcy, którzy jeszcze do tej pory nie są rodziną zastępczą, zgłosiliby się do nas z chęcią prowadzenia czy to rodziny zawodowej zastępczej, czy właśnie rodzinnego domu dziecka, od razu odpowiadamy na te potrzeby, ponieważ zapewnienie warunków lokalowych, budynku czy mieszkania, to jest najmniejszy problem, szanowni państwo. Dzisiaj największym wyzwaniem jest znalezienie odpowiedzialnych ludzi, którzy będą chcieli tę trudną misję, jak powiedziałem wcześniej, prowadzić, bo to nie jest praca. Tu pani dyrektor Kozak powiedziała, że to jest takie zobowiązanie 24-godzinne na dobę, więc poza absolutnie kodeksem pracy. I tak faktycznie jest, jeśli myślę, że kto ma dzieci, ten wie, że często przy swoich dzieciach trudno niektóre rzeczy ogarnąć, a tutaj jest kilkoro dzieci, często też niestety z deficytami, czyli koniecznością wizyt u lekarzy, u specjalistów, diagnoz i tak dalej, więc jakby tutaj to zaangażowanie rodziców zastępczych, wychowanie jest ogromne, dlatego też państwa proszę, żebyście byli takimi naszymi ambasadorami przekazywania tej zachęty do pełnienia rodzin zastępczych w Opolu. Nieruchomość została zakupiona za bodajże około 1 000 000 zł. To jest duży dom, to jest ponad 200 metrów kwadratowych na dość dużej działce, w takiej zacisznej części Opola. Myślę, że nawet można powiedzieć dość prestiżowej części miasta, ale takie było też założenie. Nie chcemy mówić o systemie pieczy zastępczej jako o czymś, co ma być gdzieś zlokalizowane w przez nikogo niechcianym miejscu, tak? Czy w nie do końca fajnej lokalizacji. Właśnie chcemy to odwrócić. Chcemy pokazać, że wspieramy to, że przygotowaliśmy naprawdę fajne miejsce po to, żeby wyeksponować samą ideę rodzicielstwa zastępczego. Oczywiście tam jeszcze jakieś środki pochłonęły pracę dostosowawcze, wykończeniowe, natomiast myślę, że to jest naprawdę w fajnym standardzie dzisiaj przygotowana nieruchomość.
1: Barbara Miłaszewicz.
13: Przemysław Roglawski.
1: Zaczęło się to już właściwie w czasie naszego narzeczeństwa, kiedy byliśmy bardzo młodymi, dorosłymi, i to wtedy pojawiło się takie pragnienie w sercu moim i mojego męża, wówczas narzeczonego, o tym, że chcielibyśmy właśnie kiedyś być rodziną, która oprócz dzieci biologicznych też wychowuje dzieci, czy to adoptowane, czy właśnie w ramach rodziny zastępczej. Także to marzenie, to pragnienie gdzieś tam w nas było.
13: Na tamten czas tak, myślę, że to było jakby, że jedno dziecko przyjmiemy, nie? Bo też warunki jakby fizyczne, jakie mieliśmy, lokalowe, nie umożliwiały nam tego. To było nasze marzenie na tamten czas.
1: No i potem pojawiły się nasze dzieci biologiczne, dwójka dzieci biologicznych, i mieliśmy już taką gotowość na trzecie dziecko, i wtedy właśnie odżyło w nas to takie młodzieńcze pragnienie, żeby właśnie przyjąć dziecko, które nie jest naszym biologicznym dzieckiem. I tak się zaczęła właśnie nasza przygoda z rodzicielstwem zastępczym. Skierowaliśmy swoje kroki do Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie, gdzie uzyskaliśmy kwalifikacje na rodzinę zastępczą i zostaliśmy najpierw rodziną zastępczą niezawodową dla jednego dziecka. I pełniliśmy tą funkcję przez 6 lat. Jako rodzina niezawodowa, i potem otworzyliśmy się na kolejne dzieci, gdzie już nabraliśmy trochę doświadczenia właśnie w tym rodzicielstwie zastępczym. I w związku z tym mieliśmy już taką gotowość też do powiększenia naszej rodziny o kolejne dzieci. To jest na pewno radość, taka satysfakcja, kiedy widzę postęp, widzę progres, widzę dziecko, które przyjmujemy, jest w jakimś, no powiedzmy, trudnym, ma trudny start i kiedy w takich naturalnych warunkach rodzinnych ono się rozwija, ono widzę ten błysk wokół, widzę, że jest coraz bardziej zaradne, że coraz lepiej sobie radzi z emocjami. To są takie rzeczy, które naprawdę dają satysfakcję, dają taką radość, dają takie poczucie, że robię coś, co ma w życiu sens. I to jest ta główna motywacja, nie? Wiedzieć, że to, co robię, ma sens.
13: Ja myślę, że warto jakby zostawić w sercu miejsce dla dzieci, gdyż potem właśnie oglądanie tych sukcesów tych dzieci, to, że doprowadzamy je do miejsca, że będą pełnymi jakby zdrowymi, młodymi osobnikami, jakby pełni wartości, że poczucia własnej wartości, nie? To jest niesamowite uczucie. To jest coś, co napędza naprawdę naszą codzienność, co jakby niweluje wszelkie takie trudności, które są, które mogą być zatrzymywać w działaniu dalej, nie? A właśnie takie obrazy, takie sukcesy, jak oglądamy, to daje niesamowite energii.
1: Zajmowaliśmy dom, również nieco mniejszy. Jednak, no, biorąc pod uwagę, że jest tutaj 6 dzieci, także będą miały tutaj o wiele lepsze warunki, większą przestrzeń, więcej możliwości takich wybiegania się na podwórku, też takiej wspólnej integracji, bo jak Państwo tutaj widzieli, to jest taki ogromny, przepraszam, pokój integracyjny, gdzie tutaj będziemy, myślę, spędzać dużo czasu na graniu w planszówki, tutaj będą jeszcze takie drabinki gimnastyczne, bo nasze dzieci są właśnie takie bardzo sportowe, także pojawi się jakiś stół do ping-ponga, także to będzie takie centrum naszej tutaj aktywności i myślę, że będzie ten dom służył dzieciakom.
3: W nowym rodzinnym domu dziecka w Opolu opiekę znajdzie 8 dzieci.
4: Zdrowe Opole!
3: Skoro o dzieciach mowa, to już w tą sobotę będą mogły się przebadać. To w ramach akcji Profilaktyka dla Smyka w Uniwersyteckim Szpitalu Klinicznym w Opolu.
14: Kierownik oddziału pediatrii Agata Chobot. No, będziemy tutaj oferujemy na najbliższej akcji znowu jeszcze więcej różnych badań, no, od okulisty, laryngologa, badania słuchu, badania postawy, oceny w kierunku nietolerancji laktozy. Tam trzeba być nadczo. To jest jedyne badanie, do którego trzeba być nadczo, jeżeli ktoś chce z niego skorzystać, bo mamy też epidemię bólów brzuszka i czasami właśnie taka nietolerancja laktozy, czyli po prostu spożywanie trochę mniejszych ilości jest skazane i mogłoby rozwiązać problem. Mamy bardzo dużo dzieci z problemami nadwagi i otyłością, więc stąd też dietetyk, psycholog, żeby powiedzieć, jak te zdrowe nawyki żywieniowe wprowadzać w rodzinie i pielęgnować i jak zachęcać dzieci do tego, bo to wszystko jest możliwe. I to jest też niezwykle ważne, bo to nie jest tak, że dzieci nam wyrastają z nadwagi i otyłości. Wręcz jest odwrotnie. Dzieci z nadwagą i otyłością to są pierwsi kandydaci do tego, żeby mieć nadwagę i otyłość w wieku dorosłym i wszystkie powikłania później w wieku dorosłym, a już mamy dzieci z powikłaniami nawet właśnie w wieku przed dorosłym, czyli w wieku dziecięcym. No i stąd bardzo chcemy wszystkiego jako akcja profilaktyczna, no, profilaktyka tych wszystkich innych chorób, po to się ogląda i badamy, żeby tego nie było.
3: Sobotnia akcja Profilaktyka dla Smyka potrwa od godziny 9 do 14.

0: To promocja w poprzednim sezonie.
1: Ej, nowy, skocz po kawę.
2: Dobrze, pani goś, już z mlekiem?
1: Szybko, musimy jechać do Wiśni.
3: Wróć do mnie.
2: Załatwimy to w inny sposób. Iga, Dudziu, kto złodziej kanapek?
1: Vous verrez maintenant.
0: A jak będzie w tym sezonie? Przekonajcie się sami. I słuchajcie od poniedziałku do piątku od 14.
1: Iga, Dudziuk.
2: Mikołaj

0: Radio.
1: Ostatnia noc na pomoście, czekamy aż zajdzie słońce. Staramy się nie zapomnieć. Jedną nogą w jeziorze, a drugą już stoję na lądzie. Jedno oko na wodę, a drugie na tobie. Obok na potem schowane napoje. Po to, bo chcę wypić czas na koniec. To

0: Autopromocja. Zgarnij szybką kasę w Meloradio i wydaj ją na co tylko chcesz.
1: Przepałam gumę i potrzebuję kaski na oponę.
2: Kasa leci już w tym momencie do ciebie.
1: Fantastycznie.
0: Zgłoś się na meloradio.pl.

0: Halo Radio. Podkręcamy cię.
1: Za oknem burza, krople spływają na brugę, się na nuda.

0: jest Melo Radio. Autopromocja. Tego nikt nie lubi we wrześniu.
1: Praca, szkoła, korki.
0: W Melo Radio mamy dla ciebie coś lepszego.
1: Od rana dużo pozytywnej energii.
0: Jeszcze fajniejszą muzę.
1: Świeże trendy prosto z sieci.
0: I nową zabawę, w której wreszcie to ty masz ostatnie słowo.
1: Od poniedziałku do piątku.
0: Już od 6:30. Podkręcamy tempo.
1: Waldek Darłak.
0: Marcin Sikora.
1: I codziennie zrobimy ci kawę.
0: Rano obudzi największego śpiocha.

chodzą po ścianie. To cudze mieszkanie, ma wysoki strop i leży tu posłanie, na którym śpi kot. Mam kłopot ze wstaniem, a obok jest ktoś. Uczucia mieszane, no i wizje na skos. Za dużo myślisz, mówi mi ona wtulona, otacza mnie niebem. Zagłuszam myśli, by znowu nie wracać do ciebie.

0: Halo Radio. Podkręcamy tempo.
1: Polska jest piękna w wakacje, lubię tak siedzieć i na ciebie patrzeć. Jadę po winę na stację, bo biorę cię na poważnie. Łapiesz za rękę, w tle leci Karibu, a ja pijany zamawiam te same grzechy co zawsze, na pół papieros na klatce. Ziemia jest płaska, to niemożliwe jak to, że już nie wiruje świat nam. Nie dowierzałem jak folia, że zabrałem na stan. Na księżycu jeszcze nikogo nie było, choć to nie jest prawda. Jak to, że nigdy nie wierzyłem w miłość.

0: pomiędzy zdroje. To jest monopol, czworo, a nie troje. Oglądaj znaka, jak z projektem stoję.
1: No nieźle, nieźle.
0: I chwila szybko, do Roberta dzwonię.
2: Siemanko, pyku.
0: Kacha dorzuci, refreny.